nauki na terytorium Wielkiej Brytanii. No i wreszcie jest pytanie o to, jaka jest chińska ideologia. Czerwony nacjonalizm, tak go nazywa Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich. No i właśnie on będzie gościem na dachu świata za chwilę. I pytanie, kim są partyjni chińscy męczennicy? A odpowiedź już za chwilę. Będzie także o Jemenie i wojnie wojsk rządowych z ruchem Hutich. Huti, sprzymierzeńcy Iranu, ale realizujący swój program zdobycia władzy i wpływu, między innymi wpływu na świat. Teraz grożą światu z nadcieśnieniem Bab al-Mandeb. Jednym z ważnych epizodów tej wojny jest oblężenie miasta Taiz. Miasto Taiz ma kluczowe znaczenie strategiczne ze względu na swoje położenie geograficzne. Łączy kontrolowaną przez Hutich północ z kontrolowanym przez rząd południem, wybrzeżem Morza Czerwonego również. I ktokolwiek sprawuje kontrolę nad tym miastem, będzie kontrolował przepływ broni i zaopatrzenia między frontami, a także południowym miastem portowym Aden. 150-170 tysięcy uchodźców w Jemenie. A ilu jest stłoczonych właśnie w tym mieście Taiz? O tym Beata Błaszczyk, Szkoły dla Pokoju, tak mniej więcej w połowie na dachu świata. A w drugiej części będzie o Ameryce i o odliczaniu do wyborów uzupełniających, czyli do midtermsów. Sondaże i rzeczywistość. Czy rzeczywiście Donald Trump jest w wielkich opałach? I czy minister wojny chce odchudzić armię? I dlaczego ceny diesla tak martwią prezydenta Donalda Trumpa? I czy rzeczywiście, no właśnie, przegra batalię o kongres? Nie będzie w tym pierwszym prezydentem i z taką porażką na koncie. Rafał Michalski, Amerykanista, będzie na dachu świata, ale też na dachu pojawi się fragment wywiadu z Maciejem Miłoszem z dziennika Rzeczpospolitej. To jest fragment wywiadu na temat amerykańskiej bazy w Polsce. Bo i prezydent Trump o tym mówi, jego minister wojny Hexet, a także szara eminencja i strateg obecności wojsk w Europie, a właściwie ich redukcji, Eldridge Colby, twórca zresztą pojęcia NATO 3.0. Całość wywiadu na YouTube, czyli Radio 357 Talk, także w tym wywiadzie o wypowiedziach naszego generała na temat katastrofy rosyjskiego bombowca strategicznego, który być może wystrzelił kilka tygodni temu rakietę w terytorium Polski, w Lubelszczyznę. Jest też pytanie o to, czy Polska zmieni reguły dotyczące strącania nad naszym terytorium obiektów latających, czyli obcych helikopterów wojskowych, dronów, no i właśnie rakiet. To wszystko w drugiej części na dachu świata. Zaczniemy od Chin, ale zanim zaczniemy, to chwila muzyki i Beastie Boys, Shambhala.

0: Beastie Boys i Shambhala. Już jest Michał Bogusz, Ośrodek Studiów Wschodnich. Zaczynamy od Chin, od rozmowy, czym jest Chińska Republika Ludowa w czasach tak niespokojnych, które niedawno zresztą, właściwie wczoraj, opisywał wielki sprzymierzeniec, a właściwie, jak to się mówi, junior partner Chin, czyli Władimir Putin, mówiąc o tym, że między innymi nie wyklucza wojny jądrowej i przestrzegał, że świat Zachodu powinien obawiać się jakiejś reakcji. Mówił również, że nie będzie nowego porządku, że jest decydujący punkt zwrotny, że jest koniec zachodniej hegemonii. Jakby słowa wyjęte z jakiejś książki, która między innymi też była publikowana w Chinach. Michał Bogusz, dzień dobry. Nie masz takiego wrażenia, że zacznę od tej strony?
1: No nie, to obserwujemy od dłuższego czasu. Narracja rosyjska zaczyna przypominać coraz bardziej chińską. Widać, że jest to jeden ze sposobów, w którym Kreml się odwdzięcza i płaci walutą polityczną, propagandą. Za chińską pomoc.
0: No właśnie, no bo tak się zastanawiałem, te takie swobodne słowa Putina dotyczące wojny i próby i w ogóle straszenia bombą jądrową czy jakąś reakcją z wykorzystaniem tego środka, no już ostatecznego można powiedzieć, chociaż tu też są eksperci do spraw wojskowości, by umieli to jakoś porozkładać, to znaczy skalę wybuchów i różnych typów bomb. Natomiast my o tym, że no, ten, nad którym władzę jakąś polityczną i finansową i technologiczną mają Chiny, no wygłasza tego typu przemówienia. Czy rzeczywiście Chińczycy też na to patrzą w taki sam sposób jak Władimir Putin na świat Zachodu?
1: To raczej on patrzy w taki sposób jak oni. To jest raczej, to jest ten kierunek, tak? To jest, on zaczyna się dopasowywać w swojej narracji, sposobie mówienia, przedstawiania sytuacji międzynarodowej pod dyktando Pekinu. On oczywiście musi to robić w bardziej wulgarny i dosłowny sposób, bo tak jest jego zadanie, tak sytuuje Rosję w relacjach z Chinami. Rosja ma być tym najważniejszym sojusznikiem Chin, młodszym partnerem, ale najważniejszym ze wszystkich młodszych partnerów i równocześnie niezbędnym także do bycia takim łobuzem, który robi brudne rzeczy, wykonuje brudną robotę dla Pekinu, kiedy ten nie chce sobie brudzić rąk. No i w ten sposób też jakby Putin wchodzi w tą rolę, właśnie prowadząc taką bardzo agresywną narrację, która z jednej strony powiela chińską propagandę, powiela chińską metodę czy linię rozumowania, ale dodaje do niej więcej pieprzu
0: i strachu,
1: no bo właśnie jakby sytuuje się w roli tego oprycha, który jest najważniejszego oprycha na usługach Pekinu.
0: I to jest też dlatego moje pytanie, stąd płynie, bo nie przerażałbym się wystąpieniem jednak Władimira Putina, mimo wszystko, mimo no, dość ostrych sformułowań, chociaż myślę, że warto je brać pod uwagę, bo chociażby takie sformułowanie, że no, na przykład eskalacja nigdy nie jest jednostronna, a moment, w którym nie da się już nic zmienić, może nadejść bardzo szybko i nieoczekiwanie dla wszystkich. Chcę ostrzec, że moment, w którym nie da się już nic zmienić, może nadejść nieoczekiwanie. No właśnie, jeśli na początku spektaklu broń wisi na ścianie, to na pewno zostanie użyta. No tu są takie no bym powiedział cytaty, tutaj pułkownik Korowaj na swoim X-ie, na swoim profilu to publikuje, także na to się powołuje, ale no to są pytanie moje, na ile Chińczycy pozwalają i na ile są tutaj te związki, no sprowadza się też do pytania właśnie, ile Chińczycy czerpią z historii, bo to też jest to, co ty nazywasz tym właśnie czerwonym nacjonalizmem, czyli nawiązaniem do tworów myślowo-społecznych, ale jednak ze Związku Radzieckiego, z Rosji Sowieckiej. Marksizm, leninizm to są słowa, które pojawiają się w twojej zresztą przeciekawej i fantastycznej analizie dla Ośrodka Studiów Wschodnich właśnie o polityce zagranicznej Chin. Także jakbyś mógł tutaj doprecyzować, o czym my rozmawiamy, bo to jest, mam wrażenie, warte, by poświęcić temu sporo czasu, by ten kontekst zachowań rosyjskich też próbować rozumieć.
1: Może zacznijmy od Rosji.
0: Tak.
1: Na ile Pekin kontroluje Putina? Kontroluje pośrednio. Nie ma takiego bezpośredniego przełożenia pod tytułem, że Pekin dzwoni i mówi skacz, a Putin mówi jak wysoko. Jest to raczej taka relacja, w której on wie, że musi uczynić siebie jak najbardziej potrzebnym Pekinowi, żeby ten Pekin go wspierał, ale równocześnie, jak w każdej takiej zależności między panem a podwładnym, ten pan jest też uzależniony w jakim stopniu od podwładnego, od jego zdolności, po pierwsze do jego zdolności, woli działania, woli wypełniania rozkazów, nie dokładnie zawsze literalnie, ale zgodnie z zamysłem tego, który wydaje te rozkazy. A po drugie jest też taka sytuacja, no nikt nie rozlicza zwycięzców. Pekin może być przeciwny straszeniu przez Putina wojną jądrową, może być przeciwny i stanowczo mówić, że się nie zgadza na to, żeby Putin zrobił coś głupiego, eskalował z użyciem broni jądrowej czy nie, ale Putin może równocześnie myśleć, no jeżeli odniosę sukces, no to nikt nie rozlicza tych, którzy odnieśli sukces, tak? Mogę to zrobić wbrew woli mojego starszego i ważniejszego partnera, ale jeżeli odniosę sukces, to on nie będzie miał nic do powiedzenia, a ja równocześnie wzmocnię swoją pozycję wobec Pekinu. To nie jest nigdy sytuacja, prosta sytuacja, że to pies merda ogonem, bo czasami to ogon merda psem. Więc tutaj bym ostrzegał przed takimi prostymi przełożeniami, że Pekin ma jakąś magiczną wajchę, którą steruje Rosją. Teraz tak, przechodząc do kwestii marksizmu, leninizmu. Musimy sobie uświadomić, że każdy działa zgodnie ze swoim wyobrażeniem o tym, jak funkcjonuje świat. Każdy z nas ma jakieś swoje wyobrażenie. Ono może być mniej lub bardziej uświadomione, może być bardziej uświadomione, przyjęte z jakiejś filozofii, doktryny, sposobu myślenia, ale zazwyczaj jest takim mismaszem, eklektycznym połączeniem różnych aspektów, które przyjęliśmy w swoim życiu. On się zmienia dynamicznie, zmieniamy swoje poglądy, nawet jak nam się wydaje, że nigdy ich nie zmieniliśmy i zawsze byliśmy albo lewicowi, albo konserwatywni, albo prawicowi, ale tak naprawdę zmieniamy je przez całe życie i także zmienia się to, co my rozumiemy pod danymi poglądami. No i tak samo jest z dużymi strukturami społecznymi, jak partia komunistyczna. Generalnie partia komunistyczna w Chinach, jej siatka pojęciowa, nie ideologia, bo to jest ważne rozróżnienie. Aha. Ideologia to jest coś, co nadaje cel. Tak. A siatka pojęciowa jest coś, co pozwala zrozumieć, jak działa świat. Czyli to sposób, w jaki my rozumujemy, jak inni się zachowują, jakie mają ich cele, jakie są ich cele, co oni do nas, kiedy coś do nas mówią, to jak interpretować ich słowa i tak dalej, i tak dalej. To jest o tyle ważne, że ideologia marksistowska nie definiuje już celów partii komunistycznej. To zniknęło razem z Mao, jeżeli nawet kiedykolwiek można powiedzieć, że za Mao w pełni definiowała w sensie stworzenia rewolucji światowej, która by zmieniła w skali globalnej porządek społeczno-ekonomiczny. Mhm. Ale determinuje sposób rozumienia świata. Pod leninowskie kto kogo załatwi, czyje będzie górą, tak? To determinuje sposób myślenia partii i jej elit. Zwłaszcza, że one są zdeterminowane w swoim działaniu potrzebą przetrwania reżimu, który z kolei gwarantuje przetrwanie ich osobistych fortun, wpływów i pozwoli zachować możliwość przechowania zarówno majątku, jak i wpływów politycznych przyszłym pokoleniom, przyszłości. Jeżeli to uznamy, że to determinuje cel, to równocześnie narzędziem, sposobem rozumowania, który ma umożliwić jakby przepisem, jak działać, żeby osiągnąć ten cel, jest wciąż jednak marksizm-leninizm, bo jest to jedyna ideologia, którą chińskie elity przysposobiły sobie z świata zewnętrznego, która jest ideologią zmodernizowaną, umożliwiającą działanie w nowoczesnym świecie, bo podstawowy problem Chin, ale też wielu innych państw rozwijających się, było zderzenie z nowoczesnością, z modernizacją, która przyszła pod postacią zachodniego kolonializmu. No i w tym wypadku takie państwo ma do wyboru dwie opcje. Jedną opcję, okej, inaczej, ma trzy opcje. Nie przyjąć do wiadomości, że świat się zmienił i uznać, że wszystko tylko po staremu było dobrze, no to się kończy jak Indianie Wielkiej Prerii, szybko znikający z powierzchni tej ziemi i kończący w najlepszym wypadku w rezerwacie i prowadzący kasyno. Tak. Druga opcja to jest próba przyjęcia logiki tych, którzy do nas przyszli i przynieśli modernizację, czyli próba mimiki, próba bycia takiej nacji jak oni. To była Japonia pod koniec XIX wieku i tak naprawdę do końca II wojny światowej próbowała być imperialnym mocarstwem na styl zachodnich imperiów. Ale jest także trzecia opcja. Można przyjąć jakąś zachodnią ideologię, bo przyjęcie zachodniej ideologii jest niezbędne do przeprowadzenia modernizacji, do odpowiedzenia na modernizację, ale z drugiej strony musi być to być ideologia nieimperialna, jakby sprzeciwiająca się tym, którzy do nas przyszli i przynieśli modernizację. Czyli przyjmujemy modernizację, ale próbujemy ją przyjąć na swoich własnych warunkach. No i odpowiedzią na to był marksizm, leninizm. Ponieważ on, czego przykładem był Związek Sowiecki, czyli Rosja Sowiecka w latach 20., przeprowadzał modernizację, ale w sposób niekapitalistyczny, czy nieimperialistyczno-kapitalistyczny, taki, w jakim to byłoby rozumiane przez Chiny. No i w ten sposób tak naprawdę stała się to jedyną ideologią, która może, zgodnie z którą mogą w współczesnym świecie chińskie elity funkcjonować, bo jest równocześnie zachodnia i równocześnie antyzachodnia. Taki jest paradoks marksizmu w dzisiejszych czasach.
0: No dobrze, ale jak ten marksizm-leninizm ujęty w takie karby, o jakich mówisz, chińskiego rozumienia tejże ideologii, jak on się przekłada na życie państwa, na zarządzanie państwem? Bo żebyśmy też zrozumieli, na czym polega, no i tutaj właśnie się Marks kłania, nadbudowa, czyli to, co jest, o czym powiedziałeś, no i teraz wykonanie tego w formule już zarządzania, tego, kim jest partia, czym jest partia, kim jest sam przywódca Chin obecny, Xi Jinping, który się różni od poprzedników bardzo i tak dalej, i tak dalej. Gdzie tutaj jest to przełożenie?
1: Przełożenie jest przede wszystkim wynikające z tego, że w momencie, kiedy marksizm przestaje być ideologią, czyli wyznaczać cel, możemy sobie podstawić inny cel, ale wciąż używać mechanizmów czy narzędzi wynikających z marksizmu, czyli na przykład okazuje się, że nie musimy budować komunistycznej gospodarki sensu stricte taką, jaką sobie wymyślił Marx, ale możemy używać ideologii, czyli nawet nie ideologii, ale tych mechanizmów marksizmu zarządzania gospodarką, to wprowadzanie na przykład elementów wolnego rynku, żeby rozwijać gospodarkę centralnie planowaną, ale nie centralnie sterowaną, bo na przykład nie musimy już rozwijać gospodarki centralnie planowanej, ponieważ nie budujemy komunizmu. Równocześnie możemy uznać, że co prawda nie budujemy komunizmu w skali światowej, ale musimy zachować kontrolę nad społeczeństwem, nad kulturą, nad polityką, nad życiem społecznym, czyli wypełnić całą przestrzeń społeczną. Więc nie realizujemy tego w celu budowy jakiegoś utopijnego marksistowskiego raju, ale po to, żeby zachować kontrolę. Czyli zachowujemy kontrolę dla zachowania kontroli. Już nie mamy tej nadbudówki ideologicznej, która uzasadnia nam cel, ale jest to doskonałe narzędzie zarządzania i doskonałe narzędzie zachowania władzy i wpływów. W efekcie prowadzimy politykę, wykorzystując marksistowskie czy narzędzia państwa leninowskiego, ale realizujemy często cele nieleninowskie.
0: A ile tutaj jest z Lenina, ile tutaj jest z Marksa? Ty jesteś w stanie to powiedzieć jakoś tak, podając przykłady z życia Chin, z życia politycznego Chin?
1: No na przykład mamy z państwa leninowskiego typowy brak parlamentu, czyli nie mamy dyktatury, która tworzy parlament sensu stricte, który jest wybierany przez lud i tworzy w ten sposób quasi ciało, które jest pseudoparlamentem, ale jest jakiś proces wyborczy, który legitymizuje reżim. Jest ogólnochińskie zgromadzenie przedstawicieli ludowych, ale jest to ciało wybierane przez ciała niższego rzędu, które są wybierane jeszcze z niższego rzędu, jeszcze z niższego rzędu, a na samym dole jest lokalny komitet partii, nie państwa, czyli struktura nie państwowa, a partyjna, która kieruje życiem wsi, kwartału, ulic w mieście i tak dalej, i tak dalej. Ona wybiera delegatów, którzy z kolei pojawiają się na pierwszym szczeblu podstawowym struktury państwowej i oni wybierają delegatów na kolejny szczebel. Tamci delegaci wybierają kolejnych. I tak przechodząc przez 5 szczebli mamy ogólnochińskie zgromadzenie przedstawicieli ludowych. Jest to typowo leninowski model państwa, w którym nie ma wyborów w sensie takim, że następują wybory bezpośrednie, w którym ktoś wybiera delegatów. To jest tak naprawdę Sowiet. W tym sensie, w pierwotnym tego sensie znaczenia, że jest to Rada Delegatów. Więc jest to Chińska Republika Ludowa wciąż funkcjonuje tak, jak funkcjonował Rosja Sowiecka, zbudowana właśnie na strukturę Sowietów, a nie państwo już później ZSRR, które miało nawet jakiś tam wybieralny w jakimś tam stopniu pseudoparlament. Czyli to jest państwo leninowskie, w Chinach mamy państwo leninowskie w jego czystej strukturze, takiej z początku lat 20.
0: No i to jest niezwykle fascynujące, ale też warto to mieć w tyle głowy, kiedy rozmawiamy o współczesnych czasach albo w ogóle tej polityce chińskiej, która, jak piszesz w swoim opracowaniu, tym się różnią te ery i obecny przywódca chiński od poprzedników, że on właśnie zapoczątkował nową erę. Tak nazwał ten etap rozwoju Chin czy bytności Chin we współczesnym świecie w przeciwieństwie do tego, co było całkiem niedawno jeszcze, no bo mówimy o roku 2008, w którym ta era się skończyła, a mianowicie strategia ukrywania potencjału Deng Xiaopinga. To jest człowiek, to jest polityk, to jest przywódca Chin, który niejako otwierał na Zachód w jakiś sposób. Tak się przyjęło mówić o tym. Ale już nie ma ukrywania potencjału, jest nowa era. Dobrze rozumiem i czytam twoje spostrzeżenie?
1: No, nowa era jest z jednej strony, to co o tym mówisz, jest raczej odpowiedzią na stanie nowej ery, przynajmniej tak to ideologia czy doktryna polityczna obecnie panująca w Chinach tłumaczy, jest odpowiedzią na zmianę sytuacji międzynarodowej, globalnej, w której, i tutaj się znowu wracamy do początku naszej rozmowy i tego, co mówił Putin, czyli kończy się Zachód, kończy się hegemonia, dominacja Zachodu, wyłania się nowy porządek, nowa era, no i w tej nowej erze Chiny muszą się zachowywać inaczej niż poprzednio, ponieważ już muszą być bardziej aktywne, muszą osiągać, ponieważ w sytuacji upadku, rozkładu hegemonii Zachodu muszą w aktywny sposób zaistnieć na arenie międzynarodowej, żeby realizować swoje interesy narodowe.
0: No i to jest, myślę, że dotykamy clue istnienia obecnych Chin, bo tak rozumieją, jakby i to też będzie marksistowskie chyba stwierdzenie, rozumieją konieczność dziejową w ten sposób.
1: Tak, jest to konieczność dziejowa, jest to w ogóle konieczność dziejowa przewidziana wcześniej i wszystko, co się wydarzyło do tej pory, nawet jeżeli to były rzeczy pozornie złe w momencie, w którym się wydarzały, to były niezbędne, żeby doprowadzić Chiny i ludzkość do tego punktu, w którym dzisiaj jesteśmy. Czyli jest tutaj kolejny element bardzo ważny z marksizmu, czyli determinizm historyczny. Wszystko, co się wydarzyło, było konieczne, nawet jeżeli było zło. I na przykład można wytłumaczyć, nie wiem, wielki głód w czasie wielkiego skoku, czystki, rewolucję kulturalną, masakry, miliony zmarłych, prześladowania, kiedyś i dzisiaj, koniecznością historyczną.
0: No tak tłumaczy się erę Mao Tse-tunga, przecież założyciela współczesnych Chin. No bo tak już też w skrócie mówiąc, to on jest tym głównym odpowiadającym za te dramatyczne czasy Chińskiej Republiki Ludowej, za głód i za no, ogromne stosy ofiar, wliczone w milionach.
1: Tak, ale można to wszystko usprawiedliwić w tym sensie, że owszem, Mao popełnił błędy, ale te, nawet te błędy miały swój sens w skali historiozoficznej, ponieważ bez tych błędów nie nastąpiłyby później inne pozytywne sytuacje. I Xi Jinping może powiedzieć, zobaczcie na mnie, za Mao zostałem jako młody chłopak, 15-letni, zesłany na wieś do ciężkiej pracy, ale dzięki temu się zmieniłem, dzięki temu zrozumiałem sens historii, sens istnienia partii komunistycznej, zadanie dziejowe narodu chińskiego i dzięki temu jestem w stanie dzisiaj to realizować. Mógłbym być zgostniałym człowiekiem, który mówi, że Mao skazał mnie na zesłanie, że skrzywdził mnie i tak dalej, ale nie. Ja mówię, że to było bolesne doświadczenie, ale konieczne, które mnie zmieniło i uczyniło mnie lepszym. I to samo jest w skali narodu, w skali całego społeczeństwa. To wszystko, co nam się wydaje, czy jednostkowo może się wydawać tragedią, to w skali historiozoficznej jest czymś niezbędnym i przewidzianym z góry i nie ma sensu się temu opierać, tak? Nie opierajcie się, poddajcie się, bo opór nie ma sensu, bo tak i tak on tylko przedłuży wasze cierpienie, a jeżeli się przyłączycie, zrozumiecie, że stanowicie ważny element, ale tylko element wielkiego historycznego procesu. Nie będziecie się jemu przeciwstawiali, nie będziecie jemu próbowali rzucać kłód pod nogi. To tylko wyjdzie lepiej dla was. Więc opór jest zbędny.
0: Dzień partyjnych męczenników. Tak tytułujesz, bo jesteś analitykiem w Ośrodku Studiów Wschodnich, ale prowadzisz również bloga Za Wielkim Murem. Bardzo serdecznie polecam. Dzień Partyjnych Męczenników to jest też na... no, to jest między innymi ceremonia złożenia kwiatów pod pomnikiem bohaterów ludu na placu Tiananmen. To w tym tygodniu się odbyło i ty zauważasz, że to jest jeden z elementów tego, co nazywa się wielkim odrodzeniem narodu chińskiego.
1: Tak, ponieważ męczennicy tutaj odgrywają bardzo złożoną rolę w budowaniu legitymizacji reżimu, bo reżim musi z jednej strony pokazać się, że jest nowoczesny, zmodernizowany, popycha Chiny przyszłość, realizuje to, co jest tak i tak zdeterminowane historycznie, ale równocześnie jego legitymizacja wynika z walki narodu chińskiego toczonej przez dziesięciolecia z feudalizmem, a później z imperializmem i kapitalizmem i także oczywiście z japońskim imperializmem w czasie II wojny światowej, bo z jednej strony partia legitymizuje się na kilka sposobów. Jednym oczywiście najbardziej oczywistym jest legitymizacja poprzez skuteczność, czyli skutecznie rządzimy, więc to nas legitymizuje. Ale drugim sposobem jest oczywiście ideologia, czy tak jak powiedzieliśmy, pewien tylko już sztafaż tej ideologii, ale mówiący, że my kierujemy Chiny ku zdeterminowanej historycznie przyszłości i nie ma dla nas alternatywy. Ale kolejnym sposobem legitymizacji jest oczywiście pokazanie, że partia czy powstanie partii komunistycznej i przejęcie przez partię komunistyczną władzy nad Chinami jest kolejnym etapem, logicznym etapem emancypacji ludu chińskiego przeciwko najpierw feudalizmowi, później zachodniemu czy japońskiemu imperializmowi, przeciwko lokalnym kapitalistycznym strukturom i tak dalej, że po prostu partia komunistyczna, jej powstanie i to, że ona podjęła w pewnym momencie przewodnią rolę, bo to jest chyba najważniejsze tutaj, przewodnią rolę w prowadzeniu ludu ku świetlanej przyszłości, nie jest przypadkiem, jest logicznym logiczną realizacją dziejów, takim heglowskim, dziejów przez historii przez duże H. I oczywiście tutaj ci męczennicy odgrywają jeszcze jedną rolę, ponieważ miesza się męczenników partyjnych, tych działaczy partii, którzy ginęli walcząc ze wszelkim złem w imię dobra, poświęcili swoje życie, z męczennikami w historii Chin, którzy walczyli z feudalizmem, z kapitalizmem, z japońską agresją, z zachodnimi interwentami i tak dalej, i tak dalej. Oni wszyscy nagle są wrzucani do jednego
0: wora. Czyli wojny opiumowe też tutaj wchodzą w grę, tak?
1: Wojny opiumowe, bokserzy,
0: czyli którzy mieli w ogóle
1: zielonego... Oni wszyscy są wrzucani do jednego wielkiego czerwonego wora.
0: Dobrze, to jest jedna strona, natomiast wśród tych męczenników to jeszcze jakbyś mógł przypomnieć, jaka jest liczba pomordowanych w trakcie, nie wiem, głodu, czy przemian, czy różnych wprowadzanych koncepcji przez Mao Tse-tunga, bo to też jest ważne. Tych ludzi tam nie ma wśród tych męczenników, rozumiem. Tak jak i nie ma tych męczenników, za których możemy uznać studentów protestujących w czerwcu 1989 roku i ta masakra na Tiananmen, której rząd, władze zaprzeczają od samego początku, od samego 89 roku, to znaczy mówią, nie to, że zaprzeczają, mówią, że tego nie było. To jest nieprawda. Nigdy takich rzeczy nie działy, że studenci wyszli na ulicę i zostali zmiażdżeni przez wojsko i policję chińską. Kilka tysięcy najprawdopodobniej osób zginęło. My nie znamy danych, bo zostało to wszystko po prostu rozmyte, utajnione, zagrzebane, tak by nikt nie doszedł do prawdy. Czyli tych ludzi z tych dwóch epok na przykład wśród tych męczenników nie ma.
1: No oczywiście, że nie ma, bo oni stali po złej stronie dziejów, więc oni nie są w to wpisani.
0: Nie zrozumieli ich historii.
1: Nie zrozumieli historii, tak? I historia ich pochłonęła za karę. No trudno mówić jednak tak naprawdę o liczbach. Tutaj zwłaszcza, że trzeba by zdefiniować ludzi, na przykład, którzy zmarli w czasie Wielkiego Skoku z głodu, od tych, którzy zmarli na przykład z niedożywienia albo w wyniku powikłań, z braku dostępności na przykład do lekarzy, którzy byli zbyt osłabieni, żeby im pomóc. Ale jakby tak, trzeba też rozróżnić tych, którzy zostali na przykład rozstrzelani, bo w czasie tak zwanego wyzwolenia, czyli w latach 45, 49 czy 50, to było to, ten proces wyzwalania trwał trochę dłużej. Później rewolucja kulturalna, ale mówimy tutaj o dziesiątkach milionów, no te szacunki się różnią od 30 do 50 milionów.
0: No to są przerażające przecież liczby. Zresztą teraz w internecie, nie wiem czy widziałeś, jest taka parodia filmu Przyjaciele. Jest ona satyrycznie zrobiona, bardzo zgrabnie, nie powiem, natomiast wymowa jest okrutna, dlatego że tam przy tym stoliku takim w barze, w którym się ci przyjaciele amerykańskiej wersji spotykają, to jest serial, tylko powiem dla tych, którzy nie znają, z lat 90. jeden z najbardziej popularnych seriali w ogóle w historii telewizji światowej, i ci przyjaciele to tam są tak, z tego co licząc od lewej strony, na stołeczku popija wesoło piwo z twarzą głupka, bo tak jest przedstawiony, Che Guevara. Siedzi Karol Marx, obok niego siedzi Mao Tse-tung, obok niego siedzi Józef Stalin, a na nich wszystkich patrzy Fidel Castro. Natomiast herbatę i kawę przynosi Adolf Hitler. I to mniej więcej, no tak jak mówię, brzmi to bardzo źle jak mówię, ale lepiej się to ogląda. Natomiast jest tam dramatyczny moment jednak, kiedy Stalin z Mao Tse-tungiem przekomarzają się, który z nich jest większym władcą, nie tyranem, ale władcą, kto popełnił więcej zbrodni. Na co Mao Tse-tung wyjmuje swojego smartfona, bierze Google'a i mówi, Google mówi, że 80 milionów ludzi zabiłem, a ty tylko 20 milionów. I jestem większy przez to. Więcej dokonałem masakr. I to jest coś, co mam wrażenie w tej naszej koncepcji rozmowy od Putina do Xi Jinpinga poprzez historię i ideologię, no też wiele mówi, prawda? To jest coś niesamowitego w tym wszystkim, że my nie przyjmujemy za jeden z takich paradygmatów rozmowy o Chinach, jednak na jakim niestety krwawym fundamencie Chińska Republika Ludowa jest zbudowana.
1: No tak, bo musimy też pamiętać, że to nie są tylko ofiary w samych Chinach, ale też ofiary wojny koreańskiej, bo bez wsparcia Mao Kim nigdy by nie zaatakował Kambodża i pola śmierci tam, bo czerwoni Khmerzy bez wsparcia Chin nigdy by nie zdobyli władzy i nie przeprowadzili swojego szalonego eksperymentu społecznego, więc to nie są tylko same Chiny, ale to się rozlewało przez granice Chin na zewnątrz. Świetlisty szlak w Peru, to też jest jakiś odprysk maoizmu i jego szalonej ideologii, już kompletnie przepotwarzonej. I tak dalej.
0: W Indiach
1: tak dalej.
0: Są maoiści również przecież.
1: No, maoiści w Indiach, no ale to są małe mróweczki w porównaniu z tym, co Mao i spółka robili w innych miejscach. Jest to ogromne i niestety muszę to powiedzieć, już się zbliżając pewnie do końca programu naszego, że chińscy towarzysze jeszcze nie powiedzieli swojego ostatniego słowa.
0: Wiesz co, no jeszcze się tak bardzo do końca nie zbliżyliśmy, bo jeszcze bym chciał, żebyśmy jedną rzecz poruszyli. Mianowicie, no ty powiedziałeś, że ten szczyt chińsko-amerykański z ubiegłego tygodnia, no to jest wielka pompa, ale zero jakichś decyzji, prawda? I że to jest zawieszenie broni pod względem no właśnie, przyszłości cywilizacyjnej naszego globu, bo to też o to chodzi. Ta wojna handlowa, która najprawdopodobniej czeka nas w niedalekiej przyszłości za 2-3 miesiące, została odłożona w czasie. Możesz wyjaśnić, na czym to ma polegać? To znaczy, co zostało odłożone dokładnie, a na czym taka wojna handlowa z Chinami miałaby polegać, już taka na ostro? Bo teraz rozumiem, że tak należy rozumieć to spotkanie, nastąpiło uzgodnienie spokoju na jakiś czas. I na czym to wszystko polega?
1: Moim zdaniem obydwaj panowie spotkali się, żeby kupić sobie czas. Każdy z nich chciał kupić czas. Mhm. Chińczycy podobno, tak Wall Street Journal donosił, naciskali na Amerykanów, żeby przedłużyć zawieszenie broni w wojnie handlowej do końca kadencji Trumpa. Trump nie chciał się na to zgodzić, bo prawdopodobnie uważa, że będzie musiał dokonać zmiany polityki wobec Chin po wyborach połówkowych. W styczniu, wybory są w listopadzie, ale dopiero w styczniu zbiera się nowy kongres i jak się konstytuuje nowy kongres po wyborach połówkowych, no to on wtedy może będzie musiał zmienić swoją politykę, bardziej jakby być agresywny w stosunku do Chińczyków, żeby odbudować swoją popularność. No ale zobaczymy, bo to jest ten, on jakby nie chciał zamknąć sobie różnych opcji politycznych, dlatego nie zgodził się na przedłużenie dalej. Też z poziomu czysto praktycznego, bo przedłużenie do końca swojej kadencji oznaczałoby, że tak naprawdę Chińczycy powiedzieli, no dobra, to nie musimy dalej negocjować z tobą niczego, no bo mamy to, co chcieliśmy uzyskać, będziemy negocjować z następnym prezydentem. Więc to także jest ma wymiar czysto polityczny, czysto praktyczny. Obydwaj chcieli kupić czas i obydwaj osiągnęli w tym sukces, więc jakby mierzenie sukcesu tego spotkania, mierzył nie tym, czy udało im się osiągnąć to, co chcieli, no bo osiągnęli, ale kto musiał za to więcej zapłacić. I ewidentnie Trump musiał za to więcej zapłacić, musiał przyjąć Xi Jinpinga z pompą, którą on nie przyjął jego wcześniej. Tak? To nie jest tak, że to było jeden do jednego. Trump pojechał witać Xi Jinpinga na lotnisko. Xi Jinping nie witał go na lotnisku w Pekinie. Nie było uroczystej kolacji, tak zwanego obiadu państwowego i tak dalej, i tak dalej. Więc były tutaj różnice, które wskazywały, że Trump musiał wykazać się większą gościnnością, w cudzysłowie.
0: Ale dlaczego musiał się wykazać tą większą gościnnością? Dlaczego? Skąd takie symboliczne potraktowanie Chin na takim, w ten sposób właśnie?
1: bo Amerykanie mają mniejszą zdolność wyrządzenia, zadania Chinom bólu krótkoterminowo, jeżeli nawet mają ją zdolność zadania bólu długoterminowo. Po prostu gdyby doszło do wymiany ciosów, to Chińczycy są w stanie wywrzeć negatywny wpływ na amerykańską gospodarkę szybciej, a właściwie tu i teraz, bo te decyzje, które by podjęli w wypadku dotyczące eksportu minerałów strategicznych, niektórych sektorów finansowych i tak dalej, zabolałyby Amerykanów szybciej i przełożyłyby się na poważne perturbacje gospodarcze wewnątrz Stanów Zjednoczonych szybciej niż Amerykanie, używając narzędzi, które mają w swojej dyspozycji, które mogą wyrządzić chińskiej gospodarce o wiele większe straty niż Chińczycy amerykańskiej, ale te skutki mogą się ujawnić, potrzeba o wiele więcej czasu, żeby te negatywne skutki zaczęły być widoczne w chińskiej gospodarce. To oznacza, że tak naprawdę przewagę taktyczną tej wojny, czy potencjalnej wojnie handlowej, mają Chińczycy. Mimo tego, że jakby przewagę strategiczną mają Amerykanie. I w momencie, kiedy mamy prezydenta, który nie ma zdolności czy woli, czy zdolności do wyjścia do swojego społeczeństwa, tak jak na przykład to zrobił Roosevelt w czasie II wojny światowej, i powiedzenia, że musimy zapłacić dzisiaj wysoką cenę po to, żeby osiągnąć sukces w przyszłości i tak dalej. No on nie ma takiej zdolności, myślę, że mentalnej, intelektualnej, ale także nie ma jakby jego recepcja w społeczeństwie amerykańskim. Nie jestem amerykanistą, to jest tylko moje zgadywanie amatora. Nie jest na tyle duża, żeby on mógł w ogóle coś takiego zaproponować.
0: No dobrze, ale jego krąg współpracowników albo krąg, którym się obraca, chociażby ludzi z tych nowych technologii współczesnych, sztucznej inteligencji, mediów społecznościowych, tych wielkich pieniędzy, czyli firm, o których ostatnio bardzo głośno, Anthropic, Palantir i tak dalej, to są firmy, Palantir może nie, ale Anthropic i chociażby Facebook i ci, którzy z nim, z Trumpem byli w Pekinie, no ci ludzie też mają jakąś wizję świata, a zresztą Trump ma bardzo spójną z nimi, to znaczy świat będzie należał do cywilizacji sztucznej inteligencji. Sam Trump to powiedział, więc ci ludzie chyba też w jakiś sposób postrzegają Chiny, a Chiny ich.
1: Tak, tylko że cykle polityczne na Zachodzie są krótkie. No, w Stanach Zjednoczonych zostało 2 lata, tak? De facto cyklu politycznego. Później będzie przerwa, czyli między wyborami do konstytuowania czy przejęcia władzy przez kolejnego prezydenta pół roku. Więc wielu już się zaczyna zastanawiać nie co mogą zrobić z Trumpem, ale właściwie kto zastąpi Trumpa, jaki będzie nowy układ polityczny i tak dalej, i tak dalej. I następuje ogromna ilość kalkulacji. Także biznes często myśli w kategoriach krótkoterminowych, kwartału, bo muszą się tabelki w Excelu zgadzać, bo muszą być na zielono, nie na czerwono. Wszystko musi być na plusie. Co będzie później, co mnie to obchodzi? Ja już będę na emeryturze i popiję.
0: Oni już nie mówią chyba o emeryturze, bo oni są w takiej już pozycji, przecież to są współwłaściciele świata, no tak bym powiedział.
1: To trochę przeginam, ale to nie jest tak, że wielki biznes często myśli długofalowo, on myśli często bardzo krótkofalowo. No jest to skupienie na taktyce, a często brakuje wielkiej strategii, czy wielkiej wizji, gdzie to ma wszystko nas doprowadzić. Jest to niestety też duża bolączka współczesnej kultury zachodniej.
0: No i co, Chińczycy to widzą?
1: Kultury politycznej, która ma bardzo krótki horyzont myślowy często. Chińczycy wbrew pozorom, te wszystkie mity, jak to myślą 100 lat do przodu, to jest bzdura, tak? Sam Xi Jinping i Deng Xiaoping i wszyscy chińscy przywódcy zawsze podkreślają w swoich przemówieniach wewnątrzpartyjnych, nie tych na zewnątrz, ale tych do wewnątrz, że świat jest nieprzewidywalny, że robienie wielkich planów nie ma sensu, że najważniejsze jest posiadanie jakiegoś dalekosiężnego celu, ale bardzo ogólnego, a tak naprawdę musimy się uczyć w locie, musimy się szybko adaptować do szybko zmieniających się sytuacji i budowanie szczegółowych scenariuszy, co się wydarzy i jak mamy je realizować, nie ma sensu, bo tylko może nas wprowadzić jakby w pułapkę myślenia kanałowego, czyli skupienia się na jakimś abstrakcyjnym celu i stracenia z wizji tego wszystkiego, co się dzieje wokół. Więc nie, oni nie mają jakiegoś wielkiego, szczegółowego planu, nie ma sejfu w Junanhai, czyli tej dzielnicy, w której mieszkają wszyscy partyjni bonzowie. Nie ma jakiegoś tajnego sejfu, w którym na tysiącach stron jest pisany szczegółowy plan na najbliższe 100 czy 150 lat. Tego nie ma, ale jest ogólne rozumienie, że podstawowym zadaniem jest przetrwanie reżimu i jego wzrost. W tym sensie, bo tylko wzrost i zwiększanie potęgi zwiększa jego bezpieczeństwo.
0: No i myślę, że...
1: To jest bardzo prosty mechanizm, bardzo prosta filozofia władzy. Musimy stawać się coraz więksi, coraz silniejsi, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zabezpieczyć się przed wpływami czynników zewnętrznych. Po prostu nikt nie podskoczy największemu bulldogowi w klatce, tak? Czy największemu rekinowi w basenie. Więc jakby naszym celem jest wyeliminowanie tych, którzy mogą nam zagrozić, a wszyscy inni się podporządkują.
0: Słuchaj, ale czy Chiny, już tak kończąc powoli, rzeczywiście nie stają się też silne do tego starcia, o którym się mówi za te kilka miesięcy w wojnie handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, czy ze światem Zachodu, czy z Unią Europejską, bo takie też są przewidywania, chociażby właśnie jako ten lider tego globalnego południa, czyli tych, którzy mówią, że Zachód, jego hegemonia się kończy, to co wyraził wczoraj w przemówieniu Władimir Putin.
1: Myślę, że globalne południe, tak zwane globalne południe, jest przede wszystkim bardzo niejednorodne. Nie wszyscy kochają Chiny. Wielu wolałoby, żeby to Zachód wygrał, ale żeby ten Zachód był trochę inny, bardziej skłonny do uznania ich potrzeb. Jest bardzo dużo lawerowania Zachodu Chińczykami i Chińczyków Zachodem.
0: Czyli straszenia się takiego, czy...
1: Straszenia nie, ale jakby świadomości, że tak naprawdę świat zdominowany przez jednego albo drugiego nie jest światem dobrym dla nich, no bo w momencie, kiedy jeden wygrywa, to nie potrzebuje innych, tak? To on zaczyna dyktować innym, jak świat ma wyglądać i co mają robić. A idealną sytuacją, może nie idealną, ale na pewno lepszą sytuacją jest, kiedy jest co najmniej dwóch lub więcej kandydatów na hegemona i każdy z nich potrzebuje kupować sobie poparcie innych, a najlepiej to móc zachować największą neutralność i starać się wyzyskać jednego, drugiego albo i trzeciego.
0: No to dobrze, to już zupełnie na koniec. Wywiad brytyjski ostrzega przed szpiegami ze świata chińskiej nauki, którzy pod auspicjami różnych instytutów mogą pozyskiwać tajemną naukową wiedzę na Wyspach Brytyjskich. Czy rzeczywiście to jest jeden z takich przejawów tej chińskiej próby, może no nie dominacji, ale jakiegoś takiego przejęcia wpływów w świecie, między innymi posługując się szpiegowaniem czyjejś technologii i nauki?
1: Ale to nic nie jest nowego. No, Chiny od samego początku istnienia HRL zdobywa technologie, szpiegując, kradnąc je. Nie jest to nic nowego. Ustawa o bezpieczeństwie narodowym i kolejna ustawa o wywiadzie narodowym jednoznacznie mówią, każdy Chińczyk, każdy podmiot chiński, każdy chiński podmiot i każdy Chińczyk jest zobowiązany wspierać, pomagać na wszelkie możliwości, jeżeli zostanie o to poproszony, działalność organów bezpieczeństwa i jest zobowiązany do zachowania tego w tajemnicy.
0: No ciekaw jestem, ilu Chińczyków w to wierzy, ale mówimy o 1,5 miliardzie.
1: To nie jest kwestia wiary, to jest kwestia przepisów. Takie są przepisy chińskie. Takie jest chińskie prawo, które jest jednoznaczne. Każdy Chińczyk i każdy chiński podmiot, jeżeli zostanie o to poproszony, musi bezwzględnie się podporządkować i udzielić wszelkiej pomocy odpowiednim organom bezpieczeństwa.
0: Słuchaj, jestem ciekaw, ile tej ideologii, o której opowiadaliśmy, jest, przekłada się na zwykłe życie ludzi, albo no też to w zależności, w której części Chin, czy tej bardziej przemysłowej, czy tej bardziej rolnej, czy tej bardziej no, w interiorze już zupełnym. To są te zależności, które stanowią o fenomenie z jednej strony, ale różnorodności państwa chińskiego, który teraz występuje jako Chińska Republika Ludowa w czasach nam współczesnych. Natomiast tak... Będzie jakieś zderzenie? Rzeczywiście Chińczycy mają taką moc, by pokonać Zachód w tej wojnie handlowo-technologiczno-wpływowej, naukowej?
1: Nikt nie ma zdolności do pokonania Zachodu poza nim samym.
0: Zabrzmiało jak mądrość z Pekinu, wiesz?
1: Także... No wiem, ale, tak, ale taka jest prawda moim zdaniem, tak? To Zachód przegrywa strzelając sobie większość goli walkoverem. Znaczy, albo oddając grę walkoverem, albo strzelając sobie gole samobójcze.
0: No myślę, że o tych golach samobójczych będziemy również rozmawiali, czy rzeczywiście Zachód jest tak mocno w defensywie. Bardzo ci dziękuję. Michał Bogusz, Ośrodek Studiów Wschodnich, także blog Za Wielkim Murem. Jak ktoś zamierza poczytać o polityce zagranicznej Chin i na czym polega marksizm, leninizm w jednak życiu politycznym tego kraju, co jest, uważam, że fenomenalne stwierdzenie z jednej strony, z drugiej niebywale zaskakujące. Myślę, że w świecie Zachodu nie do końca dobrze odczytywane. Znaczy nie do końca tak odczytywane, jak ty to robisz. Takie mam wrażenie, że Zachód raczej nie jest wyczulony na tego typu ideologiczne podejście do Chin jako takich.
1: Nie, bo wolał uwierzyć w koniec historii i w koniec ideologii.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. Michał Bogusz, Ośrodek Studiów Wschodnich, Za Wielkim Murem, bardzo ci dziękuję. Za chwilę zapraszam na rozmowę o Jemenie, czyli chwila dla Jemenu. Już będziemy rozmawiali o tym, czym jest miejscowość Taiz, czym jest ofensywa Hutich i czym jest armia rządowa, która próbuje z Hutimi walczyć, no ale też jaka jest sytuacja uchodźców. 170 tysięcy, 180, nie do końca też myślę, że te szacunki oddają to, co się dzieje tam na terytorium Jemenu. Beata Błaszczyk, Szkoły dla Pokoju. Już za chwilę z nami po muzyce. Zapraszam.

0: Od kilku tygodni śledzimy sytuację w Jemenie. Cały świat, mam wrażenie, że śledzi, ale także giełdy, ceny ropy, ceny diesla. Zresztą między innymi to, to co się wydarzyło w Jemenie, ale są dwie ciśniny, ciśnina Ormus, czyli raczej Zatoka Perska i tam Iran, ale tutaj mamy również ciśninę Bab el-Mandeb, Morze Czerwone. Dwie ciśniny, które dają życie i surowce Europie i światu. Między innymi Bab el-Mandeb, usłyszeliśmy o tym, w jaki sposób Houthi zaczynają wpływać na przepływ statków i okrętów w tamtym rejonie świata i w ten sposób wpływać na zaopatrzenie płynące z Azji do Europy i do świata zachodu. Houthi, którzy ruszyli z niezapowiedzianą oczywiście i zaskakującą dla wielu ofensywą, zdobywając między innymi miasto Moka, zdobywając wyspy w cieśninie Bab el-Mandeb i w ten sposób mają wpływać na to, kto i w jaki sposób będzie przepływał tamtędy. W studiu jest już ze mną kolejny gość, Beata Błaszczyk, Szkoły dla Pokoju. Dzień dobry.
1: Serdecznie dziękuję za zaproszenie i przede wszystkim za czas antenowy dla Jemenu i jemeńskich uchodźców.
0: Jak najbardziej, zawsze na dachu świata czas dla Jemenu i jemeńskich uchodźców się znajduje. Ja nakreślę sytuację bardzo prostym językiem, bo Jemen jest na tyle skomplikowany sam w sobie, jeżeli chodzi o strukturę społeczną, plemienną, klanową, ale także również ten ruch Houthi, którego nie mylimy z żadnymi klanami, z żadnymi plemionami, to jest po prostu ruch, który jest wspierany przez Iran. Po drugiej stronie są siły rządowe, wspierane przez Arabię Saudyjską. Toczą się walki, tak jak powiedziałem, Houthi doszli do ciśniny Bab el-Mandeb, strategicznej dla całego świata. Jest miejscowość Taiz, jedna z bardziej strategicznych miejscowości w tamtym regionie. Uchodźcy też tam są i ty znasz ich sytuację, bo jesteś cały czas w kontakcie z ludźmi stamtąd.
1: Tak, to prawda. Otwieramy miliony wątków, zaczynając jeszcze od samych Houthich. Teraz rzeczywiście pokazali, że potrafią sparaliżować ruch na Morzu Czerwonym. Ale robili to już wcześniej. Po 7 października 2023 pokazali, jak skutecznie mogą sparaliżować ruch. Nie muszą być precyzyjni. Wystarczy, że będą. Wystarczy, że uderzą, kiedy chcą. To nie musi być celne. To nie musi być broń specjalnie zaawansowana, skomplikowana. Co się wtedy działo? Zamiast 60 statków, które przepływały tam na dobę, zeszło to do 12. Za które pobierali opłaty. To była gwarancja bezpieczeństwa. 500 000 od statku, 6 milionów na dobę, żyć nie umierać, chwilotrwaj. I to rzeczywiście trwało. Potem były różne fazy tego zamykania, potem się troszeczkę uspokoiło, potem w zeszłym roku była amerykańska między innymi operacja Rough Rider. Przez prezydenta Trumpa ogłoszone wielkie zwycięstwo, przez Houthich też ogłoszone wielkie zwycięstwo nad największą, jakby nie było, potęgą światową. Doszło do porozumienia 6 maja ubiegłego roku. Houthi ogłosili to jako swój wielki triumf. Prezydent Trump powtarzał wielokrotnie, że Houthi są zdziesiątkowani, pozbawieni głowy. No nie do końca tak to wyglądało. Rzeczywiście

0: naloty wyeliminowały w zeszłym roku. Wizerunkowo duży cios. Nikt oczywiście z samej rodziny Houthi nie zginął. Nie zginął nikt, kto miałby wpływ na decyzję, ale no mimo wszystko stracić praktycznie cały rząd.
1: Abdul Malik Houthi żyje, prawda? Czyli przywódca całego ruchu.
0: Właśnie. I tutaj Abdul Malik Houthi. Człowiek, który ostatni raz w realu był widziany w 2015 roku, gdy przemawiał do swoich zwolenników na północy w prowincji Sada, z której się wywodzi. Przemawiał w takiej kuloodpornej klatce, a było to przecież spotkanie ze zwolennikami, żeby nie powiedzieć z wyznawcami. I teraz ten człowiek, którego ostatni raz widziano w 2015, potrafi jedną swoją decyzją zamknąć cieśninę.
1: Decyzją o tak, ofensywie, o
0: tak,
1: ataku.
0: O ofensywie, jak najbardziej. Ta ofensywa była spodziewana, bo to było jasne, że Houthi, prawda, po amerykańskim ataku na Iran, to było jasne, że Houthi w pewnym momencie do akcji wkroczą. Ale to jest znowu ta nieprzewidywalność, to jest jeden z ich największych atutów. Tu się wszyscy zastanawiali, a kiedy uderzą, a dlaczego nie uderzają? Cała masa spekulacji. Oni rzeczywiście, jak tutaj podkreślają, zwłaszcza jemeńscy eksperci, oni tutaj zastosowali strategiczną cierpliwość. Trzeba było po prostu poczekać, wybrać ten właściwy moment. Inna sprawa, że Iran ich też potrzebuje. Iran na to ma wpływ. Ale Houthi, którzy nie byliby tym, czym są teraz, oczywiście bez Iranu, to jest jasne, ale teraz są już czymś znacznie więcej. Są samodzielnym aktorem, który ma też swoje dostawy broni niezależne od Iranu, chociaż rzeczywiście z Iranu płynie bardzo dużo.
1: Mm-hmm. Tak, no ostatnio też wojska rządowe chwaliły się, chociaż nie wiem w jaki sposób, potwierdziły śmierć czterech doradców z sił strażników rewolucji z Iranu, którzy mieli pomagać, no rozumiem, podpowiadać, jak prowadzić ofensywę, no bo od tego są ci doradcy.
0: Czterech zginęło, a teraz kolejnych czterech zostało przechwyconych w Sanie, bo ci, którzy zginęli, to powiedzmy właśnie tutaj były okolice Bab al-Mandab. Napływ doradców cały czas jest. Znowu taki bardzo prosty przykład. Delegacja Houthi, ale nikt z rodziny, nikt tak naprawdę bardzo ważny, pojechała na pogrzeb do Teheranu. Polecieli irańskim samolotem 3 lipca.
1: Ale skąd wylecieli tym samolotem?
0: Wylecieli z Sany. Samolot przysłany po nich. Lotnisko to nie jest tak, że lotnisko...
1: No właśnie, bo żeby było jasne co do tego, że to lotnisko nie jest operational, jak to się mówi.
0: Znowu otwieramy kolejny wątek. To zawieszenie... Inaczej. Porozumienie z 2 kwietnia 2022 między Houthi umownie a stroną saudyjską po części odblokowywało granice. W tym zezwalało na funkcjonowanie lotniska w Sanie, co oznaczało, że mają być regularne loty do Ammanu i Kairu, potem jeszcze miały dojść inne. Nie było czarodziejskiej różdżki, to się nie wydarzyło od razu, więc to lotnisko, cud się nie stał i lotnisko nie działało. Co jakiś czas coś tam latało, było. Ale tutaj Houthi polecieli irańskim samolotem na pogrzeb. Po 10 dniach również irańskim samolotem chcieli wrócić i wylądować w Sanie. Lotnisko zostało przez siły rządowe. Zostało zbombardowane. Mhm. Houthi byli na to przygotowani. Wylądowali szczęśliwie w Hudajdzie. Oczywiście, że na pokładzie. No nie była tylko 10 czy tam 20-osobowa delegacja. Tylko wiadomo, że byli irańscy eksperci i wiadomo, że była broń po sufit. Mhm. To było jasne. No to...
1: I w porcie Hudajda
0: wylądowało wszystko szczęśliwie w Hudajdzie, tak.
1: Teraz ta sytuacja z atakiem Houthich i tą ofensywą Houthich, ona cały czas trwa. Teraz doszło do jakiejś konsolidacji po stronie rządowej. Te wojska rządowe, no między innymi sukces ofensywy Houthich był też słabością tej konstelacji, którą nazywamy wojskami rządowymi, bo to jest naprawdę... Zresztą Houthi to też jest konstelacja, tak? Pewnych plemion i różnego rodzaju ludzi, różnych grup interesów. To nie jest tak, że tutaj mamy też te dwa bloki, które się ze sobą toczą tą wojnę, ale no... Doszło do jakiejś odpowiedzi wojsk rządowych, wspieranych znowu przez Arabię Saudyjską. Arabia Saudyjska prowadzi bombardowania pozycji Houthich i te wojska rządowe zaczynają walczyć z Houthimi właśnie w okolicach miasta Taiz, tak? Tego miasta, które jest jednym z kluczowych i strategicznych w Jemenie.
0: Mhm. Czyli mamy te dwie siły. Z jednej strony armia Houthi, z drugiej strony siły rządowe. Wiadomo, że w każdej zbiorowości

0: wielkości będą podziały, ale mimo wszystko Houthi, ten Shon, to jest jedna ideologia, to jest zapał religijny, trudny dla nas do uwierzenia. Jednak Bóg jest po naszej stronie, wymodliliśmy, jesteśmy na wojnie z Ameryką, w dodatku wojnę wygraliśmy, to nadal jest ta ideologia. Mało tego, nieważne, że walczymy, czy walczymy w Taiz, czy walczymy w okolicy Bab al-Mandab, walczymy za Palestynę i o Palestynę. To jest na sztandarach cały czas.
1: Kiedyś tutaj rozmawialiśmy o tym, jak ruch Houthi, który był w defensywie, nagle po wybuchu wojny w 2023 roku i bombardowaniu Strefy Gazy przez siły izraelskie, no, uzyskał ten mandat do dalszego jednoczenia wokół siebie ludzi, a co tracił te poparcie przecież wtedy.
0: Tak, tak, bo ludzie po prostu po tylu latach wojny naprawdę mają tego serdecznie dosyć, a w tej chwili ci, którzy mają dosyć, co słyszą? To nie jest nasza wina. To jest wina Izraela. Zresztą my walczymy o Palestynę, no wam jest ciężko, no ale pamiętajcie, wy wszyscy wierni i prawowierni, pamiętajcie, że zanim osiągniemy ten ostateczny cel, musi być bardzo ciężko. Więc jesteśmy właśnie na tym etapie, a to zwycięstwo przyjdzie. Więc to jest cały czas ten ton, to jest jednolite i spójne.
1: Tak.
0: Chociaż dla nas być może trudne do zrozumienia. Mało tego, jest ogromna tolerancja dla ofiar po swojej stronie. Co jest też nam, z naszego powiedzmy zachodniego punktu widzenia, jest to trudne do zrozumienia. Są ofiary? No to są, to będą. No to się zrekrutuje 1,5 miliona. To się rekrutuje coraz młodsze dzieci i się wysyła na front. Jeżeli się rekrutuje w tej chwili dzieci, rodzina chyba dostaje równowartość 85 dolarów. Zdarzały się przypadki, że już nawet bez pytania rodziny. Było teraz ostatnio kilka takich sytuacji, że po prostu rodziny się upomniały. Myśmy nikogo, żadnego dziecka nie oddawaliśmy nam do wysłania na pole bitwy. Bo to już nie jest szkolenie. To nie jest szkolenie, to jest rzeczywiście wysyłanie na front. Wracając do...
1: No ale to też, żebyśmy nie pomyśleli, że wojska Houthi składają się z dzieci tylko z ludzi no, niewyszkolonych do boju.
0: Zaprawionych...
1: Tam są zaprawieni w bojach naprawdę ostre brygady żołnierzy.
0: Tak, to są ludzie, oczywiście ci, którzy przeżyli do tej pory.
1: Oddziały chciałem
0: od 2004 roku nie znają innej rzeczywistości. Jeśli ktoś pochodzi z północy, to tak naprawdę między 2004-2010 cała seria wojen z siłami rządowymi wtedy. Więc jeśli ktoś stamtąd pochodzi, nie zna innej rzeczywistości niż wojna. Jak gdyby wojna jest sposobem życia, więc ten, kto przeżył, to naprawdę jest zaprawiony w bojach. A że się dziećmi zasili, no to będą większe szeregi. Proste. Zaczynaliśmy od tego, że są w uproszczeniu siły. Z jednej strony Houthi, z drugiej strony siły rządowe. Niby tym wszystkim po stronie rządowej zarządza Rada Przywództwa, Prezydencka Rada Przywództwa. 8 osób. To jest od samego początku skazane na porażkę. Gdy są 2 osoby, to mamy 3 punkty widzenia. Tu jest 8. Różne interesy, różne wpływy, różne cele. I teraz to się przekłada na sposób dowodzenia i armię. Nie ma czegoś takiego jak jedna armia jemeńska. To, co oficjalnie w tej chwili pokazujemy jako, powiedzmy, siły rządowe, to jest zlepek wszystkiego ze wszystkim. Tam są, owszem, są siły rządowe jako takie, ale są siły z południa, siły rozmawiamców z południa, którzy w tej chwili są po jednej stronie. Są wszelkie jakieś struktury plemienne, które też mają swoje armie bojówki. To jest wszystko gdyby traktowane jako armia rządowa. Ale to się przekłada też na sposób dowodzenia. Takim czymś jest bardzo, bardzo trudno dowodzić. Bardzo prosty przykład z okolicy Mokki, gdy się to wszystko zaczęło na początku września.
1: Miasto Mokka na wybrzeżu, ten znany, zresztą znane miasto, nazwa od kawy Mokka, to jakby symbolicznie już wszyscy kojarzą już to miejsce.
0: Tak, skojarzenia jak najbardziej z kawą na miejscu. I gdy zaczęła się ta ofensywa, Houthi byli znakomicie przygotowani. Oni tam mieli 76 tysięcy bojowników i szykowali od miesięcy. I to było jasne, że to grzmotnie wcześniej czy później. Po stronie umownie rządowej był generał Tariq Salih. Bratanek zamordowanego prezydenta. On jest niby elementem tych sił rządowych, ale tak naprawdę jest oddzielnym bytem. On zgromadził też swoje siły, około 10 tysięcy. Mało tego, on w zeszłym roku zaliczył duży sukces, bo zdołał przejąć ponad 750 ton broni. To wszystko płynęło z Iranu do Houthi. Jemu się udało to przejąć. Mhm. Zresztą w relacjach zachodnich pojawiały się, zresztą to od głównego dowódcy CENTCOM-u, poszły gratulacje do rządu jemeńskiego, że to rząd zdołał i tak dalej. Nie. Właśnie to pokazuje to rozbicie. To nie rząd jemeński zdołał to przejąć, generał Tariq Salih, który jest gdyby oddzielnym bytem. Przejął i co się stało? Dlaczego Mokka została przejęta? Husi wykorzystali sztuczną inteligencję, zrobili nagranie wideo, było widać generała przemawiającego. Bohaterowie, to jest wycofanie się taktyczne. Wycofujemy się. I zadziałało. I poszło.
1: I w ten wojska rządowe wyszły po prostu z Mokki.
0: Wojska generała Tariqa Saliha. No. Oficjalnie rządowe, mhm. prawda? Tak, Tariq Salih się musiał, też się musiał w tej sytuacji. On się wycofał, poleciał zarazem z bratem tłumaczyć się do Rijadu z tego, co się stało. W tej chwili o nim jest chwilowo cisza, ale to pokazuje, jaki to jest zlepek sił i jak wygląda dowodzenie. To nie jest jak w wypadku Husik. Tam nie ma dyskusji. Mhm. Tam jeśli uderzamy, to uderzamy i działa. A tutaj są różne grupy, chociażby są rozłamowcy z południa, którzy przecież przeprowadzili bardzo spektakularną ofensywę na przełomie grudnia-stycznia 25-26, gdzie zajęli prawie połowę kraju. Prawda?
1: I ta sytuacja teraz, tak już skupmy się na Taiz, gdzie są uchodźcy. W ogóle to jest miejscowość Taiz i jest również, nazwijmy to, gubernatorstwo,
0: prowincja
1: Taiz, ale tam uciekają ci, którzy potrzebują, którzy są wygonieni przez wojnę, uchodźcy. Rozmawiałaś z ludźmi z Taiz, rozmawiałaś z tymi, którzy tam są. No, jak ta sytuacja wygląda? Bo przecież Taiz jest okrążone przez Hutich, ale na tych Hutich napierają właśnie oddziały rządowe, a w środku w Taiz jest obrona. No i to jest niezwykły konglomerat, który jak pęknie, to ta sytuacja humanitarna będzie tragedią ludzką po prostu.
0: Taiz to jest trzecie co do wielkości miasto Jemenu, które w czasie tej wojny, jeśli liczymy ją do 2015 roku, Taiz było oblężone przez 7-8 lat. Dosłownie oblężone. Z miasta nie można było się wydostać i miasto było podzielone. Czyli przedostanie się z jednego kawałka miasta na drugą stronę, coś to zabrałoby normalnie 20 minut, mogło zabrać 8 godzin. Mało tego, wydostanie się z miasta było praktycznie niemożliwe. Są nadal dostępne materiały wideo w sieci, gdy na wąskich drogach, bo to jest położone w górach, na wąskich drogach, mało tego, poosłanianych przez ludzi, czy workami z piaskiem, czy z czymkolwiek, żeby się chronić przed snajperami Husi. Ludzie nosili, powiedzmy, chorych czy rannych na łóżkach. Ciężkie, drewniane łóżko i wynosiło się ludzi w ten sposób. Tak to działało. To było miasto bardzo ciężko doświadczone, bo z jednej strony Husi, z drugiej strony siły rządowe. Tam wszystko było bronią. Włącznie nie tylko ostrzały, ale dostęp do wody. To była potężna broń. Jedni drugim odetną i już. Dostęp do żywności, dostęp do pomocy humanitarnej. Jeden szpital potrafił być bombardowany wielokrotnie, czy tego samego dnia.
1: To tak. Są czasy, jeszcze mówisz o 8 latach oblężenia Taiz, to są czasy, kiedy Jemen został nazwany najgorszym miejscem pod względem humanitarnym i pomocy humanitarnej na ziemi. Takie były też oceny. Mm-hmm. Tak się też kiedyś określało takie miejsca jak Jemen. Bardzo nie lubię takich określeń, bo one jakby powodują, że ludziom opadają ręce, a nic się w tym kierunku nie robi. To jest moja refleksja i mój komentarz do tego. Mm-hmm. Natomiast wracając do Taiz, jak teraz ta sytuacja wygląda? No, bo wiadomości takich stamtąd, z wewnątrz, nie mamy. Ty rozmawiałaś z ludźmi stamtąd.
0: Tak, ostatnią wiadomość teraz dostałam o czwartej rano od młodego farmaceuty, którego poznałam w obozie jemeńskich uchodźców w Djibouti. Młody człowiek, taki zawsze pozytywnie nastawiony do życia, że wszystko będzie dobrze, że Allah nam przyniesie pokój i będzie dobrze i święcie o tym przekonany. Wreszcie po raz pierwszy wiadomość na piśmie, słuchaj, jest poważnie, jest źle. No, a potem już nagranie, gdzie już tylko słuchać bombardowania. To wszystko zależy, czy ktoś jest bezpieczny, czy nie.
1: Tak wyglądała ta wiadomość poranna, którą dostałaś.
0: Tak, o czwartej rano. To wszystko zależy od tego, kto w jakiej części jest. Ja teraz też wymieniałam wiadomości z kimś, kto jest w tej części umownie rządowej. Pytam, czy jesteś bezpieczny? Mówi tak. Tutaj u nas jest wszystko, jest bezpiecznie. Ale to To wszystko zależy od tego, czy człowiek jest bardziej na północ, czy jest bardziej w środku. Ta środkowa część, która jest w rękach siłach rządowych, jest bardziej bezpieczna, ale ta ofensywa trwa. Houthi, tam się w nocy działo bardzo wiele. Houthi wielokrotnie twierdzili, że już sukces. Z drugiej strony siły rządowe, które no, jednak traktują to jako coś bardzo prestiżowego. Jakby nie było, jest to trzecie co do wielkości miasto Jemenu. Mhm. Houthi nie mają lotnictwa. Houthi mają drony, w tym całkiem zaawansowane, ale wiadomo, armia jemeńska, mówiliśmy o podziałach, wiadomo, że ma poparcie saudyjskie, a z kolei Saudyjczycy proszą o poparcie inne kraje. Prawda? To też nie jest przypadek, że chociażby w Adenie wylądowały 4 pakistańskie samoloty w poniedziałek, no wylądowały z czymś, prawda? Teraz mówi się, że z kolei do Rijadu dotarło wsparcie tureckie. Też wiadomo, przeznaczone do tego konfliktu. Więc z miasta wydostać się jest trudno. Trwa masakryczna ofensywa, ale jak mówię, w zależności od tego, gdzie się jest, to jak gdyby determinuje, jak człowiek jest bezpieczny.
1: Ilu ludzi uciekło? Ile Jemeńczyków ucieka? Mówi się o 170 tysiącach uchodźców, no ale ja oczywiście tutaj w nawias biorę tę liczbę, bo to nie jest możliwe, by policzyć dokładnie.
0: Nie da się. W Jemeniu statystyki, kto miałby to zrobić? Przed tą ofensywą, przed wrześniem, w ogóle mówiło się, że na terenie całego kraju jest z grubsza 5 milionów wewnętrznych uchodźców. Od września, gdy zaczynamy liczyć te 4 aktywne fronty, bo skupiamy się tutaj na Bab el-Mandab, płaskowyż Tihama, czyli to, co jest wzdłuż Morza Czerwonego. I tutaj mamy 3 fronty, ale cały czas Marib jest aktywnym frontem. Bardzo ważna prowincja, gdzie są złoża ropy i gazu, a prowincja w rękach sił rządowych. Zaczął się napływ uchodźców także z Marib.
1: To oznacza, że tam są walki.
0: A Marib cały czas to jest aktywny front. To jest jak najbardziej aktywny front. Także uchodźcy stamtąd zaczęli się też przemieszczać. Ludzie, którzy są na płaskowyżu Tihama, a płaskowyż, nawet jak na warunki jemeńskie, to są ludzie bardzo biedni. Naprawdę mieszkający w warunkach trudnych dla nas do wyobrażenia. Często ludzie niepiśmienni i jeżeli ktoś taki ma uciekać, na pewno jest w znacznie trudniejszej sytuacji niż ktoś, kto jest wykształcony, ma kontakty, ma rodzinę, wie co zrobić.
1: I ma jakieś pieniądze na to.
0: Chociażby, ale poza tym no, ma zasoby, już tak to nazwijmy, intelektualne, ma kontakty, ma do kogo uciec, do kogo się zwrócić. A tutaj jeżeli człowiek zna tylko ludzi wokół siebie, którzy są w takiej samej sytuacji, to jest nie bardzo do kogo zwrócić się o pomoc. Niektórzy się przemieszczają, szukają bezpiecznego miejsca, a niektórzy decydują się na dotarcie do Dżibuti, no właśnie, gdzie jest bezpiecznie.
1: To jest niesamowita sprawa, że Jemeńczycy jeszcze mają możliwości do jakichś prób no, ucieczki właśnie do Dżibuti. I to jest coś, co funkcjonuje od jakiegoś czasu już w Jemenie, prawda? Ten szlak przerzutowy do Dżibuti. Ale przecież samo Dżibuti to nie jest miejsce marzeń. No to nazwałbym to tak oczywiście bardzo oględnie, ale to jest miejsce, w którym no, trudno się odnaleźć. Tam są, no nawet nie wiem, czy tam są obozy uchodźców. Ty byłaś w Dżibuti. Jak to w ogóle wygląda?
0: Bo od 2015 roku istnieje obóz Markazi dla jemeńskich uchodźców. Od samego początku wojny tak naprawdę.
1: Tak, no ale tak. On jest chyba już...
0: On działa cały czas. Ja w tym obozie byłam, poznałam ludzi, zresztą wspieram 2 dziewczyny teraz prywatnie, nie jak organizacja, wspieram je cały czas. Jedną z nich wydobyłam z obozu. Najlepiej wydane pieniądze w moim życiu, zapłaciłam za jej paszport. Dziewczyna, to jest osobna historia, po prostu musiała uciekać przed przemocą. I to się udało zrobić.
1: Przemocą w obozie, no bo to też
0: ze strony brata, który chciał ją sprzedać. To jest jak gdyby osobny rozdział. Jest obóz Markazi, w którym stale jest powiedzmy 2,5 tysiąca ludzi. Niektórzy są od początku konfliktu, od początku 2015 roku. Ci ludzie przypłynęli, są w tym obozie legalnie. Ale przed 2015 rokiem tutaj Mokkaj po stronie jemeńskiej i Ubuk po stronie Dżibuti, tam był przepływ ludzi nielegalny cały czas. I to się odbywa nadal. W tej chwili ludzie uciekają, więc to się odbywa legalnie. To jest jasne. Jest wojna. Ci ludzie są przyjmowani. Trafiają do obozu, który jest przygotowany na 2000, może 2500. I teraz jeśli tam dotrze nagle, dotrą 3000 ludzi, o wodę było zawsze trudno. Prawda? To jest palące słońce.
1: Bo o czym, właśnie, bo o czym my rozmawiamy? My nie rozmawiamy o miejsca, o miejscach, w których płyną rzeki, są oazy, chociażby no, takie typowo nawet znane z Afryki Północnej, prawda? To są raczej no, po prostu suchy klimat i ciężkie w ogóle możliwości adaptacji do takich warunków.
0: Nie rośnie nic.
1: Nie rośnie
0: gdy,
1: nic.
0: Gdy mówię nic, mam to na myśli jak najbardziej dosłownie. Jest gorąco, nie ma cienia, no bo skoro nie ma drzew, nie ma krzaków. W najlepszej sytuacji byli rybacy, którzy mieli swoje własne łodzie, prawda, z okolicy Mokki, wpakowali w łodzie wszystko, z kozami, owcami łącznie, rodzina, cały dobytek. I moje pierwsze pytanie...
1: I przypłynęli do Dżibuti?
0: Przypłynęli do Dżibuti, dotarli do obozu Markazi z tymi kozami, owcami. Moje pierwsze pytanie do dziewczyn tam było, no przepraszam bardzo, czym oni te kozy będą karmić? Przecież nie rośnie nic, żadne kępki jakieś czegoś, nic, nie ma. Odpowiedź okazała się bardzo prosta. No, kozy zostały po prostu od razu sprzedane afarom mieszkającym w porcie Ubuk. Bo no, nie ma szans wykarmić. Po prostu nie ma, bo nie ma czym. To pokazuje warunki, ale teraz wiadomo, Dżibuti robi wszystko, żeby ludziom pomóc. Tutaj nie można złego słowa powiedzieć. Są też organizacje pomocowe, które zwożą mąkę, olej, daktyle. Wszystko fajnie. Tylko to jest na otwartej przestrzeni. Słońce po prostu w pionie, nie ma się przed czym schować. I się czeka godzinami. To może być 6-8 godzin, żeby odebrać tę swoją partię pomocy. Bo to musi być wszystko sfotografowane, udokumentowane. Kobiety w tych jemeńskich strojach, to tak jak abaja, tylko że się po prostu nazywa baltu w Jemenie. Mhm. Czarne, twarz zasłonięta, upał 40 parę stopni, nie w cieniu, no bo cienia nie ma. Nie ma wody, dzieci... Już po samej podróży wiele dzieci ma ostrą biegunkę. Co oznacza ostra biegunka? Odwodnienie. A czym tą wodę uzupełnić? Czym ten brak płynu uzupełnić? Nie ma. Tak to w tej chwili wygląda. Warunki higieniczne. Prawda? Można sobie to bardzo łatwo wyobrazić. Dzieci się nie wyśle za krzaki, no bo krzaków nie ma.
1: I to jest sytuacja, która nie zmieni się przez najbliższych kilka, bym powiedział, tygodni, miesięcy, a dla niektórych przez kilka lat. Zresztą obóz Markezi, o którym mówisz, jest tego dowodem. On po prostu istnieje od zarania
0: konfliktu. 2015 roku ludzie, którzy znam, czyli Loza, jej przyjaciółka Nima, one dotarły tam w 2015 roku. Nima jest tam nadal.
1: Szkoły dla pokoju, apel. Jak zwykle, skoro rozmawiamy o Jemenie i z tobą, to jest apel o wsparcie.
0: Na początku września udało nam się przeprowadzić dystrybucję żywności w Taiz, tak zwane kosze, czyli taki elementarny zestaw żywności, mąka, ryż, cukier, olej, daktyle dla 58 rodzin. Mamy aktywną zrzutkę, bardzo prosimy o wsparcie. Tutaj kilkanaście złotych naprawdę robi różnicę. Jeśli ktoś nie może wesprzeć, zdarza się, to przynajmniej prosimy o udostępnianie tych zrzutek. To wszystko do Jemenu trafi, bo my jesteśmy wolontariuszami. Nikt z nas nigdy nie pobiera żadnego wynagrodzenia. Działamy bez biura od samego początku, czyli od 2002 roku. A Jemen w tej chwili potrzebuje każdej możliwej pomocy.
1: Beata Błaszczyk jest obecna na platformie X, na Facebooku, na różnych innych mediach społecznościowych. Ja zapraszam do śledzenia i przecież też podajesz informacje, pokazujesz, jak wygląda sytuacja w Jemenie, nie tylko humanitarna, ale też i polityczna, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym aspektem jak najbardziej, a od aspektu politycznego do humanitarnego jest całkiem niedaleko, więc proszę również zwracać uwagę na te wszystkie apele Szkół dla Pokoju.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Te wszystkie profile są jako Szkoły dla Pokoju.
1: Czyli bardzo.
0: Strona i media społecznościowe też jako Szkoły dla Pokoju. Bardzo serdecznie dziękuję za czas dla Jemenu.
1: Beata Błaszczyk, Szkoły dla Pokoju. Bardzo dziękuję. Za chwilę Ameryka. Rafał Michalski już za chwilę będzie w studiu na dachu świata. Ale tak jak mówię, tutaj ważny apel. Szkoły dla Pokoju. Każda suma się liczy, prawda, w tej sytuacji.

0: Chyba najbardziej uzdolniony muzyk wśród skaterów ze Stanów Zjednoczonych, a dokładnie z Los Angeles, i Tommy Guerrero. Black Sheep Blues to temat, który wprowadza, temat muzyczny wprowadza nas w opowieść i opowiadanie o Ameryce i odliczanie do wyborów uzupełniających, czyli midtermsy. Sondaże i rzeczywistość, tak dzisiaj byśmy spróbowali o tym porozmawiać, bo czy rzeczywiście Donald Trump przegra batalię o kongres i to, powiem od razu, nie będzie pierwszym prezydentem z taką porażką na koncie. Rafał Michalski, amerykanista, jest już ze mną. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To odliczanie to oznacza, po pierwsze, apel, bym zaczął od apelu Donalda Trumpa o to, by no właśnie nie sprzedawać diesla, nie sprzedawać tego paliwa. Na czym to polega? Czego ma Ameryka nie robić? Chińczycy już nie wypuszczają zakaz eksportu diesla. A co Ameryka na to?
1: Tego jeszcze nie wiemy, bo tak jak wiele z pomysłów Donalda Trumpa, one się pojawiają w przestrzeni publicznej, ale do momentu wypuszczenia oficjalnego dokumentu, takiego jak dyrektywa, rozporządzenie wykonawcze, to my możemy tylko spekulować. To jest Donald Trump dostrzega jedną rzecz. To jest ceny energii dramatycznie źle wpływają na szanse republikanów w kongresie. To jest taka, powiedziałbym, fala ochronna, kiedy na przykład nawet te Stany Południowe, które same wytwarzają energię, nawet one mogą przez te pierwsze miesiące tą cenę obniżać, trzymać na dole, bo mieli własne dostawy, a czyli tu już ta czas ochrony się kończy. To jest nawet jakby państwo pojechali do Teksasu, do Alabamy, do Nowego Meksyku, już tam na stacji paliwowej jest drożej. I teraz jeżeli nawet tam wyborca odczuje, że ekonomicznie jest gorzej, czyli nawet gorzej niż w roku 2020 w kontekście niektórych regionów, no to trzeba cokolwiek zrobić. I taka zapowiedź, że my zatrzymujemy diesla u siebie, jest najprostsza do wprowadzenia, tylko że ona byłaby bardzo kontrowersyjna w samym Waszyngtonie, bo tego typu operacji to w XXI wieku chyba raczej nie mieliśmy, na pewno w takiej skali, więc naturalne by było, że po pierwsze nowojorski biznes byłby przeciw, być może część analityków z Departamentu Skarbu byłoby przeciw, nie znamy stanowiska Departamentu Handlu, to jest, nie wiemy jaki jest ruch z Departamentu Energii, bo to on musiałby to w jakiś sposób koordynować, więc jest tutaj dużo znaków zapytania, a jeżeli byśmy sobie przypomnieli dzień uwolnienia, dzień wyzwolenia, 1 kwietnia 25 roku, czyli wszystkie cła na wszystkie kraje świata, no tam te cła się nie udało wprowadzić w tej formie, bo był chaos. I tutaj być może niektórzy urzędnicy by powiedzieli, dopóki nie mamy szczegółów, to my tylko zapowiadajmy, ale zobaczymy, czy nie będzie znowu takiego drugiego dnia wyzwolenia.
0: Dzień wyzwolenia, od razu mówię, to nie jest termin Rafała Michalskiego, tylko to jest termin Donalda Trumpa, ukuty właśnie wtedy na okoliczność uwolnienia ceł, tak? Czy tam właściwie, jak to nazwać? No to jest coś niesamowitego, jeżeli chodzi o nomenklatury. Zresztą, jak widzę, i sekretarz wojny, czyli minister wojny Hegseth, przyjmuje również terminologię, o tym za chwilę, bo nazywa bazy amerykańskie, które będą budowane na terytorium Stanów Zjednoczonych po powrocie żołnierzy amerykańskich, chociażby z Europy, jako piękne, wspaniałe bazy dla żołnierzy, bo on takiego terminu też używa. Za chwilę o tym, ale jeszcze co do tego, już nie diesla, ale co do tych szans w midtermsach. Przede wszystkim, czym są midtermsy? Bo to jest oczywiste, my to wyczuwamy już, bo wiele się o tym mówi, ale podkreślmy wagę midtermsów w życiu politycznym Stanów Zjednoczonych, bo to jest prawie tak ważne jak wybory prezydenckie niemalże.
1: Według ojców założycieli w XVIII wieku dokładnie tak było, bo to może zastanawiać naszych polskich słuchaczy, dlaczego Amerykanie wybierali 1/3 senatorów i całą Izbę Reprezentantów. Dlaczego nie mogą wybrać co 4 lata wszystkich naraz, jak to jest chociażby
0: razem
1: w Polsce.
0: Razem z prezydentem.
1: Dokładnie, razem z prezydentem. A to dlatego, że amerykańscy ojcowie założyciele, oni inaczej patrzyli na Izbę Reprezentantów, inaczej na Senat. To jest Izba Reprezentantów, czyli te 400, ponad 400 delegatów obecnie, to jest oni mają się bać wyborcy. To jest dlatego oni mieli mieć wybory wszyscy co 2 lata, żeby wyborca mógł co 2 lata ich ocenić i być może ich zmienić. Więc Izba Reprezentantów, ta Izba niższa, to miała być Izba Ludu. Izba wyższa, czyli Senat, miała być Izbą Senatorską, ponieważ
0: czyli mędrców.
1: Tak, bo w XIX wieku senatorów nie wybierano w wyborach, tylko wybierały je legislatury stanowe. Chociażby kongresy stanowe wybierały sobie senatorów i Senat miał być tą Izbą kontynuującą. Czyli ona miała być taką właśnie nie mędrców, ale tych urzędników, którzy będą mogli kontynuować dzieła swoich poprzedników. Dlatego nie wymienia się wszystkich naraz, żeby była to kontynuacja myśli, żeby na przykład jedna ustawa mogła być opracowywana co 6-7 lat, a nie tak jak w Izbie maksymalnie do 2 lat. Więc dlatego to rozbicie jest takie 1/3 senatorów, powtórzmy cała Izba Reprezentantów i to są wybory bardzo istotne, ponieważ kongres jest w tym takim trójpodziale czy czworoboku władzy amerykańskiej, w zależności od naszej perspektywy, to jest ona ma jedną potężną władzę. To jest Donald Trump może rozszerzać artykuł 2, czyli tą władzę wykonawczą, ale
0: czyli
1: nie ma,
0: swoją.
1: Czyli swoją, ale nie może rozszerzyć władzy budżetowej, bo konstytucja mówi, że wydatki federalne oraz podatki są pod kontrolą Izby Ustawodawczej, władzy ustawodawczej, czyli kongresu. Więc ten, kto rządzi kongresem, ten ma władzę nad portfelem. I dlatego nawet jeżeli demokraci by odzyskali Izbę, o tym pewnie porozmawiamy niedługo, ale nawet jeżeli by odzyskali i nic z tym nie zrobili, to jest nawet jeżeli by przegłosowali tylko 12 ustaw budżetowych, to nadal byłoby to przeogromna władza, którą oni mogliby przeciwko Donaldowi Trumpowi użyć.
0: Jakie są sondaże?
1: Tutaj jest problem w zależności od...
0: Ja przejrzałem kilka, no raczej są negatywne, ale ja powiem tak, sondaże w przypadku Donalda Trumpa to jest dość ryzykowna sprawa, by tylko na nich polegać.
1: Sondaże są generalnie problematyczne po roku 2016, bo one i od 2016 roku potrafiły niedoszacować republikanów i potrafiły niedoszacować demokratów, w roku 2018 chociażby.
0: 2016 to jest wybór Donalda Trumpa na pierwszą kadencję.
1: Dokładnie, to jest dlatego wtedy sondaże się po raz pierwszy pomyliły, kiedy przeszacowały daleko idącą Hillary Clinton, a wcześniej w prawyborach przeszacowały kandydata na prezydenta Teda Cruza z Teksasu. I kiedy ja patrzę na te sondaże, to specjalnie dla państwa, oprócz tych sondaży, które publicznie jeszcze popytałem swoich mądrzejszych kolegów z oceanu, żeby się podzielili tymi sondażami wewnętrznymi, które są robione nie na całego kraju, tylko chociażby dla danego hrabstwa, żeby ocenić, jak w takich krytycznych miastach tutaj są nastroje wyborców. I powiem tak, że to, co my widzimy, jest trudne do uwierzenia, bo to jest większa fala niebieska demokratyczna, nie niż była w roku 2018, tylko niż była w roku 2006. Czyli 6 lat niepopularnego prezydenta W. Busha po 2 latach wojny w Iraku i jeszcze do tego mamy huragan Katrina. To jest, czy to jest możliwe? To, co my widzimy, sondaże i te, które pan redaktor widział, ogólnokrajowe, i te, które ja widziałem, one wskazują na falę mniej więcej roku 2006. Tylko czy, wracam do tego pytania, czy to jest możliwe? Ponieważ tutaj...
0: Czyli rozumiem, fala niechęci wobec Trumpa. Niebieska fala prodemokratyczna, niechęci wobec Trumpa.
1: I teraz musimy sobie właśnie przeanalizować, skąd te sondaże się biorą. Bo nawet jeżeli ten wynik byłby demokratyczny mniejszy, no to nadal wszystkie sondaże nam wskazują, że on będzie na minimum na poziomie tego roku 2018. To jest, kiedy sobie popatrzymy szczegółowo na wszystkie badania, to jest my tam widzimy, że dwie krytyczne grupy odwróciły się od republikanów. To są młodzi ludzie, bez znaczenia na etniczność, na rasę, na narodowość, i to są Latynosi. Czyli to są te dwie istotne grupy, które w roku 2024 dały Donaldowi Trumpowi zwycięstwo. I tutaj i dlatego, kiedy państwo chociażby widzą takie sensacyjne sondaże z Kansas, albo z Iowa, albo z południowej Karoliny, gdzie nagle w czerwonych, konserwatywnych stanach demokratyczni kandydaci mają naprawdę niezłe wyniki jak na swoją partię, to jest to wynika z tego, że nagle ten wyborca młody z dużych miast, albo ten wyborca latynoski, to jest on się od republikanów odwraca. I mamy... Mimo, że wybory za 32 dni, bo to już 32 dni, proszę państwa, to jest już rozpoczęły się kilka dni temu prawybory w Virginii. Raczej już państwo, jeżeli by mieszkali w Virginii, mogą zagłosować po prostu pocztą. Wysłać pocztą na odpowiedni adres, albo pójść do urzędu, albo do lokalu wyborczego z kopertą, z kartą wyborczą. I na szczęście Virginia podaje wyniki cząstkowe, jeżeli chodzi o frekwencję. I wychodzi na to, że na 32 dni przed wyborami samej mobilizacji, czyli samej frekwencji w niebieskich miastach kontra w czerwonych okręgach, demokraci mają przewagę 7-8 punktów procentowych samej mobilizacji. Jest to przewaga 8 punktów procentowych tych okręgów demokratycznych nad tych republikańskimi. A jeszcze nie wiemy tego, jaki będzie emocja tego wyborcy, który pójdzie do lokalu wyborczego 3 listopada. Więc wszystko to nam mówi o tym, wskazuje na to, że demokraci są prawie, że pewni, mówię prawie, że bo amerykańska polityka potrafi zaskakiwać czasami dramatycznie. Na dzisiaj, na 2 października demokraci odzyskują Izbę Reprezentantów. Powoli musimy myśleć o demokratycznym Senacie. Ponieważ jeżeli to byłaby prawda, że Latynosi i młodzi odwracają się od republikanów, w grze jest Teksas. Na spokojnie, może mówimy o niebieskim Teksasie, tylko i wyłącznie przez politykę Donalda Trumpa. Żeby nie było, że to nie jest odrodzenie się niebieskiego Teksasu, tylko to są 2 lata prezydentury tego prezydenta i niepopularny kandydat do Senatu Ken Paxton. Ale mówimy także o niebieskim Ohio, mówimy o niebieskiej Alasce. co też jest prawdopodobne przy tych sondażach, mówimy o historycznie niemałej różnicy w Nebrasce. To jest Nebraska, to jest, powiedziałbym, w serce takiego ranczerskiej Ameryki rodzinnej. I tam niezależny, ale współpracujący z demokratami Dan Osborne może osiągnąć najlepszy wynik demokratyczny w XXI wieku. Bo właśnie te dwie krytyczne grupy są istotne, a mamy jeszcze trzecią grupę, która 3 listopada będzie decydowała o wszystkim.
0: Młodzi Latynosi, tak, i teraz trzecia grupa.
1: To są te dwie grupy, które już wiemy w sondażach, że one idą przeciwko Republikanom. Zobaczymy, czy pójdą za demokratami, czy zostaną w domach. Ale jeszcze trzecia grupa są biali, pracujący, niewykształceni. To jest my jeszcze nie za bardzo, bo oni nie głosują często w prawyborach, przed wyborami. Oni chodzą do lokalów wyborczych. My jeszcze nie potrafimy zdefiniować, jak będzie duża fala z tej strony. A ona nam zdecyduje także o Teksasie, zdecyduje nam o Michigan, zdecyduje nam o Maine, zdecyduje nam o tych stanach, które są dla demokratów absolutnie istotne.
0: Ale czy to też są te Apalachy? To też jest Welch, na przykład miejscowość górnicza? To są ci ludzie, którzy w prozie amerykańskiej w czasów współczesnych są nazywani white trash, czyli białymi śmieciami, którymi się nikt nie zajmuje?
1: Też. Tutaj szczególnie mówimy o Ohio, bo to jest ten stan, gdzie demokraci najmocniej szukają poparcia wśród Apalachów, bo zachodnia Virginia jest poza demokratycznymi marzeniami obecnie.
0: Nie ma szans.
1: Nie ma szans. Ale kiedy mówimy biały, pracujący wyborca, to mamy na myśli ludzi, którzy właśnie bardzo często pracują w zawodach fizycznych, właśnie bardzo często pracują w zawodach związanych z sektorem energetycznym, wydobywczym, czasem w fabrykach.
0: No to przecież są wyborcy Trumpa.
1: Tak, i to jest jeszcze bardzo
0: istotne. Z definicji, z tego, co pan mówi.
1: Tak, i z tego, co jest jeszcze istotne, to są wyborcy, których wcześniej rodzice albo dziadkowie poczuli negatywny wpływ deindustrializacji. Czy są te regiony, które osłabły gospodarczo po latach 80. To dlatego to są Apalachy, dlatego to jest bez pozoru.
0: Apalachy to są miejsca, gdzie były kopalnie, wydobycie, i którym tym ludziom w 2016 roku między innymi Donald Trump obiecywał powrót do pracy. Tak naprawdę.
1: Tak, i którzy odwrócili się od demokratów w latach na początku XXI wieku. W szczególności oni byli przeciwnikami Obamacare. Mówiąc o tym, że Bill Clinton obiecywał nam, że większy rząd naprawi nasze problemy, a Bill Clinton dał umowę o wolnym handlu z Kanadą, Meksykiem, a później z Chinami. Więc to jest taka fala, której my nie wiemy, co się z nimi stanie, ale jeżeli i ona by poszła przeciwko Republikanom, no to ogólnokrajowo zobaczymy 3 listopada przewagę demokratów 8-9 punktów procentowych. Jeżeli faktycznie jeszcze ci wyborcy, oni tego 3 listopada zdecydują, że my chcemy opozycji przeciwko prezydentowi.
0: Dobrze, czyli, ale to jest też tak, że za chwilę też porozmawiamy o tym, co się dzieje w ruchu poparcia Donalda Trumpa, bądź ruchu niepoparcia Donalda Trumpa, czyli w tym Make America Great Again właśnie ruchu MAGA. Natomiast rozumiem, że utrata Izby Reprezentantów, tak, to jest już pewne, właściwie wynikające z sondaży, ale to nie pierwszy prezydent, który traci. Tak, żebyśmy byli już zupełnie w porządku wobec faktów, żeby nie bić w Trumpa, jak to kiedyś ktoś mówił, jak w bęben Rolling Stonesów, tylko po prostu to jest przypadłość różnych prezydentów.
1: To jest przypadłość, ponieważ bardzo często midterm, czyli te wybory śródokresowe, traktowane są jako referendum przeciwko prezydentowi.
0: Clinton też tego doświadczył.
1: Przypomnijmy przede wszystkim Obama w roku 2010, gdzie Republikanie zyskali największą liczbę mandatów w zasadzie od kilkudziesięciu lat, gdzie to też było po 2 latach rządów Baracka Obamy w 2010. Więc to jest przypadłość, że prezydentom zazwyczaj nie udaje się ochronić własnej większości. Wyjątkiem od reguły był Joe Biden w roku 2022, gdzie demokraci nie utracili w zasadzie mandatów, nie wygrali izby, ale nie stracili mandatów. Więc mamy tego Joe Bidena, któremu się udało tą regułę przesunąć, ale Donald Trump się wpisuje właśnie Barack Obama, George W. Bush po drugiej kadencji, bo pierwsza była specyficzna, Państwo pamiętają 11 września, Bill Clinton, Bush, Reagan. To jest taka zasada, że bardzo rzadko udaje się, żeby po tych 2 latach świeżość prezydenta nadal mobilizowała wyborców.
0: Dlatego o tym mówię, bo to nie tylko wojna w Iranie, cały czas mówi, że wojna w Iranie oto odebrała zwycięstwo czy możliwość posiadania kongresu przez Republikanów. Nie do końca jest to prawda. Przepraszam, że tak powiem kategorycznie. Dobrze, to jeszcze jest jedna rzecz, która myślę, że jest ciekawa dla Polski i Polaków, mianowicie coraz częściej słyszymy głosy zza oceanu i samego Donalda Trumpa, i właśnie ministra wojny Hexeta, i szarej eminencji stratega obecności wojsk w Europie Eldridge'a Kolbiego na temat amerykańskiej bazy w Polsce. Ja o tym rozmawiałem z Maciejem Miłoszem. Oddamy mu na chwilę głos. Maciej Miłosz, dziennikarz Rzeczpospolitej, zajmujący się zbrojeniami, zajmujący się polityką wojskową i bezpieczeństwa naszego regionu Europy. Właśnie zapytałem, czy jest możliwość i jak on ocenia możliwość budowy amerykańskiej bazy w Polsce. To jest fragment rozmowy, całość na YouTubie czy na Radio 357 Talk, do czego zapraszam. Dzisiaj po 18:00, a teraz chwila i Maciej Miłosz, dziennikarz Rzeczpospolitej.
2: Teraz to NATO 3.0, to raz, że my wracamy do tej koncepcji, że bronimy granic Europy, ale to, co się zmienia, to ze znacznie mniejszym wsparciem Amerykanów niż dotychczas.
0: Stąd koncepcja wycofywania żołnierzy amerykańskich, potwierdzona przez Hexeta w tym tygodniu. Bo w tym tygodniu dowiedzieliśmy się o dwóch rzeczach. Rzeczywiście Amerykanie szukają i mówią o bazie i używają słowa, dwóch słów, baza w Polsce, to jest pewne.
2: Ale że myślą o tym, to też nie.
0: No tak, ale to jest werbalne, to nie jest, że jakaś, to jest gdzieś zarys koncepcji, że gdzieś w Europie. Ale również Hexet mówił w przemówieniu wczoraj, bardzo ważnym, do korpusu wojskowego amerykańskiego, że będą budowane bazy na terytorium amerykańskim, by przyjąć żołnierzy wracających z Europy. To są tysiące żołnierzy, którzy będą stąd wycofywani. No i teraz nie bardzo umiem połączyć te dwie sprawy. Baza amerykańska w Polsce na 10 tysięcy żołnierzy, gdzie dwa razy więcej będzie właśnie wycofywane z Europy do Stanów Zjednoczonych, dobudowanych w przyszłości tam pięknych, wspaniałych baz. Jak
2: ale
0: powiedział Hexet.
2: Skąd wziąłeś te 10 tysięcy w Polsce?
0: No z informacji, które tutaj nam zostały przekazane. No, ja
2: przez Amerykanów? W sensie ja nie wiem, co oni mówili o
0: liczbie. To jest chyba Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej.
2: O, chyba 10 tysięcy to bym nie przesadzał. W sensie, to zaraz do tego dojdziemy. W sensie, na pewno to, co się dzieje, to jest amerykański przegląd sił w Europie i to oni dążą do tego, żeby tych sił amerykańskich w Europie, których obecnie jest tam 75-80 tysięcy, tak, było mniej. Część z nich, być może tak jak mówi sekretarz Hexet, wróci do Stanów, do tych pięknych baz. Być może część poleci jednak w stronę na Pacyfik, czego już sekretarz przed wyborami nie mówi, no bo wiemy, że tam są za dwa, niecałe, za miesiąc wybory.
0: Za miesiąc wybory, tak.
2: Tak, no to chyba też przez to należy czytać. To nie zmienia faktu, że w ramach tego przesunięcia, w części wycofywania sił z amerykańskich z Europy, ale też wydaje się, że być może pewnego przesuwania na wschód, tego nie wiemy, to jest być może, faktycznie realna jest szansa, że w Polsce powstanie coś, co można by nazwać stałą bazą. Tylko, że co to by miało być i gdzie by to miało być, to na razie jest trudne takie do przewidzenia. Bo generalnie, jeśli gdzieś Amerykanie budują faktycznie takie Rammstein, czyli miejsce, gdzie może stacjonować kilka tysięcy żołnierzy, ale wraz z rodzinami, to tam też musi być pewne zaplecze. Nie wiem, przedszkola i szkoły dla ich dzieci, jakieś miejsce, gdzie można w cudzysłowie korzystać z życia, nie wiem, jakieś placówki kulturalne, sklep, no że to nie może być wieś na poligonie, tylko tak, to musi być albo w dużym mieście, albo blisko jakiegoś dużego miasta, żeby można było z tego korzystać.
0: No, czyli też tutaj to moje nawiązanie do Rammstein nie jest tak zupełnie z powietrza, bo to chodzi o formułę właśnie takiego miasteczka bazy, no bazy miasta.
2: Jeśli faktycznie o tym rozmawiamy, bo to dla mnie nie jest do końca jasne, to tak, tylko że to też z jednej strony musi być to zaplecze socjalne, z drugiej strony też trzeba pamiętać, że zapewne musi tam być blisko duże lotnisko. Znaczy to zależy też, jaki rodzaj to będzie sił. To musi być dobrze skomunikowane miejsce. Siłą rzeczy to będzie bardziej na zachodzie Polski. Oczywiście rozmowa tutaj jest, pojawia się Wrocław, Powidz czy Poznań. Też czasami można usłyszeć Szczecin. Też
0: jakby gdzieś te nazwy się pojawiają?
2: Znaczy się pojawiają, tylko że to jest takie, no, bo niektórzy polscy politycy mówią, że rozmawiamy o dwóch lokalizacjach. Ja bym aż tak się chyba do tego nie przywiązywał.
0: No, minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powiedziała, że już dwa miejsca zostały ocenione przez Amerykanów, wybrane.
2: To nie znaczy, że nie zostanie ocenionych więcej miejsc. Tak bym też na to patrzył. No wiadomo, że no, to jest oczywiste, że to jest Zachód, że to jest okolice Wrocławia, Poznania, ale też można traktować na przykład stałą bazę Amerykanów jako rozszerzenie tej obecności, która już tu jest. Bo przypomnę, że na przykład w Powidzu jest coś takiego jak APS, czyli to jest taki olbrzymi magazyn amerykańskiego sprzętu. Tam jest sprzęt dla jednej brygady, czyli przypomnę, to jest jakieś tam 4 plus minus tysiące żołnierzy. Tam jest co najmniej kilkadziesiąt czołgów, wozów bojowych. Tam jest cały sprzęt, że ta brygada, założenie jest takie, że ona tam przyjeżdża, bo ludzi jest oczywiście znacznie łatwiej przerzucić niż sprzęt, tak jak już mówiliśmy.
0: No zresztą mówi, że Amerykanie to mogą zrobić w ciągu chwili.
2: Tak, no w sensie, że to można sobie wyobrazić, jak jest decyzja, to oni w ciągu tygodnia, nie wiem, 5 dni nagle tutaj się pojawia faktycznie te 4-5 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Oni wchodzą do takiego APS-u, w cudzysłowie biorą ten sprzęt i po tygodniu możemy mieć w Polsce w pełni gotową do działań zbrojnych brygadę.
0: Maciej Miłosz, Dziennik Rzeczpospolita. Zapraszam do wywiadu na YouTubie, czyli Radio 357 Talk. Tam o szansach i na budowę bazy amerykańskiej w Polsce, także o wypowiedziach naszego generała Ireneusza Nowaka na temat katastrofy rosyjskiego bombowca strategicznego, który być może wystrzelił kilka tygodni temu rakietę w terytorium Polski, H-101. Jest także rozmowa i pytanie o tym, czy Polska zmieni reguły dotyczące strącania nad naszym terytorium obiektów latających, czyli obcych helikopterów wojskowych, co było, mieliśmy z tym do czynienia ostatnio, dronów, z czym mamy do czynienia, a teraz mija rok, od kiedy 20 z nich wleciało na terytorium Polski, ponad 20, to i właśnie rakiet takich jak choćby H-101. Wracamy do rozmowy z Rafałem Michalskim, amerykanistą. No, powiedzieliśmy o tym, że kongres przejdzie w ręce demokratów. Takie są przynajmniej sondaże, takie są trendy. Wszystko na to wskazuje. Co do tego, czy powstanie baza, z Maciejem Miłoszem byliśmy ciut sceptyczni, że trochę zdradzę, ale Rafał Michalski jak na to patrzy? Czy to jest trik wyborczy?
1: W tym przemówieniu Pita Hegzefa, które on wygłosił ostatnio, jest jeden wątek, który mam wrażenie wszystkie media zupełnie zignorowały.
0: Do korpusu.
1: Właśnie, tak, do korpusu, bo Pita Hegzef zapowiedział tak zwany projekt Meridiam. Projekt Meridiam miał być systemem związanym, który połączy biurokrację amerykańską, Pentagon oraz sztuczną inteligencję.
0: Ja chciałem o to właśnie zapytać teraz. Tak. Także przepraszam, że się trochę tak samoczynnie z tego głównego nurtu wyciągnę.
1: Tak, to jest, ale sam projekt Meridiam jeszcze medium nie umknął. To jest szczególnie, że jednym z jego kierowników ma być Elon Musk.
0: Właśnie.
1: Ale kiedy Pitek wypowiadał, kto ma być jeszcze w tej grupie, on wypowiedział jeszcze jedno nazwisko. Byłego spikera Izby Reprezentantów z lat 90. Newta Gingricha. I to jest bardzo duże zaskoczenie, bo Newta Gingricha w amerykańskiej polityce nie było od roku 2012, kiedy startował o nominację republikańsko-prezydencką. Tak. I teraz państwo mogą się zastanowić, kim jest Newt Gingrich, to jest pierwsze pytanie, ale drugie pytanie, dlaczego wyciągać byłego spikera z lat 90., bo on wygrał, być może starsi nasi słuchacze pamiętają, kontrakt dla Ameryki. Rok 94, on miał właśnie iść z programem zmniejszania rządu i zmniejszania biurokracji. To jest on chociażby jako speaker zamknął 1/3 komisji podkomisji w kongresie. Zwolnił kilka tysięcy urzędników, analityków administracyjnych w kongresie. To jest on proponował chociażby wprowadzenie sztywnego zakazu pobierania pieniędzy socjalnych dla wszystkich Amerykanów powyżej 3 lat. To jest on był zwolennikiem cięcia jak najmocniejszego rządu federalnego. On chociażby był bardzo naciskał na zamknięcie Departamentu Edukacji. Co robi Pete Hegseth od zeszłego roku? On centralizuje władzę. To jest te zwolnienia, które my widzimy chociażby wśród oficerów, ponad 20 nazwisk. W tym takie osoby jak Dan Driscoll, czyli bardzo wysoko szanowane osoby w całym Waszyngtonie, także na Kapitolu. To jest to, co my widzimy, to jest jakby tworzenie...
0: Hegseth zapowiada zwolnienie 20%.
1: Już zwolnił.
0: Zwolnił 20% generałów.
1: 20 generałów miał zwolnić, a z tego 45 kolejnych miało zostać usuniętych z listy awansów.
0: Tak jest.
1: Więc to jest duża czystka. To jest naprawdę duża czystka, jeżeli chodzi o to, jak ten Pentagon miałby działać. Ale my widzimy, że Pete Hegseth, jak on sam on to powiedział podczas tego przemówienia do korpusu, Pentagon jest zbyt bardzo biurokratyczny. My musimy uprościć władzę. To jest oni chcą systemu, w którym jak sekretarz mówi, my rozpoczynamy operację przeciwko Iranowi, od razu bez pomijania tych wszystkich szczebel analitycznych, kontrolnych, decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego, od razu jest przeprowadzona operacja do Iranu.
0: I wchodzi projekt Meridiam,
1: który ma zapewnić, żeby właśnie ten taki szybki proces podejmowania decyzji wesprzeć sztuczną inteligencją. I ma się tym zajmować człowiek, który w latach 90. chciał administrację publiczną Newt Gingrich. Czyli my widzimy, że ta polityka cięcia Pentagonu przyspiesza i to jest z perspektywy Polski i tej bazy bardzo istotne. Bo teraz, jeżeli pytanie by brzmiało, czy ta walka w Polsce Polsce powstanie, czy ci żołnierze pojawią się tutaj, to to jest pytanie, czy to, jak okropnie brzydko to nie zabrzmi, czy algorytmicznie to się opłaca, czy nie. To jest, czy według takiego spojrzenia czysto matematyczno-strategicznego ktoś w Pentagonie uzna, że opłaca się mieć żołnierzy na terenie Polski, ponieważ będzie to, ponieważ umożliwi to utrzymanie tej obecności amerykańskiej przy cięciu finansowania gdzieś indziej, na przykład w Europie Zachodniej. Czyli to będzie takie myślenie stricte na arkuszu kalkulacyjnym.
0: No ale tak ma być, bo kilka tysięcy żołnierzy wróci do Europy, do Stanów Zjednoczonych właśnie z Europy.
1: Dokładnie. I dlatego teraz być może ta dyskusja o tej bazie, czy o tych żołnierzach w Polsce istnieje, bo teraz może się pojawić pytanie, czy żeby załagodzić, albo żeby utrzymać tą hegemonię amerykańską, czy mimo wszystko nie przesuniemy część tych sił do bazy, do kraju, który chce to sfinansować. Bo polskie władze bardzo jasno się zadeklarowały, że one znaczną część tych kosztów poniosą. Więc to się wpisuje w to takie bardzo algorytmiczne myślenie o tym, jak to bezpieczeństwo, ta polityka zagraniczna amerykańska ma wyglądać. Więc tutaj to pytanie, które być może będzie odpowiedzią, to jest, czy to się opłaca. To jest, czy się opłaca mieć żołnierzy w Polsce, czy jest więcej plusów czy minusów. Bo to przemówienie do korpusu Pita Hegsetha było całe zbudowane wokół tylko tej jednej myśli.
0: No dobrze, ale to się opłaca nie tylko ze względów strategicznych, czy jak to pojąć? Tu strategia i kalkulator, umowny kalkulator wchodzi w grę, czy raczej kalkulator, który będzie naginał strategię? No bo jakoś nie potrafię sobie wyobrazić, że bez myśli wojskowej będzie oceniana przydatność bazy amerykańskiej w Polsce.
1: My zobaczymy, bądź
0: nieprzydatność.
1: Tak, my zobaczymy przede wszystkim, czyli to, istnienie tej bazy to będzie zależne od, tak jak powiedział redaktor Miłosz, od przeglądu wojsk w Europie. To jest jedno, jest na pewno powiązane z drugim, a my już wiemy dzięki relacjom medialnym, że Pete Hegseth miał dostać od 3 do 5 różnych projektów nowego rozmieszczenia amerykańskich wojsk w Europie. Więc my wiemy, że ten proces
0: trwa. W Europie, nie w Polsce.
1: Nie, w Europie. Że to ma być 5 różnych wersji zaproponowanych przez być może 5 różnych ośrodków do końca roku 2026. Ta decyzja ma zostać podjęta i obecność w Polsce no musi być nierozerwalnie związana właśnie z tym, który z tych 5 scenariuszy zostanie wybrany. Ale my nie wiemy tego i my możemy tylko spekulować, jak dzisiaj w tym nowym systemie wygląda łańcuch dowodzenia. Bo kilka dni temu New York Times bodajże napisał taki duży artykuł, w którym powiedział, że najwyższy dowódca marynarki wojennej był przeciwko dalszej eskalacji w Iranie. To jest w poprzednich administracjach, znaczy ten najwyższy dowódca miałby szereg narzędzi albo kanałów do tego, żeby spróbować przedstawić swoją wizję, doprowadzić do dyskusji albo chociaż do opóźnienia operacji. To jest tutaj, wychodzi na to, że jego głos został całkowicie otrącony, bo ta operacja jak trwała, to trwa. Więc my przede wszystkim nie wiemy, jak ten łańcuch dowodzenia działa i dlatego, kiedy pan redaktor słusznie pyta, to jest, gdzie jest ta myśl wojskowa? To my możemy powiedzieć, my nie wiemy, gdzie jest ta myśl wojskowa, bo kiedy tam, gdzie chociażby kilka lat temu Rada Bezpieczeństwa Narodowego miała swoje pole analityczne do spraw Europy, gdzie byli urzędnicy, którzy się nie pojawiali w mediach, ale oni pracowali codziennie, żeby dostarczać materiałów dla urzędników amerykańskich, to jest dzisiaj po pierwsze ta Rada Bezpieczeństwa jest ścięta, jeżeli chodzi o liczbę etatów, a po drugie, to jest jej szefem jest Steven Miller, czyli doradca do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego, czyli do spraw migracji wewnętrznych. Więc my nie wiemy, czy te decyzje dotyczące współpracy polsko-amerykańskiej są w Pentagonie, czy one są w Departamencie Stanu, czy w którym miejscu to jest ta myśl wojskowa miałaby się objawić.
0: Może Eldridge Colby, właśnie ta szara eminencja, on łączy te wszystkie funkcje i z programem Meridiam, który może wejdzie w życie za jakiś czas, będzie mógł być tą osobą kluczową.
1: Być może tak, ale my też musimy sobie zadać pytanie, my na to dzisiaj tym bardziej nie odpowiemy, ale czy Pete Hegseth zostanie sekretarzem? Bo to też jest...
0: Bo jego stanowisko się chwieje.
1: Jego stanowisko jest chwiejne i gdyby to był Donald Trump z czasów pierwszej kadencji, już moglibyśmy powiedzieć, że tak, to jest schyłkowy Pete Hegseth. Ale jako, że my jeszcze nie wiemy, jak wygląda podejście do problematycznych sekretarzy, wokół Pete Hegsetha jest ogrom kontrowersji. Jedno zdanie kończące. Jeżeli Pete Hegseth zostałby sekretarzem w roku 27, demokraci będą tak bardzo blokowali jego ustawodawstwo finansowe, jak się da. Więc nawet pod tym kątem może się opłacać wystawić człowieka nowego, żeby demokraci nie mieli argumentu, że my będziemy blokować chociażby finansowanie operacji na Bliskim Wschodzie.
0: A taka baza w Polsce też jest z tym związana?
1: Taka baza jest w Polsce. Republikanie, powiedzmy sobie bardzo jasno, w Senacie są za. To jest, kiedy Roger Wicker wydał swój projekt ustawy o obronie narodowej na rok 27. Tam było jasno napisane rozszerzenie współpracy polsko-amerykańskiej.
0: No zobaczymy, czy ta gra o bazę amerykańską w Polsce będzie miała postać później właśnie tej bazy. W jakiej postaci, bo to też nie musi być małe miasteczko, może być coś innego, ale to myślę, że będzie sprawą przyszłości. Bardzo dziękuję. Rafał Michalski, amerykanista.
1: Dziękuję.
0: Kończymy już na dachu świata. Julia Nowaczyńska audycję zrealizowała. Ja już mówię do usłyszenia, a teraz czas na Tommy Guerrero i najlepszy muzyk wśród skatów z Los Angeles.

telewizją, takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Mili Jovovich, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo, a my czujemy, że coś

kinach Shrek i Amelia. A my golimy głowy na jeża. Jeździmy do hybryd, remontu i na plac Bawiciela. Do kina Muranów na filmy Gutka. Tam siedzimy jak zahipnotyzowani, a na podwórkach wrony i pusty.

0: Ulubiona pora w Radiu 357, sobota, 7 rano.
1: Resoraki.
0: A no właśnie dlatego, że to pora resoraków, na które zapraszają
2: Marcin Klimkowski
0: i Michał Gąsierowski, jak zwykle do godziny 8.

0: Dzisiaj powiemy o nowym BMW, o samochodzie, który nazywa się 212 i o Alfie Romeo, ale też nawiążemy do tego, co było w zeszłym tygodniu. Bentley Nicolaus Copernicus to jest to, co zaproponował Bentley. My Państwa zapytaliśmy, jakie polskie postaci są najbardziej samochodowe. Okazało się, że w mailach wyszło, że Wiedźmin. Do godziny 8 wygrał Wiedźmin, więc tak.
1: No chodziło o to, że warszawski dealer Bentleya mógł zamówić i stworzyć specjalne samochody. Zamówił 3 i to były Słońce, Księżyc i Ziemia. I to jest kolekcja Nicolaus Copernicus i wielu z was pisało o tym,

0: 3 wyścigi w Azji i jeden z nich to GP Bahrajnu, który odbywa się w Malezji. No, ja to lubię.
1: No, tak wyszło. Wyszło tak, że na początku sezonu nie udało się rozegrać wyścigów w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie, a miał być jeden w Bahrajnie, drugi w Arabii Saudyjskiej i robiono wszystko, żeby jednak jakoś załatać dziurę, no, żeby jednak te wyścigi się jakoś odbyły. No i padła propozycja, żeby skoro ciągle jest niebezpiecznie na Bliskim Wschodzie, przynajmniej tak się wydaje, to tam się nie da, to może gdzieś właśnie w okolicach Azji, no to w Malezji jest super tor, Sepang. Ścigali się tam jeszcze przecież parę ładnych lat temu. No ale Sepang nie ma pieniędzy na organizację, ale Bahrajn ma. To my zapłacimy za organizację u was, ale to się będzie nazywać Grand Prix Bahrajnu.
0: Ale
1: to tak jak ty urządziłbyś urodziny u mnie, ale ja bym powiedział, dobra, płacę, ale to są urodziny moje.
0: Idealnie. Rozumiesz? Ale, szanowni państwo, teraz znawcy motoryzacji na pewno powiedzą. Przecież Rajd Dakar odbywa. Dakar to jest, przyznam, że wiem, stolica Senegalu, odbywa się w Arabii Saudyjskiej, a przez wiele lat Rajd Dakar odbywał się w Argentynie, Chile i Peru. Zatem to nazwa tylko Dakar, a jakby nie należy już do Afryki.
1: Moim zdaniem Dakar jest stolicą Sudanu.
0: Nie, to co ty? Chartum jest stolicą Sudanu, Michał. Dobrze, zostawmy to.
1: Na pewno Dakar nie jest stolicą Senegalu.
0: A ziemia,
1: sprawdzam szybko.
0: A słońce,
1: ale sprawdzam.
0: Słońce krąży wokół Ziemi, jak 100%. Powiedziałem ostatnio.
1: 100%.
0: Jest zatem ten Dakar, tak, który nie jest już tam, gdzie powinien być. I pewnie takich przykładów znajdziemy bardzo, bardzo dużo. I jeszcze powiem, że polityka tutaj wkroczyła do Formuły 1. Afera argentyńska się odbyła, tak? Tak?
1: Otóż Dakar jest stolicą
0: argentyński.
1: Senegalu.
0: Dzięki.
1: Trzeba było mówić od razu, a nie, się upierasz na jakieś tam bzdury, ja muszę później tłumaczyć. Dobra. No to wracając do naszej sprawy, tak, zrobiła się mała międzynarodowa afera, bo doszło do kolizji w Baku, w Azerbejdżanie i tam Franco Colapinto, mówiąc delikatnie, źle wymierzył hamowanie i zrobił domino i tak leciał i leciał i tylko się zastanawiał, w kogo przydzwoni. Ferrari przejechało mu tuż przed nosem i trafił w kogo? W swojego zespołowego partnera, Pierre'a Gasly'ego. I potem jeszcze, jak efekt domina, no to jeszcze ktoś musiał oberwać, oberwał mistrz świata Lando Norris i też nie dokończył wyścigu i powiedział, że to skandal, że za takie zachowanie kierowca powinien być zawieszony na jeden wyścig.
0: O, no to tak.
1: To Colapinto.
0: Ale może też zmienić to całą tabelkę, tak?
1: Argentyńscy kibice dostali szału. No w ogóle się zrobiła, wiesz, taka afera trochę międzynarodowa i głos zabrał minister spraw zagranicznych Argentyny, który na X-ie napisał Lando Norrisowi, że chyba już zapomniał, jak on przydzwonił w swojego zespołowego partnera rok wcześniej. Rzeczywiście tak było, ale nawet nie o to chodzi. No, wyobrażamy sobie, że jest jakaś sprawa z Kubicą na przykład i Radek Radosław Sikorski pisze, że tam to skandal. Moim zdaniem jest inaczej. No ludzie, do jakich granic absurdu już to dotarło.
0: A kto napisał książkę o wojnach sportowych, o wojnach futbolowych, że teraz może będą wojny formułowe. Oczywiście,
1: no wojna futbolowa,
0: no
1: Kapuściński
0: tak,
1: oczywiście.
0: No przecież było. Honduras, Senegal. I tu, nie Senegal, oj, ale żeś mi powiedział z tym Senegalem. Salwador,
1: widzisz, jak to łatwo
0: wykopertnąć. O 7 rano. Dobrze, zostańmy, zamknijmy tematy Formuły 1. Sport ten nie jest za równoprawnością. Nie ma kobiet w stawce, natomiast są osoby starsze, powiem seniorzy. I one, jak się okazuje, będą dalej. Fernando Alonso, ulubieniec Hiszpanów, zostaje w Formule 1. Potwierdź, powiedz dlaczego i co to się takiego dzieje.
1: Fernando Alonso powiedział, że odchodzi, ale jeszcze nie teraz. Czyli zostaje. Czyli będzie jeździł, jak na niego mówią niektórzy, senior z Oviedo. I zostaje i no 40, no tam 4 wiosny na karku.
0: No to jest senior.

0: Editors, seriously. To powinno być seriously? Ze znakiem zapytania albo tak z wielokropkiem? Być. To tak by było najlepiej.
1: Ale to napiszemy maila na editors@gmail.com. To jest jakiś tam pomysł.
0: Dobra, była taka firma, która pojawiła się w Formule 1, ale z niej zniknęła. Chodzi o BMW.
1: Była taka firma. Ja wiem, że europejska motoryzacja ma kłopoty.
0: Ale... Wielokrotnie się pojawiała jako dostawca silników, później właśnie sama, później zostały silniki w każdym razie.
1: A później zatrudniła Roberta Kubicę, to jej chwała.
0: Tak, za nim odeszła oczywiście. Natomiast teraz chciałem połączyć jakoś wątki, zaprezentowała trójkę. I trójka jest w różnych odsłonach, była elektryczna, pojawiły się wersje spalinowe, jest ich dużo oprócz diesla, nie ma diesla i to warto wziąć pod uwagę, czyli mamy wersję elektryczną, benzynową, miękką hybrydę, hybrydę plug-in, oczywiście z różnymi mocami i z różnymi napędami. Natomiast nie wiem, czy chciałeś zwrócić uwagę na coś konkretnego, bo ja tak.
1: Ty ja możesz, też, ale to może... Dobrze, proszę. Ja powiem tak. Po pierwsze, BMW czerpie z tego konceptu Neue Klasse, czyli tak naprawdę skleiła nerki. I to jest coś, co według mnie jest takim pójściem na siłę do przodu. No, parę lat to nie jest coś, co tak się pojawiło przez przypadek, tylko jest jakimś dziedzictwem. Mnie się akurat ten koncept sklejenia nie podoba. Druga rzecz, bardzo mi się podoba, że BMW robi silniki spalinowe i to radykalne i bardzo, bardzo mocne. A po trzecie, to perspektywa diesla to jest perspektywa w Polsce. My kupujemy diesla. Świat rzeczywiście, a przynajmniej Europa, od diesla odchodzi. Już rozumieją, że pluginy, że samochody elektryczne do wyboru, co tutaj będzie, albo bardzo mocne benzyny, więc ten diesel jest tak naprawdę niepotrzebny.
0: Potrzebny.
1: Fajny.
0: Jeździłem Passatem dieselkiem. Tak, no cudow. Tak. Naprawdę stęskniłem się i nie żałuję, że pojeździłem. Będzie 3-litrowa rzędowa szóstka w BMW, to znaczy jest 443 konie 4.1 do setki. Słuchajcie, ale z takich rzeczy, o których moim zdaniem warto wspomnieć, no to jest tak. BMW Panoramic iDrive, czyli ten taki panel ciągnący się od okna do okna i uważam, że to jest fenomenalny wynalazek. Naprawdę czapeczkę uchylam przed BMW, bo zrobili to znakomicie. Jest zapowiedź integracji z Amazon Alexą, czyli z AI. No wszyscy to robią, tylko wszyscy się wiążą z różnymi koncernami. Produkcja elektrycznej i trójki będzie w Monachium, czyli zatoczyli kółko, bo się zaczęło w Monachium i teraz też będzie w Monachium.
1: Nie można powiedzieć tak, że wszystko zaczęło się w Monachium, bo to nawiązanie do różnych innych historycznych rzeczy.
0: Wiem, dlatego nie powiedziałem, że wszystko. Widzisz, ugryzłem się w język w ostatniej chwili i tego nie powiedziałem. Ale słuchajcie, są na przykład takie akcje jak tryb drift. Drift mode.
1: No to i naprawdę on, na zamkniętych, bo w Polsce jest to karane.
0: Jasne, wiadomo. I on zostanie wprowadzony w 2027 roku i uaktualniony, zupgrade'owany w internecie. Czyli po prostu ktoś nie ma trybu drift mode, a w przyszłym roku będzie mógł mieć. I sobie kliknie przycisk i będzie mam drift mode. No i tak to teraz będzie działać z różnymi opcjami.
1: Bo to chyba też jest tak, że no wstrzymałoby to sprzedaż. To znaczy ktoś myśli sobie, no tak, chcę nową trójkę. Trójka to jest najważniejszy samochód BMW. Była, jest i pewnie będzie. Zatem wydawałoby się, że ci ludzie nie rzucą się aż tak na te trójki, a kiedy jest ten tryb drift mode, który tak naprawdę uruchamia napęd wyłącznie na tylną oś. I to jest to. Fenomenalnie to działa w piątce i od jakiegoś czasu w innych samochodach BMW. Tak, no to fajnie, że to będzie można zrobić.
0: Światła z wyścigowym rodowodem w M350, czyli będą M Yellow Lights. Jeśli ktoś czasem ogląda jakieś transmisje z motorsportu, z klasy GT i widzi BMW-ki albo w WEC-u, mają te żółte elementy i tak będzie właśnie teraz, czyli rodem z M Hybrid V8 i w ogóle WEC, czyli długodystansowe Mistrzostwa Świata, się rozrastają i robią się coraz lepsze i coraz lepsze i ciekawsze są samochody. Coraz więcej marek dołącza, przypomnę o McLarenie i z Formuły 1 ma tam powędrować Esteban Ocon, któremu kończy się kontrakt i nie przedłużą, więc Esteban Ocon zasili Toyotę. Naprawdę w tym łeku robi się, mówiąc kolokwialnie, sztosowo.
1: Ja jeszcze tylko powiem, że BMW daje te silniki R6, czyli rzędowy silnik 3-litrowy. No to jest coś, to jest dzieło sztuki od chyba 3 dekad. Sam posiadałem taki samochód i był absolutnie moim ukochanym. Natomiast tutaj te moce już robią wrażenie, bo to jest 443 konie. I chyba na koniec powiem, że do gamy ma dołączyć i3, czyli elektryk, ale M60 X-Drive. No tu już się boję, że to może być 650, 700, 800, nie wiem ile koni, ale to będzie radykalnie mocne i ma się wizualnie niespecjalnie różnić.
0: To ja dodam jeszcze jedno, że się chwalą tym bardzo, że mają komputer, nazwali w ogóle cały system Heart of Joy, serce radości, że ten komputer tak steruje generalnie napędem, że sprawia, że wszystko działa szybciej, płynniej, lepiej i tak sobie myślę, że to są elementy zaczerpnięte jednak z motorsportu, że oni tam te moduły sterujące jednostkami napędowymi dopracowują do granic możliwości i to są elementy, które w normalnej takiej drogowej motoryzacji można w pewien sposób później wykorzystać, więc fajnie. Jakby cieszę się, że się coś ciekawego dzieje z trójką, chociaż przyznaję tak jak ty, że ta stylizacja mojej klasy niespecjalnie mi leży. Natomiast to,
1: ale
0: co mi leży...
1: Ale też się do niej przyzwyczaimy. Pamiętasz, że wiele razy tak było.
0: Nie.
1: Nie?
0: Albo a przyzwyczaiłeś się do szóstki coupé?
1: No nie.
0: Albo
1: nie,
0: do siódemki tamtej felernej?
1: Albo X6, no niestety. Bardzo
0: natomiast...
1: Bardzo źle, bardzo źle.
0: Bardzo źle. Przed nami utwór, który spokojnie możemy dołączyć do motoryzacyjnego topu. The Baboons pasuje średnio, ale Drinking Gasoline jak najbardziej.

0: Jakbym cię zapytał, Klimciu drogi, z czym ci się kojarzy 212? To co byś powiedział? Masz jakieś skojarzenia?
1: Wydaje mi się, że albo z jakimś modelem jeansów na pewno. 501, 511, 505, coś takiego, no ale to nie jest 212. Druga rzecz, mój historyk, jak byłem w podstawówce, to sprawił, że do końca życia zapamiętam datę bitwy pod Zamą. I to jest, powiedział on, Zama, 202, o Zama, no tak. 202. I to było coś niesamowitego, ale to wciąż nie jest 212, więc nie kojarzy mi się z niczym, a właściwie już kojarzy, bo mamy nową firmę, która tak właśnie się nazywa, pochodzi z Chin. 212. Musimy do nich zadzwonić.
0: Wiem, z czym się kojarzy. Mhm. Sprawdziłem, podparłem się tutaj wiedzą internetową. Po pierwsze, to tak tylko podrzucam, bo może ktoś się zainteresuje.
1: Długością Nilu.
0: Numer kierunkowy Nowego Jorku. O, ale to już tak bardzo naprawdę dla wtajemniczonych. Natomiast już wiem, była taka linia Perfum Carolina Herrera.
1: No tak.
0: 212. I zobacz, mamy gdzieś to tam w głowie się...
1: Wiesz o co chodzi, że to nie jest 211, 213, tylko to 212 jest takie mocne, no też wizualnie oczywiście.
0: No i jeszcze jest to palindrom, więc łatwiej zapamiętać, więc wiadomo, w jedną i w drugą tak samo. Można
1: ale
0: by było
1: na
0: ZIZ 200... jeszcze, jak tam było 202 ZAMO o ZAMO, to tutaj ZIZ, no ale z niczym się to nie kojarzy. Dobra, ale rozwijając temat, 212 to jest chiński samochód terenowy i pochodzący z koncernu Beijing. I w ogóle to był samochód terenowy, który był dawno temu produkowany i postanowili też wrócić do korzeni i na bazie tego zrobić nową wersję, ale już bez Beijing 212, tylko po prostu 212 i to jest prawilna terenówka. Co sądzisz?
1: Wiesz co, wygląda super i ma w ogóle ramę i ma w ogóle reduktor i to się dzieje tak naprawdę. Bardzo mi się to podoba. To auto jeszcze malowane tak na zielono, że właściwie król Karol kupił... Nie kupił nic, tylko bardzo by się w tym dobrze prezentował, jak na przykład w Defenderze, ale są niekonsekwentni, bo o ile nazwa jest rzeczywiście oryginalna, to model ten, który będzie wprowadzony do Polski, nazwali T01, czyli w ogóle... Serio? Tak jak wszystko inne, co... No, właściwie chyba od roku już się śmiejemy z tych nazw. T01, G07, F05. Oni nazywają modele tak, jak Niemcy nazywają wersje silnikowe. No dobrze, zostawmy to. Ale mamy...
0: Nie, bo tu jeszcze dorzucę, bo może ktoś się zainteresuje. Rama nośna, mówiliśmy, sztywne osie, reduktor, dołączany napęd na 4. W polskich wersjach blokady przedniego i tylnego mechanizmu różnicowego mają być standardem. Silniki dwulitrowy, dieselek... i dwulitrowa benzyna. Co tam jeszcze z takich ciekawych rzeczy? Terenówka dla osób jeżdżących poza asfaltem. Czyli taka naprawdę, jak powiedziałeś, terenowa.
1: Rama reduktor.
0: Jeep Wrangler, Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser. To pewnie będą gdzieś tam rywale na rynku.
1: I Suzuki Jimny.
0: Pojawia się w Polsce, dlatego o tym mówimy. W czwartym kwartale tego roku, czyli już za chwileczkę, już za momencik, cena nie została ustalona. Z pierwszych informacji wynika, że można pociągnąć przyczepkę tylko do 500 kg. Ale nie wiem, może coś zmienią. Może tam w homologacji coś też się zmieni, no bo to nie za dużo. To można dwa worki ziemniaków pociągnąć i jeszcze kosz z grzybami z grzybobrania, patrząc na to, co się aktualnie dzieje w Instagramie na przykład. I to tyle. No i i to tyle mamy w sprawie 212 o niezbyt wdzięcznej nazwie T01.
1: Ale jak już mamy segment aut chińskich w naszej audycji, to będzie coś, co jest szokujące dla mnie. Gdyby państwo policzyli sobie tak w wolnej chwili, ile jest marek europejskich w ogóle, no to tam dostępnych na polskim rynku oczywiście, no to tam nie wiem, Seat, Skoda, coś tam. Wydaje się, że tych marek jest bardzo dużo. Citroen, Peugeot, Opel i tak dalej, i tak dalej.
0: Alfa Romeo, dzisiaj jeszcze powiemy.
1: Tak, BMW, Mercedes, prestiżowe, Porsche. No w każdym razie tych marek jest mniej niż marek chińskich. Właśnie, liczba dostępnych w Polsce chińskich marek osobowych to 29. Jak zaczynaliśmy, myślę, tak z resorakami, to było poniżej 20. Już mamy 29, a liczba marek z rodowodem europejskim w naszym kraju to 28. I w tym momencie Chiny przekroczyły dostępność europejskich marek, a już jak jesteśmy przy takich sprawach rynkowych, to w sierpniu rekord absolutny, chińscy producenci 15,9% rynku.
0: Udziału
1: w rynku. A w sierpniu liderem rankingu był BYD przed MG, natomiast od początku roku 2026 to jest odwrotnie. Czyli MG na górze, BYD za nimi, a dalej cała czereda 29 marek z Chin czyli więcej niż europejskich.
0: MG od początku roku 12 tysięcy rejestracji, Omoda 9200, BYD 8000 i my to też czujemy i widzimy. Ja ostatnie dwa samochody chińskie, Voyah Free, i właśnie się dowiedziałem ostatnio, że się nie mówi Xpeng, tylko Xipeng. I Xipeng P7...
1: To tak jak Xi prezydent.
0: Xipeng P7 Plus Performance Pro, albo Pro Performance. I muszę przyznać, że to jest samochód, który mocno mnie zaskoczył. In plus, o czym powiem niedługo, Voyah Free w sumie też mnie zaskoczył, także dużo zaskoczeń.
1: To jeszcze, no skorzystam. Ostatnia wiadomość, też właściwie podobna do tej, którą przekazałem Państwu przed chwilą. Otóż mamy takiego serdecznego kumpla, przyjaciela, dobrego kolegę motoryzacyjnego, czyli Maćka Pertyńskiego, który zasiada w konkursie World Car of the Year. I ta edycja 2027, której rozstrzygnięcie już wkrótce, będzie miała więcej samochodów chińskich wśród finalistów niż europejskich, amerykańskich, japońskich i koreańskich razem wziętych. Ponad połowa kandydatów to są marki i samochody chińskie do tytułu World Car of the Year, ale też do różnych kategorii. Zatem świat się zmienił.

0: Jeszcze raz? Jeszcze raz. Gdybym miał każdy wątek dzisiaj połączyć z Formułą 1, jestem w stanie to zrobić. Mm-hmm. Jestem w stanie. Myślę, że w ogóle wszystkie wątki życiowe, jakbyś podrzucił jakąś myśl, zawsze znajdę połączenie z Formułą 1. Alfa Romeo była obecna w Formule 1. Robert Kubica jeździł w Alfie Romeo przecież nawet przez chwilę, jak zastąpił Kimiego Raikkonena. Więc Alfa Romeo daje radę. O, może tak powiem, na różnych frontach. I teraz chcieliśmy powiedzieć o dwóch rzeczach związanych z Alfą Romeo.
1: Pierwsza rzecz to nowy model Cuore Rosso, czerwone serce. To jest auto, które zostanie zaprezentowane podczas salonu samochodowego w Paryżu już 12 października. Zaczyna się ten salon i powiem Państwu, że zdjęcie przypomina mi, nie wiem co, wiem, że tam jest włoski design. To jest takie kompletnie jakieś falki, jakieś coś, jakiś kawałek blachy. Tak naprawdę, ale ta czerwień, kolory i to wszystko jakoś tak się łamie, jakby to, nie wiem, było ciało, albo jakby to było jakieś ze sportowego wydarzenia, no nie wiem, naprawdę wygląda to ciekawie i uwaga, tę ciekawość podsycają Włosi, mówiąc, że to będzie nowy rozdział w historii marki, jeszcze nic nie mówią, ale trochę mówią, że nowy rozdział. Jak ma wyglądać ten rozdział? No ma być przyjemnie z jazdy i ma być ładny design włoski, to tak powiedzieli.
0: Niesamowite mają Włosi to, że ten język jest tak wdzięczny i dźwięczny, że mogą sobie dowolne słowo dopisać do marki i to zawsze będzie brzmiało dobrze. Śniadanie, jakbyśmy nazwali Fiat śniadanie, brzmi beznadziejnie, ale Alfa Romeo Colazione brzmi po prostu tak znakomicie. I oni mają tutaj pełną dowolność w wymyślaniu, czerwone serce chwyta za serce. Ja z kolei chciałem powiedzieć o samochodzie, który chwyta za serce i nawet nie wiem, czy nie powinien być zakazany, bo to się wiąże, nie wiem, jest taki hashtag porncar. I to jest właśnie coś takiego, bo Alfa Romeo 33 Stradale, czyli 33 modele samochodu, które są wykonane na zamówienie i pokazali ostatnio Perla Nera, cały czarny, z karbonem na wierzchu, z przepięknymi felgami, zaciskami. No po prostu tam wszystko wygląda tak, że te zdjęcia powinny być zakazane, dozwolone od 18 roku życia, bo mogą wprowadzić w zbyt dużą ekscytację, której może ktoś po prostu nie wytrzymać.
1: Ja w odniesieniu do tego auta, bardzo proszę Państwa, Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera. Proszę sobie zobaczyć. Bardzo rzadko, albo wręcz nigdy nie mam takiego momentu, żebym brakowało mi słów, żebym nie wiedzieć, co powiedzieć. I to jest właśnie ten moment. Dawno nie widziałem tak oszałamiająco pięknego samochodu, który tak sprawia, że pojawia się w radiu na przykład pół sekundy ciszy, bo ja nie wiem, co powiedzieć. Jest to tak piękne. To jest auto ładniejsze, piękniejsze niż Bugatti za wielokrotnie więcej pieniędzy. To jest to, co potrafią robić Włosi. I tak jak sobie kiedyś myślałem o Justynie Goc i Pauzie Italianie, no to mówię, no kurczę, audycja poświęcona jednemu krajowi. Dlaczego nie La Pausa Chile na przykład? No nie, no jest coś takiego we Włoszech, że po prostu ten kraj sprawia, że można mu poświęcić całą godzinę rozmowy tylko o tym, jak oni pięknie wypowiadają słowa, jak pięknie jedzą, jak się pięknie ubierają, jak piękne wytwarzają, produkują samochody.
0: Podpisuję się pod wszystkim. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że była u nas kiedyś audycja Gruzja.
1: Jest.

0: Kensington, take it to the man.
1: Wziąłeś ten samochód, którym jeździłeś, tak wiesz, the man.
0: Tak, wziąć za kierownicę, za jak tą Alfę Stradale. Można też wziąć za kierownicę, cisnąć po prostu, tak. Ale teraz będzie o innym samochodzie, o Skodzie Enyaq, która je, na pierwszy rzut oka to jest po prostu duży elektryczny SUV. Elektryk, a no tak, powiedziałem w sumie. Ale w sumie kryje się pod tym dosyć kilka... Przepraszam, mi pyknęło. Kilka ciekawych historii. Właśnie o tych kilku ciekawych historiach chciałem powiedzieć, bo tak, ma irlandzkie korzenie. Serio. I nawet nie wiedziałem. Dopiero się zorientowałem po jakimś czasie, że Enyaq pochodzi od irlandzkiego imienia Enya, które producent interpretuje jako źródło życia. I dla Skody to ma być źródło nowego elektrycznego życia i elektromobilności w ogóle, a końcowe Q łączy model z pozostałymi SUV-ami Skody. No bo tam jest Epic i tak dalej, można wymieniać. W środku z recyklingu różnego rodzaju materiały, czyli na przykład z sieci rybackich. To też ciekawe, to też z Irlandią w sumie można w jakiś sposób połączyć. Po liftingu tego samochodu najbardziej zmienił się przód, twarz, czyli powstał taki czarny panel TED Deck Face, tak to się nazywa, który zastąpił tradycyjnego takiego grilla o budowę chłodnicy. No i oczywiście tam się kryją różne czujniki, radar i do tego jeszcze podświetlany pas. Zmiany stylistyczne bardzo wpłynęły na opory powietrza i proszę sobie wyobrazić, że opory zwykłego Enyaqa obniżono do 0,245, a coupé do 0,225. Być może te cyferki dużo nie mówią, ale proszę nam uwierzyć na słowo, że to są po prostu bardzo dobre wyniki i oznaczają, że stawia małe opory w powietrzu, powietrza właściwie w trakcie jazdy. W środku jest bardzo praktyczny Enyaq oczywiście, ma 585 litrów bagażnika po złożeniu kanapy 1710. Są różne wersje od 190 do 340 koni. 340 to oczywiście wersja RS, która jest obniżona, usztywniona, oferuje 15 ustawień tłumienia, między innymi ma zewnętrzne brzmienia Sport i Futuristic. Jak powinien brzmieć samochód elektryczny na zewnątrz, w zależności od tego, jaki się tryb załaduje, to ten samochód inaczej brzmi. Co w sumie też jest dosyć ciekawe, ale dla niektórych być może kontrowersyjne. Powstał nawet koncepcyjny Enyaq RS Race, który jest osobnym projektem eksperymentalnym z klatką bezpieczeństwa, hydraulicznym hamulcem ręcznym, sześciopunktowymi pasami i elementami z Fabii RS Rally 2. I to już naprawdę zasuwa, no tylko, że to jest taki, powiedzmy sobie szczerze, eksperyment. Z rzeczy nieoczywistych i bardzo ciekawych i też jeszcze takich, które nie wszystkim się podobają. Z tych, które się mogą podobać, to jest to, że Skoda słynie z różnego rodzaju takich niuansów praktycznych. I w bagażniku jest kod QR, który można sobie zczytać i zobaczyć taki poradnik, w jaki sposób można wykorzystywać bagażnik. Jakie tam są triki? Co jak poustawiać? W sumie to nieoczywista sprawa, a moim zdaniem dosyć interesująca. Z takich rzeczy, które mi nie leżały, obsługa klimatyzacji przez ekran, zakładam, że ponieważ wszyscy to zmieniają w samym koncernie też, no to oni też to zmienią. Na plus wyciągnęli wnioski z poprzedniej wersji po faceliftingu. Nie było tego franka z przodu, pojawił się frank z przodu i to jest bardzo fajna sprawa. To, co bym poprawił, ładowanie 165 kW, no to już standard rynkowy moim zdaniem jest znacznie wyższy i powinni na tym popracować. Ceny od 172 do 223 tysięcy, są teraz rabaty o 20 tysięcy, jeśli kogoś to interesuje. W związku z tym, no te wszystkie ceny, które podałem, są już z uwzględnieniem tych rabatów. To tyle w sprawie Skody Enyaq. Jakbyś chciał coś dodać. A, mogę tylko dodać jeszcze, że jak się wsiada do środka, to moim zdaniem, jeżeli chodzi o wykończenie środka, kurczę, Skoda zrobiła taki postęp, że czasami to aż trudno przechodzi przez gardło, ale naprawdę i moim zdaniem i twoim też, bo pamiętam, co mówiłeś, gdzieś tam zaczęła się nawet zbliżać do premium, no
1: tak,
0: po prostu.
1: Do Audi, nie, nawet nie do Volkswagena, tylko do Audi. Mówiłem o tym w zeszłym tygodniu, fajnie, że pamiętasz. A ty mówiłeś wiele razy o autach Kia, ja jeździłem autem Kia. I to była hybryda PHEV Kia Sorento.
0: To byś opowiedział po piosence o tym, prawda?
1: Jasne, oczywiście, że tak.
0: To by było idealnie w ogóle. A że Green Day teraz, to myślę, że się wszyscy ucieszą.
1: Szybko i głośno.
0: Green Day rano, idealnie.

0: Oh yeah! To mógłbym powiedzieć na temat samochodu, o którym teraz będziesz chciał opowiedzieć. Są takie samochody, które gdzieś tam zapisują się w pamięci, gdzieś tam ci zostają. I jak sobie myślisz, to masz bardzo konkretne skojarzenie. I jeżeli chodzi o Kia Sorento, to mam takie skojarzenie, że zrobili kawał dobrego samochodu. Taki stosunek jakości do ceny w Kia Sorento naprawdę na topowym poziomie.
1: Na topowym, tym bardziej, że ta cena jest dużo lepsza teraz, bo 234 tysiące albo tam rata od 2000 z kawałkiem za taką topową wersję PHEV, bo tym samochodem, czyli hybrydą ładowaną z gniazdka jeździłem. No i oczywiście duże, rodzinne, 4,8 metra. Ja miałem wersję 6-miejscową z tymi kapitańskimi fotelami. Jest ta 7-miejscowa też dostępna, ogromny bagażnik. Ale ten samochód po liftingu wygląda znacznie lepiej przez pionowe reflektory, odwołujące się do elektryków, tych dużych Kii. I rzeczywiście, kiedy spojrzy się na pojemność silnika, czyli na przykład 1.6 TGDI w wersji hybrydowej, czy 1.6 TGDI w wersji hybrydy plug-in, to jest 1.6, tak? Natomiast dzięki tym hybrydom auto ma na przykład 239 koni albo 288 koni. To już dźwiga wszystko znacznie lepiej. Kia obniżyła ceny, to rzeczywiście, bo gdzieś tam czuje oddech chińskich konkurentów na plecach, no to też dodała wyposażenia, no bo to jest tak, napęd na cztery koła, całe kamery, okamerowanie 360 stopni i to te fajne kamery, które są jak migacz, włączasz to po prostu wyświetlać się obraz z tego, co się dzieje z tyłu, to zapobiega martwemu polu i rzeczywiście ułatwia jazdę, ale też elektrycznie regulowane fotele, kierownica, tapicerka, nappa, audio Bose. No tutaj jest taki samochód, którym Kia chce pokazać, że w tym segmencie takich 5-7-osobowych aut rządzi i to się czuje, jak się jedzie. Tym samochodem się bardzo przyjemnie podróżuje i właściwie to chciałem powiedzieć, że wrażenia to jest tak, to jest ta przyjemność przy jednoczesnym nieprzesadzaniu z jakimiś wyścigami bezsensownymi i do niczego nie prowadzącymi.
0: No i w punkt, i elegancko.

0: Czy wiesz, mój drogi, co oznacza El Polaco Volador?
1: El Polaco Volador. El Polak Volador. Latający.
0: Latający, tak jak jest latający Szkot, tak pojawił się też latający Polak, tak w Argentynie mówili o Sobiesławie Zasadzie, który w 1967 roku wygrał rajd w Argentynie i to bardzo słynny, czyli Gran Premio Argentino. Teraz wystartował po raz kolejny, po 59 latach w Gran Premio Argentino Historico w wieku 96 lat. I teraz jechał jako gość honorowy przed całą stawką, czyli bez udziału w klasyfikacji. Przejechał ile? 6 odcinków specjalnych?
1: Tak, wszystkie.
0: I to
1: wszystkie,
0: tak brzmi, 6 odcinków specjalnych. No dobrze, no to co to za wyzwanie. Ale tych 6 odcinków specjalnych 3351 kilometrów. I to już robi takie wrażenie, że fiu, fiu.
1: No, postanowiliśmy Państwa na koniec audycji wzruszyć, bo ja jak zobaczyłem ten nagłówek o Sobiesławie Zasadzie, to pomyślałem sobie, to jest niemożliwe. A potem jak się wczytałem, to pomyślałem, to jest naprawdę niemożliwe. Jechał Porsche 911 Dakar. To jest kawał fury rajdowej, która jest trudna. Na niej numer 405, ten sam, w którym wygrał rajd w Argentynie, ten już prawdziwy, w 1967 roku. 3350, tak jak powiedział Michał, kilometrów. I to nie jest tak, że się po prostu porusza, że jedziesz tak, jakbyś jechał pociągiem. Normalnie, strój, upał, brak klimy, jedziesz i masz 96 lat. Ja jestem zbudowany, pełen nadziei, pełen podziwu, wzruszony. Wszystkie te uczucia są we mnie i jak widzę zdjęcia, to panie Sobiesławie, dużo zdrowia, dużo dobrego.
0: I to samo chciałem powiedzieć i naprawdę wielki, wielki szacunek od Resoraków za wszystkie osiągnięcia, za wygranie tego Gran Premio Argentino. Dostał statuetkę od Juana Manuela Fangio, pięciokrotnego mistrza świata Formuły 1. Wtedy naprawdę wielka, wielka postać, także nasz niesamowity szacunek dla Sobiesława Zasady.

0: I tym oto sposobem zbliżamy się do końca naszej audycji, za którą jak zwykle bardzo serdecznie dziękujemy. My, czyli
1: Marcin Klimkowski
0: i Michał Gąsierowski. I to też, Klimciu, oznacza, że zapraszamy za tydzień o tej samej porze oczywiście na Resoraki, sobota 7 rano. Proszę do nas się odezwać, my staramy się odpisywać, proszę z nami wstawać, rozpoczynać pięknie dzień w sobotę o 7 rano, tym bardziej, że pogoda od jakiegoś czasu jest zjawiskowa, prawda?
1: Tak jest.
0: Życzymy wszystkim pięknego dnia, pięknego weekendu i cudownego tygodnia.
1: I pięknego oglądania Formuły 1 azjatyckiej.
0: Otóż to. I do usłyszenia za tydzień. Nie wiem, czy ja będę.
1: Chyba nie.
0: Może mnie nie być. Znaczy, będę duchem, ale nie wiem, czy ciałem. Zobaczymy. Może jakoś tam się uda coś zorganizować, ale w razie czego, to mówię, do usłyszenia za dwa tygodnie, ale Klimcio na pewno się pojawi. To na 100%.

0: Minęła ósma, moja kawa jest już gotowa.
1: Bistro.
0: Katarzyna Pruchnicka, dzień dobry. Ja się z tej kawy cieszę ogromnie, dlatego że mogę w każdą sobotę rano wypić tę kawę z Państwem. Dziękuję za obecność w zeszłym tygodniu we Włocławku. Było mi ogromnie miło zobaczyć się z Państwem, a za chwilę będzie mi ogromnie miło zobaczyć się z Michałem Bonarowskim i porozmawiać. Michał zawsze przynosi dużo ciekawych informacji. Wiem, że będziemy dzisiaj coś chrupać i tylko tyle wiem. A po dziewiątej o gotowaniu na ogniu porozmawiam ze świetnym szefem kuchni młodego pokolenia. To już od jakiegoś czasu takie gotowanie na żywym ogniu zaczyna być obecne w najlepszych restauracjach. Jak opanować ogień w codziennej pracy restauracyjnej, opowie nasz gość. Ale ja mam nadzieję wyciągnąć od niego też nieco porad dla nas. Przed nami piękny, ciepły weekend. Może zainspirujemy Państwa do pewnie już ostatniego w tym roku takiego sobotniego grillowania albo nawet obiadu z ogniska, nie tylko pieczonych kiełbasek i pieczonych ziemniaków w żarze, chociaż to też cudne i piękne, mnie absolutnie kojarzy się z dzieciństwem. Do 10 w bistro, jak zwykle, będzie niezwykle smacznie i całkiem ciekawie.

0: filozoficzny. I takie miałem filozoficzne przemyślenia o jedzeniu. O zmysłach w jedzeniu.
1: Nie, no to brzmi... Wiesz co, no widzisz, ja to czytam wspaniale. Ja już jestem zadowolona.
0: No właśnie, no robi się mokro.
1: Aha.
0: No taka plucha przychodzi, taka. Teraz ta pora... Fajnie by było, gdyby była jesień polska, złota, przyjemna, pachnąca dymem, ogniskiem, ziemniakami, prawda?
1: A nie jest tak, Michał?
0: No nie jest tak jakoś. Nie widzę tych ognisk. Chodzę po Marszałkowskiej, chodzę po Alejach Jerozolimskich. Nie ma żadnych ognisk z ziemniakami. No i sobie już wyobrażam, jakie te pluchy jesienne będą mocne. Jak to wszystko będzie takie wilgotne, takie... No takie chyba nie do końca przyjemne, nie zawsze w każdym razie przyjemne, a ja bym chciał, żeby to było takie, żeby świat był taki rześki, taki chrupiący, chrupki taki, wiesz, jak chrupiąca papryka, prawie że jak chipsy chrupiące.
1: Albo jak dobrze ukiszony ogórek.
0: Na przykład, co? Prawda? Mhm. No bo w zmysłach tych kulinarnych, no to mamy smak, zapach, kolory, tak?
1: Czyli
0: wygląd, wzrok. Ale najbardziej kulinarnym, moim zdaniem, doznaniem jest właśnie chrupnięcie. I to płynie troszkę z atawizmu, no bo zanim człowiek nauczył się wytwarzać chrupkość, prawda, czyli w tych, czy odpowiednio uprawiać warzywa i owoce, no, czy produkować już coś bardzo przetworzonego, no to z natury trzeba było tę chrupkość uzyskać, czyli na przykład korzonki, jakieś nasiona, to wszystko chrupało w ustach.
1: Rzodkiewka, marchewka. Prehistoryczna
0: rzodkiewka albo marchewka. To w ten sprężysty korzeń, takie pękające nasionko.
1: Aha.
0: Albo liść jędrny, bo przecież liście też się jadło i nadal się zresztą je.
1: Tak.
0: Soczysty owoc, jeśli założymy, że 200 tysięcy lat temu te owoce gdzieś się jakoś pojawiały, więc taki strzelający sokiem do
1: jabłko
0: wewnątrz.
1: Chrupnięcie tego jabłka.
0: No oczywiście w Edenie jabłko przecież, prawda? Pierwsze jabłko u pierwszych ludzi, ono musiało chrupać.
1: Musiało.
0: To nie jest absolutnie...
1: Ja się nie dziwię, Ewie,
0: bezdyskusyjne,
1: wiesz, że chciała chrupnąć.
0: Chciała zobaczyć, jak to jest, jak
1: no
0: się
1: właśnie
0: chrupnie, prawda? Więc to wszystko oczywiście zawdzięczamy ciśnieniu wewnątrz komórek roślinnych, no bo to ciśnienie powoduje, że w momencie, kiedy przerwiemy strukturę skórki, no to ono wypycha wodę i przez to my odczuwamy właśnie takie jakby trzęsienie, ale i to był też dowód bezpieczeństwa dla naszych przodków.
1: No coś.
0: Czyli, że coś jest świeże, że coś jest niezgniłe, nie ma pleśni, nie ma grzybów, które, albo innych drobnoustrojów, które być może byłyby jakoś no, mniej strawne, niejadalne, prawda? No to tak, no wiesz, wszystko ma swój sens
1: okay.
0: w tym, co otacza człowieka. Więc to była jedna z wielu informacji, oprócz właśnie tego zapachu, o którym mówiłem wcześniej, oprócz barwy, smaku i pamięci o danym gatunku rośliny do zjedzenia. Bo ta pamięć też była istotna, no bo jeśli ktoś coś zjadł i przeżył, to należało zapamiętać, że to dobrze. Jeśli nie, no to niekoniecznie. Ale wiesz co, w tych moich filozoficznych dociekaniach o chrupkości doszedłem, czytając różne ciekawe pozycje, że zaczęliśmy oddzielać się w pewnym sensie od natury, kiedy sami zaczęliśmy tę chrupkość wytwarzać w naszym jedzeniu. Czyli to nie było już takie naturalne chrupanie, czyli chrupanie naturalnych płodów leśno-sawanno-rolnych, prawda? Tylko coś od nas.
1: Okej, okay, czyli na przykład chrupiące, smażone coś,
0: właśnie,
1: albo chipsy.
0: Właśnie,
1: albo
0: przypieczony kawałek mięsa. Chciałem powiedzieć dinozaura, ale my wiemy, że ludzie nie rzucali się kamieniami z dinozaurami.
1: Nie, nie, nie.
0: Ale to mógł być na przykład mamut jakiś, albo inne zwierzątko, które sobie chrupaliśmy właśnie. Zresztą schrupać słowo też oznacza coś zjeść i to właśnie w taki atawistyczny sposób.
1: Ale prawda? Też bardzo przyjemny. Zobacz, chrupnę to, schrupię to. To jest tak, w tym jeszcze jest przyjemność.
0: Tak jest, tak jest. I dlatego ja właśnie tak melancholijnie, wiesz, o tej chrupkości przy tej jesieni sobie tak myślę, że dodatkowo, że ta historia cywilizacji... tej kulinarnej części, biegnie nie tylko od surowego do ugotowanego czy do upieczonego,
1: okay.
0: prawda? Ale też od miękkiego miąższu do świadomie przez człowieka programowanego kształtu i charakteru tego, co je, czyli na przykład skórki, tak jak tu wspomniałaś przed chwilą. Chrupka skórka to jest coś, co myśmy sobie wyprodukowali. Chrupka skórka w produktach żywnościowych to jest coś, co myśmy sobie wymyślili i wyprodukowali.

0: pali. To jest chyba największa różnica między nami a zwierzakami, które sobie tego nie produkują.
1: Ja już z tego mojego rozkosznie zadowolonego stanu, że tak pięknie, że nas czeka miły weekend, weszłam już w tą twoją filozoficzną narrację i ten nastrój, ale wiesz, Michał, że nigdy na to w ten sposób nie patrzyłam, ale to jest coś takiego, że my tę chrupkość, która jest też, psychologowie to powiedzieli, że to jest ważne, że to nam daje też takie chrupanie dobre
0: poczucie
1: rzeczy.
0: Zadowolenia.
1: Ale też relaksu, tak absolutnie, że rzeczywiście my to sobie sami zrobiliśmy.
0: I wyobraź sobie, że my sobie to nadal sami robimy. Aha. Że rozwijamy to, okay. Bo wracam do tematu, który poruszaliśmy kilka tygodni temu, mianowicie chciałem zobaczyć, co się dzieje na rynku airfryerów. I właśnie te airfryery, te urządzenia...
1: Ale one szkodzą, wiesz.
0: Produkują... poczekajmy,
1: to ostatnio
0: poczekajmy
1: się pojawiła
0: chwilę.
1: Taka informacja.
0: No właśnie, myśmy też o tym mówili, tak? No bo mamy tam takie reakcje, które powodują, że powstają substancje, które nie do końca są dla nas korzystne, ale ja bym tego tak bardzo nie demonizował, bo wiesz, to jest kwestia umiaru, tak? No kawa w nadmiernej ilości, którą tak przecież lubimy, też może być szkodliwa. Mleczko do kawy w nadmiernej ilości też może być szkodliwe, ba. Woda w nadmiernej ilości też może być szkodliwa, więc bądźmy tutaj pragmatyczni z jednej strony i ostrożni, jak
1: świadomi.
0: Prehistoryczni nasi przodkowie, chrupiący różne rzeczy i w ten sposób sprawdzający, czy coś jest dobre, z takimi bardziej no, wyluzowanymi, tak? No, od małej ilości prawdopodobnie nic nam się złego nie stanie. Wracam do tego airfryera, bo pamiętam, że zakończyliśmy naszą rozmowę na tym, że ty jesteś sceptykiem, sceptyczką.
1: Tak. Wiesz co, ja, jak jest duża moda, to ja tak zawsze mi się tak pazurki wystawiają i zawsze przy takiej miłej Kasi budzi się Kasia, która tupie i mówi, nie, ja zrobię inaczej.
0: Taka Kasia slow. Taka, żeby to nie było takie ztechnicyzowane, prawda?
1: Raczej Kasia walcząca. Ale
0: no tak,
1: też,
0: tak, tak.
1: Ale taka też, tak, tak.
0: Czyli taka ludyczna,
1: bardzo.
0: Można powiedzieć. Pojawia się maszyna, sypiemy żwir w koła tej maszyny.
1: Tak.
0: Tak? No to właśnie.
1: Taka
0: to,
1: się budzi Kasia
0: tak
1: wtedy.
0: Tymczasem, i powiem ci, że ja też mam troszkę takiego elementu u siebie, bo tak się zastanawiam, no po pierwsze, czy metal może latać, to w lalce Wokulskiego ostatnio modny format, ta dyskusja się pojawia, czy może być metal lżejszy od powietrza, albo o wadze powietrza, czy my powinniśmy, nie wiem, nurkować, skoro nie jesteśmy zwierzętami przygotowanymi do tego, czy my w kosmos w ogóle powinniśmy latać, prawda? To jest, jest taka obawa trochę, że to jest nienaturalne. Niektórzy twierdzą, że to jest element boskości w człowieku. Ale zmierzam do tego, że ja jestem bardziej po stronie pro. Ja uważam,
1: dobra,
0: że no to fajnie jest taką chrupkość sobie wytworzyć,
1: dobra,
0: właśnie w takim airfryerze. Nie mam jeszcze airfryera. Nie mam. No, kto wie, być może jak w dawnym programie Sonda będziemy tu po dwóch stronach, bo pamiętam, że bohaterowie właśnie na takim sporze, na takiej dyskusji budowali świetną narrację, prawda?
1: Tak.
0: Jeden był pro, drugi był anty. Więc dzisiaj w kontekście chrupania na skutek airfryowania, to ja jestem pro. I no, chciałem sprawdzić, jak to właściwie jest, bo na przykład książki mogą nam mówić o tym, czy te airfryery są modne, czy niemodne. I sprawdziłem u wydawców, że książek o airfryerach się wydaje coraz więcej.
1: Doświadczamy tego,
0: absolutnie.
1: Tak. Absolutnie.
0: To jest niesamowita historia.
1: Ale Michał, bo można na tym zarobić, rany Julek.
0: No, ale zarobić dlatego, że ludzie chcą o tym czytać i chcą korzystać z
1: albo
0: tych książek.
1: Albo wmówione im zostało, że chcą. Przepraszam.
0: Przepraszam. Widzę, tutaj się odzywa duch krytyczny.
1: Nie no, sonda. Powiedziałeś sonda.
0: Tak jest, tak jest. To jest bardzo prawdopodobne. No więc już sprawdzałem, jak to jest i akurat ukazały się dwie książki, które są dość specyficzne, bo pośród tych kilkunastu, które w ciągu kilku ostatnich tygodni się pokazały i kilkudziesięciu, które w ciągu ostatnich kilku miesięcy się pokazały w Polsce, moglibyśmy wybierać tych książek bardzo dużo, one są czasem bardzo specjalizowane, że dotykają tylko pewnej sfery gotowania, przygotowywania posiłków, albo na przykład są zdrowotne, prozdrowotne. Zaraz zresztą o tym powiem. Pojawiła się taka książka, która spośród tych wielu pozycji wyróżnia się i takim swoim no, kunsztem, ale też i taką dokładnością. Rozmawiałem z autorem. I to jest ciekawostka, Kasia. To jest argument za tym, że jednak ten airfryer w naszym życiu może znaczyć bardzo dużo. Wiesz dlaczego?
1: Mm-mm.
0: Ponieważ tytuł brzmi Air Fryer od śniadania do kolacji.
1: Ja znam tę książkę.
0: A, no właśnie. Tak. No, Beata i Igor Grądkowscy napisali tę książkę bazując na swoim 20-letnim doświadczeniu w ogóle z kulinariami i z prezentacją i pisaniem o kulinariach, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo duże, duże doświadczenie. Ja z nimi rozmawiałem dosłownie dwa dni temu. No i oni jako autorzy tej książki, ale też jako autorzy bloga i takiego kanału Prakty Kulinarni, też ciekawe słowo,
1: tak
0: przekonują, że w airfryerze można właśnie przygotowywać dania przez cały dzień i to dosłownie, bo tak brzmi tytuł i tak są też ułożone przepisy. No więc to doświadczenie, bo wiesz, oni gotują w parze. Tak w parze, bo to taki żart słowny od razu, że to i para, ale też i z parą gotują, tak?
1: Muszę napić, ciekawe dopiero teraz, jak to wyjaśniłeś.
0: Od tych 20 lat. Skupili się na airfryerze, a uznałem to za dobry powód, żeby pogrążyć znowu ten temat i dlatego dzisiaj o tym rozmawiamy.
1: Podrążyć, a nie pogrążyć.
0: Podrążyć, tak. I zapytałem Beatę właśnie o tę popularność airfryera.
2: To jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Air fryer jest niezwykle popularny. Mam wrażenie, że właśnie zyskuje na popularności. Być może ta popularność jest już mniejsza w Stanach na przykład, gdzie pojawił się dużo wcześniej i dużo więcej przepisów opracowano. Natomiast mi się wydaje, że air fryer nie straci na popularności i to bardzo długo, dlatego że jest niezwykle wygodny i daje oprócz tej oszczędności tłuszczu też oszczędność energii. Naprawdę zużywa dużo, dużo mniej prądu. Nie trzeba czekać, aż nagrzeje się piekarnik, nie trzeba stać przy kuchence i pilnować, czy coś tam się nie przypala, tylko można wrzucić coś do air fryera, dajmy na to śniadanie i pójść zrobić makijaż.
0: Jaki makijaż by mi pasował, uważasz, Katarzyno?
1: Nie wiem, ja też się nie maluję poza specjalnymi wyjściami, ale można wyjść wtedy na krótki spacer z psem.
0: Można, ale tak myślę sobie o makijażu dla mnie. Wybieram między heavy metalowym wampem, a czymś bardziej stonowanym. Jak uważasz, w którą stronę powinienem,
1: powinienem
0: pójść? Prawda? Te oczy tutaj takie heavy z metal. Błyskawicami, o, aż nawet daleko, daleko, ponieważ ja włosów nie noszę, to mogłyby się...
1: Ale tam by można namalować.
0: Rozprzestrzeniać na mojej głowie. Wracając do techniki, to nie tylko byłem ciekaw, czy on jeszcze jest na topie, czy nie, moi rozmówcy Igor i Basia, no to są kapłani takiego całodziennego rytuału i tak przygotowali zresztą tą książkę, bo mamy tam śniadania, obiady, kolacje, liczne dodatki, ale też byli uczciwi o tyle, że no nie wszystko w tym fajerze można zrobić, no bo na przykład sałatki się raczej nie da zrobić, jakiegoś smoothie, ja wiem, że Igor jest wielbicielem smoothie, on nawet sobie tak to z tego smoothie zrobił główne danie na śniadanie, więc tego też tam się nie da zrobić, a tu jeszcze bez airfryera mamy i humusy, i pesta,
1: tak.
0: Prawda? Czyli to, co jest takie bardzo, bardzo świeże, albo na przykład nocna owsianka, prawda? Bo ona musi się przez noc tam nasączyć.
1: Mhm.
0: Ale wracając jeszcze, ponownie wracając do airfryera, oni podczas przygotowania do napisania tej książki odkryli ciekawą rzecz, a mianowicie...
3: Naszym pierwszym ruchem było pójście do księgarni. Obejrzeliśmy, co tam można znaleźć i jak jest traktowany temat airfryera. I się okazało, że są tam takie smaczki pod tytułem i wrzucamy wcześniej ugotowany makaron albo wcześniej podsmażone coś, wrzucamy do tego airfryera. I my stwierdziliśmy, że jedyny sens zrobić książkę o airfryerze jest taki, że jedynym składnikiem, który w tym airfryerze się znajduje, przetworzony poza airfryerem, będzie woda.
2: Szykując przepisy i zdjęcia do tej książki, zrobiliśmy eksperyment, odstawiliśmy kuchenkę, odstawiliśmy piekarnik, mikrofalówkę, został tylko czajnik, chociaż wodę też w airfryerze możemy ugotować, tak w airfryerze można zrobić wszystko. Oczywiście makaron gotowany w airfryerze no nie będzie tak fajny jak ten gotowany tradycyjnie, to samo z ryżem, ale da się zrobić.
1: No to dobry plan, wiesz?
0: No właśnie, takie ciekawe. Totalne podejście, mhm. Prawda? Ta książka jest dowodem na to, że się przyłożyli do tematu, bo tam jest całe przygotowanie też do airfryowania, łącznie z BHP. Okazuje się, że to...
1: Airfryerowanie.
0: No właśnie, tak jest ciekawe słowo. No wiesz, tak jak mamy googlanie, prawda? To możemy mieć chyba też airfryowanie. Mamy ejajowanie. Ejajowanie jest takie kulinarne, bo tam jajo w środku występuje. Więc airfryerowanie też może występować. W języku polskim słowo fryer może nie jest, nie ma dobrej konotacji. Ale na przykład w czeskim fryer to jest po prostu chłopak, to jest narzeczony, to jest no taki przyjaciel, prawda, w parze. Więc okay. Można powiedzieć, że to tylko u nas, na północy, nad górami, ten fryer nie jest taki może super korzystny. Ale wracamy.
1: Filozofia, tu wiesz, właśnie wkręciliśmy się.
0: No właśnie taka filozofia mnie dopadła w tej plusze jesiennej.
1: Jaki
0: spodziewanej,
1: plusze? Przecież...
0: spodziewanej. Okay. Ja się spodziewam pluchy. No więc doktoryzowali się państwo Igor i Beata Grądkowscy z airfryera i co odkryli? No, może już właśnie tę moją ukochaną chrupkość. Po części tak, ale też coś dla praktyków jest oczywiste, a dla takich sceptyków, Kasia, na przykład jak dla ciebie, no jak my może troszkę ogólnie tych sceptyków airfryerowych, no to już nie jest takie oczywiste. To chyba coś innego.
3: On jest przede wszystkim jest przyjazny. On jest fantastycznym narzędziem dla osób, które chciałyby zacząć gotować i no, chciałyby to może tak właśnie zrobić na zasadzie troszeczkę skromnej i tylko dla siebie, ewentualnie dla swoich najbliższych. I airfryer daje bardzo dużo możliwości, które są do wykonania przez, no naprawdę przez większość osób. I jeszcze cecha airfryera jest taka, że nie wiem, kurczak. On troszeczkę inaczej smakuje z airfryera niż z piekarnika, już nie mówiąc o patelni.
2: To, co daje nam airfryer, chrupiące rzeczy, a jednocześnie bardzo soczyste w środku. Tak jest na przykład z panierowanymi filetami z kurczaka. Niesamowite, dlatego że filet bardzo łatwo przesuszyć, a w airfryerze można tego uniknąć, robiąc to odpowiednio i oczywiście panierując. No, ale tutaj tak mówimy o tym, że airfryer pozwala nam ograniczyć ilość tłuszczu, ale nie dajmy się zwariować. Nie możemy absolutnie z tej oliwy zupełnie zrezygnować, bo ona też jest potrzebna, jest nośnikiem smaku. No i też jest zdrowa.
3: Jeden z naszych ulubionych też przepisów czysto obiadowych, czyli kurczak zapiekany w kapuście. Tu chrupkie, tutaj wilgotność. Otoczony kurczak kapustą, tam naprawdę tworzy się bardzo wiele struktur. No, jest to głębokie, chciałbym powiedzieć tak górnolotnie, ale w momencie, w którym chcemy zrobić danie, w sumie szybko, danie obiadowe, ono dzięki airfryerowi wychodzi na trochę wyższy poziom.
1: Gołąbki, kurczak w kapuście.
0: Domyślam się, że ta kapusta chrupie, bo ona właśnie jest taką warstwą jak ciasto filo, prawda? Ten kurczak zawinięty w kapustę, to właśnie o ten efekt chodzi. Ja się doczekałem chrupania w wyniku airfryowania. I poetycko jest od rana. Aha. Mam moją chrupkość. A ty co byś uchrupczyła z takich dań, które nie do końca są chrupkie, tylko no właśnie takie może jakieś no mało chrupiące, jakieś bardziej wilgotne?
1: Trudne pytanie, wiesz co, ale to zawsze jest... ja musiałabym się zastanowić, musisz mi dać chwilę, bo ja cały czas myślę o tym, żeby to na przykład był kawałek uduszonego mięsa nie do końca i tam wrzucony do tego airfryera, że on w środku jest taki mięciutki i soczysty, a podkarmelizowany, czyli trochę podpieczony na zewnątrz.
0: To jeszcze dopowiem, podrzucę ci na czas, kiedy posłuchamy znowu Igora, że to mogą być grzyby.
1: O!
3: Moimi ulubionymi ziemniaczkami w tej chwili pieczonymi są ziemniaki z airfryera, tak samo bataty, więc szukajmy tam. Naprawdę tam jest bardzo, bardzo wiele nowych, może nie powiem, że smaków, ile struktur, że to, co bierzemy do ust i znamy miękkość kurczaka, ona airfryerowa jest trochę inna, ale jest wspaniała. Element chrupkości, zwłaszcza w odniesieniu do mięs, on jest w tej chwili tym, który dla mnie jest... No, może nie powiem, że deklasuje piekarnik, tak? Tylko te dania z piekarnika znam. W tej chwili jestem zachwycony właśnie konsystencją, chrupkością dań z airfryera. One są inne. Nie powiem, co jest lepsze, bo kompletnie nie o to chodzi i nie da się powiedzieć, czy z piekarnika jest lepsze, czy jest z airfryera. Po prostu, jeśli się coś dobrze zrobi, no to jest po prostu dobre. A airfryer jest trochę inny. Znaczy, rzeczy, które z niego wychodzą, są troszeczkę inne niż te, do których byśmy przyzwyczajeni.
0: No właśnie, ta inność, ta eksperymentalność, to jest coś, co mnie pociąga i tak bardziej przekonuje do nabycia tego urządzenia. A ty, Kasia, przekonasz się wreszcie na podstawie takich
1: twierdzeń? Ja jeszcze posłucham chętnie.
0: No bo tak myślę, że to nie tylko te mięsa, wspomniany zresztą przez ciebie właśnie kurczaczek, prawda, czy w ogóle kawałek mięsa i potwierdzony przez Igora. Ziemniaczki, warzywa korzeniowe, tak. W ogóle w całości one by były do odkrywania, bo był wymieniony i batat, i ziemniak, ale mamy mnóstwo. Mamy skorzonery, pietruszkę na słodko. Wyobraź sobie, że ona jest tak zchipsowana w airfryerze.
1: Oblana miodem wcześniej?
0: I słodziuteńka. Ale, i na przykład oblana miodem, Kasia, i posolona grubą solą.
1: Ja to robiłam w piekarniku zawsze.
0: No i ile tam w tym piekarniku, już nie powiem czego jest, prawda? To jest bałaganu.
1: Czyściutki
0: tak?
1: Jest mój, czyściutki piekarnik.
0: Ale właśnie, potem trzeba dużo czyścić. Więc to by było takie pole do odkrywania, ale nie tylko ta chrupkość, już możemy to od tego trochę odejść, bo są zalety, niby takie oczywiste, ale mogą być trochę zaskakujące.
3: Czy ja, w naszej książce moim ulubionym działem jest dział deserów. To, co się dzieje przy produkcji na przykład ciasta marchewkowego, ono dla mnie jest zupełnie inne. Jest taki bardziej, to mówią Anglicy, moist, ono jest trochę bardziej wilgotne. No tu muszę wskazać na wyższość airfryera niż piekarnika. Albo na przykład też przepis z naszej książki, najlepsze brownie, jakie zrobiliśmy w historii, naprawdę zrobiliśmy ich dużo, bo parę lat za nami, to najlepsze brownie w naszym wykonaniu było właśnie z airfryera.
0: No i ja tutaj zerkam do książki. Aha. Proszę, pokazuję ci, zobacz, tak wygląda zdjęcie tego brownie. Dobra. Co widzimy na tej fotografii? Otóż widzimy bardzo miękki środek, aż widać po prostu, że on jest taki wilgotny, ale... Na zewnątrz jest chrupiąca skórka.
1: Ale to... taka mi wychodzi z piekarnika też.
0: Bardzo dobrze, tak? Tyle, że to pewnie w airfryerze mogło by ci wyjść to troszeczkę szybciej. Ale to nie przesądzajmy. Tempo być może nie jest aż tak istotne. Ja się trochę rozmarzyłem, ale przypomniałem sobie, i zresztą ty też dałaś ten sygnał na początku naszej rozmowy, kilka artykułów, filmów dokumentalnych, publikacji, w których pojawia się informacja o tym, że takie uchrupczanie może nieść nie tylko przyjemność, no ale także musimy zachować pewną czujność, bo mogą się wytworzyć różne substancje, takie niekoniecznie zdrowe, jak na przykład ten akrylamid. No i tu chciałem zagiąć Beatę Grądkowską, kapłankę airfryera, że proszę bardzo, pięknie, a gdzie bezpieczeństwo? No ale nie do końca mi się udało.
2: Akrylamid wytworzy nam się też podczas gotowania i pieczenia w piekarniku w wysokiej temperaturze. W airfryerze też oczywiście, ale badania pokazują, że w mniejszym stopniu. Co jest ważne, na przykład jak pieczemy skrobiowe warzywa, na przykład ziemniaki, warto je wymoczyć w wodzie zimnej przez 30 minut i dopiero później piec. Wtedy tych szkodliwych substancji będzie znacznie mniej.
0: No i takich trików, jak wykorzystać airfryer do lepszego, nie tylko smaczniejszego gotowania. W tej książce od śniadania do kolacji jest więcej. No ale to nie jest koniec mojego śledztwa. Tak, w sprawie chrupkości, zdrowotności, w ogóle konsekwencji wykorzystania tej techniki. No, druga część tego dochodzenia do prawdy będzie po piosence.

0: No dobrze, co będzie o tym chrupaniu, Michał?
1: No, zakończyliśmy na wątku zdrowotnym airfryera.
0: Tak.
1: I dlatego postanowiłem zasięgnąć opinii specjalistki odżywienia, dietetyczki, psychodietetyczki, ale także biotechnolożki Magdy Makarowskiej, która, tadam, właśnie wydała książkę, a jakże, o airfryerze, o daniach w airfryerze i to w bardzo specyficznej specjalności, mianowicie kuchni polskiej.
0: Okej.
1: Okay. A, właśnie.
0: Ale że schabowy.
1: No, Kasia, tutaj trzymaj się mocno fotela, bo okay. Wiemy, że jak smażymy, pieczemy, przypiekamy, no to powstają te nieszczęsne akrylamidy, których, jak słyszeliśmy przed chwilą od Beaty Gądkowskiej, no jest na szczęście w airfryerze mniej na przykład niż w ulubionym przez ciebie piekarniku.
0: Ale to zależy, z czego ten airfryer jest zrobiony chyba, nie?
1: Nie.
0: A.
1: Nie, akurat nie. Ale to nie wyczerpuje tematu.
2: Tam się wytwarzają związki fenolowe, które nam sprzyjają. My możemy zatrzymać to na pewnym etapie, żeby to nie przeszło w to spalenie, w to czarne takie, tak? I powiem szczerze, że jeżeli mamy porównać przygotowanie na patelni w głębokim tłuszczu do airfryera, to jednak airfryer wygra. I myślę, że to w tych kategoriach trzeba rozpatrywać, tak? Bo w taki sposób to byśmy nic nie jedli, to szkodzi, tamto szkodzi i byśmy jedli tylko surowe mięso i surowe warzywa, a wiemy, że tą żywność trzeba w jakiś sposób przetwarzać. Liczy się umiar i urozmaicenie. Trochę w airfryerze, trochę gotowanych rzeczy, trochę surowych rzeczy. Jeżeli utrzymamy tą równowagę, to absolutnie myślę, że krzywdy nam ten sposób gotowania nie zrobi.
1: Uff. No, nie jest tak źle, Kasia.
0: Nie, nie jest.
1: Kolejny argument, żeby w pogoni za chrupkością przekonać się jednak do airfryera. Co ty o tym myślisz?
0: Dobra, ja, wiesz co, jeżeli słyszę opowieści osoby, która jest w tylu kierunkach, które składają się na ten temat, o którym dzisiaj mówimy, wykształcona, czyli dietetyczka, biotechnolożka, tak?
1: Tak.
0: Wszystko, no właśnie. To ja z uwagą słucham fachowców, naukowców.
1: No, ja jako niefachowiec też często mam takie podejście. Uważam, że to jest akurat słuszne, no bo jeśli wierzymy w naukę, przyznajemy, że nauka po prostu daje nam korzyści, no to akurat w tym przypadku wracam myślą do tego ograniczania tłuszczu, szczególnie w tych potrawach smażonych. Podobnie jak większość Polaków, jednak lubię masło. Lubię też czasem coś usmażonego na smalcu. Mhm. No tak lubię, tak w polskim old style'u, tak, no jakże to bez masła, bez smalcu? Przecież zobacz, tych zastosowań jest mnóstwo, ja naprawdę nie będę ich wszystkich wymieniał, ale oprócz smarowideł do chleba, no to smażenie placków, kotletów, pączków, faworków, no właśnie w tym głębszym trochę tłuszczu, prawda?
0: Ale okrasa do kasz. Wiemy, że to nie jest super zdrowe. Wiemy, że nie należy tak jeść codziennie.
1: Ale chrupkie.
0: A dobra.
1: Okrasa do pierogów, kulusek, zasmażki do zup i sosów, duszenie takich rzeczy, na przykład jak kapusta, czy jakieś dania jednogarnkowe. No tam się i ten smalec, a czasem to masło też pojawia. Dodatek do ciast, niezależnie czy słodkich, czy wytrawnych, no tam będzie ten tłuszcz. Baza do sosów, prawda? No to tego nie unikniemy niestety. Magdalena Makarowska krótko wyjaśnia, jakie konsekwencje takich wyborów żywieniowych i co do tego ma airfryer. I w dodatku, jak to się ma do polskich nurtów.
2: Masło i smalec zawierają cholesterol. Podgrzewanie tego cholesterolu powoduje, że on ulega oksydacji. On się staje takim oksycholesterolem, który jest kompletnie dla nas taki toksyczny. Dlatego jeżeli upieczemy w tym airfryerze, a nie usmażymy na głębokim tłuszczu, to jest to dla nas bardzo duży zysk zdrowotny. I powiem ci, że w ogóle okazuje się, że świetnym produktem, który bardzo kojarzy się z kuchnią polską, który świetnie wychodzi w airfryerze, są ziemniaki. Ja tam mam dużo potraw z ziemniakami i przy jednej z potraw, gdzie moja mama akurat była moim gościem przy degustacji, to było dla mnie super wrażenie, ponieważ ja zrobiłam taką zapiekankę tam z jakąś kiełbaską, z ziemniakami, z cebulką, z czosnkiem i ona jadła i mówi tak: o Boże, my z ojcem jedliśmy to przez całe dzieciństwo. I dla mnie to była taka rekomendacja. Ja mówię, super. Ona mówi tak, bo wiesz, my to braliśmy na patelnię, smażyliśmy i to tak smakowało, a tutaj ty to zrobiłaś i też tak smakuje. No i taka rekomendacja, myślę, że jest dobra, bo szczera płynie z serca, czyli utrzymujemy te smaki tradycji, nie rezygnujemy z tego wspomnienia, no bo zobacz, jak fajnie te wspomnienia wracają. Świetnie, słuchaj, nadaje się airfryer do pieczenia serników, szarlotek w ogóle, placków również.
1: No i znowu mogę powiedzieć, bo polskość w airfryerze obroniona, szczególnie te placki, szarlotka i inne dania z biało-czerwoną flagą. No i ta chrupkość może mieć wymiar nie tylko sensoryczny, ale też sentymentalny, jak słyszeliśmy tutaj u Magdy, jak u rodziców autorki książki o polskich potrawach z airfryera się obudziły te wspomnienia, prawda? No ale ta airfryerowa chrupkość i prozdrowotność może mieć też znaczenie terapeutyczne.
2: Jestem jednak dietetykiem, więc wartość dania to jest odżywczość, to jest sposób taki, że możemy jeść je na co dzień w wersji lżejszej, ale jednak ono musi być smaczne, bo bez tego hedonizmu żywieniowego żadna dieta no, nie przejdzie, tak? Dlatego ja tym pacjentom daję tyle możliwości i pokazuję, że każde danie da się zrobić w taki sposób, żeby nie dzielić produktów na zakazane i dozwolone. Te smaki z dzieciństwa, wiesz, mocno wchodzą, tak, w te kubki smakowe. Mamy różne skojarzenia, więc jakby dla mnie nie ma sensu zmieniać człowiekowi, zabierać mu tych wspomnień, tylko dać mu inną metodę na zrobienie tego, żeby skorzystało na tym jego zdrowie. Tutaj airfryer się świetnie sprawdza, bo pacjenci rzeczywiście mówią, że naprawdę jedzą to, co lubią, tylko robią to szybciej i rzeczywiście jest to akceptowalne. No, nie będziemy tego, wiecie, porównywać do genialnych kotletów z jakiejś złotnickiej świni, która może być w tej panierce i to wszystko przejść, więc jakby tutaj nie idziemy tym tropem. Mówimy o gotowaniu na co dzień, takiej przyjemności ze smaku i o tych wspomnieniach z dzieciństwa, gdzie airfryer tego nie odbierze, a wiesz, no, żyjemy, tak jak mówię, w takim świecie, że wszyscy pędzimy, nie mamy czasu na to jedzenie i ten airfryer trochę odczarowuje ten czas.
1: No bo zdrowotność może mieć też wymiar przyjemności. Znasz moje doświadczenia z leczeniem na przykład choroby otyłościowej. Dla mnie ta smaczność potraw była, nadal jest zresztą bardzo istotnym wsparciem w dokonywaniu takich zdrowych, dobrych wyborów, także żywieniowych. Ale też chciałbym, żebyśmy skończyli z taką martyrologią kulinarno-dietetyczną, że to się trzeba umartwiać. No Magda Makarowska mówi tutaj właśnie dokładnie, że to powinno być dobre, smaczne. Na przykład jeśli ktoś jest w jakimś procesie leczenia i z dietetykiem czy psychodietetykiem pracuje, no to właśnie ta smaczność to może być klucz do sukcesu. Jeśli ty myślisz sobie, że będziesz jeść dobre rzeczy, to nie martwisz się, że będziesz jeść może troszeczkę mniej, prawda? To jeśli oczywiście taka jest potrzeba, bo przecież potrzeby pacjentów bywają bardzo różne. Po raz kolejny, wracając do airfryera i polskości w kuchni, nie wszystkie polskie dania da się zairfryerować. Czego się nie da?
2: Rosołu. I też takich, wiesz, dań typu bigos czy gulasze, no bo tutaj jednak jest potrzebny dłuższy czas, temperatura, tak? Natomiast wszystkie rzeczy pieczone, smażone możemy śmiało w tym urządzeniu zrobić. W tą stronę bym tutaj to poszła. Ja powiem ci szczerze, że generalnie no, każdą potrawę można w jakiejś części, w tym airfryerze podszykować, może nie do końca ją tam zrobić, tak? Aczkolwiek ja nawet pierogi, tylko że pieczone robiłam po prostu w airfryerze, więc wtedy nie są gotowane. Bardziej mi chodzi o ten sposób takiego, że no na przykład właśnie w kontekście bigosu, że to się musi jednak troszkę pogotować gdzieś tam temperaturowo, żeby to nie wyschło, bo jednak jak chcesz coś takiego zrobić, co potrzebuje miękkości, no w airfryerze powiedzmy, no będzie suchsze, tak? I to chodzi o to, żeby nie stracić tej przyjemności z tego jedzenia. Ale w zasadzie można powiedzieć, że prawie wszystko można zrobić.
1: A propos rosołu, to już niedługo będę mógł podzielić się doniesieniami z frontu walki o wpisanie tradycji z tym rosołem związanej na listę najpierw krajowego, najpierw na krajową listę, a następnie na światową listę dziedzictwa UNESCO.
0: Brawo.
1: Tak, bo z dumą donoszę, tak, że jestem w zespole depozytariuszy, taka nazwa, tradycji rosołu, czyli w takim zespole roboczym, który wypracowuje te kierunki argumentacji za wpisaniem na te ważne listy. A wracając...
0: Czyli walczysz, przepraszam, ale ja muszę to uczcić.
1: Ja to właściwie nie tyle walczę z innymi, co taką mrówczą pracę trochę wykonujemy, bo zastanawiamy się nad tym, skąd ta tradycja jest, jakie są jej elementy. Oczywiście nie jesteśmy jedyni w tym procesie, tam też głowy naukowe są zaangażowane i nie tylko, i będą inni angażowani i też dzięki temu, że namawialiśmy na przykład naszych słuchaczy do tego, żeby dzielili się swoimi wrażeniami, to przysyłali takie no, swoje wrażenia i to one też są wykorzystane w tym procesie. Więc bardzo dziękuję Państwu tutaj, że byliście, że odpowiedzieliście na te apele. Po kolejny raz wracając do tematu airfryerowego, a właściwie książki o polskiej wszak kuchni, ku mojemu zaskoczeniu w spisie potraw znalazłem w tej właśnie książce Magdy Makarowskiej Kuchnia Polska z airfryera, znalazłem potrawy, które No tak z dużym trudem zaliczylibyśmy do polskiego kanonu, na przykład jakieś takie z awokado, prawda, albo z pomarańczami, no to tak, nie wiem, czy to jest takie stuprocentowo.
0: No, ale dobrze, na szlacheckich stołach mogły tam te
1: pomarańcze. No i zapytałem Magdę, jak to jest, że w książce o kuchni polskiej mamy takie kwiatki.
2: Wiesz co, właśnie o to chodzi, że ta kuchnia polska to jest taka jest takim żywym organizmem i tak naprawdę nie do końca już ludzie gotują bardzo tak, jak to te nasze babcie gotowały. Ludzie jeżdżą po świecie i trochę te różne potrawy ściągają na nasze polskie realia, więc trochę ten polski stół wygląda inaczej niż kilkadziesiąt lat temu, kiedy ci sarmaci przy nim siedzieli, wiesz. Natomiast mamy dostęp w tym momencie do produktów, które wcześniej rzeczywiście były trudno dostępne, a w tym momencie no one są na co dzień i o każdej porze roku, dlatego też trochę patrzyłam na to, co się dzieje teraz i tak naprawdę co rzeczywiście gotujemy, jemy w polskich domach, a ponieważ pracuję od 18 lat z pacjentami, to pytam ich codziennie, co się u nich jada i bardziej mi zależało, żeby te potrawy, które rzeczywiście są, chodzą gdzieś tam po naszych polskich stołach teraz, żeby umieć je zrobić w tej wersji lżejszej, nie rezygnować z nich na diecie. Więc ja zawsze patrzę przez ten pryzmat praktyczności i tak z otwartością do tych moich pacjentów, żeby oni mogli też to zrobić w wersji jakiejś tam lżejszej. Dlatego też ta kuchnia jest taka wymieszana, no nie bardzo taka tradycyjna, siermiężna. To nie jest zamknięte muzeum receptur.
0: No tak jak kuchnia, wiesz co, tak jak kulinaria, to zawsze się rozwija, zmienia.
1: Tak, kuchnia żywa,
0: tak.
1: Sama wpływa na inne, a takich przykładów, że nasza polska kuchnia teraz wpływa na jakieś inne, to jakoś na razie nie mogę znaleźć. No może pewne produkty, na przykład eksport naszych jabłek do Azji czy do Ameryki Południowej. O, to jest pewnego rodzaju miękki wpływ, ale z drugiej strony ta nasza kuchnia też ulega wpływom. No wiesz, pojawienie się kebaba w naszej kuchni to jest coś bardzo wyjątkowego.
0: Ale jakieś danie ostatnio było tak, że opanowało cały świat. Taki jakieś nasze danie, pamiętasz? Zapomniałam w tej chwili. Było coś takiego, że jakieś takie nasze danie w roleczkach wszędzie było, przypomnijmy.
1: No wiesz co, kompot na przykład się pojawił, ale nie właśnie, jest przypisywany Polsce kompot. Również rosół, czyli chicken tea, nie jest przypisywany Polsce.
0: Będę tupać zaraz się
1: no, to tak właśnie troszkę jest. Ale Kasia, czy ty wiesz, co w polskiej tradycji kulinarnej jest najbardziej chrupiącym daniem?
0: Pieczone ziemniaczki.
1: Niekoniecznie, ale o tym już po piosence.

0: No, my cały czas tutaj, państwo tego oczywiście nie słyszeli, ale my cały czas tu z Michałem o tym airfryerze rozmawiamy.
1: Tak, przeciągamy tu linę.
0: Tak.
1: Mieć, nie mieć.
0: Ale nie, trochę zobaczymy. Jesteśmy po tej samej stronie. Spróbować warto myśleć, może zastanawiać się.
1: A państwo byście może do nas napisali.
0: Tak.
1: Jakie są wasze doświadczenia z airfryerem? Czy nam polecacie? No może nawet jaki? Niekoniecznie nawet markę, ale po prostu no, co tam ma być w środku?
0: Mnie się dlaczego nie kupujecie?
1: Albo jeszcze. Dlaczego nie kupujecie, ale mnie się podoba i gdybym już się decydował na kupienie, to mówiłem Kasi właśnie przed chwilą na piosence, że taki z gotowaniem na parze. Bo my dużo gotujemy na parze w domu i w jednym urządzeniu byśmy to wtedy robili. Tego garnka nie trzeba później. No trzeba airfryer też czyścić, ale nie mielibyśmy takiego wielkiego gara z wodą po gotowaniu na parze. No nie wiem, trzeba się zastanowić. Wracam do mojej zagadki, Kasia. Najbardziej chrupiące danie w polskiej, zresztą nie tylko, tradycji kulinarnej to chleb i z jego skórka.
0: Ach, no tak!
1: I być może dlatego w sławnym, niesławnym raporcie o portrecie własnym Polaków, pisanym najprawdopodobniej piórem AI-owym, pojawiło się takie hasło, chyba wynikające z halucynacji językowej, czyli chlebowość. I powiem ci, że ono oczywiście robi karierę, już tam się zmemizowało trochę.
0: No tak.
1: Ta chlebowość w kontekście tego airfryerowego budowania chrupkości jest bardzo usprawiedliwiona. Bo właśnie ja w ten sposób już zaczynam to słowo inkorporować, mówiąc po staropolsku, do mojego języka wokabularza kulinarnego. I ta chlebowość już przestała mnie gryźć. Ona już mi się kojarzy właśnie z tym, że coś jest chrupkie, że jest przypieczone, że jest wynikiem procesu jakiegoś, na przykład fermentacji, a później tej reakcji, która powoduje takie pękanie tutaj na zębach i na języku.
0: Ale przepraszam, chlebowość i ten chleb, to mnie raczej tak wokalnie kojarzy się z tym miąższem takim.
1: Taką chlebową. Pełnią. Chleb. Tak. Prawda? B na końcu, tak. B z tymi brzuszkami swoimi. Tak. O, jest takie obfite. Ale to z drugiej strony, żeby było obfite, żeby było coś w środku, to musi być trzymane przez tę skórkę. I to jest właśnie dla mnie ta chlebowość. I jest super okazja, żeby sobie obejrzeć, jak te chleby powstają, pogadać też z chlebiarzami, piekarzami. Warszawskie Święto Chleba już jutro. To jest święto organizowane na krakowskim przedmieściu w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Tam będzie mnóstwo różnych i pokazów, ale też i będzie można kupić różne rzeczy związane z chlebem i to będą takie rzemieślnicze przedmioty, to my bardzo oczywiście lubimy. Będą prawdziwe przysmaki regionalne i tu uwaga, do chleba, co jest dobrego z takich regionalnych, tradycyjnych rzeczy.
0: Masełka.
1: Na przykład zupa rakowa.
0: Ojoj.
1: Tak, oczywiście, ale będą też naleśniki, pierogi, kartacze, babka ziemniaczana z chlebem. Ciekawe, czy to dobre będzie połączenie. Także bardzo, no i soki, syropy, miód do chleba, o, to będzie bardzo dobre. Polecam bardzo mocno. A cofając się chwilkę, o prawie 24 godziny, chciałem powiedzieć, że dzisiaj jest bardzo ważna i dobra impreza dla osób, opiekunów, osób z niepełnosprawnościami i to jest bardzo ciekawa inicjatywa. Zajrzyjcie państwo do mojego kalendarza, czyli wydarzeniakulinarne.pl. Będzie taki warsztat mniej wysiłku, więcej smaku. Kasia, to przecież jest o airfryerze prawie, że, prawda?
0: Dzisiaj wszystko będzie o airfryerze.
1: Czyli żeby osoby, które opiekują się osobami z niepełnosprawnościami, nauczyły się takich trików, które przyspieszają wszystko, przyspieszają gotowanie. Uważam, że to jest super szczytna inicjatywa. No trzeba się zapisać. Mam nadzieję, że jeszcze tam miejsca są. A ze świąt kulinarnych to chciałem zaznaczyć, że są w najbliższych dniach. 3 października Dzień Zupy Krem.
0: O!
1: No, to taka przyjemna.
0: No bo już wchodzą pieczone warzywa.
1: Historia. 4 października Dzień Baraniny.
0: Uuu.
1: Tak, i nie jest to ta osoba o pseudonimie Baranina, tylko to jest Baranina do jedzenia. Dzień Taco też będzie wtedy. O Taco już tutaj mówiliśmy kiedyś bardzo, bardzo dużo. 5 października Dzień Rajskich Jabłuszek. Takie jabłuszka, które można zerwać z drzewa i sobie chrupnąć. 8 października wielkie, ale to wielkie, wielkie polskie święto, czyli Dzień Pierogów. Uh-huh. Się państwo przygotujcie i przysłajcie nam też, jakie te pierogi robicie. Tak. Zdjęcia tych pierogów na przykład.
0: Z kaszą gryczaną, co? I serem.
1: Ale żeby odsmażone były na przykład, albo podpieczone.
0: W airfryerze.
1: Nie muszą być w airfryerze. 10 października też takie święto ciekawe, smaczliwe. To jest Dzień Owsianki.
0: No ktoś mnie musi w końcu do tej owsianki przekonać.
1: Mnie też, wiesz? Bo ja w ogóle nie jestem team owsianka, nie mogę tej owsianki, to jest okropne.
0: Ale ja jej nie robię nawet,
1: fuj,
0: wiesz?
1: Fuj, fuj. Ale 9 października już mamy Dzień Jajka, prawda? Czyli taki bardzo, jeżeli ktoś może jeść jajka, to jest takie najprzyjemniejsze chyba święto związane z takimi...
0: Śniadanko, co?
1: Na białowym... O, właśnie, to jest to. 30 października to już daleko, daleko bardzo wyszedłem naprzeciw, ale to już Państwu powiem, żeby się przygotować. Dzień śliwki w boczku. Takie będą tutaj fajne historie. I jeszcze o jednym projekcie bardzo chwalebnym, chciałem powiedzieć. Nazywa się Zdrowo Jem, to jakby nazwa generyczna, przez Fundację BOŚ prowadzone. To jest taki projekt dla dzieci z zerówek klas 1-3. Tu się trzeba zgłosić i jeszcze można się zgłaszać. Proszę Państwa, to jest bardzo ważne, bo idea polega na tym, żeby pokazać dzieciom, jak te codzienne wybory żywieniowe mają znaczenie i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest fajne, fajne, fajne, to jest ważne, ważne, ale będą ogródki. Będzie można wygrać sprzęt do zakładania przyszkolnych ogródków.
0: To się dzieje w szkole mojego syna, wiesz?
1: No właśnie. I to twoja szkoła się już zgłosiła, a jeszcze jest cały czas na to, żeby się zgłosić. Ja uważam, że to będzie bardzo ciekawe doświadczenie i bardzo to polecam. Mnóstwo wydarzeń w kalendarzu oprócz tego, więc zanim...
0: Ale to jeszcze nie zbieraj się, bo ja jeszcze mam, wiesz, ty o świętach kulinarnych, jak zwykle, ten kalendarz kulinarny ja Państwu gorąco polecam, bo tam Michał wszystko zbiera i naprawdę można sobie zaplanować nie tylko weekend, ale my też mamy nasze święto radiowe. Wczoraj się zaczęło Dzień Patrona, prawda?
1: Święto mocy. Można powiedzieć.
0: Tak, bardzo mocne to święto. Pewnie Państwo już wiedzą, ale ja przypomnę. Ten Dzień Patrona to jest co roku obchodzimy zawsze. 5 października to jest rocznica startu zbiórki na nasze radio. My istniejemy dzięki Państwu. Ja zawsze kłaniam się Państwu w pas. Mogę mieć tę ogromną przyjemność rozmawiania co tydzień z Michałem i z kolejnym
1: dzięki
0: gościem.
1: Państwu.
0: Dzięki Państwu.
1: Tak. No. A tym razem jeszcze Państwo mogą wziąć udział w akcji, która będzie jeszcze lepsza.
0: No więc właśnie, bo Radio 357, Państwo już wiedzą, my pomagamy też. No mamy corocznie przed Bożym Narodzeniem nasze zbiórki, ale teraz przy okazji Dnia Patrona jest wymyślony taki myk. Wiesz, ciekawy, jeżeli ktoś został patronem wczoraj, zostanie dziś...
1: Albo odnowi patronat.
0: Albo odnowi
1: patronat. Ważne, ważne, że nie był, że był, nie był i znowu będzie.
0: Tak. To część, pierwsza wpłata będzie przekazywana dla fundacji, która robi wyjątkowe rzeczy. Fundacja Iskierka, działająca na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, w tym roku wydała wyjątkowe książki. To są książki mocy. One były napisane razem z psychologami, pokazują i opowiadają o dzieciach, jak ważna jest i jak mają dużą moc w sobie.
1: I sprawczość. I nadają im tę moc i sprawczość. I książki są pięknie wydane. No jak to często bywa z książkami dla dzieci, ale te wyjątkowo są ładnie wydane. I dodatkowo to, co mnie tak strasznie aż trzyma tutaj za serce w tej chwili, to jest to, że takim działaniem, jak taką książką i z finansowaniem takiej książki, możemy przyczynić się do tego, że tym dzieciom po prostu jest łatwiej żyć. To jest bardzo duża rzecz. To nasze gadanie się nie umywa do tego, chociaż nie, my zupełnie też mamy taką ambicję, żeby dzięki jedzeniu się łatwo wszystkim żyło.
0: No właśnie, także drodzy Państwo, polecamy, proszę zajrzeć na stronę wspieram.radio357.pl. Będą Państwo wspierać nie tylko nas, również Fundację Iskierka, działającą na rzecz dzieci z chorobą.
1: I nie tylko dziś.
0: Nowotworową, nie tylko dziś.
1: Te obchody są kilkudniowe.
0: Tak.
1: Więc jeszcze raz Państwu serdecznie, bardzo, bardzo serdecznie dziękując za to, że jesteście patronami. Żegnam się sobotnio, dziewiątogodzinnie. Wszystkiego smacznego, ale i wszystkiego smacznego i zdrowego.

0: Właśnie minęła 9:00.
1: Bistro.
0: Katarzyna Pruchnicka, jestem w studiu już sama, ale nie będzie to trwało długo. Za chwilę ze świetnym szefem kuchni młodego pokolenia porozmawiam o gotowaniu na ogniu. To nie tylko, drodzy słuchacze, pieczenie na ognisku kiełbasek i ziemniaków w żarze, choć ja się trochę rozmarzyłam, bo to właśnie teraz jest na to pora. To profesjonalne tworzenie wyjątkowych dań w restauracjach, takich dań z fine diningu, czyli takich naprawdę bardzo starannie wykonanych, przygotowywanych właśnie na ognisku albo w piecu, na żywym ogniu, to jest najważniejsze, który czasem jest trudny do poskromienia, nie jest tak przewidywalny jak na przykład piec, taki zwykły piekarnik albo taka kuchnia gazowa, że tam wiemy, jak ten płomień działa, możemy go sami przykręcić. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale o tym wszystkim już za moment opowie nam mój gość.

0: Cześć Damian.
1: Cześć Kasiu.
0: I jeszcze możemy powiedzieć cześć drodzy słuchacze.
1: Dobra. Cześć drodzy słuchacze.
0: Tak, Damian Pałka jest już ze mną w studiu. Ja przedstawię cię trochę, jakbym coś namieszała, to absolutnie możesz mnie...
1: Wyprostujemy,
0: tak jest. Pracowałeś jako sous-chef w krakowskiej gwiazdkowej restauracji Bottiglieria, ja dobrze mówię?
1: Zgadza się,
0: tak. Dwie gwiazdki, to naprawdę jest jedyna taka polska restauracja z dwoma gwiazdkami, więc ja będę cię pytać o to, czego się w takiej restauracji można nauczyć.
1: Zrozumiałe,
0: byłeś tam sous-chefem. Czyli zastępcą szefa kuchni, tak?
1: Tak, dokładnie tak, szefa Przemysława Klimy.
0: Okej, Przemysław Klima, którego serdecznie pozdrawiamy, też był gościem w bistro. Też mam fantastyczne wspomnienia z tej rozmowy z nim. Myślę, że nasi słuchacze również. A teraz, i na tym się będziemy trochę skupiać w tej rozmowie, igrasz z żywym ogniem.
1: Zgadza się, dokładnie. Od czerwca jestem szefem kuchni w restauracji S Butcher Fire Dining w Konstancinie, w Starej Papierni.
0: No i o tym, jak wprowadzić ogień do restauracji, to my będziemy rozmawiać, bo to nie jest tak, że na środku kuchni pali się ognisko, chociaż pierwsze moje myśli właśnie szły w tę stronę.
1: Były też takie restauracje, jeśli dobrze pamiętam, w Skandynawii.
0: Tak, i o tym też porozmawiamy, bo to jest trochę trend, prawda? To gotowanie
1: na
0: żywo. Tak,
1: powrót do pierwotnego gotowania, do tego, co było kiedyś. Wiadomo, technologia idzie bardzo do przodu, nowoczesne techniki, nowoczesny sprzęt. To oczywiście pomaga, budzi kreatywność, ale jednak ten ogień i ten żywioł powoduje, że staje się to bardzo, bardzo emocjonujące w pewnym sensie, że to gotowanie to nie jest tylko ustawienie palników na odpowiednim numerku, ale jednak zapanowanie nad temperaturą i nad tym ogniem jest czymś bardziej ekscytującym teraz dla kucharzy.
0: No właśnie, Damian, bo my w kuchni, w bistro rozmawiamy właśnie, no nie tylko o przepisach, ale o tych emocjach też w gotowaniu. To jest tak, że jak sobie przypominamy rosół albo zupę mleczną z zacierkami naszej babci, to nam się cieplutko na sercu robi, prawda?
1: Tak, tak.
0: To jest też w gotowaniu i to jest niezwykle ważne. Zaczynam naszą rozmowę z gośćmi zawsze od pytania o śniadanie. Uśmiechasz się, bo wiem, że jesteś jeszcze przed śniadaniem, dlatego tak. Zadbałam o to. Przed tobą jest pyszna cynamonka.
1: Bardzo dziękuję.
0: Będziesz mógł ją sobie gryźć.
1: Wygląda apetycznie.
0: Tak, i jest, wiesz, że jest świeża, mięciutka. Za moment, myślę, że za moment będziesz mógł już to śniadanie zjeść, ale to pytanie o śniadanie jest takim bardzo dowolnym pytaniem o śniadanie. Chciałabym, żebyś opowiedział nam o śniadaniu, na przykład, który jesz codziennie, który jest dla ciebie jakimś takim obowiązkiem. Uśmiechasz się, więc...
1: Tak, bo z tym śniadaniem to różnie bywa.
0: Ale to może być też śniadanie ze wspomnień, babcinę. Mhm. Albo może być też takie śniadanie, które jadłeś raz w życiu i to było najlepszy posiłek w ogóle na świecie. Pomyśl sobie o tym chwilę. Jak już masz pomysł, to ja czekam na twoje opowieści.
1: Na pewno mi się kojarzy jajecznica mojej babci, bo odwiedzałem babcię regularnie w każdą niedzielę. O poranku właśnie przygotowana przez babcię z takich wiejskich jajek, które były tak naprawdę nie żółte, ale już w stronę takiego koloru pomarańczowego, czasami nawet zielonego. Każde jajko miało inny kolor po rozbiciu, ale widać było, że jest naturalne. I ta jajecznica gdzieś tam faktycznie z tyłu głowy od razu się pojawiła, dlatego o tym mówię. A tak jak mówię, no jeśli chodzi o teraźniejszość, to te śniadania się mocno u mnie zmieniły. Na pewno one są oparte na kawie, no i właśnie często na ciastku, bo ja jestem osobą, która uwielbia kulturę francuską i często właśnie jakiś croissant czy jakaś drożdżówka w piekarni to jest to, co wybieram. Najszybsze i najłatwiej dostępne.
0: Czyli
1: w tym momencie dla mnie.
0: Śniadanie szefa kuchni to trochę jakby jest ograniczone i naznaczone pośpiechem, brakiem czasu?
1: Oj tak. Ilością obowiązków na pewno też. No, ma być po prostu to coś szybkiego, co doda nam energii o poranku, a nie zajmie dużo czasu też w przygotowaniu.
0: Damian, a jak wygląda taki początek dnia w takiej restauracji, jak jest Butcher? Ja byłam, to jest restauracja, która stawia na jakość, to jest fine dining. Tak czy nie?
1: Nie nazwałbym tego.

0: Nie. Okej, okay, ale dbałość o produkty, to musi być wszystko przygotowane jakby idealnie, prawda? No bo to też jest to, czego pewnie gdzieś tam, co cię naznaczyło po pracy.
1: Tak. Jest to, moim zdaniem, nasza restauracja jest eleganckim bistro. Czym to się różni od fine diningu dla mnie? Nie narzucamy tutaj gościowi żadnych ram. To znaczy, ma menu, z którego może wybrać sobie co tylko chce. Może to być jedno danie, a może to być pięć dań. Ale nie mamy tutaj degustacji. Więc ta, że tak powiem, rama właśnie menu jest zupełnie inna. Jesteśmy też restauracją luźną. Do nas tutaj goście przychodzą w krótkich spodenkach, ale również w garniturze i pod krawatem. Jeśli chodzi o tą prostotę, właśnie staramy się, aby każda rzecz, którą robimy, była przygotowana, wiadomo, perfekcyjnie, ale chodzi tutaj o to, aby ona nie była, żeby to była prostota, ale żeby to nie było prostackie. Że pomiędzy prostotą a prostactwem jest bardzo taka cienka granica, więc u nas na pewno tutaj pierwsze skrzypce gra zawsze produkt, żeby ten produkt pokazać, a nie zabić go. Więc te dodatki, to wszystko, co jest na talerzu, ma tylko go podkreślić i jest to na pewno mniej złożone danie niż w restauracji fine diningowej. Ale cały czas będę powtarzał dzisiaj pewnie wielokrotnie, że ten produkt, ta jakość jest jakby właśnie kluczem w naszym miejscu.
0: To trochę jest tak, że restauracje, w ogóle rynek restauracyjny od jakiegoś czasu już idzie w tę stronę, właśnie w takiej prostoty, gdzieś bistro to słowo jest takie, że my przychodzimy, żeby spędzić dobrze czas, zjeść coś dobrego, prawdziwego, niekoniecznie pianę z, nie wiem, cukru.
1: Myślę, że tutaj też dostępność produktów jest bardzo duża. Na przestrzeni ostatnich lat mamy wielu producentów w Polsce, już nie tylko z zagranicy bierzemy te produkty, tak jak kiedyś Niemcy, nasz główny jakiś tutaj właśnie dostawca właśnie mięsa czy też ryb. W Polsce już jest wielu producentów, którzy naprawdę wyspecjalizowali się w swojej dziedzinie i zapewniają nam świetny produkt, a znowu świadomość gościa jest dużo wyższa. Ludzie też zaczęli chodzić dużo częściej po restauracjach. Wiadomo, nasi rodzice bardziej jadali w domu, bardziej gdzieś się patrzyło właśnie na ten budżet rodzinny, że przecież możemy sami to ugotować, a teraz już my, to kolejne pokolenie, dużo bardziej szukamy jakichś właśnie takich przeżyć poza domem. Spotykamy się na mieście, wychodzimy do restauracji, do kawiarni i szukamy dobrego produktu, fajnie podanego, w fajnej aranżacji, w przyjemnym miejscu.
0: No dobrze, nie uniknie cię odpowiedź na to pytanie. Jak wygląda poranek w restauracji z twojej perspektywy, w kuchni?
1: W kuchni? No u nas akurat nasza restauracja i praca na kuchni w tej restauracji jest o tyle specyficzna, że pierwszą rzeczą, którą robimy, to jest czyszczenie naszego grilla. To znaczy, on się pali codziennie. Pali się od godziny właśnie 10 rano do późnych godzin nocnych. My tak naprawdę go wygaszamy wieczorem, a rano go oczyścimy, ponieważ ten cały żar, który powstaje przez cały dzień, musi się wygasić. Tak? Zamykamy to wszystko w piekarnikach, odcinamy dopływ tlenu i ten żar sobie gaśnie przez całą noc. Dopiero rano się go pozbywamy i wszystko myjemy. No bo wiadomo, oczywiście mamy tutaj ogień, mamy tutaj sadzę, gdzieś jakieś przypalenia, więc poranek po prostu spędzamy na tym, aby umyć naszego grilla. Ja ze swojej perspektywy jeszcze tutaj mam zajęcia typu odbiór towaru, sprawdzenie wszystkiego. Zawsze obchodzę sobie restaurację, czy wszystko działa, czy lodówki działają, czy wszystko było dobrze zamknięte dzień wcześniej, aby mieć takie spokojne sumienie, że zaczynamy dobrze dzień i możemy przystąpić do gotowania.
0: Ale poczekaj, to restauracja otwiera się o 10, tak?
1: Restauracja otwiera się o 12. My przychodzimy na godzinę 9. Ta pierwsza godzina to, tak jak mówię, jest to bardziej sprzątanie grilla, a później tak naprawdę zaczynamy gotowanie. No bo też muszę powiedzieć, że u nas gotowanie zaczyna się wtedy, kiedy pojawi się żar, kiedy pojawi się ogień, kiedy rozpalimy grilla. Bo wcześniej nic nie jesteśmy w stanie przygotować. Okej, pokroimy szczypiorek, ale no nie jesteśmy w stanie ugotować czy upiec nic, ponieważ no nie mamy innego źródła ciepła.
0: O tym grillu, to słowo grill, to nam się tak, mamy zupełnie inne skojarzenie, ja to wiem, niż to, co istnieje w tej restauracji. O tym też za moment powiesz, ale ja widzę, że jesteś bardzo głodny i teraz będziesz miał ten moment, żeby
1: super,
0: zjeść tą cynamonkę.

0: No dobrze. Damian, ja nie mogę nie zapytać cię o to, jak trafiłeś do kuchni. Bo jesteś tym szefem kuchni już teraz z tego, mogę tak nazwać, młodszego pokolenia, młodego pokolenia. U was to już trochę jakby wchodziliście w ten zawód, wchodziliście w tą pracę, która już trochę wyglądała inaczej niż kiedyś, prawda?
1: Tak.
0: Dobre mam wrażenie.
1: Tak, na pewno. Ja zaczynając pracę już spotykałem się z szefami kuchni, którzy gdzieś byli za granicą, mieli już jakieś większe doświadczenie, przywozili to takie know-how i umiejętności właśnie od wielkich szefów i no też dostęp do wiedzy już zaczynał być troszkę większy. Pojawiały się książki gastronomiczne, które były tłumaczone na język polski, pierwsze social media. Wszystko to powodowało, że dużo łatwiej było o czymś się dowiedzieć, poczytać, a wiem, że to pokolenie wcześniej musiało chodzić i się pytać, w cudzysłowie, to znaczy trzeba było zapytać się szefa, szef jak miał dobry humor, to opowiedział o jakimś produkcie, albo jak coś się robi, albo jak mu nie pasowało, to po prostu mówił, że zajmie się swoją pracą, a nie interesuje się, no to jeszcze przyjdzie czas. Bo pamiętam, jak w pierwszej pracy mieliśmy właśnie foie gras, był to pasztet na zimno z foie gras i tylko go robił szef kuchni. Nikt inny go nie mógł zrobić i nikt nie wiedział, jak się go robi, bo on to robił jakby w tajemnicy i zasłaniał się plecami, żeby nikt nie widział. Więc to jakby ta dostępność się bardzo zmieniła właśnie wiedzy i też przekazywanie tej wiedzy jest teraz w zupełnie inny sposób.
0: Ale
1: robiony.
0: Poczekaj, Damian, muszę ci przerwać na chwilę. To jest trochę tak, że teraz ta relacja mistrz-uczeń w kuchni już jest? Szefowie kuchni
1: dzielą się
0: z wami?
1: Myślę, że tak. Ja też spotkałem super szefów, którzy nie mieli problemu z tym, żeby dzielić się tą wiedzą. Jeżeli ktoś był zainteresowany, miał, nie wiem, chęci, ambicje, był pracowity, czy właśnie podchodził, miał tą odwagę się zapytać, to akurat trafiłem na takich ludzi, którzy nie mieli problemu z tym, żeby się dzielić tą wiedzą i poświęcić swój czas, czy nawet właśnie gdzieś tam w wolnej chwili pokazać mi coś, czego inni nie widzieli, nie umieli.
0: No ale skąd ta kuchnia, kulinaria znalazła się w twojej głowie? Czy to jest taka klasyczna historia, że ty jako dziecko też lubiłeś z babcią robić tą jajecznicę?
1: To jest taka klasyczna historia. U mnie mogę powiedzieć, że oczywiście mama bardzo dobrze gotuje. Babcia również świetnie gotowała i zawsze mi jakoś było bliżej do kuchni niż do garażu. Mój tata zawsze mnie tam gdzieś wołał, żebym przyszedł pomóc, a ja z tego garażu uciekałem. Wiadomo, zawsze to była gdzieś tam piłka nożna, jakiś sport, ale no jednak gdzieś ta kuchnia też była blisko i w pewnym momencie w szkole podstawowej podjąłem decyzję, że będę kucharzem. Tak do końca nie wiem, skąd to się pojawiło w mojej głowie, ale od tamtego momentu, jak to powiedziałem, po gimnazjum wybrałem technikum gastronomiczne i od tamtego momentu cały czas ta gastronomia się przewijała. Zaczynając jako gdzieś tam jako kelner na weselach, a kończąc właśnie jako kucharz już na kuchni. Więc byłem na pewno konsekwentny. Jak już faktycznie powiedziałem, że chcę być tym kucharzem, to robiłem wszystko, żeby tym kucharzem się stać i żeby być w nim, jakby w tym zawodzie jak najlepszy, czyli cały czas gdzieś jakieś właśnie szkolenie się, podpatrywanie trendów, żeby jak najwięcej chłonąć tej wiedzy, bo nawet teraz, mam okej, stanowisko, jestem szefem kuchni, ale ja jakby podchodzę do tego stanowiska tak, że szefem kuchni się jest, a kucharzem się jest. Więc wiem, że nie wiem, kiedyś zmienię miejsce pracy i znowu mogę być kucharzem. Zawsze mogę się czegoś nauczyć od moich chłopaków, moich kucharzy, bo każdy ma inne doświadczenie, każdy gdzieś indziej pracował, więc ja cały czas podchodzę do mojego zawodu jako takiego, gdzie cały czas trzeba się szkolić, uczyć, podpatrywać i mieć w sobie tą troszkę jakby takiej dozy pokory, która pozwoli rozwijać się dalej. Bo uczymy się całe życie, nie tylko jeśli chodzi o jakieś takie...
0: Ale wiesz, to jest tak w każdym zawodzie. To znaczy w pewnym momencie oczywiście człowiek jest tym, który wie trochę więcej od innych i warto tą wiedzą się dzielić, ale zdobywanie nowych, ja na przykład w Radiu 357 nauczyłam się realizować audycję, czego nie potrafiłam i myślałam, że w ogóle to jest niepojęte. Tak. I to jest, super. Masz swoje ulubione produkty albo przyprawy, albo coś takiego, bez czego twoja kuchnia nie istnieje?
1: No na pewno już mogę powiedzieć, że sól, jakby ta sól to jest taka niby prosta przyprawa, ale najważniejsza. No, uwielbiam sól Maldon, mógłbym ją do wszystkiego...
0: A co to? Powiedz o niej więcej.
1: Sól Maldon? Mhm. No, jest to bardzo znana, czysta i no, najwyższej jakości sól. Ona pochodzi z Anglii, jeśli dobrze pamiętam.
0: Kamienna czy z morska?
1: Nie, to jest morska sól. Z rodzina chyba Osborne się zajmuje produkcją tą, z tej soli, jeśli dobrze pamiętam, gdzieś tam w hrabstwie Essex. Ona jest w takich kryształkach, jak piramidki wyglądają. Ona jest no pyszna w smaku. Moim zdaniem ona zmienia całkowicie smak produktu czy dania. Od takiego normalnego doprawiania zwykłą solą, a solą Maldon, no, dla mnie jest kolosalna różnica. I też to, że ją czuć, bo ona chrupie pod zębami, jak się nie do końca rozpuści, właśnie czy na steku, czy na warzywach, jest ona gdzieś tam wyczuwalna.
0: No dobrze, a przyprawy jakieś? Czy jednak przy grillu, przy mięsie, to już nie zaburzamy tam tego spektrum smakowego?
1: Nie do końca. Okay. Nie do końca. Są też takie sposoby doprawiania mięsa na grillu, gdzie robimy tak zwane miotełki ze świeżych ziół, czyli na przykład z rozmarynu, z tymianku. Wiąże się to w taki bukiecik i trzymamy to, czy maczamy w oleju, czy łoju wołowym, maśle klarowanym, i podczas grillowania zamiast skrapiać olejem, smaruje się mięso. Pod wpływem jeszcze temperatury to zioło oddaje smak, więc jeszcze jest lepiej doprawione, ale też, no wiadomo, to nie jest tak intensywne, jakby posypać suszonym tymiankiem czy rozmarynem, więc jest to bardzo delikatne, taka delikatna ziołowa nuta wzbogacająca właśnie mięso.
0: To jest pierwszy, drodzy słuchacze, dla Państwa pierwsza porada od szefa kuchni, ale to, o czym powiedziałeś, to też mówi, jak w takiej kuchni restauracyjnej, która naprawdę dba o jakość, jak takie drobne rzeczy są ważne. Mówisz o smaku soli. No, sól dla nas jest słona po prostu. Mówisz o tym, żeby przyprawiać, bo to też daje aromat, takie omiatanie, no bo powiedziałeś miotełką z ziół. To jest wszystko niezwykle istotne. To są jakieś dla nas, dla zjadaczy, niuanse, drobiazgi.
1: Ja też muszę przyznać, że nie miałem wcześniej styczności z takim grillem, na którym pracujemy. Pewnie przejdziemy do tego za chwilkę.
0: Tak.
1: Więc dla mnie to jest wyzwanie, ale też właśnie nauka rozpracować tego grilla. Z chłopakami cały czas gdzieś odkrywamy jakieś jego właściwości albo możliwości, które on nam daje, bo jest ich sporo, bo ten grill składa się nie tylko właśnie z rusztu, gdzie kładziemy tego przysłowiowego steka i robimy prawa, lewa i gotowe. Ma on dużo więcej właśnie zastosowań, więc odkrywamy to, i te właśnie, to co wymieniłem, takie drobne rzeczy, może jest to niezauważalne, ale jeżeli zje się na przykład właśnie steka z naszego grilla, powiedzmy właśnie posmarowanego tymi ziołami, a zjemy go z patelni, no to wtedy poczujemy różnicę i szukamy po prostu takich smaczków, które nas wyróżnią. Nie są to jakieś może wielkie rzeczy czy odkrywcze, ale no powodują dużą różnicę.
0: Ale nie, trochę taka dobra kuchnia, właśnie to o to chodzi, że wy już skupiacie się na takich
1: detalach,
0: tak. No dobrze. Czyli nie macie rozpalonego w kuchni ogniska i nad tym ogniskiem na patykach nie pieczecie tego mięsa. Bo to musi być specjalny piec?
1: Nie, no my mamy specjalnie zaprojektowany przez szefa Michała Gniatka grill ze współpracy z firmą Volcano Gres z Hiszpanii. Grill, który został przystosowany do tego, co chcieliśmy tam robić, to znaczy też do warunków. Grill jest wyposażony właśnie w dwa ruszty, ale nad tymi rusztami mamy jeszcze regulowane dwie półki, na których odpoczywa mięso, ale też można powiedzieć, że dochodzi. Tam też można gotować, bo tam temperatura czasami dochodzi już do 100 stopni, mimo tego, że nie jest to bezpośrednio nad ogniem. Mamy palenisko, gdzie też wykorzystujemy jakby ten właśnie ogień. Na koszykach grillujemy czy podwędzamy warzywa, owoce, wszelkiego rodzaju dodatki. Mamy też dwa piekarniki, no ale to nie są takie zwykłe piekarniki, które się po prostu przekręca i włącza, bo one nie są elektryczne. Są to piekarniki, gdzie musimy włożyć po prostu rozżarzony żar, żeby uzyskać tam temperaturę.
0: Wiesz, że to brzmi nieprawdopodobnie. Piekarnik i jeszcze w kontekście tego, że w restauracji, myślę, dla was jest ważne to, żeby dania były powtarzalne, tak, żeby one były wszystkie takie same. I jak mówisz, że wasz piekarnik to jest miejsce, do którego pewnie na spód wrzucacie rozżarzone kawałki
1: drewna.
0: Drewna, nie węgla. No właśnie. Drewno. To opanować to wszystko, to jest coś nieprawdopodobnego.
1: Tak, tak jak powiedziałem przed chwilką, cały czas się tego uczymy. Zdarzają nam się wpadki, gdzie wypiekając jakieś ciasto czy kruszonkę, no boki przypalą się, czy po prostu spalą, bo ta temperatura zupełnie inaczej się rozchodzi. Nawet to ciastko, które jest słodkie, ma delikatny posmak takiego dymu, delikatny posmak wędzenia. Są to rzeczy charakterystyczne dla tego grilla, dla naszego miejsca. Jest to coś ciekawego, pewnie nie, też nie dla każdego, nie każdy lubi pewnie taką ilość dymu w każdej rzeczy, ale jeżeli ona jest subtelna, jeżeli ona jest w odpowiedniej proporcji, myślę, że może być intrygująca.
0: No ale to dobrze, bo ja ci przerwałam tu dygresja, ale są te dwa piekarniki, które na spodzie mają żarzące się...
1: Tak, tam wkładamy już żar, który uzyskaliśmy właśnie z drewna.
0: Jest termometr, mierzycie tam temperaturę?
1: Jest termometr na drzwiczkach i kontrolujemy, aczkolwiek tak jak mówię, no przy otwieraniu drzwiczek tego piekarnika ta temperatura się zmienia. Mamy też regulację wlotu powietrza, żeby ten żar cały czas gdzieś tam się podtrzymywał. Oprócz tego mamy też wędzarkę, więc jest jeszcze jedno urządzenie, można powiedzieć. Tak naprawdę jest to komora, która jest połączona z piekarnikiem, więc dym, który powstaje, jest właśnie odprowadzany w to pomieszczenie, w tą komorę, gdzie podwędzamy na przykład naszą szynkę Iberico. Więc no, jest czym się bawić, można powiedzieć, bo brzmi to ekscytująco i dla wielu kucharzy jest to no, coś fascynującego i myślę, że przyciąga to właśnie jakieś zainteresowanie.
0: No to już za moment. Ja cię zapytam, co tam można ugotować. Powiedziałeś o jakiejś kruszące pieczonej na tym drewnie. Powiedziałeś też, tam wyłuskałam, że coś nawet da się ugotować. O tym wszystkim już za moment mój dzisiejszy gość nam opowie. Damian Pałka, szef kuchni w restauracji Jest Butcher.

0: No dobrze, Damian, no to teraz musisz powiedzieć co? No na pewno pieczone steki, no bo to najprościej.
1: Tak, grillowane, tak? Dokładnie.
0: No to, a, no właśnie, a na grillu się piecze, gotuje, grilluje?
1: No przede wszystkim grillujemy, tak? Grillujemy. Jeśli chodzi o gotowanie, no to oczywiście jak postawimy rondelek z sosem na ruszcie, no to on też się zagrzeje. Trwa to dużo dłużej niż jakbyśmy go postawili na zwykłym palniku, ale no tak podgrzewamy. Czasami jak po prostu gdzieś tam zapomnimy albo szybko coś musimy podgrzać, to i wkładamy ten rondelek nawet do żaru, no i w tym żarze on też się zagrzeje. Więc jest to bardzo ciekawe. Jeśli chodzi o inne produkty, no wszelkiego rodzaju owoce, mówię tutaj o jakichś właśnie śliwkach czy figach, tak jak teraz właśnie mamy w karcie grillowana figa z serem kozim, do tego miód tymiankowy i kruszonka właśnie z orzecha laskowego, właśnie ta kruszonka słynna, która piecze się nierównomiernie, no bo wykorzystujemy piekarnik, gdzieś tam temperatura inaczej się rozejdzie, jest troszkę wyższa niż była wczoraj, bo inaczej jest rozpalone to drewno i już ta kruszonka troszkę inaczej smakuje, więc u nas jakby to też jest piękne, wydaje mi się, że jest ta powtarzalność, oczywiście jeśli chodzi o stopnie przygotowania mięsa, o sposób zgrillowania ryby czy przygotowania innych owoców morza, aczkolwiek czasami troszkę bardziej się coś skarmelizuje, troszkę mniej, troszkę więcej dymu, jest troszkę bardziej wilgotne drewno, więc ono właśnie dużo bardziej dodaje tego wędzonego aromatu. No to wszystko ma jakby delikatne takie znaczenie, że powoduje te dania takimi wyjątkowymi, że one smakują naprawdę dużo, dużo ciekawiej. Jeśli chodzi o gotowanie, mamy na przykład przegrzebki, no raczej rzadko spotykane, aby ktoś je grillował na muszli. My to robimy w ten sposób, że przygotowujemy masło z miso, z pastą miso oraz z limonką. Umieszczamy to wszystko właśnie w tej muszli, w której przegrzebki przyjeżdżają i kładziemy na grilla. I to masło zaczyna się karmelizować, robi się ono palone. Dochodzi jeszcze ten aromat właśnie miso, limonki i w tym wszystkim konfituje się, można nawet powiedzieć, ten przegrzebek, więc jego smak jest też zupełnie inny. Delikatnie gdzieś brzegi tej muszli są przypieczone, to masło już sklarowane. No naprawdę są to takie niby proste i banalne rzeczy, ale wydaje mi się, że to właśnie zaciekawia najbardziej i to nas też jako kucharzy bardzo, bardzo kręci.
0: Musisz opowiedzieć, jak zrobić masło... Masło miso.
1: Masło miso.
0: To jest wyjątkowe, to jest coś, czego posmakowałam i ja bym chciała robić to sobie w domu, tak? Chciałabym po prostu, to jest wyjątkowy jakby taki dodatek, nie tylko do chleba.
1: Nie, oczywiście, że nie. Właśnie, tak jak mówię, do owoców morza tutaj świetnie pasuje, do pieczywa jak najbardziej. Myślę, że warzywa też fajnie, jakieś azjatyckie, czy pak choje, czy wszelkiego rodzaju. Nawet myślę, że jakiś bakłażan fajnie by z tym pasował. Tak, jest to po prostu, tak jak robi się masła smakowe, do masła dodajemy pastę miso z fermentowanej soi. Do tego właśnie sok z limonki, skórka z limonki, oczywiście sól Maldon. No bo czemu nie? I to wszystko razem blendujemy, tworząc właśnie gładką masę i powstaje nam masło miso.
0: Sok z limonki i skórka z limonki. Tak. Dobrze, ja to muszę zrobić w domu. Mam kostkę masła. Rozumiem, że ona musi być nie od razu z lodówki.
1: Nie, najlepiej temperatura pokojowa, tak.
0: I co, do tego łyżka pasty miso?
1: Tak, no teraz co receptury nie powiem z głowy oczywiście, ale tak, ale głównie
0: tak
1: na smak. Tak,
0: wiesz,
1: tak.
0: Na smak.
1: Myślę, że na taką kostkę masła, jeśli damy skórkę z pewnie połowy limonki, bo jedno to będzie za dużo. Obstawiam, że około 10-15 gramów soku z tejże limonki.
0: Dobrze, czyli też połówkę limonki tam wyciskam.
1: Tak.
0: Dobrze, skórkę z tej połówki też tam wrzucam, ocieram. Łyżka pasty miso i to wszystko...
1: I najlepiej albo to wymieszać szpatułą, albo zblendować blenderem, jeżeli masło jest wystarczająco miękkie.
0: Drodzy słuchacze, proszę, zróbcie sobie to masło miso. To jest wyjątkowa rzecz. Jeżeli na przykład dzięki naszej audycji będą Państwo planowali sobie, bo pogoda do tego to jest, myślę, ostatni weekend taki
1: ciepły
0: i miły, Więc może warto rozstawić jeszcze grilla, pojechać gdzieś pod miasto, wyjść do ogródka, to wtedy to masło miso można jeszcze...
1: Do krewetek też będzie super, teraz tak mi przychodzi.
0: Do krewetek?
1: Krewetki słodkie, to będzie słono kwaśne.
0: Dobrze, czyli surowe krewetki kupujemy zmrożone, ja wiesz co, naprawdę, mam taką osobę w studiu.
1: Zastępując po prostu tak, jak robimy zwykłe krewetki na maśle czosnkowym i pietruszce, można tutaj wykorzystać, dodać jeszcze trochę kolendry i mamy naprawdę super...
0: Rozmarzyłam się. A jeszcze jak tym masłem na przykład posmarujemy grzankę najzwyklejszą.
1: O, to jest super. O, jak najbardziej.
0: Prawda?
1: Tak,
0: no,
1: tak, tak,
0: no
1: tak.
0: Właśnie. No dobrze. Takie gotowanie i taka wyjątkowa rzecz, którą robicie, jest też zależna od drewna, jakiego tam używacie, prawda?
1: Tak.
0: Bo to nie jest, ja pamiętam, w domu czasem coś wędziliśmy już parę ładnych lat temu, no to drewno miało ogromne znaczenie.
1: Kolosalne. Tak,
0: drewno wiśniowe jest fajne, ale
1: tak,
0: u was...
1: owocowe drzewa tutaj oddają fajny aromat. My używamy akurat drewna migdałowego.
0: No czytałam o nim sporo, właśnie do tego zmierzam, że to drewno migdałowe jest jakieś... zupełnie wyjątkowe.
1: Mhm. Tak, ono w ogóle po pierwsze się zupełnie inaczej pali. Nie ma takiego wielkiego ognia, nie dymi się tak mocno. Ten aromat jest subtelny, powiedziałbym właśnie orzechowy. Pierwsze, co się nasuwa tutaj. Tak, jest to drewno migdałowe, słynne orzechy, przepraszam, migdały Marcona. To jest właśnie to drewno. Ono przyjeżdża w ogóle w takich mniejszych kawałkach, więc idealne dla nas to do grillowania. Też tym drewnem przypiekaliśmy właśnie bezę w naszym poprzednim deserze, więc też wykorzystywaliśmy w całości te kawałki drewna. I ono jest naprawdę przyjemnie słodkie w zapachu. My oczywiście mamy... świetny wyciąg zamontowany w restauracji, więc nie czujemy tego zapachu wędzenia na ubraniach, bo czasami jest tak, że przychodzi się do restauracji, gdzie jest grill albo właśnie frytura i później się pachnie tą restauracją.
0: Ale Damian, pamiętasz ogniska, jak się wracało z ogniska, to zawsze wszystkie ubrania były już do prania, bo pachniało się tym ogniskiem bardzo mocno.
1: U nas ten zapach jest o tyle delikatny i jest o tyle fajny, że no przyciąga ludzi. To znaczy, jak przyjeżdżają nawet nie do nas, ale na zakupy goście, czy właśnie ludzie tam na starą papiernię i wysiadają z samochodu, to pierwsze co czują zapach, bo on ten zapach właśnie tego palonego drewna unosi się wokoło i śmiejemy się właśnie w restauracji, że ściągamy gości właśnie tym aromatem, że już na parkingu czuć, że ktoś coś grilluje, że unosi się taki przyjemnie orzechowy zapach w powietrzu.
0: Damian, czy jesteś w stanie odróżnić na przykład, jak już jesz daną potrawę, na jakim drewnie ona została przygotowana? Nie wiem, czy to...
1: Chyba nie mam aż takiego doświadczenia. W sensie nie spotkałem tak wielu miejsc, gdzie by się używało drewna do opalania, w sensie do grillowania.
0: Okay.
1: Przeważnie używa się raczej węgla drzewnego, więc to jest troszkę coś innego. Więc... pewnie, myślę, że byłbym w stanie wyczuć, bo jest to, tak jak mówię, ten rodzaj drewna daje takie walory właśnie orzechowe, przyjemnie słodkie.
0: I ty to czujesz w daniu, czy to jest dym?
1: Przede wszystkim myślę, że w mięsie, bo tak jak mamy mięso, które ma dużo tłuszczu, no to ten tłuszcz bardzo absorbuje ten zapach, więc jesteśmy w stanie gdzieś faktycznie poczuć te aromaty. No jakby nie było tej różnicy, to w sumie po co to drewno używać. Jeśli chodzi też o inne rzeczy, które grillujemy czy wędzimy, właśnie przy deserach, tutaj też ten aromat, przez to, że jest taki delikatnie słodki, no świetnie pasuje. Nie jest to taki zapach jak z popielniczki, czy z jakiegoś takiego nieprzyjemnego, spalonego, nie wiem, drewna czy papieru. Tutaj ten aromat jest naprawdę przyjemny.
0: Mm. Uśmiechamy się obydwoje, jak o tym opowiadasz. Ja też jeszcze nie jadłam śniadania, ale może podbiegnę. Mam tu kanapkę od całej w mące, więc...
1: My nawet chleb odpiekamy a propos na grilla.
0: No właśnie.
1: Mamy zaprzyjaźnioną piekarnię Bakery Powiśle, która zapewnia nam pieczywo na zakwasie. No i odpiekamy to drewno, żeby... przepraszam, odpiekamy to pieczywo, żeby było ciepłe, żeby też miało przyjemnie chrupiącą skórkę i ono też jest muśnięte tym dymem i to jest naprawdę fascynujące. Czasami biorę też do domu pieczywo, gdy zostanie nam po serwisie i drugi dzień, trzeci dzień jem to pieczywo i nadal czuję ten delikatny aromat grilla. I to jest wspaniałe.
0: I że to jest miłe, że to nie jest właśnie tak, takie... Tak.
1: To jest taka wartość dodania, taki dodany smak.
0: Aha. No dobrze, jeszcze wrócimy już za moment, bo ja muszę wykorzystać to, że mam takiego szefa kuchni w studiu. Już za moment wyciągnę od ciebie trochę porad dla takich domowych grillowników. Nie wiem, czy dobrze stworzyłam to słowo.

0: Właśnie zdałam sobie z tego sprawę, bo tu rozmawiamy oczywiście z moim gościem w trakcie tego, jak państwo słuchają piosenki, ale zdałam sobie sprawę, że wy tam nie macie do gotowania nic innego poza tym grillem, prawda? Cała restauracja stoi na tym grillu.
1: Dokładnie tak. No nie mamy żadnej frytury, nie mamy dodatkowych gazowych palników. Mamy tylko i wyłącznie tego grilla i od niego jesteśmy uzależnieni. Jest on naszą oczywiście siłą. Jest spory, więc jesteśmy sporo rzeczy tam w stanie przygotować. No ale jakby no nie ma nic więcej. To jest całe serce naszej restauracji, które jest widoczne i da się je poczuć już z daleka.
0: No dobrze, ale długo się czeka na potrawę u was, przygotowaną taką, czy to tak
1: nie,
0: zwyczajnie?
1: Myślę, że to jest normalny czas oczekiwania, jeśli chodzi o przystawki do kilkunastu minut, steki pewnie do około pół godzinki. Zależy oczywiście od wielkości steka, stopnia wysmażenia, no bo to też ma kolosalne znaczenie.
0: Mm-hmm. No dobrze, ale wystrój też jest bardzo taki drewniany.
1: Tak, tak. Nasza restauracja jakby zbudowana jest wokół ognia i tego, co się z nim kojarzy. I oczywiście też wołowiny, mięsa, nasze blaty i w restauracji, ale też na kuchni wydawka jest stworzona z wypalonego drewna, z węgla drzewnego, który został zalany żywicą. Jest podświetlony, więc imituje żar, który się tli w naszym grillu. Oprócz tego mamy też noże do steków z Argentyny. Rękojeści tych noży zostały wykonane z rogu bawoła, więc też charakterystyczne, każda osoba dostaje taki nóż, może sobie go wybrać przed konsumpcją steka, więc sporo jest tych nawiązań. Mamy też jakby właśnie świece takie piękne, złotawe, które rozpalamy na stoliku, tlą się też lampiony na zewnątrz przy wyjściu, także jest sporo tego nawiązania i do ognia, i do właśnie drewna, też do wołowiny.
0: To, o czym mówisz i w jaki sposób to mówisz, to pokazuje, że teraz to już od jakiegoś czasu się zmieniło, ale taki dobry szef kuchni w dobrej restauracji, dla was ważne jest wszystko. To też w jakim miejscu, w jakiej przestrzeni ktoś zje te przygotowane z niezwykłą pieczołowitością przez was potrawy.
1: Tak, tak. Staramy się już też jako szefowie kuchni mieć wpływ na to, jak wygląda cały wystrój, czy jakby to całe doświadczenie gościa, żeby ono nie zaczynało się w momencie, jak dostanie swoje danie na stół, ale już jak przekracza próg restauracji i widzi wszystko to, co jest dookoła, więc wchodząc do nas, do restauracji, właśnie widać te blaty, widać stoły, które wyglądają jak ścięte konary drzewa. Mamy też lodówki z mięsem sezonowarki, które pokazują, jak nasze mięso jest sezonowane właśnie na sucho, więc to wszystko już pobudza wyobraźnię, no i też myślę, że nakręca gdzieś tam apetyt i chęć jedzenia u nas.
0: No tak, ale też pokazuje, że nie macie nic do ukrycia.
1: Nie, nasza kuchnia jest otwarta, jest nieduża. Mhm. My też staramy się jako kucharze wychodzić też do naszych gości, rozmawiać z nimi. Często goście sami podchodzą, żeby zobaczyć grilla, zagadują. Mamy też jakby przeszkloną przestrzeń na kuchni. Szyba, która nie została zaklejona, żeby nas właśnie było widać było ten tlący się ogień, więc często właśnie ludzie zatrzymują się przy tej szybie, stoją, oglądają, machają nam, czy kręcą właśnie filmiki, więc to jest fajne, że też wokół naszej restauracji buduje się właśnie taka społeczność.
0: Mnie niezwykle ciekawią te piekarniki. Ja muszę zobaczyć ten piekarnik z kawałkami drewna. Czy taki szef kuchni jak ty grilluje coś jeszcze w domu?
1: Ojej, raczej nie. W sensie bardzo mało. Ja też uwielbiam chodzić po restauracjach i uwielbiam jedzenie i w ogóle jakby gastronomia szeroko pojęta dla mnie jest no, dużą częścią mnie. Więc raczej czas wolny chcę poświęcić żonie.
0: Jedzeniu, a nie tworzeniu.
1: Tak,
0: no właśnie jedzeniu
1: właśnie,
0: razem.
1: Dokładnie tak. Mieć to właśnie wspólne gdzieś tam przeżycie. Też no nie ukrywam tego, że chodzenie po restauracjach jest dla mnie jakąś tam inspiracją, nauką. Zawsze można coś podpatrzeć, czy nawiązać jakieś kontakty, czy właśnie otworzyć sobie głowę, czy po prostu no, pocieszyć się tym, co robimy i docenić innych. Bo naprawdę w Polsce mamy świetnych kucharzy i wspaniałe miejsca. Już naprawdę chodzenie po restauracjach w Polsce jest dużą przyjemnością.
0: Wyobraź sobie naszego słuchacza, który właśnie zamierza grillować dzisiaj. To jest jeszcze taka pora, że może być przed zakupami jeszcze, przed wybraniem się na targ. Grill jeszcze nie rozpalony, nie ma węgielków, no ale jest i zamierza coś takiego zrobić nasz słuchacz. Od czego powinien zacząć, o czym nie powinien zapomnieć, a może co sobie powinien na tym grillu ugrillować dzisiaj.
1: Na pewno bardzo ważne jest jak jest grill rozpalony, to znaczy, żeby ta temperatura była raczej wyższa niż niższa, żeby to mięso, jak położymy je już na grillu, to faktycznie się grillowało, smażyło, żeby było słychać ten dźwięk smażonego mięsa, żeby nie kłaść na zimnym grillu, gdzie to mięso po pierwsze się przyklei, a po drugie będzie się gotować, a nie smażyć i będziemy mieli nieprzyjemną szarą otoczkę wokół grillowanego mięsa. Bardzo ważne jest też to, że gdy ściągamy mięso z grilla, to żeby to mięso miało czas, ja to nazywam zrelaksować się, żeby sobie odpoczęło, żeby nie ściągać gorącego kawałka mięsa i od razu go kroić w plastry, bo po prostu wszystko, co najlepsze w tym mięsie, te soki, ten smak, wszystko po prostu nam wypłynie i będziemy mieli zupę na talerzu. Niech to mięso odpocznie, rozluźni się, będzie dużo przyjemniejsze, temperatura się lepiej rozejdzie, będzie cały przekrój tego mięsa widoczny i będzie on jednolity. To są ważne rzeczy. Doprawianie. Są różne szkoły, jeśli chodzi o sól i pieprz. Niektórzy sypią solą gruboziarnistą i kładą na grilla. Niektórzy dopiero po smażeniu. Ja nie mam swojego jakby tutaj jakby idealnego sposobu. My to robimy po zgrillowaniu. Robimy też to kilkukrotnie, ponieważ mięso grillujemy czasami nawet trzykrotnie, zależy jak duży jest kawałek, aby ta temperatura w tym mięsie pomału wzrastała, żeby to mięso po prostu nam też nie przeleciało, żeby ten stopień wysmażenia był idealny, więc pomału po prostu go grillujemy kilkukrotnie, właśnie zwracając na to uwagę, żeby mięso spokojnie sobie dochodziło. No i później, tak jak mówię, ten odpoczynek po tym już drugim czy trzecim smażeniu jest najważniejszy, kluczowy i wtedy możemy się cieszyć idealnie przygotowanym mięsem.
0: No dobrze, chciałabym zrobić sama taki stek wołowy. Idę do sklepu, staję przed witryną, co wybieram?
1: No, dla mnie na pewno ribeye, czyli antrykoty, są takim kawałkiem bardzo przyjemnym, składający się z kilku mięśni, więc mamy różne jakby struktury tej wołowiny. No, patrzymy, jak to mięso wygląda, czy ma ładny kolor, czy dobrze pachnie, jeśli da się powąchać, czy nie jest gdzieś tam obeschnięte, czy nie ma jakichś przebarwień. No, tutaj ocena organoleptyczna i tutaj myślę, że też osoba w sklepie powinna nam doradzić. My też taki sklep posiadamy w każdym z lokali, bo nasz koncept jest oparty właśnie i na części bistro, ale również na delikatesach, gdzie można zakupić wszelkiego rodzaju mięsa. Nie tylko jest to wołowina. Mamy też jagnięcinę, mamy wieprzowinę, wiele cięć. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie na różnego rodzaju okazje i też różnego rodzaju dania. Mamy też ofertę garmażeryjną, gdzie można już, jeżeli na przykład nie ma się czasu, bo się długo pracowało i chce się coś szybko kupić właśnie na grilla czy na obiad, u nas można takie dania już gotowe zakupić i my też powiemy, jak je odgrzać czy przygotować. Zawsze służymy pomocą, mamy różnego rodzaju też sosy, zupy, więc tak naprawdę nasza oferta jest bardzo bogata. Można to oczywiście też zamówić w restauracji u nas i my też to przyrządzimy.
0: Super, ale jeżeli ktoś ma do was daleko, to może ja cały czas absolutnie myślę o sobie. Tu zawsze tak egoistycznie korzystam z tych audycji. Kawałek polędwicy wołowej mogę kupić, żeby tak było najprościej? Krzywisz się.
1: Kurczę, no właśnie.
0: No?
1: Wiedziałem, że opiszesz moją reakcję. Dla mnie polędwica jest po prostu nudna. Jest to mięsień u krowy, który najmniej pracuje, żeby nie powiedzieć w ogóle. Jest oczywiście przez to bardzo delikatna, przeważnie mało otłuszczona, więc jest to po prostu czysty kawałek mięsa. Na pewno super na pierwszy raz, żeby coś przyjemnego zjeść. Czy dla dziecka często się bierze właśnie taką polędwicę, żeby się nie żuło, jak to się mówiło. Ale jeżeli mamy mięso tej jakości, które jest na przykład u nas, to u nas jakby mięso nie żuje, jest po prostu świetnej jakości, jest delikatne i też dobrze przyrządzone, więc jest to przyjemność jedzenia takiego mięsa. Polędwica... zostawmy ją do czegoś innego, a wybierzmy właśnie coś ciekawszego. Czy mięso sezonowane właśnie na mokro, czy na sucho, już na kości, gdzie ten smak jest bardziej złożony, bardziej taki esencjonalny, gdzie można znaleźć różnego rodzaju nuty, czy orzechowe, czy serowe. No jest to ciekawsze doznanie na pewno i też dużo więcej smaku w takim mięsie znajdziemy.
0: Daniel, to wszystko, o czym mówisz i w jaki sposób zareagowałeś na tę polędwicę wołową, o której ja powiedziałam, pokazuje, na jakim ty poziomie już działa, że ty inaczej podchodzisz do tego kawałka mięsa, inaczej podchodzisz do kruszonki, tak? Że widzisz już w tym dużo więcej. Musimy już kończyć, niestety. Damian Pałka, szef kuchni w restauracji, w której gotowanie jest tylko na ogniu. Drodzy Państwo, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i bardzo Ci dziękuję za takie wyjątkowe porady.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie, za kawkę i za ciacho. Super czas, dziękuję bardzo.
0: Państwu również dziękuję za te 2 godziny spędzone z nami w Radiowym Bistro. Słyszymy się za tydzień. Katarzyna Pruchnicka. Dobrego dnia.

0: No tak, dziesiąta. Dziesiąta minęła. Dzień dobry Państwu.
1: Radio 357.

Za oknem mamy październik, Radio October Project, Bury My Lovely. Czy państwo już gotowi? 5 minut po godzinie 10. My tak, Ola Budka, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki. Witamy i zapraszamy. No i przed chwilą, znaczy nie wiem, czy mam mówić, kto wygrał ten mecz przed chwilą, bo to są tacy, którzy nagrywają i będą oglądali później, więc jestem w dobrym nastroju, ale nie będę mówił, kto wygrał. O, tak to powiem. Co my tu mamy dzisiaj? Mamy dzisiaj zestaw, no taki trochę już jesienny, Radio Kalifornia. Bardzo ciekawy kącik country oraz sałatka włosko-francuska. Trochę nowości z kraju, trochę nowości ze świata. W ostatniej godzinie, jak zwykle, Smooth Jazz Cafe. No i może będę miał jakąś niespodziankę na koniec płytową, ale to jeszcze powiem. A poza tym Marek, małparadio357.pl. Listy płyną, właściwie spadają tak jak te żółte liście. Dzisiaj zjawiskowo już jest pięknie, bo słońce świeci i tu za naszym oknem drzewa jeszcze zielone, ale tak po drodze jak szedłem na grzyby na bazarek, to już tak żółto. Bardzo jesiennie. Jesień przyszła. Kawa. Pierwsza już była, druga będzie za moment. Orkiestra gra, Eric Marienthal się pojawi i polecimy.

Don Gruzin, Erik Marienthal, czyli stała pozycja naszych zakamarkowych spotkań. Piosenka dnia, jak zwykle o tej porze, Fell in Love With Me, to będzie Basia Małecka.

Think I'm in Trouble to pierwszy solowy przebój Lindsaya Buckinghama. No i dzisiaj Lindsay ma urodziny, a też pani Alicja donosi, że mąż ma zmianę kodu, to przy okazji też najlepsze życzenia. Było zamówienie na Rolling Stonesów, ale akurat dzisiaj musieli być gdzie indziej. Cudowna płyta The Dance, Fleetwood Mac. I tak sobie myślałem, że to mogło być parę lat temu, a to za chwilę będzie 30 lat, 97 rok. Koncertowa płyta, która naprawdę no, jest fantastyczna. Proszę posłuchać całości, a dzisiaj dla męża pani Alicji Maciek dla pana Maćka. No i dla wszystkich, którzy lubią i z okazji urodzin Lindsaya Buckinghama taki właśnie utwór.

Można ładnie skończyć, a nie wyciszać. To pełna wersja 5 minut Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Chyba moja ulubiona wersja, nawet lepsza od tej z płyty Rumors. Podeszliśmy ze Stelką do nagrań grupy Heart i w singlach pojawią się, ale to za jakiś czas.

Robert John napisał tę piosenkę dla grupy Harrod. All I Wanna Do Is Make Love To You. No i posłuchamy, szczególnie jestem ciekawy, co Sterka wybierze. 3 października 1940 roku urodził się Alan O'Day, kompozytor, twórca piosenek, między innymi napisał Angie Baby dla tej cudownej australijskiej piosenkarki, o której teraz zapomniałem, jak się nazywa, ale nie szkodzi. Dla siebie pisał także i śpiewał Undercover Angel, to piosenka z 1977 roku, no i sprzedano ponad milion egzemplarzy tego utworu.

Ellen Reddy śpiewała piosenkę napisaną przez Alana O'Day, Angie Baby, a tu on sam śpiewał Undercover Angel, na perkusji grał Jeff Porcaro, bo w 1977 roku, po co byśmy nie sięgnęli w Ameryce, to tam Jeff Porcaro się pewnie pojawiał. Kolejna kartka z kalendarza, 26 lat temu zmarł Benjamin Orr.

67 was heaven, ale 68 też był niezły. Marty Balin i Grace Leake z tej płyty takiej powrotnej, Jefferson Airplane, rok 1989. Już drugi tydzień z rzędu zamykamy Radio Kalifornia Bostonem.

0: Long Time, zespół Boston z debiutanckiej płyty i mamy godzinę 11.
1: Radio 357.

0: Oj tak, no to właśnie nowy Peter Gabriel. Znowu dobrze jest, prawda? Face the Wall. I ja zgłosiłem tę piosenkę do listy piosenek 357. Jeśli się spodobała, to bardzo proszę o oddanie głosów do piątku w samo południe. Sałatka włosko-francuska. Dzisiaj będzie bardzo bogato, bo wczoraj pojawił się nowy singiel Laury Pausini. A na dodatek dostałem sygnał, że jest nowa płyta Iby Tawadzi i Ibrahima Malouf'a. No i ci właśnie państwo sięgnęli po nową wersję Jardin d'Hiver. Proszę posłuchać.
1: Tu llegaste a mi vida para enseñarme tu.

są piosenki, których chyba nie da się inaczej zaśpiewać. Henri Salvador napisał to. Śpiewał wielu, m.in. Stacey Kent, a teraz Iba Tavaji z mężem Abrahamem Maloufem z nowej płyty. Gino Paoli, to jest jego ostatnia płyta i miał tę piosenkę zaśpiewać z Ornellą Vanoni, no ale nie udało się. Paolo Fresu się pojawi gościnnie, a potem jeszcze Art Sullivan.

Tak, to była wersja międzynarodowa tej piosenki. Art Sullivan z Belgii i Kiki z Holandii. Czyli tak Belgia, Holandia, tak troszeczkę. Ale wcześniej cudowny Gino Paoli. To teraz właściwie trochę jeszcze sałatka, bo Roche Voisin śpiewał kiedyś taką piosenkę Hélène. To teraz on sięgnął po utwór kolegi z Kanady, Gordona Lightfoota, If You Could Read My Mind.

No i takie troszkę country już było, nie? Tak tutaj troszeczkę też. No to właśnie tak przeszliśmy z sałatki do country. To oczywiście Roche Voisin, If You Could Read My Mind, piosenka napisana przez Gordona Lightfoota. Nie spodziewałem się, że taką piosenkę usłyszę wczoraj, bo to była premiera. Vonda Shepard, to ta słynna od Ally McBeal, dziewczyna, która śpiewała tam wiele, wiele tematów. No i Jackson Browne, nasz dobry znajomy. I oni razem śpiewają Written on the Water, a potem połączone siły Oj, będzie gorąco, Miranda Lambert i Ella Langley.

0: Nie tak dawno temu i wcale nie tak daleko, bo tuż obok nas mieszkało dwoje dzieci. Dziewczynka miała na imię Maja, a chłopiec Piotruś. No zaraz, ale dlaczego to się urywa? Tu nic dalej nie ma.
1: Bo dalszy ciąg tej historii dopiero może powstać. Z Państwa pomocą.
0: Wiemy, że życie nie zawsze przypomina bajkę. Zwłaszcza, kiedy dziecko musi zmierzyć się z chorobą nowotworową.
1: A Fundacja Iskierka wie, że dobra historia potrafi dać dziecku naprawdę dużo siły.
0: Jej podopieczni otrzymują niezwykłe książeczki i sami stają się bohaterami tych opowieści. Czytając je, nabierają odwagi, by mierzyć się z tym, co trudne.
1: Z okazji Dnia Patrona możemy wspólnie stworzyć takie książeczki. Wystarczy wejść na wspieramradio357.pl i między 2 a 5 października zostać naszym patronem.
0: Pokażmy naszą siłę. Siłę społeczności Radia 357.
2: No właściwie wszystko koledzy powiedzieli, ja tylko powiem, że to, co wczoraj Państwo wykonali od porannej audycji aż do listy przebojów, to było coś niewiarygodnego. Miało być 357 książek, w tej chwili jest 2753. Pomóż ufundować książki mocy dla dzieci walczących z chorobami nowotworowymi. Wspieraj radio357.pl. No właśnie, namawiali Państwo i dorzuciliśmy do zestawu.

Seweryn Krajewski, jak dobrze, że jesteś. Ja zgłosiłem tę piosenkę do listy piosenek 357. Jak sobie poradzi, to zależy od państwa. Ten, kto wybrał teraz się w góry na letnio-jesienne wakacje, ten wybrał dobrze, ale ja mam dobrze, bo państwo przysyłają mi zdjęcia z tych wakacji. Dziękuję bardzo. Marek Małpa, radio357.pl.

Marcin Januszkiewicz, a Artur Andrus. W czwartek odwiedził nas Igor Herbut z nową płytą Żeremie. Wczoraj ta płyta miała premierę, a ta piosenka prosto z listy 357.

jego oczy patrzą zamknięte. Czy twoje są takie też? Może już nie boli cię, tak jak mnie?

0: zakochał w tobie się.
1: Igor Herut, jak ci jest z tej nowej płyty Jeremie? A teraz Iza Kopeć.

I zakopać w górę. Tak, bardzo mi się podoba. A teraz nowości z wczorajszego radaru premier. Kiedy słuchałem po raz pierwszy tej piosenki wczoraj właśnie rano, ale to najpierw posłuchajmy.

Właśnie, to jest nowa piosenka Dave'a Stewarta, The Way It Was Back Then. Troszkę mi przypomina kolegę Boba Dylana, tak sobie pomyślałem wczoraj. Myślałem, że jestem sam, ale Adaś potwierdza. Nowa piosenka Rosalyn. Everything you say is a song, and I hope it goes on and on. 3 minutes ain't enough. 3 words I know because every time you talk is a rhyme, and I got your lips memorized. Your touch like poetry.

Rick Newells napisał tę piosenkę z panią Rosą Lynn, ten sam, który kiedyś pracował z Madonną czy z Tracy Chapman, Teddy Swims.

0: Ozark Henry, Belgia. No i mamy 12.
1: Radio 357.

0: on in there.
1: Very good.
0: Put the drums on now.
2: To taka trochę robocza wersja i Cheesy, a Stevie Wonder jedna z tych czterech piosenek, które nie zmieściły się 50 lat temu na płycie Songs in a Key of Life. Teraz Stevie ujawnił je. India Ari ma dzisiaj urodziny. Kiedyś śpiewała z Wonderem A Time to Love, to dzisiaj zaśpiewa sama.

0: Życie dziecka z chorobą nowotworową nie jest bajką, ale dobra opowieść może dać mu odwagę, pomóc oswoić lęk i przypomnieć, że nadal jest bohaterem własnej historii. Między 2 a 5 października wejdź na wspieram.radio357.pl i pomóż ufundować terapeutyczną książeczkę dla kolejnego dziecka. Dziękuję bardzo. Szymon Majewski.
1: Tak, słuchałem wczoraj listy Szymona, kiedy był gościem Marcela. To niesamowite. Do akcji można się włączyć, przypominam, do 5 października, czyli najbliższego poniedziałku, na stronie wspieram.radio357.pl. Zawsze staraliśmy się wybrać rzeczy takie nietypowe, bo było to na przykład 1047 godzin rozmów telefonu zaufania dla dzieci, czy 70 kilometrów bandaża dla dzieciaków z chorobami krwi. No, tym razem te książki to, myślę, że to strzał w dziesiątkę, a nawet bardziej, bo na razie mamy tych książek 2753 i to ciągle rośnie. Dla tych wszystkich, którzy wspierają, Ella Fitzgerald.

Toto, a potem Richard Page. Nowa płyta Ewy Cassidy zatytułowana Jazz ukaże się za 40 dni i 12 godzin.

0: to oliwkowe drzewo spełni twoje marzenia. Piotr Stelmach, dzień dobry.
1: Dzień dobry, myślałem, że to sandałowe, a to oliwkowe.
0: Nie, oliwkowe. A ty słyszałeś, co się wczoraj działo na naszej antenie w sprawie wspieraj?
1: No, słuchaj, ja po Marcelu, jak tutaj się umościłem, to jeszcze trochę tam tych książeczek, super książeczek z mocą państwo wyprodukowali, więc tak, oczywiście śledziłem przez cały dzień i to jest, co tu dużo mówić, jeżeli po to to radio miało powstać, a możemy o tym mówić, zwłaszcza w tych dniach, no bo to jest dzień, za chwilkę będzie poniedziałek i za chwilkę będzie szósta rocznica, jak to wszystko zaczęło się kręcić. Jeżeli po to między innymi to radio powstało, czy przede wszystkim, to jest kolejny dowód na to, że warto było to zrobić.
0: Niech tak będzie. A co po 13?
1: Po 13. Trzecia część spotkania z Arturem Rojkiem, bo to jednak, wiesz, takie płyty dobrze sobie dawkować opowieści o nich i rozbić na kilka tygodni, a nie, że tak powiem, jednym guziczkiem załatwić wszystko w jednej audycji.
0: Dzisiaj będzie między innymi o Mirafiori.
1: Między innymi tak, ale nie tylko. O Słupnej Park też i o Sophie Lorenz stamtąd właśnie. A w drugiej godzinie po raz pierwszy spotykamy się na antenie, bo na naszym kanale YouTube polecam bardzo gorąco 357 Music. Już tam Antek się z nim spotkał. Ale ja w radiu spotkam się dzisiaj po raz pierwszy z Mrozem. No i będzie Placebo, jak to kiedyś ktoś pięknie powiedział. Nowy singiel.
0: Lulejbi.
1: Placebo i Lulejbi teraz dla państwa. Tak jest.
0: No dobrze, Piotr Stelmach po godzinie 13, a teraz patrzę, tak, my już kończymy. Ola Budka, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki. To były zakamarki 3 października. Wszystkiego dobrego. Na koniec jeszcze taki trochę powiew lata. Cudownie jest za oknem, prawda?
1: Wiesz co, jest przepięknie i oby tak było jak najdłużej, a ten utwór, przyznam szczerze, że nie wiem dlaczego tak mam, ale tak po prostu mam. Być może dlatego, że się nie pierwszy raz przy tym utworze spotykamy, najbardziej mi się z zakamarkami kojarzy.
0: No to tak, Anna Maria Jopek Padmethini, Anna Maria na Inside Seaside. Może kiedyś Padmethini? Też no, gaduła.
1: Dlaczego nie? Może Michel Gocello, od której będę zaczynał? To jest dopiero płyta. Wow!
0: Okej, to my dziękujemy. Piotr przejmuje antenę o 13. Do usłyszenia.

0: Ten utwór jest jak fototapeta, a może nawet tylko foto, ale piękne, panoramiczne. Anna Maria Jopek i Pat Metheny, Are You Going With Me? To ja tylko przypomnę, że z Anną Marią szanowny niedźwiedź spotka się i porozmawia w strefie rozmów na Inside Seaside tegorocznej edycji. Tam to w ogóle będzie. Minęła 13.
1: Zielony Żoliborz.
0: Czyli sobotnia muzyczna prawie popołudniówka Radia 357. Julia Nowaczyńska, Piotr Stelmach. Dzień dobry. Tak to właśnie jest. Marek wcześniej, ja później, zmieniamy się. Gramy dla państwa. Właściwie 24H na dobę gramy dla państwa. U nas dzisiaj w Zielonym taki początek. Michelle, no przepiękna jest ta nowa płyta.

0: Bracia Gibb napisali to dla Kennego Rogersa, który wykonał duet z Dolly Parton. To był 83 rok, Islands in the Stream. No i teraz, tu i teraz, Michel Degotello na swojej nowej płycie, przepięknym albumie Synonym, tak jest zatytułowany, naspraszała sobie pięknie gości. No i efekt jest między innymi taki. Ja dzisiaj wrócę do tej płyty, bo naprawdę warto. Relaks najwyższej próby. Chaka Khan tutaj gościnnie, ta wersja Islands in the Stream dzisiaj na początek.
1: Zielony Żoliborz.
0: No to jesteśmy. piotr.stelmach@radio357.pl. Całe radio jest na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych. Proszę nas tam szukać i tam się zaznaczać. Zapraszam bardzo serdecznie na kanał YouTube, na kanał Talk, na kanał Music. Proszę subskrybować, dołączać, komentować, oglądać, tym bardziej, że tam materiału na przykład na kanale 357 Music sporo, między innymi wywiad z Krzyśkiem Zalewskim, no i też nasza pogadanka z Łukaszem Dunajem na temat zespołu U2, czy warto, czy już raczej nie warto, jak państwo myślą, w jakiej grupie ja jestem, czy byłem podczas tej rozmowy. Tam to wszystko można sobie zobaczyć, podglądnąć, no i ewentualnie napisać kilka słów komentarza. Zapraszamy bardzo gorąco. Mój profil facebookowy, wirtualna lista obecności zaczęła się pisać. Zapraszam tam bardzo serdecznie. Jestem do państwa dyspozycji. Wczoraj, Mr. Johnny Marr, The Age of Everything, jego nowa płyta.

0: No tak, my tu gramy taką muzykę, a pan Arkadiusz pisze, melduje się restauracja Boca Boca na Costa del Sol. Dokładnie Cala Onda. Jak zawsze radio gra każdego dnia. I to my tam gramy, to smacznego życzymy i dobrego odbioru. Miałem być 2 lata temu na Costa del Sol. No, jakoś tak się życie poukładało, że nie dotarłem, ale to jest w planach takich konkretnych, żeby tam zaliczyć przede wszystkim te plaże, bo uwielbiam. Panie Jarku, bardzo dziękuję. To wpis z wirtualnej listy obecności na moim profilu facebookowym. No tak, Mr. Johnny Marr. Wkrótce rozmowa z artystą, bo podczas festiwalu OFF w Katowicach w tym roku nagrałem taką rozmowę. Prosiłem go tylko o 3 minuty. Chciałem zadać ci 2 pytania i puszczam cię wolno, nie będę ci truł głowy. Rozmawialiśmy minut 35. Wykonał jeszcze na koniec gest, którego nie zapomnę do końca życia. Wszystko państwu opowiem. The Age of Everything. Johnny Marr, It's Time i Beyond the Rain. 2 utwory z tej płyty. To właśnie przed chwilą. 16 minut po 13, Radio 357, czyli Zielony Żoliborz i odwrotnie Zielony Żoliborz, czyli Radio 357. Dziś ostatnie już spotkanie z Arturem Rojkiem w ramach tej rozmowy, która odbyła się tuż po premierze płyty. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Bo w odcinku poprzednim artysta opowiadał o swoich inspiracjach z filmu. One się wzięły z filmu, bo bardzo dużo tych filmów oglądał. I podczas tej rozmowy naturalnie zapytałem, no to w takim razie, czy nigdy nie kusiło cię, żeby stanąć albo za kamerą, albo na planie filmowym? Odpowiedział tak.
1: Nie. Nie miałem takich wyobrażeń. Podobało mi się to. Czasami zakochiwałem się w postaciach filmowych i bardzo się źle czułem, kiedy one zakochiwały się w kimś innym w tym filmie.
0: W kim na przykład się zakochałeś?
1: A był taki film kiedyś, nie pamiętam, nazywał się chyba Srebrne Marzenie. To był film o takim motocykliście i takiej dziewczynie. I tam się pojawiło to uczucie. No, także ten film był mocno działał mi na wyobraźnię. A dlaczego nie film, a muzyka? No bo w tym samym czasie muzyka też działa na moją wyobraźnię. Opowiadam ci teraz o filmach, ale no jak nie oglądałem, to słuchałem. Tam też miałem wszystko skategoryzowane, opisane, schowane w szufladach i bardzo zadbane. To był bardzo zadbany sektor. Muzyka i film to był bardzo zadbany sektor. Nie było innego sektora, który byłby tak zadbany jak te.
0: Jakby mnie dzisiaj ktoś o 3 w nocy obudził i byłby mnie trzeźwy ze snu pijackiego, to bym mu od tyłu mógł powiedzieć cały tekst, to tu nie był film.
1: Od tyłu?
0: No, od przodu, od tyłu, jakąkolwiek sekwencję. To jest dla mnie utwór, który spośród dotychczasowych przez ciebie zaśpiewanych czy wyrecytowanych, no to jest jedna z największych pieczątek. Ale dobra, o tym jeszcze może pogadamy. Na razie powiedz mi tak. Chciałbym trochę pogadać o tych czasach rzeczywiście rojkowych, mysłowickich, szkolnych. Wytykali cię paluchem? Jako tego grubego, małego?
1: Nie.
0: I faceta z dziwnym nazwiskiem?
1: Nie wytykali. Takiej sytuacji nie miałem. Natomiast miałem jakieś swoje wewnętrzne uwagi do siebie i to tak bardzo mocno mnie obciążało. Nigdy nie potrafiłem sobie tego przez długi czas jakoś wytłumaczyć, jak byłem dzieckiem.
0: Na przykład?
1: Chodzi o moją taką fizyczną akceptację. No ja nie byłem dzieckiem szczupłym, tylko raczej byłem takim pulchnym. Mhm. I to było odczuwalne, że nie wiem, wiesz, jak dziecko jest takie, a nie inne, no to pasuje do niego albo takie przezwisko, nie? Mhm. Więc kiedy w telewizji była taka bajka Kot Filemon, to tam był taki Bonifacy, co spał cały czas na piecu. On był taki trochę większy, ten kot.
0: Oni jak po niezłych proszkach tam się zachowywali.
1: Taki pulchny.
0: Tak.
1: No więc jednym z przezwiskiem było Bonifacy.
0: Twoim?
1: Tak. Ale to było krótko, bo ktoś użył takiego słowa jeden raz, no nie? I ja wiedziałem, znałem tą bajkę, więc nawet jeżeli to nie przetrwało, tylko było to puszczone raz, to one potwierdzały w pewnym sensie moje uwagi do samego siebie, nie? Bo gdybym nie miał tych uwag do samego siebie, to takie słowo by się do mnie nie przyklejało. Natomiast w związku z tym, że miałem, to się takie rzeczy przyklejały. I te moje, że tak powiem, wrażenie, którego nie potrafiłem sobie wyjaśnić sam i też nie było tam jakby akurat wtedy takich warunków, żeby mi ktoś to wyjaśniał, no one by się podbijały, więc te uczucia były takie, a nie inne.
0: To zatrzymam się jeszcze przy tym filmie, no bo jeżeli się zakochiwałeś w postaciach filmowych, które pojawiały się na ekranie i żałowałeś później, że to one gdzieś tam z kimś innym, a nie z tobą, no to bardzo proszę, kto to była ta Mysłowicka ze Słupnej, Zośka Loren?
1: No była taka dziewczyna, jak byłem w podstawówce. Ja to traktuję tą historię trochę jako taką opowieść, która miałaby komuś coś dać. W sensie miałaby opowiedzieć o kimś, kto przeżył coś w taki sposób, a nie inny. I jeżeli ktoś będzie tego słuchał i odnajdzie w tym siebie i pomyśli sobie, ja też to tak przeżyłem, to może usłysząc tą historię jeszcze od kogoś innego, nie wiem, może ją, że tak powiem, dodatkowo zinterpretuje albo pozbędzie się jakiegoś ciężaru. Taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce, jak w moim mieście było wiele szkół, ale ja uczęszczałem do dwóch. Przez krótki czas do szkoły numer 2, a potem przeniosłem się do szkoły numer 4, która stała się z czasem szkołą sportową i gdzie większość dzieciaków trenowała pływanie. I jedna szkoła, czwórka była z jednej strony miasta, dwójka była z drugiej strony miasta. I kiedy wracałem ze szkoły, to zawsze w tym samym miejscu spotykałem dziewczynę, która szła z dwójki. I ona miała coś takiego w sobie, co powodowało, że przejście obok niej wywoływało we mnie bardzo dużo uczuć. Przejście tylko. Nawet tym słowa nie zamieniłem. I ta sytuacja się wydarzyła bardzo często. I ja to miałem coś takiego, że wracając ze szkoły myślałem, czy dzisiaj się też to znowu wydarzy. No i ona rzeczywiście była do niej podobna. Jak byłem trochę starszy, to byłem ratownikiem, to czasami ją widziałem na basenie. Oczywiście wtedy już moje życia były dosyć już bardziej ogarnięte, ale przypomniałem sobie tą sytuację i pomyślałem sobie, że o niej napiszę. Ona mi się bardzo mocno wiązała z tymi historiami innymi na piosenkach i była takim naturalnym kolejną historią, która pasowała do całości.
0: Uratowałeś kiedyś kogoś?
1: Raz. Mhm. No, pracowałem bardzo długo jako ratownik, ale nigdy nie miałem jakiejś takiej ostrej akcji. Raz miałem taką akcję, że po prostu dziecko się poślizgnęło, wpadło w miejscu, w którym była głęboka woda, ale wystarczyło tylko, że kucnąłem i sięgnąłem po nie ręką. Ale nie miałem takiej sytuacji, że gdzieś, nie wiem, kogoś wyciągałem czy coś takiego. Na szczęście.

0: Mirafiori to było hasło. No wiesz, no, ty jesteś rok młodszy ode mnie, to jesteśmy dokładnie w tym samym pokoleniowym momencie. Mirafiori to było hasło, które się kojarzyło z luksusem w moim świecie. Jak ktoś dostał talon na Mirafiori i co więcej, jak go zrealizował, no to proszę ja ciebie, jak zajechał pod blok takim samochodem, no to się, wiesz, pół osiedla zbiegało i wow. Klasyczną sytuacją było zaglądanie przez szybę. Żeby zobaczyć, jaką on ma deskę rozdzielczą. To Mirafiori nie pada w tekście tego utworu.
1: No nie, nie, nie pada, ale on jest, ta historia jakby tworzy gdzieś w głowie taki obraz, w którym widzę te przejeżdżające Mirafiori. One też na mnie tak działało, one też było takim elementem czegoś rzadko spotykanego i tak wszyscy się bardzo nakręcali, kiedy widzieli ten samochód. Ja też to pamiętam. Natomiast ja nie myślałem o samochodzie, a bardziej myślałem o tym uczuciu pragnienia czegoś. No nie jeszcze. No bo jak funkcjonowałeś w tamtej rzeczywistości, to wszystkie elementy, które przychodziły gdzieś spoza tego naszego zamkniętego świata, były takim, ach, jakby ci ktoś jakąś gwiazdkę rzucił na przed nogi. Więc ja bardziej myślałem o tym uczuciu tego, nie wiem, pragnienia czegoś jeszcze, albo nie wiem, uczuciu, że jest jeszcze inny świat, gdzie jest troszeczkę inaczej niż w tym świecie, w którym ja jestem. A potem, kiedy już to słowo wyciągnąłem z tamtych wspomnień, wrzuciłem i tak sobie pomyślałem, że może zobaczę, co to w ogóle znaczy, nie? No i okazało się, że Mirafiori też ma też znaczenie. Ono gdzieś znaczy coś jak otwierający się piękny kwiat. I też było miejscem, w którym ta fabryka chyba tam gdzieś stacjonuje. No więc wiele znaczeń. I ładnie się też mówi to słowo.
0: Tak jest. Royazel, dlaczego jest tak według ciebie? Ty masz może jakąś na to teorię? Dlaczego dzisiaj? No bo ja wierzę tobie jako artyście, wierzę w te piosenki i wierzę tym piosenkom. Mhm. Dlaczego dzisiaj, patrz, jesteśmy starymi koniami, 54-55 lat, wydawało się, że, znaczy wydaje się, że za chwilkę trzeba będzie pomyśleć o dobrze działającym, bujanym fotelu, takim, żeby się nie zapadał i nie, ta słoma tam się nie mechaciła jakoś dziwnie. A dlaczego jest tak, że my dzisiaj po latach pamiętamy smak lodów włoskich z Mysłowic, z Łodzi, z twojej dzielnicy, ja ze swojej pamiętam ten smak, a to, co jesz teraz, co konsumujesz, co oglądasz, co przeżywasz, to raz, że tego jest tak dużo, a dwa, że ty nie masz czasu na rozróżnienie. Ty nie masz, ja nie mam czasu na zrobienie sobie szufladek. Bardzo chciałbym je robić, ale czasami, wiesz, jak, no, nie wiem, od słuchania muzyki poprzez właśnie jedzenie, przeżywanie, patrzenie, bodźce, wszystkie, które do mnie docierają, to ja czasami czuję się tym tak zbombardowany, że ja po miesiącu nie pamiętam, co się działo miesiąc temu. Masz podobnie?
1: No, mam. Ale pytasz mnie, dlaczego tak jest?
0: Dlaczego tak jest?
1: Dlaczego się tak dzieje, że jesteśmy zmęczeni bodźcami, nadmiernością komunikatów?
0: To też jest pytanie pod tytułem, czy dzisiejszy świat cię po prostu nie męczy? No bo stary, no to ilość rzeczy, które dzisiaj się dzieje, nawet jakbyś siedział w domu na krześle i celowo nic nie robił, to i tak to do ciebie dotrze.
1: No nie wiem, ja jakoś tego tak, no, odczuwam oczywiście, ale no też jakby przyjmuję to jako rzeczywistość, w której funkcjonuję. No muszę znaleźć jakiś sposób na to.
0: A jaki jest twój sposób?
1: No, ja się ostatnio z wielu rzeczy wyłączyłem. Skupiłem się tylko na tym, co mnie najbardziej interesuje. Więc wielu rzeczy nie wiem, które się dzieją.
0: Ale to bądź wujkiem dobrą radą. Powiedz, z czego się dobrze wyłączyć, żeby normalnie funkcjonować.
1: Znaczy, no nie żyję jakby w takim trybie, w którym wydaje mi się, ktoś chciałby, żebyśmy funkcjonowali, takiego ciągłego sprawdzania, ciągłego monitorowania tego, co się dzieje, co minutę, czy rzeczywiście to się wydarzyło, czy to się już skończyło, czy nie rozpocznie to czegoś nowego i tak dalej. No wiesz, jak masz, nie wiem, jakąś aplikację BBC, czy tam jakiegoś innego medium, to co chwilę dostajesz bardzo ważne breaking news, nie? Co chwilę ci się coś wyświetla, albo gdzieś coś wybuchło, albo gdzieś... Znaczy, ja się z tego wyłączyłem. To mnie zajmuje i odbiera mi jakby czas na to, co tak naprawdę, na czym się znam, co najbardziej lubię i co daje mi możliwość funkcjonowania, więc bez sensu. No po prostu też jakby z czasem bardziej wiesz, czego chcesz, jak chcesz funkcjonować, więc no, wyłączasz się z pewnych rzeczy. No ja się wyłączyłem, to nie znaczy, że ja jestem już teraz, wszystko ogarnąłem i tak dalej. Dalej mam różne odczucia związane z w jakiej rzeczywistości funkcjonuje, ale po prostu pewne rzeczy już gdzieś odhaczyłem.

0: I wciąż numer jeden na liście piosenek 357. To było słychać wczoraj późnym wieczorem na przykład. Artur Rojek, Mira Fiori. Wcześniej Sofia Loren, Słupnej Park, czyli kolejny utwór z jego najnowszej płyty Chciałbym urodzić się, żeby latałem. No i to były wszystkie, prawie wszystkie opowieści artysty w tej rozmowie, którą nagrałem tutaj w studiu B, kiedy ta płyta się ukazywała całkiem niedawno. Będziemy na pewno do tego wracać.
1: Radio 357.
0: Zielony Żoliborz w Radiu 357 do godziny 15. Basia Małecka, nasza piosenka dnia, Fall in Love with Me.

0: such a jerk.
1: Mm-hmm. Fall in love with me. Basia Małecka. To nasza piosenka dnia. No dobrze, ja sobie tutaj tak spoglądam na wirtualną listę obecności. Kapią te wpisy od państwa, kapią, bardzo dobrze, niech kapią. Zapraszam na mój profil facebookowy, oczywiście media społecznościowe, nasze oficjalne profile radiowe są najważniejsze. Zawsze to powtarzam, właściwie za każdym razem. I to prawda, tam proszę się logować, zapisywać, meldować, odhaczać, wpisywać... cokolwiek, ale żeby nasza społeczność się powiększała. O to nam wszystkim chodzi. No i co jeszcze? Ha, mail piotr.stelmach@radio357.pl. Fontaine's Disease wtedy i Fontaine's Disease wczoraj, bo to będzie ich nowy singiel.

Fontaine's DC razy dwa. Wcześniej I Love You i przed chwilą Tongue, ten nowy singiel z płyty Dopamine Chamber. Ta płyta się ukazuje już wkrótce, pod koniec października. Zespół na koncercie w Łodzi. No to właśnie tak. To teraz z Polski rodem James Orb.

0: Hypnotize, czyli James Arp. Zawsze muzyka, która jest oznaczana sygnaturą Seychelles Records, no to są bliskie rejony, albo być może nawet trochę dalsze, ale jednak ta sama rodzina muzyczna, artystyczna zespołu, duetu Bluszcz. Także tak, no to brzmi to właśnie w ten sposób. Hypnotize, ich najnowszy singiel.
1: Radio 357.
0: A jeszcze przed 14:00 Michelle znowu z tej swojej nowej płyty.

No, gdyby ta płyta była zatytułowana Duets, to byłoby w punkt. Jest zatytułowana Synonym, Michel Degocello I Knew You Were Waiting For Me. No, przyznają Państwo, w absolutnie cudownej wersji. Takich znanych utworów w wersjach cudownych albo cudowniejszych jest na tej płycie znacznie, znacznie więcej. Mr. Mark Olivier Everett, czyli E, czyli jego Eels. To jeszcze przed 14.

0: 16 października się ta płyta ukazuje, będzie zatytułowana Cookie Happened, Congratulations to Me, to jest jej fragment. Cookie Happened, czyli czyli Mark Olivier Everett. Pamiętam, że kiedyś udało mi się przeprowadzić z nim rozmowę, chociaż ostrzegano mnie, jak się piszesz na ten wywiad, to uważaj, bo zbyt wiele nie wyciągniesz z artysty. No i rzeczywiście on w rozmowie jest taki, brzmi tak jak jego muzyka. Nigdzie się nikomu w życiu nie powinno spieszyć. Mówił mało, ale bardzo punktowo. No i jakoś dojechaliśmy do końca tej konwersacji. Lubię, bardzo lubię to, co Mark Olivier Everett sobie gdzieś tam kombinuje. Czekamy na nową płytę Cookie Happened. 16 października będzie miało swoją premierę, już po 14.
1: Zielony Żoliborz.
0: Czyli sobotnia muzyczna prawie popołudniówka Radia 357, Julia Nowaczyńska i Piotr Stelmach do Państwa dyspozycji. Bring me back to life. Never let me go. Ktoś to pamięta?

Wtedy, kiedy ukazywała się płyta Never Let Me Go, nie było ich na rynku prawie dekadę. I Brian Molko w jednym z wywiadów powiedział, jak Van Halen mieli taki moment, kiedy nie było wiadomo do końca, czy dadzą radę, czy nie, czy jeszcze powrócą w glorii i w chwale, czy nie, to wydali utwór Jump. No to zwróćcie uwagę teraz na partię klawiszy w Beautiful James. Jest identyczna i tak sobie pomyślałem, może to będzie Jump zespołu Placebo na nowe czasy. Czy był? No chyba był. Never Let Me Go to już 4 lata od tego albumu. Jeszcze przed nowym singlem miniaturka z przeszłości.

0: Południe skończyło się w domu Briana Ferrego, w którym wspólnie byliśmy. Gospodarz też. Och, piękne czasy.
1: Zielony Żoliborz.
0: Piotr.Stelmach@radio357.pl. Mój profil facebookowy, wirtualna lista obecności i oczywiście nasze profile oficjalne w mediach społecznościowych. Przede wszystkim tam Państwa odsyłam, zapraszam do odwiedzin tych profili. Placebo, placebo, placebo. W ostatnich latach rzadko mam okazję sięgać po nowości, jeżeli chodzi o ten zespół. Kiedyś był to zespół pod tym względem bardzo regularny. Single, singielki, wersje radiowe, promocyjne, nieoficjalne, różne. To się ścieliły wręcz. Wszystko jest na półce. No ale dzisiaj raz na jakiś czas. Właśnie dostaliśmy nowy singiel Placebo. Jest zatytułowany Helen Keller.

to było tak, że kiedy ukazywał się ich pierwszy album w roku 1996, on miał, tak jak i płyta druga i trzecia, po ostatniej pieśni jeszcze ileś tam minut ciszy i następowało coś zwane utworem ukrytym. H.K. Farewell to był ten utwór z płyty pierwszej. Po latach, kiedy wracają z pierwszymi dwiema płytami, żeby je zagrać, zaprezentować, odświeżyć na koncertach, no to postanowili wziąć motyw z tego H.K. Farewell na warsztat, no i zrobili z tego piosenkę taką jakby bardziej regularną. Helen Keller, czyli Placebo, nowy singiel. Widzimy się, słyszymy się wkrótce na koncercie w Polsce. Kwadrans po godzinie 14, no to teraz uwaga. Zawsze Kaśce powtarzam, że to jest ukochany mój utwór, w którym ona śpiewa. Star of 77 i Witches i Hesitation i Kaśka.

Star of 77 i Witches i piękny jest ten wokal i ta partia Nowika. Nowika dzisiaj występuje w jednym z najpopularniejszych klubów na Ibizie. Kiedy napisałem jej 5 minut temu włącz radio, odpowiedziała, że właśnie zrobiła z radości demolkę. No bo to usłyszała. Hesitation. Fantastyczne. I teraz uwaga, uwaga. Jest coś nowego od Nowiki. Właściwie tak. Klasyka. Bardzo dobrze znana to Edyta w nowej wersji Kaśka, czyli Nowika właśnie.

0: No, koleżanko Nowicka, Cymesik wyszedł z tego. Skłamałam, pięknie to gra Nowika i jej interpretacja utworu Edyty Bartosiewicz. Może byśmy tak dodali do zestawu do głosowania na listę piosenek 357. A co z tym później będzie, to już państwa sprawa słodka. Nowi, pozdrawiam bardzo gorąco ze studia na Żoliborzu. 26 minut po 14. Wkrótce informacje od Arka Stolarskiego, czyli ze źródła o Inside Seaside czwartej edycji, bo tak co tydzień teraz już do samego startu będziemy państwa zaopatrywać w takie nowości, smaczki. Arek za chwil parę. No a tymczasem pierwsza część rozmowy z panem Łukaszem. No bo tak, artysta płytę wydał, artysta w studiu był u nas, nagrał z nim wywiad Antek Grudniewski, to na kanale 357 Music w wersji wideo, można sobie posłuchać i pooglądać, a radiowo będzie to wszystko tutaj w Zielonym Żoliborzu. Dziś część pierwsza, artysto, odezwij się.
1: Cześć, tym razu słuchacie Radia 357.

0: Mrozu, sąsiedzie, drogi, no powitać.
1: Witam. Bardzo miło.
0: Słuchaj, ty wiesz o tym dobrze, że ja czekałem na ten moment, na moment tej płyty.
1: Tak.
0: Kiedy się ukaże. No to...
1: Ja też.
0: Wydać ci się to może pytaniem głupim, ale w sumie jest za tym pewnego rodzaju myśl. Bardzo ciężko tę płytę wyjąć z pudełka, wiesz o tym? To jest jakaś masakra.
1: Wiem, na to musi być patent. Też jakby dopiero to zrozumiałem.
0: Nie.
1: To jest tak. Musisz po prostu ją trzymać nie z góry i z dołu, tylko tak.
0: A, okej.
1: Okay. Rozumiesz, jakby musisz ją tutaj tak złapać z przodu i z tyłu. Nie z góry i z dołu, tylko z przodu i z tyłu i wtedy idzie. Tak, to jest taki rebus.
0: A wiesz, dlaczego o to pytam? Słuchaj, bo jak miałem problem z tym wyjmowaniem tej płyty, to pomyślałem sobie, że na twoją muzykę trochę trzeba zasłużyć, trochę na nią poczekać, trochę dać jej, najpierw się nie dać złapać, odczekać swoją kolejkę i dopiero później się nią cieszyć. Co ty na to?
1: Moja muzyka jest dla każdego, kto jest otwarty na brzmienia muzyki soul, muzyki funk, muzyki indie, muzyki gitarowej różnej maści, niekoniecznie gitarowej w rozumieniu przesteru ustawionego na 11, ale dla ludzi, którzy chcą się przenieść w czasie, bo to jest też coś, co ja lubię w muzyce, która wywołuje we mnie jakąś nostalgię albo przywołuje jakieś stare czasy, nawet czasy, w których nie było mnie jeszcze na świecie, albo przywołuje wspomnienia płyt, które grały u mnie w domu.
0: Jakie grały?
1: Od Niemena, po Breakoutów, po Czerwone Gitary, i Szczepanik poleciał, i Jackson, i Tina Turner.
0: Rodzice.
1: Tak, rodzice i kolekcja domowa. I nawet była płyta Gershwina i kiedyś sobie ją odpaliłem i nie byłem na nią jeszcze gotowy.
0: W Muppetach jest taki piękny moment. I can gurgle Gershwin. Can you gurgle Gershwin, please? Słuchaj, na scenie jesteś muzyką. To jest rzecz, która jest dla mnie nie zapraszam do dyskusji. Na scenie jesteś muzyką, ale coraz mocniej wiem na przestrzeni lat, kilkudziesięciu zapowiedzianych twoich koncertów, że ty na to pytanie pięknie odpowiesz. A muzyka czym dla ciebie jest?
1: A propos tego, czy ktoś jest muzyką, że jestem muzyką. Moja koleżanka chórzystka ostatnio powiedziała, że jak mnie obserwowała, kiedy mój proces twórczy i jak ja potwierdzam sobie, że jakaś piosenka działa, że to widać po moim ciele, że ja muszę sobie chwilę, nie wiem, pobujać się do tej muzyki, jakoś poczuć ją w sobie i wtedy jakby czuję, że ona jakby do mnie, na mnie działa. I to jest taki atawizm, wydaje mi się, że kiedyś tak muzyka po prostu, tak chyba ona powstała, że ktoś wydobywał jakieś dźwięki i ludzie zaczęli po prostu na to reagować swoim ciałem, swoimi ramionami, nogami, zaczęli się ruszać i tak gdzieś te plemiona zaczynały się łączyć dookoła muzyki. I muzyka musi na wielu płaszczyznach na mnie działać. Patrzę na okładkę, która ma taki, nazwałbym, termiczny odcień, tak? Od zimnego do ciepłego i tak też chyba to się nazywa synestezja. Nie wiem, czy jestem akurat tym przypadkiem, ale muzyka ma jakiś kolor, ma jakiś smak, ma jakiś zapach, no i ten rytm rzeczywiście działa jak jakaś wibracja na ciebie. I jak jesteś już na scenie i to się dzieje tu i teraz, każdy z tych chłopów, który jest za mną, no, daje z siebie 100%, jeżeli chodzi o swój talent, zaangażowanie, i do tego masz przed sobą po prostu chmarę ludzi, którzy jakby są z tobą w każdym takcie, w każdym słowie, no to dzieje się coś takiego, że nie jestem w stanie stać przy statywie, jak na przeglądzie piosenki aktorskiej.

0: No właśnie, bez dwóch zdań. Trochę to jest recenzja tej płyty. Wszystko, czego chciałem, Mrozu. Wrócimy do tej rozmowy oczywiście podczas naszych kolejnych spotkań w tej audycji.
1: Radio 357.
0: Czyli w Zielonym Żoliborzu. No mniej więcej w okolicach tej godziny 14.30, 14.35, 40. Garść ważnych informacji, tak już będzie do samego startu czwartej edycji Inside Seaside. Arek Stolarski, Agencja Live. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć, witam wszystkich.
0: To po raz pierwszy jest tak, bo trzy edycje za nami, czwarta przed nami. Po raz pierwszy na Inside Seaside jest tak, że my Before w montowni organizujemy w czwartki, czy w czwartek, a sam festiwal nie jest w sobotę i w niedzielę, tylko w piątek i w soboty. Myślisz, że to już taki trend, który się utrzyma przez kolejne lata?
2: Nie, zawsze takim wyznacznikiem dla nas jest 11 listopada, mm-hmm. bo to zazwyczaj w Polsce bywa przedłużony weekend. Mm-hmm. I staramy się zrobić to, wpasować, żeby było jak najwygodniej dla wszystkich, co przyjeżdżają z Polski. I teraz 11, 12 to jest po prostu piątek, 13, 14, bo tak mamy festiwal, jest piątek, sobota, 11 jest wolny, niedzielę można jeszcze po festiwalu odpocząć, więc uważam, że to jest idealna sytuacja, żeby przyjechać do Gdańska właśnie na festiwal w formie takiego city breaku. Tak to jest wymyślone i jak widać się sprawdza, bo dużo ludzi naprawdę wybiera Gdańsk, żeby spędzić przedłużony weekend.
0: No to teraz tak, bardzo jasno i wyraźnie, gdzie bilety jeszcze są? Mów.
2: No bilety na, wystarczy wejść na stronę insideseaside.com.pl czy na nasze media społecznościowe i tam zawsze mamy przekierowania. No chyba będziemy już karnety zamykać, bo żeby dać szansę ludziom, którzy chcą przyjechać na jeden dzień tylko, więc za moment pewnie już zamkniemy sprzedaż, tak się umówiliśmy. Ale eventim.pl, ale tak naprawdę zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Tam jest wszystko pod ręką i strona jest też dobrze prowadzona. Myślę, że tam można się zapoznać ze wszystkim, co najważniejsze, jeżeli chodzi o ten festiwal.
0: Bardzo bogate sceny, bardzo bogato wyposażone artystycznie, że tak to ujmę. Ja się osobiście na przykład cieszę z tego, że naprawdę na maksa się z tego cieszę, że wystąpi zespół chociażby Varieté po znakomitej jak do tej pory ostatniej płycie, czyli Sieć Indry. No, to już nie będę mówił o tym, że Editors i The Streets i tak dalej, dobrze będzie ich zobaczyć, usłyszeć. Natomiast jeszcze Strefa Kina bardzo bogata, Strefa Rozmów Radia 357 bardzo bogata w tym roku. No i to wszystko, co się dzieje naokoło, co jest otoczką. Ja myślę, że wiesz co, Arku, dla tej otoczki, dobra, na chwilkę zostawmy koncerty, strefy rozmów.
2: No nie, właśnie,
0: i tak
2: ja
0: dalej.
2: Dzisiaj myślałem, że porozmawiamy właśnie o muzyce, a nie o tych wszystkich rzeczach dookoła.
0: A, okay.
2: Ale dobra, ty jesteś redaktorem prowadzącym, także...
0: Nie, to znaczy, okej, okay, to krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Będzie naokoło również w tym roku bogato?
2: Będzie i wczoraj opublikowaliśmy szczegółowy grafik godzinowy, mhm. i tutaj za moment opublikujemy też aplikację, gdzie będzie można sobie zaplanować, bo rzeczywiście tych atrakcji jest mnóstwo. Już widzimy po komentarzach osób po publikacji tej godzinówki, że zaczyna być gorąco, co tutaj wybrać, na co się zdecydować. My staramy się tak ułożyć, ja przynajmniej tak te koncerty oglądam, że idę na początek koncertu, który sobie w danym dniu wybrałem i jeżeli mnie wciąga, to jestem do końca, a wtedy 15 minut spóźniam się na następny. Ale to mi się zazwyczaj pozwala oglądnąć większą część tych rzeczy, które sobie zaplanowałem, żeby zobaczyć danego dnia. Mm-hmm. Ale też zalecam, żeby naprawdę skupić się na dwóch, trzech takich kluczowych koncertach, które chce się wejść tak na maksa i nie tam gdzieś z boczku stanąć, tylko podejść pod scenę, bo to zupełnie inaczej, jak jesteś tak rzeczywiście pod sceną, inaczej ten koncert zostaje w głowie, inaczej się go przeżywa. Więc zachęcam do czegoś takiego, ale żeby mieć pewność, bo pamiętajmy, że to jest festiwal indoorowy pod dachem Amber Expo, ograniczone są te przestrzenie. I jeżeli ktoś chce mieć pewność, że dany koncert zobaczy, to zalecamy, żeby 20, do, nawet pół godziny wcześniej być już w danej przestrzeni, bo może być tak, że będziemy musieli zamknąć daną przestrzeń. Szczególnie to dotyczy sceny upstage na górze, bo to już nam się zdarzało i wtedy wpuszczamy rotacyjnie. Także dwie osoby wchodzą, dwie wchodzą. Ale myślę, że już po trzech edycjach wszyscy ludzie u nas doskonale wiedzą, jakie są zasady i to dosyć sprawnie wszystko przebiega.
0: Dobrze nam tam jest, bo to jest fajne, przytulne miejsce, bo to jest miejsce, do którego chce się wracać, bo to jest miejsce, gdzie się odkrywa trochę sztuki, trochę muzyki, trochę mądrego, dobrego słowa. Okej, to o muzyce, żeby dzisiaj tak to spuentować, jedno zdanie najbardziej. Arek Stolarski najbardziej czeka na koncert?
2: No, God chyba.
0: Okej.
2: Bardzo mnie to ciekawi. Myślę, że to będzie na pewno w sensie obrazka takiej transowości i tak dalej. Koncert. I nie byłem nigdy na tym, na nich, nigdzie ich nie widziałem, więc czekam na to. Szczególnie jest to mój wybór. Argumentowałem między innymi, że poza, że to jest fajna transowa, świetna muzyka, że będziemy mieli świetne fotki, bo przypominam, że oni grają w kolorowych maskach. Jest to trochę takie szamańskie całe widowisko, więc myślę, że dla mnie to jest taki czarny koń tegorocznej edycji, więc zapraszam na scenę Theater Stage.
0: Tak jest. Arek Stolarski, Agencja Live, a ja zapraszam ciebie do rozmowy kolejnej. Za tydzień to my się, proszę pana, spotykamy w Polanicy w związku z festiwalem Cały Kazio 2026.
2: To porozmawiamy o obu festiwalach. Znajdziemy zapewne jakieś mostki z jednego na drugi. No.
0: Bridges,
2: a,
0: tak jest.
2: Ja mam już mostek, ja już mam mostek.
0: Bardzo proszę.
2: I to nasz wspólny, to jest nasz wspólny. Pamiętasz, że w tamtym roku byliśmy pod takim wrażeniem koncertu Jakuba Skorupy,
0: tak,
2: który zagrał właśnie, tak, na festiwalu Marii Czubaszek, że tak, po koncercie obaj polecieliśmy do nich, do garderoby i od razu zaprosiliśmy na festiwal Inside Seaside.
0: No i się dzieje.
2: I mamy.
0: Wspaniale. Dzięki, Arku.
2: No, pozdrawiam, dziękuję i zapraszam.
0: Tak jest, zapraszamy my również, proszę państwa, 13-14 listopada Amber Expo Gdańsk, Inside Seaside numer 4.

Headlinerzy w tym roku. Editors w sobotę na Inside Seaside. Chcemy odstawić niezły numer z tym zespołem w związku z ich przyjazdem do Polski w tym roku, ale to jeszcze... Jeszcze nie mogę o tym mówić, wkrótce powiem. Tymczasem Mr. Nathan Jenkins. On występuje pod pseudonimem Bullion.

A no właśnie, Bullion, czyli Neely, czyli jego nowa płyta, właśnie z tej płyty. Wrócimy do tematu za tydzień w zielonym, obiecuję. Telenowa, nowa piosenka, Telenowa, nowa. Bardzo proszę.

No i to właśnie tak. Happy. I just wanna be happy. Nowy singiel zespołu Telenowa. Bardzo gorąco polecam. To już wszystko, prawie wszystko od nas. Julia Nowaczyńska i Piotr Stelmach. Dziękujemy za wspólne 2 godziny. Radiowy dom wypoczynkowy. Najlepszy dom wypoczynkowy, jaki sobie można wyobrazić. Czarna Helena za kilka chwil. Widziałem, że maestro już gotowy, już tuż, już się zbliża, już jest. Od nas jeszcze piękny zachód słońca, Sunrise w wersji koncertowej Pulp. Do usłyszenia. I scanned the menu options. I did not have a choice. I'd like to teach the world to sing, and I do not have a voice. So I bought myself a ticket to the happening of the year. The sky lit up with

0: Good night and safe travels. And remember, take care of each other.
1: Życie dziecka z chorobą nowotworową nie jest bajką, ale dobra opowieść może dać mu odwagę i siłę, żeby mierzyć się z tym, co trudne. Rozpocznij patronat na wspieramradio357.pl i pomóż ufundować wyjątkowe książeczki terapeutyczne, w których dzieci stają się bohaterami własnych historii. Dziękuję. Jarosław Boberek.
2: Państwo czary czynią od wczoraj. Książki, państwo fundują książki tym dzieciakom. Bardzo jesteśmy z tego dumni, dziękujemy i prosimy o jeszcze. Wspieram @radio357.pl. Państwo wszystko wiedzą. A my cóż, my zaczynamy, będziemy rozmawiali o tym, że są wykłady, ćwiczenia, kolokwia, stypendia, a czasem nawet dni rektorskie. My za tym tęsknimy, a państwo właśnie zaczęli nowy rok akademicki. No to otwieramy się na sprawy studenckie.
3: Radiowy dom wypoczynkowy Czarna Helena.
2: Gdyż minęła była 15. Witamy państwa serdecznie. W dziekanacie uśmiechają się z dziekanatu. Uśmiechają się do państwa Julia Nowaczyńska, Roma Leszczyńska. Gościnią dzisiejszej audycji jest, no to muszę przeczytać, licencjonowany konserwator zabytków archeologicznych, co nie przeszkadza jej być magistrem filologii polskiej ze specjalizacją edytorstwo, czyli Natalia Grzeszczyk, RMF Classic. Dzień dobry, Natalio.
4: Dzień dobry, ja to jestem, tak.
2: Jak ty jesteś w stanie to unieść w ogóle, że licencjonowany konserwator zabytków archeologicznych? Teraz rozumiem, dlaczego tak ja lgnę do ciebie, bo bardzo lubię być w twoim towarzystwie, czuję się zaopiekowany, jako uważam tak? się już za zabytek, który wymaga konserwacji.
4: Trochę na wyrost, ale rzeczywiście nad patynką tutaj mamy kontrolę, nic się złego nie dzieje.
2: Ja się kłaniam państwu. Magister Filip Jaślar, prosty magister, Wydział III Akademii Muzycznej w Warszawie, ukończyłem specjalność skrzypce, nic nadzwyczajnego. Pierwszą piosenkę przygotowałaś, bardzo piękną piosenkę, piosenkę, która traktuje o sprawach bieżących.
4: Tak, tak, ta piosenka od początku października zawsze za mną chodzi i nie omieszkam sprawić sobie i mam nadzieję państwu tę przyjemność.
2: Bardzo trafnej obserwacji kalendarzowej dokonał Wiesław Michnikowski.
5: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i skowronków.

Słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż masz świeży miąższ te witaminy przebogaty. Adio pomidory, adio utracone przez długie złe miesiące. Wasz zapach

dziewczyna i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiat naszych ciał. Porwał dziewczę z

Addio ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące. Wasz zapach

0: zaśpiewał Wiesław Michnikowski. Studenci do nauki, ale studenci też zachęcamy do tekstówek. Studenci do adresu mailowego czarnahelena@radio357.pl. Ci studenci, którzy studiują i ci, którzy tak jak my studiowali kiedyś. Zachęcamy państwa do wspomnień ze studiów. Natalio, patrzę w twoje oczy. Czy zgadzasz się z tym, że studia to był najpiękniejszy okres życia?
1: Tak, wszystkie. Bo ja kilka kierunków studiowałam. Te dwa wymienione to jeszcze nie jest całe. Moja lista osiągnięć.
0: A to zamieniam się w słuch.
1: A może nie tym razem będę opowiadała. Skończyłam te dwa, o których wspominałeś. Mhm. I zastanawiałam się nad tym, co mi takie studia dały. Poza tym, że na przykład, kiedy pomidory się kończą około października, to na przykład co studia dają w zamian? Masz coś takiego, co wyniosłeś ze swoich...
0: Weki.
1: Skrzypiec?
0: Znaczy, no, jeżeli pomidory świeże się kończą, no to są weki. Jeżeli zdążyliśmy zrobić przetwory z pomidorów. Mhm. Nie o to pani pytała?
1: Szalenie romantycznie to zabrzmiało. Tak.
0: Nie, ja przepraszam. I widzisz, ja nie miałem łatwo na studiach.
1: Opowiadaj. Proszę bardzo. Kozetka, czarna Helena się otwiera. Proszę bardzo.
0: Wspaniałe studia i ja... Nawet tak zastanawiałem się dzisiaj, jadąc tutaj do państwa, że wiedziałem o tym, to gdzieś z tyłu głowy było, że studia to jest najpiękniejszy czas mojego życia. I tak się rozglądałem, że jest fajnie, nie ukrywam, podoba mi się. Ćwiczę na skrzypcach, zgłębiam sobie tajniki Jana Sebastiana Bacha, Niccolo Paganiniego i to jest wszystko super. Ale żeby było tak, że najpiękniej w życiu, to nie sądziłem, że tak jest. I nie wiem w sumie, czy to był najpiękniejszy okres życia.
1: To ja ci powiem, że był.
0: Tak?
1: Załatwione?
0: Doskonale, ja się z tego bardzo cieszę. A ty masz też takie... Bo mam kolegę, który średnio mu się w życiu układa i na tych studiach też mu się średnio układało. I tak sobie ostatnio o nim myślałem, że z tych wszystkich traum, to tych traum studenckich miał najmniej. No to był nieszczęśliwy, ale najszczęśliwszy.
1: Czyli potwierdza się, wszystko się potwierdza. A ja się zastanawiałam, czy my mamy jakieś punkty styczne z tymi naszymi studiami.
0: Archeologia i studia muzyczne?
1: Mhm.
0: No, ty zajmowałaś... Tak, przeszłość.
1: No dobra, dobrze, biorę to. Ale czy na przykład losowałeś kiedyś pytania z urny na egzaminie?
0: No nie, aż tak przeszłość nie.
1: A z jakiegoś pudła rezonansowego?
0: Nie, ja w ogóle ostatni raz losowałem pytania na maturze ustnej z polskiego.
1: Dobrze wylosowałeś?
0: Nie wiem, bo mówiłem o tym, że Boryna zdradzała Zantkiem swojego męża, naprawdę.
1: No bo to znałeś na pamięć akurat.
0: Tak, to prawda. Nie, no dobrze, chyba bardzo dobrze. Wspominam czas matury też, bo zdałem ją mam, a studia były wspaniałe. Przepiękną piosenkę, która traktuje w jakiś sposób na pewno o nauce, napisał Wojciech Młynarski i za chwilę ją usłyszymy.
1: Tak, ja uważam, że to jest piosenka, która niesie takie radosne przesłanie, że szkoły bywają różne, ale sztuka uników w każdej się przyda.
0: O, to byłem mistrzem uników, to prawda. Krzysztof Piasecki za chwilę po piosence też ma parę słów do państwa. Także zaczynajmy. Zacznijmy od Wojciecha Młynarskiego.

szkoła dla przyszłych torradorów. Niej młodzi chłopcy o ciemnych oczach, zanim poznają zwycięstwa smak i nim areny szum ich otoczy, słuchają mistrza rad, co brzmią tak. Sukcesu sens przy walce byków polega na sztuce uników. Byk żaden sam nie zacznie puść, więc ty go wciąż muletą kuś. Niech puść się

skoczył i po hiszpańsku wygarnął tak. Marzę jak wy o walce byków, lecz gardzę tą szkołą uników i walkę mą rozstrzygnie wprost róg być lub mej szpady cios. Nie będzie byk gonił mnie w koło, od pierwszych chwil stawię mu czoło. Nie skurzę, gdy dosięgnie mnie, ole, ole, ole. I gardzę tym, kto by się skupiał, by jego byk oślepł czy zgłupiał.

tłum entuzjastów zbladł jak pergamin, kiedy nasz adept, co tak się starał, szedł na arenę zdawać egzamin. Stanął na środku jak inni blady, nikt jeszcze nie wie, heros czy tchórz. Rzucił mu letę, wydobył szpadę, a byk nadbiegał, byk był tuż, tuż. I spójrzcie państwo, nic się nie stało, i tłumom zamarł na ustach krzyk, bo audytorium nie

Dzień dobry. Mówi Krzysztof Piasecki. Uzmysłowiłem sobie, że nagrałem już parę tekstów dla Radia 357, ale się jeszcze nie przedstawiłem tak jakby w pełni, powiedziałbym. No więc dzisiaj się przedstawiam w pełni. Nazywam się Krzysztof Piasecki, jestem satyrykiem. Momentami byłem bardzo popularnym satyrykiem, bo kiedyś jechałem na występ samochodem, miałem włączone radio i usłyszałem reklamę tego występu. Brzmiała tak. Zapraszamy na fantastyczny występ znakomitego satyryka Krzysztofa Piaseckiego. Dla tych, którzy się do nas dodzwonią, mamy 600 podwójnych zaproszeń. Niestety się nie dodzwonili i to był właściwie bardzo krótki występ. Ja zostałem satyrykiem w wyniku niezgody, bo ja chciałem być aktorem, matka się nie zgodziła. Potem chciałem być tancerzem, ojciec się nie zgodził. Potem chciałem być inżynierem, matka się zgodziła, ojciec się zgodził, politechnika się nie zgodziła. A rzeczywiście być satyrykiem w naszym kraju to nie jest prosta rzecz, bo wszystko się zmienia na lepsze. Proszę Państwa, ja dam przykład. Była taka kumulacja w Lotto do wygrania 40 milionów złotych oczywiście. I następnego dnia spotykam kolegę i on pyta, wygrał ktoś tę główną nagrodę? Ja mówię, no wygrał 8 ludzi. Po 5. No to jak w takim kraju żartować? Ale dzięki Bogu została jedna dyscyplina specjalnie dla satyryków chyba przetrzymywana. Żaden rząd sobie z tym nie poradził, mianowicie służba zdrowia. I ja się zacząłem zastanawiać, czy to nie wynika z tego ta nasza chorowitość obywatelska, że my mamy za dużo organów. No, na przykład zęby mądrości. No, komu mądrość jest potrzebna, co dopiero jej zęby? Żołądek. No. Żołądek musi być, no bo po co byłyby święta, prawda? Ja pamiętam, siedziałem przy Wigilii, stół zastawiony i tam no, takie różne rzeczy. No, salceson, teraz już wolno podobno salceson. Kaszanka RH+, kaszanka RH-. No nie wiadomo, w co widelec wbić. Siedzę, a tu nagle dzwonek. Ding dong. Myślę, kogo to diabli niosą w Wigilię? Diabli, powiedziałem, w Wigilię. Otwieram drzwi, bezdomny. Dobry wieczór! Myślę sobie, już nie. Czy dzisiaj jest Wigilia? Jest Wigilia, odpowiadam. Czy macie Państwo tradycyjnie wolne miejsce przy stole? Mamy. Czy mogę wejść? Nie. Dlaczego ma być tradycyjnie wolne miejsce przy stole? No czy wątroba? Wątroba jest potrzebna, bo po co byłby Sylwester, prawda? Gdyby nie wątroba. No więc w przygotowaniu mam następne nasze organy, o czym Państwa niezwłocznie poinformuję.

0: O zdrowiu zaśpiewał Kuba Sienkiewicz. O, magister Akademii Medycznej.
1: No, wie, co prawda? Śpiewa.
0: A ciekawe, czy również połączył to z filologią polską, no, bo dużo pisze, dużo rymuje. I Akademia Muzyczna też, bo gra i komponuje.
1: Czyli to się wszystko ze sobą łączy. Czyli może ta nasza archeologia i studia muzyczne mają coś wspólnego.
0: Kuba Sienkiewicza. Trzy fakultety w jednym. A propos zdrowia, chciałem opowiedzieć o tym, że kiedy ja byłem studentem Akademii Muzycznej w Warszawie, bo wtedy Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina nazywał się Akademią Muzyczną imienia Fryderyka Chopina.
1: Bawi, uczy, wychowuje.
0: Tak jest, bardzo proszę, jestem tutaj po to, między innymi. Wprowadzono zakaz palenia w Akademii Muzycznej. Mieliśmy dziekana, wspaniały człowiek, który był w szponach tego zgubnego nałogu. No i pan dziekan kiedyś przechadzał się z papierosem palącym się w ręku, takim korytarzem, i widzi, że z przeciwnej strony idzie rektor. No i rektor mówi: dzień dobry, panie dziekanie. Dzień dobry. Pan wie o tym, że wprowadzono w Akademii Muzycznej zakaz palenia. Tak, bardzo, to ja pochwalam. No wie pan, i w związku z tym nie wolno teraz palić. Tak, bardzo, muszą wychodzić teraz na świeże powietrze. No a ten, a co pan tam z tyłu trzyma? Na co pan dziekan mówi: ołówek. Tak? A dlaczego on się tak dymi? O rany, zapalił się. I to jest autentyczna historia z Akademii Muzycznej. Zdrowie przede wszystkim.
1: Ale jak bardzo ładnie to opowiedziałeś. To tak jakbyś trenował to przez lata, żeby to opowiadać.
0: Ja byłem zachwycony i uwielbiam naszego wspaniałego dziekana naszego Wydziału Instrumentów Orkiestrowych. A czy wy na archeologii mieliście studia orkiestrowe? Nie mieliście?
1: Czy... Tam były piszczele i można było zagrać ewentualnie. Kiszki Marsza nam trochę grały momentami na wykopaliskach, ale nie przypominam sobie orkiestrowych.
0: Studia orkiestrowe to takie zajęcia, które odbywały się akurat za moich czasów w soboty. Wtedy skrzypkowie lub altowioliści, lub wiolonczeliści, lub kontrabasiści spotykali się w jednym miejscu razem z pedagogiem i ćwiczyli co trudniejsze partie orkiestrowe, żeby być przygotowanym do zawodu, jak będziemy zdawali do orkiestr, żeby już tam wiedzieć, gdzie jest, jakie trudne miejsca są w Dylu, Sowizdrzale lub w symfoniach Beethovena. No i to ćwiczyliśmy i Bolesław Błaszczyk pewnej soboty nie przyszedł na zajęcia studiów orkiestrowych, a kiedy był tydzień później, pan profesor prowadzący te zajęcia spytał: panie Bolesławie, dlaczego pana tydzień temu nie było? Na co Bolesław odpowiedział: brałem ślub, panie profesorze. No to nie jest żaden powód nieobecności. I powiem ci, że po latach zacząłem się zastanawiać, czy pan profesor nie miał trochę racji.
1: A podryw na kasztana znasz?
0: A dzisiaj jest dzień kasztana, ale nie znam.
1: Nie przypadkiem, bo na wykopaliskach, kiedy człowiek ma takie ograniczone, teraz to się może zmieniło, ale za moich czasów ograniczony był kontakt ze światem i człowiek sobie radził jak mógł i rozrywkę skąd inąd czerpał. I podryw pod koniec sierpnia na kasztana polegał na tym, że rzucało się kasztana i ten pod czyjeś nogi, i się stawało obok tego kogoś, u którego pod nogami jest kasztan, i się mówiło: o, kasztan! I wtedy się zaczynała piękna relacja.
0: Doskonale. Muszę kiedyś spróbować. Bardzo piękny sposób, ale pod koniec września, w październiku: o, kasztan! Dobrze. Jakbym ja to usłyszał, to bym stwierdził, że rzeczywiście mówisz o mnie.
1: Każdy ma takie życie uczuciowe, na jakie sobie zasłużył, na jakich studiach był i jak to się wszystko potoczyło. Dziękuję bardzo.
0: Czarna Helena Małpa, radio357.pl. Tekstówki również do państwa dyspozycji. Wspominajmy czasy studiów, a my teraz będziemy wspominali Stanisława Szelca, artystę kabaretu Elita, który jest już po tamtej stronie gwiazd. Pan Stanisław, cudowny, uśmiechnięty, pogodny człowiek. Człowiek, który bardzo nie lubił, kiedy wokół niego był ktoś, kto się nie śmieje. Więc wszystkich nas i prywatnie, i na estradzie rozśmieszał. Teraz zaśpiewa, a chwilę później opowie.

0: jego Kaszuba, to jest choreografia.
1: I na wezwanie przybądź z oddali tu do swojego Kaszuba.
0: Przybądź jak przybądź,

0: a tak skubany tym wiosłem zawinął, że na Myśliwiecką dopłynął. Koniec.
1: Dzisiaj nad ranem budzi mnie moja stara i mówi: w mordę, ja powiedziałem moja stara? O kurczę. Kochani, o, ja tak z rozpędu powiedziałem, bo oni mnie tu kazali w tym radiu. Zgaście to radio! No co? Co nie wolno? Abonament mam nieopłacony, to jest gaście. Co? Kto publiczny? Kto? Aha, że radio publiczne. No, no tak, to widać. Nie możecie zgasić, no trudno, poszło. No więc dzisiaj nad ranem budzi mnie moja kobitka, maleństwo takie jak młoda dziewczynka. Nikt by nie powiedział, że to już 30 lat po ślubie. Ona wygląda, jakby jakaś nieletnia była. Mordę. Koniec, ile w końcu można kłamać. No więc budzi mnie to straszy ta kobieta i pyta tym swoim dziewczęcym głosem: powiedz mi, Stasiek, czemu te chłopy tak piją? A czego ty mnie się pytasz, szczęście ty mówię, mówię ja. Czy ja wyglądam na takiego, co lubi wypić? Co, że czerwony nos? No co, a jaki mam mieć? Zielony? A niby kogo mam zapytać, mówi moja ta żona, znaczy, nad ranem w naszym łóżku. Listonosza? Listonosza nie pytaj, mówię, on nie pije. No. A z tym piciem, rozumiesz, to różnie jest. Na przykład górale piją dla pochyłości. No już ci tłumaczę, jak się człowiek urodzi w górach, to już od małego wszystko widzi pod kątem i to obojętnie, czy jest napity, czy trzeźwy. No. Co mu więc za różnica? Kaszuby, rozumiesz, kobieto, piją przeciw wilgoci. Ja raz byłem nad morzem. Mordę, jak tam ciągnie wilgocią od tego morza, to jakby się człowiek nie napił, to zaraz by dostał reumatyzmu, no. Kurpie na przykład u nas ze strachu piją. Jak ktoś całe życie mieszka w lesie, to się boi i na trzeźwo nie poradzi przecież żyć. Górnoślązacy też, to jest do, przynajmniej jak mieli kopalnię. No spróbuj człowieku na trzeźwo do kopalni wejść. Ja raz byłem trzeźwy, mało nie zwariowałem. Ale są inne narody, też piją. Czesi z rozpaczy piją, bo nas mają za sąsiadów. Teraz jakby mniej piją, bo cały alkohol idzie do nas, no. Niemcy piją, no... Jakby to wam wytłumaczyć? Widzieliście kiedyś Niemca? No, to sami rozumiecie, że na trzeźwo nie da się być Niemcem, no. A znowu tak, kawalerowie piją z samotności. Jak człowiek sam siedzi w domu, to co ma robić? Przecież nie będzie czytał, bo to się oczy niszczy. A kto ci drugie da? No. Telewizja też jest szkodliwa i furt tylko pokazuje, że kogoś zamkli albo że będą zamykać, no. Szewcy piją, że się tak wyrażę, przepraszam za określenie, obligatoryjnie w poniedziałek. I najgorzej ma szewca abstynent, budzi się rano. Matko jedyna, poniedziałek, znowu się muszę upić, a ja tego tak strasznie nie lubię, no. Żonaty też musi wypić, no. To się rozumie, no. Zresztą, co ja będę gadał, no. Każdy wie, bo co drugi jest przecież żonaty. No dobra, no i co? I wychodzi na to, że ja też piję. Jak to wytłumaczyć tej babie, no? Dobra, pójdę się napić, bo na trzeźwo nie da rady.

0: Ballada o mleczarzu zamyka nasz radiowy kącik z wrocławskim studiem 202. Śpiewał Jan Kaczmarek, nie przypadkiem oczywiście, bo była to i wiemy to na pewno jedna z bardzo ważnych dla Stanisława Szelca piosenek.
1: O filozofii chciałem z tobą porozmawiać.
0: No proszę bardzo, no.
1: Opowiedz mi twoje zajęcia z filozofii. Jak
0: wiem, że nic nie wiem, dziękuję.
1: No to za chwilę Jerzy Wasowski zaśpiewa. Bardzo wygodne stanowisko.
0: Oczywiście, to jest pierwsza rzecz, której się na filozofii uczyliśmy.
1: Byłem kiedyś na zajęciach z filozofii. Pamiętam, że przyszedłem nieco spóźniony. Dojrzewałem do tego, żeby wejść na te zajęcia. Przyszedłem, posłuchałem o Immanuelu Kancie. Zorientowałem się, że ja naprawdę nie bardzo wiem, o czym miła pani rozmawia. A ja tego nie rozumiem, po czym spojrzałem na zegarek i bardzo przeprosiłem panią wykładowczynię. Powiedziałem, że ja już muszę iść, bo mam zajęcia, bo ja się przygotowuję do bardzo ważnego konkursu skrzypcowego. Także to tyle z filozofii.
0: A z ilu zajęć wychodziłeś z takim argumentem?
1: Kształcenie słuchu, jeszcze historia muzyki tylko i angielski. A poza tym na WF-u już nie.
0: Podoba mi się ten rodzaj ekspiacji, jaka się pojawia teraz podczas naszej audycji i tego, że się przyznamy do wszystkich studenckich grzeszków.
1: Nie byłem idealnym studentem i co więcej, bardzo mnie to zastanowiło. Wiesz, że ja miałem stypendium naukowe?
0: A mnie to nie dziwi.
1: A mnie bardzo zdziwiło. Wtedy 4,5 trzeba było mieć taką średnią. Przez chwilę miałem jeden semestr, bo jeden, ale hulaszczy tryb życia mogłem prowadzić dzięki
0: jak
1: temu.
0: Jak ty cały czas na konkursy biegałeś, to jak miałeś nie mieć stypendium?
1: Dwa razy byłem. Nawet chyba raz wyróżnienie dostałem. Albo, nie, już nie pamiętam, przepraszam.
0: Pamiętaj, że dyplomy za uczestnictwo też się liczą.
1: Łyżka, czyli mam takich kilka, rzeczywiście, dziękuję. To jedne wielkie igrzyska olimpijskie w moim życiu, najważniejszy jest udział. Łyżka, czyli przysłała bardzo prostudencki materiał, który za chwilkę z radością wyemitujemy, a wcześniej Jerzy Wasowski. Pozwolisz, Natalio, że będzie nadrabiał moje filozoficzne zaległości?
0: Oczywiście, tylko dodajmy, że ty tu mnie za to płacą, a chciałabym dodać, a przynajmniej może kiedyś zaczną.
2: Żył w swoim czasie pewien Sokratesem zwany Grek. Co gdy pytano o coś go, wiem, że nic nie wiem, rzekł. On wie, że nic nie wie i to wszystko dosyć wygodne stanowisko. Do tego rąk bezradny gest, on z ignorancji dumny jest. Mnie by nie uszło płazem to, bo mnie za to płacą, żebym wiedział, jaki fakt się dział, a jaki nie dział. Kto i w jakim miał pociągu przedział, kto co dawał, brał i co powiedział. Kto gdzie chodził, stał i kto gdzie siedział. Po to właśnie jestem, żebym

0: Miał taki ton, jak gdyby cały świat uwierzyć skłonny był, że on rozumy wszelkie zjadł. Więc niechże się łudzi co do siebie, że nie wie nikt, że on nic nie wie. Co do mnie wszyscy wiedzą, że ja jestem ten, co wie, że wie. Zawód mój gwarantuje to, bo mnie za to płacą, żebym wiedział, jaki fakt się dział, a jaki nie dział, kto i jaki miał na głowie przedział, kto co dawał, brał i co powiedział, kto gdzie będzie stał, kto będzie siedział. Po to właśnie jestem, żebym wiedział, bo mnie za to płacą, żebym wiedział, jaki fakt się dział, a jaki nie dział, kto i jaki miał na głowie przedział, kto co dawał, brał i co powiedział, kto gdzie będzie stał, kto będzie siedział. Po to właśnie jestem, żebym wiedział.
1: Łyżka, czyli chili, przestawia.
2: Problemy. Program publicystyczny. Problemy.
3: Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj w studio mam znamienitych gości, ale spotykamy się tutaj, ponieważ rok akademicki i szkolny już się dopiero zaczął. Panowie.
4: Tak.
3: Po mojej prawej stronie. Pan jest uczniem, tak?
4: Tak, studiuję już 50 lat.
5: A co, ale jak naprawdę? Pan ma na imię, na nazwisko i tytuł naukowy? No,
4: naukowego tytułu jeszcze nie mam, bo studiuję cały czas, jestem przed magisterką.
3: Chyba pan nigdy nie będzie miał tego tytułu, bo pan 50 lat studiuje.
4: No a proszę, a pan, czego się można nauczyć w 4 lata? Chyba norweskiego jedynie, prawda? A na co mi jest norweski potrzebny? Ja potrzebuję, razem z ojcem studiuję, ojciec co prawda na innym wydziale, ale ja też potrzebuję mieć trochę czasu, żeby to wszystko dogłębnie poznać.
3: Przepraszam, zaraz. Jak to ojciec studiuje na wydziale?
4: No tak, jest klasę wyżej ode mnie.
3: A ile ma lat?
4: 74.
3: Aha. No to, a dobrze, a po mojej lewej stronie, pan? Skąd przybył, jak pan ma na imię?
5: Andrzej.
3: Tak, ja też jestem
5: Kucała.
3: Andrzej.
5: Tak? Miło Kucała. Mi.
4: To jest Kucała. Profesor Kucała? Panie profesorze, to ja będę z panem chciał dwa słowa potem.
5: Ale zależy, bo ja, no niestety, pracuję w budżetówce, jestem zatrudniony na 8 uniwersytetach.
3: Mimo, a co pan wykłada? 8, niech pan powie, na czym ciutko. Co pan wykłada? Bo to jest
5: chemię,
3: bardziej...
5: Chemię.
3: Gdzie pan chemię
5: dwie
3: wykłada?
5: Chemię
3: wykłada. To chyba w sklepie pan wykłada w chemię, wie pan?
5: Ja jestem naukowcem, nie lubię takich tanich żartów, naprawdę.
3: Ale właśnie zmierzam do tego, że pan jest wykładowcą właśnie tego studenta. Student nie może sobie poradzić przez 50 lat.
4: Dlaczego jak
3: pan
4: go uczy? Ja mogę sobie poradzić.
5: Może źle wybrał po prostu dziedzinę.
4: Nie, profesor Kucała bardzo dokładnie mi mówi, co mam czytać. I to jest bardzo dobrze, bo ja szczegółowo poznaję wszystkie aspekty danego materiału. No, ojciec ma trochę problemów, no bo ale już ostatnio... wzrok nie ten, ale ja sobie całkiem dobrze radzę.
5: Błysnął pan, jeśli chodzi o przekrój ziemi, bardzo dobrze. Glacjologia, bardzo dobrze. No, żwirologia, no tak powiedzmy sobie, dobrze. Plus,
4: no, żwirologia jest trudna, przecież pan sam wie. No.
5: Ale wiedza o lawie, to pan schrzanił po prostu kolokwium, będzie pan musiał powtarzać.
3: Lawirologia?
5: Proszę?
4: Lawologia.
5: Lawologia, tak. Lawologia. Ale to...
3: Od żwiru, żwirownia?
5: No... No a jeśli chodzi o miał, to pan zupełnie wiedzy nie miał.
3: Miałownia.
5: Zupełnie. Nie miał pan pojęcia, co to jest miał.
3: To jest. Dobrze. Akurat egzaminy się za chwilę zbliżają, to ja teraz zapytam studenta.
4: No, proszę bardzo,
3: skąd się bierze miał?
4: Jeszcze nie doszedłem do tego rozdziału.
5: Uczyłem się, ale nie uczyłem.
3: Widzi pan, ja to słyszę 50 lat.
4: Ale ja chcę to szczegółowo poznać, ja nie mogę powiedzieć...
3: Ale jak zadaję panu pytanie, to pan wychodzi do toalety.
4: Nie proszę miał państwa. Pojęcia, no skąd.
3: No właśnie, no. Proszę jutro z rodzicami.
5: Niedostateczny.
4: Z matką chyba, bo ojciec ma zajęcia.
2: Problemy. Program publicystyczny. Problemy.
6: Thank you. pamiętasz, stary? To było 6 lat temu. No, może 8, no nieważne, mniejsza z tym. W akademiku, nas czterech, słoik drzemu, piętrowe łóżka, papierosowy dym. Nie wiesz co z Jolką? Podobno wyjechała. Wyszła za Staszka? Poważnie? No niech to szlak. A były numery jak w Bogdanie się kochała, co?

0: Pamiętasz, stary, tego Witka po urlopie?
1: O, to był numerant, jak coś palnął człowiek był.
0: Podobno Witek jest naczelnym w Europie.
1: Tak, tak,
0: on się urządził,
1: no, zawsze cwany był.
0: Pamiętasz projekt z automatów hydraulicznych?
1: No, 3 noce z rzędu, każdej nocy 10 kaw.
0: Już nie palisz?
1: No, lekarz kazał ograniczyć?
0: No, nie te czasy.
1: Szybko.

0: dziś wspomnienia i żal.
1: O studenckich czasach śpiewał Jerzy Skoczylas. Czy taki żal?
2: No, ja tęsknię.
1: Ale to żal czy tęsknota?
2: Tęsknota. Może nie za studiami, a za tym, że byłem młodszy i nic mi wtedy nie bolało.
1: To jest temat na zupełnie inną audycję.
2: Napisała do nas pani Nina. Rozpoczęłam studia w tym tygodniu i to na Uniwersytecie Warszawskim. W tym celu przeprowadziłam się 3 dni temu do stolicy. Czekam na to, co odkryje przede mną Warszawa i życie studenckie. Pozdrawiam mój Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, a także moich kochanych rodziców i cały Wrocław, skąd pochodzę. Widzisz, jak to pięknie aproposowo z panem Jerzym Skoczylasem, który z Wrocławia zaśpiewał nam o studenckich czasach, za którymi tęsknił. A pani teraz, pani Nina w Warszawie rozpoczyna najpiękniejszy czas swojego życia. Okularnicy.
1: Co zgrabnie to połączyłeś, naprawdę. To jest jakaś wyższa szkoła radiowa, muszę przyznać.
2: O nie, ja się uczę od ciebie, uczę się od Artura Andrusa, od Marcina
1: Łukawskiego. Agnieszka Osiecka.
2: Agnieszka Osiecka. Za chwilę usłyszymy jej piosenkę o studentach, bo o okularnikach. Katarzyna Żak zaśpiewa tę piosenkę i pani Katarzyna zaśpiewa Potem żyją w jakimś mieście za te polskie 1200. Taki fragment tekstu pani Agnieszki Osieckiej. Ja pamiętam wersję, gdzie było w tekście Potem wiążą koniec z końcem za te polskie 2000. No i zastanawiałem się, czy nie lepiej byłoby teraz zaśpiewać Martwi się, czy przeżyć zdoła za te polskie 8 koła.

0: Państwo wszyscy na egzamin? Do jutra stąd nie wyjdziemy. Dobrze, kto pierwszy?
1: Może ja? Mogę ja?
0: No, witam, witam, kolego dzwoniec.
1: Nie, przepraszam, że się wpycham, ale bo mam za chwilę ostatni PKS do ząbek. Mogę? Mogę. Thanks. Nie ma co szukać, nic nie wkładałem.
0: No, widzę, kolego dzwoniec, że 4 lata studiów niczego pana nie nauczyły.
1: Podoba mi się na pierwszym roku.
0: To niech się pan nie odzwyczaja. No dobrze, co my tu mamy? O, sądząc po dotychczasowym przebiegu pana nauki, czeka nas dziś horror.
1: Musi być pan przygotowany na wszystko.
0: A pan jest przygotowany na cokolwiek?
1: Nie, no ja się uczyłem, ale wie pan, jak to jest w akademiku. Mieszkam w jednym pokoju z 3 kolegami. Jeden jest ze wsi. I ten, co jest ze wsi, to trzyma świnie pod łóżkiem. Ta świnia chrząka, a na tym łóżku leżę ja. To wszystko sprężynuje mi się, trzęsą ręce, nie mogę się uczyć. Drugi kolega ma astmę i też chrząka. I to nawet chrząka, podobnie jak ta świnia, do tego stopnia, że kiedyś chciałem od świni 100 pożyczyć.
0: No i co, udało się?
1: Co, pan od świni? Miała tylko 50. Więc tamten chrząka, nie chrząka, to znaczy, że śpi. Jak śpi, to znaczy, że chrapie. A trzeci kolega znosi steropian z całego miasta, bo dorabia przy ociepleniu bloków. Ten steropian trzeszczy, ta świnia chrząka, tamten chrapie. Jak to się wszystko na siebie zwali, to i trzeszczy, i chrząka, i chrapie jednocześnie. No i weź tu się ucz! No weź tu się ucz! A ja się uczę!
0: A to nie wiem, to niech się pan spróbuje tak jakoś zamknąć w sobie.
1: Raz tak leżałem bez ruchu, to mnie świnia zaczęła gryźć. Myślała, że nie żyje, a świnia to głupia, podleci, złapie i trzyma. No. Jedno dobre, że jak mnie za rękę trzymała, to nie chrząkała i drugą mogłem się uczyć, ale potem puściła i... Naprawdę chyba tylko w dziekanacie jest większy pieprznik niż u nas.
0: No, kolego dzwoniec, niech pan nie narzeka na bałagan w dziekanacie, bo chyba tylko dzięki niemu uda się panu skończyć te studia. No dobrze, zaczynamy. Niech mi pan na początek zreferuje sytuację Francji pod koniec XIX wieku.
1: Kogo? Nie, kogo? No, kogo?
0: Francji. To jest takie państwo między Hiszpanią a Niemcami.
1: Francja, nie, no to Francja, to ja wiem. To u nas nawet ta nasza świnia mówi po francusku, wie pan? Jak się ją kopnie, to mówi tak... A potem znowu po polsku.
0: Aha.
1: No, także Francja, to ja wiem. Czyli sytuację Francji, tak?
0: Tak.
1: Nie Węgier.
0: No nie, Francji.
1: Francji. Dobra, Francji. Dlaczego pytam? Mogę mówić o wszystkim. Mogę mówić o Węgrzech, mogę mówić o Francji, mogę mówić o Węgrzech.
0: Czy wolałbym o Francji?
1: O Francji. Mhm. Proszę bardzo. Pana wybór. Pan poniesie konsekwencje. Czyli to zaczynamy?
0: No jakby pan mógł.
1: Dobra. Gotów?
0: Start.
1: Poszło, idziemy, dobra. A pan mi w głowie skołował, już nie wie, na czym stanęło. Czy na Węgrzech, czy na Francji? Czy na Węgrzech, czy na Węgrzech, czy na Węgrzech?
0: Wspólnie ustaliliśmy, że jednak na Francji.
1: A jak wspólnie, to nie ma czym gadać, no dobra. Dobra, ci co? Dobra. No to zaczynamy. Kto zaczyna? Pan, ja?
0: Na początek może pan.
1: Ja, dobra. Mhm. Dobra, no to...
0: Przepraszam bardzo.
1: Tak, słucham?
0: Ja nie chciałbym przerywać.
1: Nie, właśnie bardzo dobrze. Niech pan się wtrąca. Jak pan czegoś nie wie, proszę się pytać. Pomagajmy sobie. Fajnie.
0: No właśnie, pomogłaby mi odpowiedź na pytanie, czy to jest wszystko, co pan wie na ten temat?
1: Nie. Chociaż nie ukrywam, że jest to zdecydowana większość.
0: No to nie wiem, to może pan jednak spróbował jakoś rozwinąć myśl.
1: Rozwinąć, dobry pomysł. Profesor. Wiedza, co forse bierze. Dobra, to jedziemy dalej. Na czym skończyłem, bo już... Na czym skończyłem, bo...
0: Tak, coś takiego, dokładnie.
1: Ale kolego, no, ale...
0: O, widzę jakiś nowy wątek.
1: Więc... Sytuacja Francji była w bardzo trudnej sytuacji.
0: No, muszę przyznać, że językowo to zdanie było naprawdę brawurowe.
1: Dziękuję. Sytuacja Francji była w trudnej sytuacji. Podobnie sytuacja wyglądała na Węgrzech. Gdzie pułkownik Rakoczy wkroczył do Budapesztu, aby tam pod pozorem spotkania się z generałem Bemem polski ślad wyruszył...
0: Kolego dzwoniec! Nie chcę już ani słowa słyszeć o Węgrzech.
1: Hitler był najgroźniejszym z hitlerowców. Wszyscy hitlerowcy się co do tego zgadzali. Jeden się nie zgadzał, ale dostał w Sagan i się zgodził. Ale Drzymała robił go w wała.
0: Tak? A w jaki sposób?
1: Miał wóz. Miał wóz i się chował. Raz pod wozem, raz nad wozie. Także Hitler szuka, gdzie jest Drzymała. Chodzi, szuka. A Drzymała pod wozem. Tyle go Hitler widział. A Drzymała dał nogę i następnego dnia był już w Budapeszcie. A tam spotkał się z pułkownikiem Rakoczym, aby pod pozorem spotkania się z generałem Bemem. Polski ślad. Wyruszył z pułkownika. To się jakieś złe, Herwar. Słowianie żyli w domach z drewna. Z których... Dym wychodził większymi, mniejszymi otworami, a Słowianie większymi. Chyba, że któryś był taki mały Słowianin, to wiadomo, razem z dymem. Jak chcieli rozpalić ogień, to pocierali o siebie krzemień o krzemień. Chyba, że któryś był leworęczny, no to wiadomo, odwrotnie. A pod spód podkładali stare gazety. To się jarało. Długo trwało takie, rozpalenie takiego ogniska, ale oni byli wytrwali.
0: Dlaczego?
1: Dlatego... Byli wytrwali, bo mieli narządy z kamienia.
0: No to bardzo ciekawe, co pan mówi, kolego dzwoniec, ale jaki to ma związek z Francją?
1: Aha. Dobre pytanie. W ogóle pan mi się podoba, wie pan, bo widać, że pan chce się dowiedzieć. No i pan słucha, bo tam inny to się spyta, byle co mu powiedzą, już leci do domu zadowolony, a pan nie. Pan stoi taki przystojny, postawny chłopak w garniturze z indeksem, z długopisem, w okularach, no z twarzy można powiedzieć taki nawet prusak. Jaka to musi być wielka kuchnia, żeby się taki olbrzymi prusak wyląkł. Więc jaki ma związek narząd z kamienia z Francją, tak? Jaki związek? Związek radziecki? Nie. Stara francuska bagietka jest twarda jak kamień. Jak ją połknął generał Świerczewski, no to się kulą nie kłaniał, no bo jak lecą kule, chce się ukłonić, a stoi bagieta w przełyku, nie ma możliwości. Więc dostał 3 kule w brzuch. To była chyba zasadzka stowarzyszenia ordynacka, ale Świerczewski nie gapa.
0: Dlaczego?
1: Dlatego, że się odjął, strzelił z łuku, to był chyba łuk Kurski i w ten sposób padł upragniony dla Francji De Gaulle. Dla Francji De Gaulle. Koniec. Może ja czegoś nie doczytałem. Ale bo ta świnia mi książkę zgryzła, wszystko podziurawione w ślinie, jak się może... Wi, wi, wi, wi, wi. Co pani z nim mówi, zatkało pana?
0: Postanowiłem uczcić tę tragedię minutą ciszy.
1: Czas minął.
0: I pański też na tych studiach.
1: Co dostanę?
0: Nie wiem, proszę pana, nie wiem. To się nie mieści w żadnej znanej ludzkości skali ocen.
1: Co, czwórka się nie mieści? Od kiedy?
0: To chyba na Węgrzech. Ale z braku takich możliwości stawiam panu prasłowiańską pałę.
1: Mi pałę? Nie! Dlaczego? Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, oui, oui, oui, oui, oui.
2: To był sketch klasyk kabaretu Moralnego Niepokoju. Na archeologii mojej również klasyk. Każdy student pamiętał, że jak już nie wiadomo, co powiedzieć na egzaminie, to Słowianie żyli w domach z drewna.
3: Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Ja tylko napomknę, że Henryk Sienkiewicz, Andrzej Wajda, Steven Spielberg, Bill Gates, Walt Disney nie mieli tytułu magistra. Julia Nowaczyńska, Roma Leszczyńska, Natalia Grzeszczyk, bardzo dziękuję, że byłaś z nami.
2: Ja dziękuję.
3: I Filip Jaślar, kłaniamy się nisko.
2: A na puentę ku pocieszeniu Barbara Kraftówna i Jerzy Wasowski z piosenką o najwyższej mądrości, bo czasami wcale nie o to chodzi, żeby wiedzieć wszystko.
3: Tak, ale żeby wiedzieć to wybrane. Ja na przykład wiem o tym, że Słowianie żyją w domach z drewna. I to mi zupełnie wystarczy. Do usłyszenia, dziękujemy.
4: Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak wód. Oto najwyższa z mądrości.

to skarg, kiedy jest w cenie głupota z mądrością nie choć na targ. Kiedy jest w cenie głupota z mądrością nie choć na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej.

0: To najwyższa z mądrości być głupim, głupim jak but. O, to najwyższa z mądrości być głupim, głupim jak but.
1: Minęła 16, tu Radio 357. Zanim zaczniemy dzisiejszy Happy Noise, to najpierw piosenka dnia.
2: Radio 357.

I teraz zupełnie oficjalnie 6,5 minuty po godzinie 16. Julian Waczyńska, Bisior, kolejna piękna sobota. Cieszmy się z tych pięknych sobot, które nam zostały, bo jak to zawsze mówię, niedługo zacznie się półroczny listopad i wtedy będzie gorzej. Ale kiedy słońce z oknem i tak przyjemnie jeszcze letnio, chociaż to już jesień piękna, polska złota, albo takie babielato, to cieszmy się. I dzisiaj też takie piosenki, brzydkie kawałki pojawią się, które będą dobrze współgrały z tym, co za oknem. Trochę nowości, trochę wspomnień. Zajrzymy do Centrum Nauki Kopernik. Pojawi się, przechodząc z tragarzem Michałem Bisiorkiem, Matt Schulz z grupy Cage the Elephant. No jednym słowem, będzie się naprawdę działo, jak w wczorajszym meczu Polska-Rumunia. Ale zaczniemy od takiego smutnego, ale pięknego wspomnienia pana Benjamina Ora.

I zawsze, kiedy słucham pana Kiwanuki, to mam takie wyobrażenie w głowie, że jeżeli przyjmiemy, że nasz świat, który nas zatacza, ostatnio staje się takim chwilami wrzodziejącym bąblem, to muzyka Kiwanuki jest takim kojącym bandażem, którym można się owinąć i odciąć się od tego wszystkiego.

0: I dobre wiadomości są takie, że pan Kiwanuka szykuje się do wydania swojej już raz, dwa, trzy, cztery, piątej płyty. I ta piąta płyta okaże się na szczęście pod koniec października z taką piękną okładką. To muszą państwo sami zobaczyć, bo tego się nie da opowiedzieć. Dzieło sztuki, ale bardzo ładne. To jako plakat dobrze by wyglądało na ścianie. Facz, taki tytuł będzie nosił ten krążek, a to pierwszy singiel. Jeżeli chodzi o letnie ciuchy, to ja jeszcze cały czas uporczywie w krótkich gadkach do pracy przyszedłem.
1: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about and any kind of art form is about is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful, see, and you have to pursue that.

23 po 16, Radio 357, Happy Noise. Dzisiaj Piotr Stelmach sporo opowiadał o placebo, wspominał, a ja pomyślałem sobie, że skoro dzisiaj Państwo raz usłyszeli, to czemu nie drugi raz, bo to dobry numer. Bardzo lubię, kiedy placebo wchodzi w taki element flirtu muzyki alternatywnej z takim doskonałym popem, kiedy te zagrywki, te melodyjki, które są takie z pozoru banalne, jednak tak dobrze utkane w tym materiale muzycznym, powodują, że słucha się tego doskonale. No i taki jest ten nowy singiel, Helen Keller. Po długiej przerwie powoli wracają, no i chyba to jest dobry znak.

Jeżeli chodzi o ekipy z Dublina, które ostatnio nagrywają i wydają nowe single, to chyba to jest najrówniej grający zespół w tej chwili. Fountains DC, takie wspomnienie ich romansów i jak dla mnie do dziś It's Amazing to Be Young to taka kompozycja, która jest takim klasycznym przykładem przebojowej piosenki w dobrym stylu. No ale szykuje się nowa komnata wypełniona dopaminą, która nadleci już w połowie października i to dobrze. Marianne, to do tej pory to chyba moje ulubione nagranie.

Uwielbiam to spotkanie muzyczne Rock'n'Roll Mana i Nothing But This, i ta wersja Alone brzmi naprawdę niesamowicie. Takie spotkanie przyjaciół przy gitarach. Z nową płytą grupy Nothing But This jeszcze nie do końca się zaprzyjaźniłem, a to wynika raczej trochę z braku czasu i z tego, że tyle rzeczy jest teraz do przesłuchania, że chwilami, a czasami trzeba też wrócić do jakichś starszych rzeczy. I pomyślałem sobie, że jest taka piosenka, z którą się już zaprzyjaźniłem bardzo mocno i chciałbym, żeby ta przyjaźń się tą przyjaźnią podzielić z Państwem. Different Kind of Happiness.

0: W objęciach, czyli Artur Rojek ze swojej nowej płyty, doskonałej płyty, której nie mogę przestać słuchać. Jakoś tak mi się rojkowo zrobiło w głowie od tych wszystkich słów, melodii, dźwięków, brzmień, które Artur stworzył na tym swoim nowym, chyba najlepszym jak do tej pory krążku. Ale to takie moje subiektywne zdanie, więc nie chciałbym odciskać na Państwu jakieś muzyczne piętno. Chociaż trochę próbuję. Ale na pewno chciałbym odcisnąć w Państwa głowach informacje o tym, że warto zajrzeć na stronę wspieramradio.radio357.pl, bo tam jest taki suwaczek i Państwo mogą być czarodziejami z okazji Dnia Patrona sprawić, że ufundujemy dla podopiecznych Fundacji Iskierka dużo książek mocy. Na razie plan jest taki, bo co chwila ten plan, który zakładamy, Państwo przebijają, więc to mi się bardzo podoba, że ten plan trochę inaczej niż rządzących nie sprawdza się, nie dlatego, że nie potrafimy, tylko dlatego, że Państwo potrafią lepiej. 2753 książki mocy na razie planujemy z Państwa pomocą ufundować, a już w tej chwili jest 2533 i naprawdę od piątku ten suwak szaleje, a mamy dopiero sobotę 16:49, więc jeszcze jest szansa, żeby przez ten weekend zajrzeć na wspieram.radio357.pl, podnieść swoją kwotę wsparcia, dołączyć do naszej ekipy patronów, albo po prostu odnowić swój patronat, albo zrobić cokolwiek innego, o czym Państwo będą na tej stronie mogli poczytać. Ja sobie będę tak się przyglądał temu suwaczkowi, jak on przez tę najbliższą godzinę będzie dawał radę. A teraz zaplączemy się we włosach.
1: Szkolny gwar.

0: Mówisz Johnny Marr i myślisz sobie od razu chwytliwe gitarowe riffy, ale czasami są takie nieoczywistości na tej nowej płycie The Age of Everything, jak właśnie ta piosenka Just Once More. Pewnie do tego Johnny'ego Marra będziemy jeszcze wracać. Tak jeszcze nawiązując do naszych książek mocy i do Państwa zaangażowania, to tylko w czasie Johnny'ego Marra trzy książki nowe zostały kupione dzięki Państwa zaangażowaniu. Wspieram.radio357.pl. Zachęcamy, żeby do nas dołączyć. Działamy szybciutko, przenosimy się do Centrum Nauki Kopernik. Sztuczna inteligencja wręcza nas w pisaniu tekstów, tworzeniu grafik, a nawet podejmowaniu decyzji. Ale czy potrafi już myśleć za nas? Odpowiedzi na to pytanie szukają organizatorzy i uczestnicy 16. Festiwalu Przemiany w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, którym to uczestnikom przygląda się Aleksandra Dobieszewska.
1: Czy sztuczna inteligencja może mnie wyręczyć i sama przygotować ten materiał radiowy? Postanowiłam to sprawdzić na Festiwalu Przemiany w Centrum Nauki Kopernik. To zrób za mnie materiał reporterski.
2: Okej, mogę pomóc Ci stworzyć szkic materiału reporterskiego. Podaj mi więcej szczegółów, o czym chcesz opowiedzieć.
1: Zanim jednak AI przejmie mikrofon, sprawdzam, jak ludzie bronią swojej unikalności. Hasło tegorocznego festiwalu to:
3: czy AI myśli za Ciebie?
1: Odpowiedzią wielu uczestników stał się analogowy opór. Przy wspólnym stole trwa właśnie warsztat Wyhaftuj swój prompt, czyli polecenie wydawane sztucznej inteligencji. Warsztaty prowadzi Michalina Mruczek, haftiarka.
4: Robimy troszeczkę na przekór AI, bo te prompty, które zazwyczaj wpisujemy w AI, my je po prostu ręcznie haftujemy. Wkładamy w to nasz wysiłek, nasze serce, czasami frustrację. To jest to, czego AI nam nie zabierze.
1: Tutaj co będzie wyszywane?
5: Ja mam dokończ mi licencję. Dodaj więcej magii.
6: Ja przygotowałam taki prompt, dokończ za mnie tą myśl.
4: Jeden z moich ulubionych to jest, żeby wyglądało, że mam własne zdanie, albo po prostu popraw.
1: A twórczość to nie jedyny obszar, w którym szukamy powrotu do korzeni. Na wystawie w przykładzie algorytmów instalacja interaktywna Tchnienie zmienia ludzki oddech w cyfrowy obraz, mówi Patrycja Maksylewicz, autorka instalacji.
7: Intencja jest też taka, żeby wyzwolić intuicyjny gest rysunkowy z ręki, bez oceny i kontroli z oczu. Oczy są zamknięte, bez tej kontroli, czy dobrze rysuje, czy powinno się tak, czy inaczej. I w trakcie tego procesu, kiedy ktoś sobie siedzi w tej sesji i wyraża zgodę na to, żebym ja mierzyła sensorem, takim specjalnym paskiem, rytm wdechów i wydechów. Z tych danych skrypt tworzy taką spersonalizowaną kompozycję graficzną, grafikę cyfrową, która, no powiedzmy, jest takim rodzajem portretu danej osoby.
8: Czuję się mega spokojna i miałam nawet taki moment, że moje ciało tak bardzo odpuszcza, że mi się chciało płakać, ale czuję się teraz mega szczęśliwa. No i się okazało, że ten oddech jest jakiś taki bardzo szeroki, ta grafika jest taka bardzo rozbudowana i wygląda jak nowa galaktyka.
1: Na stoisku stowarzyszenia Demagog odwiedzający próbują odróżnić prawdę od cyfrowej fikcji, mówi Urszula Szeląg, stowarzyszenie Demagog.
9: Tam mamy grę Memory Real and AI, gdzie na parę obrazków składa się właśnie zdjęcie prawdziwe i wygenerowane, więc najpierw trzeba dobrać w parę, a potem zgadnąć, które jest które.
3: Będzie też debata już jutro w niedzielę o godzinie 1:00, która będzie sądem nad sztuczną inteligencją.
1: Rafał Kosewski, kustosz wystawy w przykładzie algorytmów.
3: Oskarżamy ją o to, że ogłupia młodych. Trzeba będzie podjąć decyzję, czy rzeczywiście ją skazujemy, czy nie. A na sam koniec festiwalu, już jutro w niedzielę o godzinie 19:00 zapraszam na fantastyczny koncert Denisa Mahira Kartala, muzyka tureckiego pochodzenia, mieszkającego w Berlinie, który łączy muzykę Anatolii i Kaukazu muzyką elektroniczną i jazzem.
1: Algorytmy potrafią pisać teksty, podrabiać głosy i generować obrazy. Ale jak pokazuje Festiwal Przemiany, to co najcenniejsze, emocje, błędy, wysiłek i intencja wciąż należą do człowieka, a robot niech na razie zostanie przy doradzaniu.
2: Jakie są Twoje cele i czy masz jakieś konkretne informacje, które chciałbyś uwzględnić?
10: Patronat Radia 357.
0: Tak, sztuczna inteligencja. Festiwal Przemiany w Centrum Nauki Kopernik trwa w najlepsze, a przed nami jeszcze mnóstwo atrakcji. Dziś wieczorem na przykład o 19:00 zobaczyć Państwo mogą spektakl improwizowany, a stacje doświadczalne i wystawa w przekładzie algorytmów będzie otwarta aż do 22:00. Jutro program cały rusza od 11:00, a w planach m.in. warsztaty analogowych kolaży, panele o wpływie AI na naszą psychikę, na wstęp na wszystkie wydarzenia w Centrum Nauki Kopernik jest bezpłatny, także zachęcamy i wracamy do grania.
10: Trzy, pięć, siedem.
11: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll. Happy Noise.
12: Radio 357. Po prostu brzydki.

Wspomnienie pod Dujek Doden, dzisiaj jego ma środkowy Kent Mannen in the Vita Hatten, czyli człowiek w białym kapeluszu. Ja tak się składa, że Joachim Berg, który zmęczony sławą zawiesił na kołku swój macierzysty zespół Kent, jakoś się ożywił jako muzyk. Niedawno wydał płytę Framtiden som Aldrich Bluav, a teraz okazuje się, że szykuje nową epkę. Jak sam muzyk twierdzi, to nie są odpady z tej ostatniej sesji, ale piosenki, które powstały wtedy, nie zmieściły się na płycie i są dopełnieniem tej opowieści całej, która pojawiła się na jego drugim solowym krążku. To wszystko okaże się już niebawem jako specjalna epka w wersji cyfrowej i wersji analogowej, co może być nie ladą gratką, bo to tak zwany 10-calowy maxi singiel, rzecz już dzisiaj raczej rzadka, ale pewnie w niektórych zbiorach płytowych takie maxi single 10-calowe się pojawiają. Ta nowa piosenka nosi tytuł Moderna Tider, co można tłumaczyć na język polski czasy nowożytne Joachim Berg.

Natrafiłem na nich jakoś 2 lata temu przy okazji płyty No Place Like Home. Australijska formacja Vacations przynosi taki miks fajnego, inteligentnego popu z takim lekkim indie rockowym sznytem i tego się słucha doskonale. Pursuit of Anything to ich najnowszy krążek, który ukazał się w ostatni piątek i to jest znowu kolejna taka fajna muzyczna podróż bez żadnych obciążeń, po prostu włącza się ten album i można po prostu słuchać i daje to dużą dawkę frajdy. Punchline to za nami, a przed nami Holy Grail.

0: Moja ulubiona płyta Cage Radio, Cage the Elephant, album z 2019 roku, Social Cues i nagranie tytułowe. Tak się składa, że w ubiegłym tygodniu Matt Schulz przechodził z tragarzami oczywiście internetem i zaczepił go Michał Bisiorek i panowie usiedli i zaczęli ze sobą rozmawiać. A efekty tej rozmowy będą państwo mogli wysłuchać w najbliższy czwartek. Zastępowo Michał będzie siedział za Bartka Gila w Panoptikum. No i tam dużo o Cage the Elephant, a zespół chyba zyskuje na popularności w naszym kraju, bo koncert jego zbliżający się całkowicie wyprzedany.
1: Wróciliśmy do sposobu pracy, który mieliśmy przy poprzednim albumie, kiedy próbowaliśmy stworzyć coś dobrego z destrukcyjnego okresu i wyciągnąć jak najwięcej z trudnej sytuacji. Myślę, że przy tej płycie wróciliśmy do tego sposobu pracy i kiedy pisaliśmy tę piosenkę, w dużej mierze pozwoliliśmy sobie na chwilę zabawy i eksperymentowania.
2: To trochę jak z malowaniem. Na początku chcesz położyć na płótnie duże, pełne emocji pociągnięcia pędzla, a potem chcesz wejść w ten wewnętrzny dialog, tę rozmowę z samym sobą i coraz bardziej zawężać to, co właściwie próbujesz powiedzieć, wyrazić albo do czego próbujesz dotrzeć. I z tą piosenką mieliśmy w studiu momenty, w których wszystko było w dużej mierze improwizowane, a potem wróciliśmy do tego i naprawdę wydobyliśmy ten pomysł na powierzchnię. Surface.

Oj, zasłuchałem się, bo to jest taka płyta, przy której można naprawdę się zamyśleć, zasłuchać się i niezmiennie cieszy ten nowy album Becka. Dzisiaj Bleed, no to jeszcze tak powolutku kanionem się przejedziemy.

Plan is Bad. Tytułowe nagranie z płyty człowieka, który ukrywa się pod pseudonimem Nunzi. Nie mylić z producentem polskim Nun, ani z Noizim. Nunzi, a tak naprawdę to Arnaud Stockbrokels, człowiek z Belgii, jeżeli uwielbiają państwo belgijską muzykę, czyli J. Bertrand, Warhaus, Baltazar i inne rzeczy, no to wtedy... może się okazać, że to się państwu bardzo spodoba. Łączy ze sobą muzykę alternatywną, pop, ale do tego wszystko tak wpakuje w takie nieoczywiste brzmienia i słuchać tej płyty doskonale. Look at that. To jeszcze raz Nunzi.

One More Time, Akilo szykują chyba nowy album, póki co pojawiają się kolejne single, a w przypadku tego duetu to zawsze taka muzyka utkana z pajęczyny. Zawsze tak to mniej więcej czytam. My tu gadu-gadu, a na stronie wspieram.radio357.pl kolejne książki, licznik przesuwa się, nasz suwak się przesuwa. Zachęcam do tego, aby tam zajrzeć. Wspieram.radio357.pl i z okazji Dnia Patrona wspomóc dobry cel. Powoli będę znikał, robił miejsce następnym dobrym audycjom na naszej antenie. Julia Nowaczyńska program dzisiaj przygotowała. Bisior do Państwa mówił. Usłyszymy się we wtorek o 13 wyjątkowo. I zrealizowała. No nie śmiej się. A na zakończenie jeszcze jedno nowe nagranie od grupy Akilo. No i wszystkiego dobrego weekendu.

Życie dziecka z chorobą nowotworową nie jest bajką, ale dobra opowieść może naprawdę dodać mu siły. Rozpocznij patronat na Wspieram radio357.pl i pomóż ufundować książeczki terapeutyczne dla dzieci mierzących się z chorobą nowotworową. Pokażmy znowu siłę społeczności Radia 357.

0: Live Guru. Otwórz oczy.
1: Pozwolą Państwo, że na początku opowiem pewną historię. Gdzieś w drugiej połowie XIX wieku na amerykańskim Dzikim Zachodzie pojawił się niejaki Clark Stanley. Przedstawiał się jako cowboy z Teksasu, który nauczył się leczenia od szamanów Hopi. Twierdził, że leczy wszystko, a leczył olejem z węża. Zdesperowani pionierzy, no, którzy w tych nowych, trudnych warunkach często chorowali, kupowali ten wężowy olej coraz chętniej. Sam Stanley wydał książkę Król Grzechotników, która była po prostu reklamą jego produktu z takimi autorskimi historiami z prerii, no i taką długą listą dolegliwości, które leczył. Największa sława przyszła jednak po światowej wystawie w Chicago w 1893 roku. Stanley wystąpił tam z pokazem. Wyciągał żywe grzechotniki z worka, rozcinał je na oczach tłumu i wyciskał z nich tłuszcz, który ten tłuszcz miał zamieniać się w cudowny olej. W końcu za tego króla grzechotników zabrały się władze federalne, przebadano cudowny lek. Wynik? Głównie olej mineralny, odrobina tłuszczu wołowego, papryka, chili, terpentyna i kamfora. Śladu po grzechotniku nie było. No i Stanley został wtedy uznany za winnego fałszywego oznakowania i dostał grzywnę w wysokości $20. I z jego historii wzięło się powiedzenie Snake Oil Salesman, czyli sprzedawca oleju z węża, czyli oszust. No jak Państwo wiedzą, w Live Guru Otwórz Oczy żadnego oleju z węża nie było i nie będzie, wręcz przeciwnie. I dziś w programie mamy pogromcę współczesnych, bo internetowych sprzedawców oleju z węża, dietetyka Michała Podejko. Mamy też w programie za konsoletą Julię Nowaczyńską, która audycję realizuje, poza studiem Halinę Wachowicz, która audycję wydaje, a przed mikrofonem Magdę Gacych, czyli mnie, która w zastępstwie Tomka Gorazdowskiego tę audycję prowadzi. Zanim jednak podyskutujemy, co się dzieje zdrowotnie w internetach, trochę dźwięków.

0: Michał Podejko, dietetyk, twórca kanału Zdopingowani, łowca internetowych, pseudomedycznych pokemonów, czyli no tych, co próbują nam właśnie ten olej z węża. Witaj.
1: Witam serdecznie.
0: Ja próbowałam prześledzić twoją internetową karierę, niebagatelną zresztą, bo na samym TikToku prawie 2,5 miliona polubień, zasięgi niebagatelne też na Instagramie. I wydaje mi się, mogę się mylić, popraw mnie i skoryguj, jeśli się mylę, że ty byłeś sobie w sieci, zajmowałeś się spokojnie treningiem, własną tężyzną fizyczną i w którymś momencie jakby ci wszyscy internetowi oszuści pseudomedyczni zaczęli wkurzać?
1: Może nie wkurzać, po prostu zadałem pytanie, czemu takie rzeczy się sprzedają? Czemu dopuszczamy do sytuacji takiej, że oficjalnie pozwalamy ludziom kłamać bądź wprowadzać innych w błąd z premedytacją, gdzie oni na tym zarabiają, więc po prostu uznałem, że warto by było ewentualnie nagrać taką merytoryczną odpowiedź na ten olej z węża.
0: I to okazało się, że studnia bez dna.
1: No, nie oszukujmy się, tak, jest to studio bez dna, gdzie jest to tylko mały fragment naszego realistycznego życia, gdzie dotykam tylko jakiejś części internetu, która zostanie do mnie, w jakiś sposób do mnie dotrze. Gdzie te czeluści niepoznane jeszcze przeze mnie na pewno są też tak głębokie, a są jeszcze czeluści dotyczące naszego życia poza internetem, gdzie też takich sprzedawców wężowego oleju też na pewno znajdziemy. Najgorzej, że nie będziemy mogli ich znaleźć zazwyczaj.
0: No dobrze, a pamiętasz swoją pierwszą rolkę? To była odpowiedź na jak... Co cię najbardziej zirytowało? Co spowodowało, że zacząłeś odpowiadać w ten sposób? Merytorycznymi takimi wypowiedziami dłuższymi.
1: Żeby nie było wątpliwości, pierwsza rolka niekoniecznie dotyczyła diety. Dotyczyła anabolizmu estrogenu, z którym się oczywiście nie możemy zgadzać, jeżeli patrzymy na męską fizjologię i kulturystykę, która mnie też w jakiś sposób interesuje. Następnie pojawiły się pseudolekarze, którzy w swoich wypowiedziach sugerowali, że suplementacja jest nam obowiązkowa. I żeby nie było wątpliwości, to nigdy nie była irytacja. Jak zauważycie często w moich rolkach, tam zazwyczaj jest, mi osobiście to bawi, a gorzej, że też w głębi duszy czuję, że ewentualnie te osoby mogą innym szkodzić.
0: Ja jeszcze tutaj w ramach didaskaliów państwu powiem, że Michał nie przebiera w słowach. To są bardzo konkretne sformułowania i nie ma tam żadnego ą. Nie ma tego typu bawienia się w konwenanse. Powiedz, jak oglądasz internety, to jakie tematy są najbardziej aktualne, na jakie tematy czujesz, że powinieneś zareagować wśród takich właśnie pseudomedycznych uzdrowicieli?
1: Jak rozmawialiśmy przed anteną, każdy z nas w jakiś sposób stracił jednego członka rodziny, więc też w moim przypadku był to nowotwór ojca. I mnie osobiście najbardziej bolą osoby, które będą sugerowały innym odstawienie leków, sugerując jakieś magiczne metody na to, że będziemy mogli wyleczyć daną przypadłość u nas, stosując jakiś suplement diety, jakieś magiczne ziółka. To są rzeczy, z którymi się osobiście nie zgadzam i w tym wypadku akurat to mnie dosyć mocno irytuje, bo wiemy o tym, że starsze osoby, osoby, które poszukują tego zdrowia, będą się chwytały brzytwy i często osoby, które ładnie się wypowiadają, będą miały ładną dykcję, ładną buzię, będą były mówić z pewnością siebie, trafią osoby, które im uwierzą. Kolejną rzeczą, którą mnie osobiście irytuje, jest sprzedawanie różnych suplementów diety, wykorzystując do tego czy to emocje, czy to dzieci. Więc osoby, które będą
0: sprzedawać... Dzieci?
1: Tak, dzieci. Że będziemy sprzedawali na przykład suplementy specjalnie dla dzieci. Oczywiście rodzice, którzy chcą dla swojego dziecka jak najlepiej, nie będą przebierali w kosztach, tylko wydadzą, bo dzięki temu teoretycznie dziecko będzie niezniszczalne i nie zachoruje nam na żadną chorobę. Ewentualnie sugerując, że dzięki temu na przykład mama będzie chudsza, to też w tle pojawia się dziecko i takie rzeczy dla mnie są niedopuszczalne.
0: Dobrze. Z takich najdziwniejszych najbardziej kontrowersyjnych suplementów?
1: Oj, jest tego naprawdę dużo. Zaczynając od lewoskrętnych witamin C na wszystko. Mamy osobę dosyć niestety popularną, która sugerowała, że będzie umiała wytworzyć lek na raka, robiąc wyciąg z papryczki.

0: ilości, w odpowiednich dawkach. Szkodliwe wręcz mogą być dobroczynne. Ale tutaj mamy do czynienia trochę z innym mechanizmem, prawda?
1: Czasami tak. Czasami znajdujemy faktycznie jakieś... Na przykład in vitro to działa. Mhm. Tylko, że my nie żyjemy in vitro. Nie patrzymy
0: tak,
1: na to,
0: nie kładziemy na talerzyku i pod mikroskopem obserwujemy, tylko rzeczywiście człowiek jest skomplikowany.
1: Jest skomplikowaną mechanią. Wiele czynników na niego działa. I jeżeli byśmy umieli tak osobno odizolować jedną przyczynę wszystkiego zła na świecie, tego, co nas spotyka, to dawno już byśmy taką przyczynę znaleźli, wszyscy byśmy żyli nieskończenie wiele. A tak się nie dzieje.
0: Mhm. Ty sam? Jakieś suplementy?
1: Czy stosuję? Tak, ale to są takie rzeczy, które jak każdy dietetyk powinien otwarcie powiedzieć, czy lekarz, suplementy są dostosowane do osoby. Są ułożone indywidualnie. I wiem, że na przykład mi osobiście bardzo pomaga zasypiać diglicynian magnezu i go stosuję. Wiem, że w mojej diecie nie ma odpowiedniej ilości ryb, więc używam kwasów tłuszczowych, omega-3. Ciężko przyswajam, nie najlepiej przyswajam ze względu na swoje zabarwienie skóry, witaminę D. Więc też witaminę D używam, też mamy taki okres, no i w Polsce żyjemy w takim środowisku, jesteśmy z Gdańska oboje, więc wiemy, że też pogoda nas nie rozpieszcza. Dlatego tej witaminy też, witaminy D3 też stosuję troszkę więcej, no ale też patrząc pod swoje badania i widzę, że ja jej potrzebuję po prostu więcej.
0: Państwo tego nie widzą, ale ja teraz patrzę centralnie na Michała i on wygląda tak, że nie tylko jakimś złośliwym słowem czy weryfikacją faktów mógłby załatwić tych wszystkich fałszywych guru, ale i na żywo takim jednym trzaśnięciem pięśni, może nie w stół. Co trenujesz i od kiedy trenujesz?
1: Moja pasja jest kulturystyka. Po prostu uwielbiam możliwości tego, jak nasze ciało może się zmienić, jak się adaptuje do różnych warunków. Wybrałem ten sport ze względu na to, że przez długi okres po śmierci taty miałem depresję i depresja była, to znaczy siłownie było miejscem, gdzie mogłem ulokować swój świat, szukając właśnie poprawy swojego samopoczucia i tak zostało od 15 lat. Nie wyglądało oczywiście, przez ten okres popełniało się pełno błędów, ale to też było motorem napędowym do nauki, do uczenia się więcej po prostu o fizjologii człowieka. No i pozwalało mi widzieć ten proces tak od zewnątrz. Dlatego też wybierałem studia, na przykład wybierając studia, kierowałem się na dietetykę, myśląc, że w ten sposób też będę mógł dołożyć swoją cegiełkę do swojego profilu, którym chciałbym sobie siebie wyobrazić.
0: Twój najpoważniejszy błąd na początku, albo kilka najpoważniejszych błędów, jak teraz patrzysz i myślisz sobie, o rany, jak ja mogłem?
1: W moim przypadku było to ze względu na to, że często żyjemy w świecie social mediów. Chcemy wyglądać zawsze idealnie, w najlepszym świetle, tak się nie da. Nasze ciało ma swój punkt, w którym czuje się odstresowany. Jeżeli jesteśmy zbyt szczupli, będziemy zbyt zestresowani, żeby on rozwijał się odpowiednio dobrze. I w moim przypadku akurat było, że zazwyczaj chciałem być zbyt szczupłą osobą. Innym błędem było niezaufanie często sobie, niepodejmowanie tych decyzji, pozostawienie przy swoim wyborze. Dlatego rozwój w wielu przypadkach będzie polegał na tym, że powinniśmy często zaufać jakiejś osobie, która będzie zdejmowała z nas ciężar podejmowania decyzji za siebie. No i często musimy spojrzeć na to, że to było 15 lat temu, czyli diety typu ketogeniczne nie wchodziły jeszcze w obieg popularyzacji, więc jednym ze sposobów na to, żeby może zobaczyć, czy ta sylwetka będzie mogła uzyskać... To znaczy pozostać wiecznie szczupła, była na przykład chociażby testowanie na sobie różnych diet. Niekoniecznie odpowiednich, optymalnych.
0: Co do tych diet wrócimy po utworze i wytłumaczysz, co to jest ta dieta. Jaka?
1: Ketogeniczna.
0: Okej. Okay.

0: Michał Podejko, twórca internetowy, kanał Zdopingowani, dietetyk, no i pogromca fałszywych uzdrowicieli. Rozmawialiśmy o tym, że jest ich sporo, niestety, że mnożą się, że żerują na desperacji, na chorobie, na różnych nadziejach, czasami ostatnich ludzi, którzy przeżywają trudne zdrowotne momenty. I że jednak warto myśleć krytycznie. Rozmawialiśmy o kulturystyce, którą Michał uprawia, i rozmawialiśmy o diecie. I tu Michał zabrzmiał fachowo, mianowicie...
1: Dieta ketogeniczna, która jest dosyć mocno spopularyzowana przez właśnie też pseudo lekarzy, pomimo że osoby, które mają ten tytuł lekarza w Polsce, braci R, z którymi też osobiście mocno walczę i nie tylko zresztą ja, bo środowisko dietetyków, jak i lekarzy na szczęście wzmacnia mnie w tej walce z tymi dwoma osobnikami.
0: Ale dieta ketogeniczna ma różne oblicza też, prawda? Z jednej strony masz ekstremum tych karniworów, którzy tylko mięso i kostkę masła na śniadanie. I jest taka bardziej zbilansowana, zbalansowana. Ty w jakim miejscu spektrum?
1: W której ja byłem? Ja byłem w tej jeszcze mniej skrajnej, bo to, nie oszukujmy się, dieta, o której ty wspomniałeś przed chwileczką, bardziej wywodzi się z twoich obecnych stron, tak, czyli ze Stanów Zjednoczonych, w których to faktycznie prymnie się ze względu na niektóre osoby z środowiska fitness, które w ten sposób udało się im zbudować wielkie imperia finansowe.
0: Nawet surowe mięso, tak?
1: Tak,
0: to jeszcze tu powinnam...
1: O surowym mięśnie, czy to koninie, czy to wątróbce. Słuchacze pewnie sobie już wyobrażają, jak smaczna może być surowa wątróbka. Tak pewnie brzmi, tak dobrze, jak smakuje.
0: To czekaj, to ja tutaj wetnę ci się i znowu zrobię didaskalia dla słuchaczy, bo rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych furorę od lat, teraz może odrobinę mniejszą, robił i robi niejaki Liver King, król wątróbki, który zasłynął z imponującej muskulatury, którą, jak twierdził, uzyskał dzięki spożywaniu surowych podrobów. On pokazywał to często, jak on tam wgryza się w różne organa zwierzęce. Organizował i organizuje takie obozy dla mężczyzn, no bo to jest ta strefa prawdziwej męskości, jak część Amerykanów twierdzi, gdzie oni mogli sami sobie upolować zwierzynę, sami ją pokroić i sami wyżreć, bo to trudno bardziej eufemistycznie nazwać, te świeże jeszcze organy po to, żeby być większym, mocniejszym, żyć dłużej. Potem okazało się jakiś rok temu, że tam jednak strydy wchodzą w grę. Także różne są oblicza tej diety, a ty, wracając po tej dygresji...
1: Tak, przez krótki okres swojego życia, bo powiedzmy to było z 12 lat temu, testowałem na sobie różne właśnie takie modele. Jedno z nich była dieta ketogeniczna i żeby słuchacze też nie mieli wątpliwości, obecnie jest ona strasznie popularyzowana w Polsce przez właśnie osoby, które wspomniałem, ale nie tylko. Przez takich szamanów, jak to ja nazywam bardziej Pokemonów, typu Oscar D.
0: Z zarzutami prokuratorskimi za działanie na szkodę, ponieważ jego rady pseudoprozdrowotne doprowadziły do uszczerbku na zdrowiu, a być może nawet śmierci.
1: Jest to sposób żywienia, który opiera się na wyeliminowaniu węglowodanów. Jako remedium, czy to w przypadku wielu lekarzy, to znaczy wielu osób, którzy próbują sprzedać swój produkt, swoje ideologię w ten sposób na wszystko, na wszystkie choroby, jak i ewentualnie remedium na otyłość, gdzie realistycznie to podlegamy wszyscy tą samymi prawami fizyki, więc jedynym sposobem na zmniejszenie zmagazynowanej energii w naszym ciele jest dostarczanie tej energii mniej niż spożytkujemy każdego dnia, czyli tak zwany popularny deficyt kaloryczny.
0: Czyli ciasteczek nie, chlebka i bułeczki nie?
1: W przypadku diety keto nie możemy, nie. Ale możemy sobie pozwolić na tą surowową trupkę.
0: Dobrze, a jak wygląda twój dzień teraz dietetycznie, jako no, osoby aktywnej fizycznie? Też szykujesz się tam w przyszłości do kolejnych zawodów kulturystycznych za czas jakiś, więc zaczynając od śniadania. Może tak, idealny dzień, idealny.
1: Idealny dzień wyglądałby tak, żebym pewnie spożywał z 5 razy, niestety, w zależności od okresu, w którym się znajduję, tym więcej lekkiego dla mnie, bo oczywiście ze względu na to, że każdy z nas indywidualnie przyswaja produkt, wybierałbym lekkostrawne węglowodany, w moim przypadku byłby to ryż, duża ilość owoców i jakaś forma białka, czy to w postaci mięsa, chudego mięsa, czy to będą krewetki, czy pierś z kurczaka, ewentualnie odżywka białkowa. Do tego z źródłem tłuszczu zazwyczaj preferowane przeze mnie byłoby masło migdałowe, ewentualnie, jeżeli pojawia się to w pierwszym posiłku, jajka.
0: To trochę tak, jakby się nic od czasów Schwarzeneggera nie zmieniło. Pierś kurczaka, ryż.
1: To znaczy, żeby cię wyprowadzić z błędu, akurat Schwarzenegger oni nie stosowali tak diety. Oni stosowali diety bardzo wysokobiałkowe. Tam tego białka pojawiało się znacznie więcej niż realistycznie potrzebujemy, więc nie stosuję tak dużo tego makroskładnika. Ale też, żebyśmy nie mieli wątpliwości, ja jestem zdania, że tak jak kulturystyka jest w jakimś sposób formą ekstremum, w którym my doprowadzamy się do obżerania, tak naprawdę doprowadzamy się często do sytuacji, gdzie jemy wręcz pod korek, a w drugą stronę często jest to sport, który polega na takim profesjonalnym odchudzaniu się, profesjonalnym, bo to tak wygląda, że musimy się doprowadzić do ekstremalnej niskiej tkanki tłuszczowej. Tak, ja jestem zdania, że też powinniśmy pokazywać ludziom, że dieta jest bardzo elementem naszego życia społecznego i odbieranie ludziom tego elementu odbiera im też właśnie element tej społeczności. Zabranianie ludziom pójście na te ciastko, czy odmówienie im wszystkiego, zwłaszcza jak są czy na wakacje, gdzie ja obecnie przechodzę taki okres, powiedzmy, to wakacyjny, gdzie jeżeli byś mnie spytała o to samo, co zjadłem dzisiaj, to by było zwykłe śniadanie, takie typowo polskie, bo mieliśmy stół szwedzki, a przed chwilą poszedłem sobie na ciastkę do mojego dobrego przyjaciela.
0: Czyli bez radykalizmów i tak będziemy trzymać. A teraz nieco mało radykalnych dźwięków, chociaż Michał Podejko słucha muzyki dość radykalnej.

0: No to taka troszkę mocniejsza muzyka. Oczywiście daleko jej do mocy muzyki, której słucha nasz gość Michał Podejko, dietetyk i twórca internetowy, który walczy z oszukańczymi uzdrowicielami w internecie. Ale rozmawiamy teraz przez chwilę o muzyce, która pomaga ci w treningach. Słuchasz w ogóle jakichś utworów, czy nie? Musisz się skoncentrować, medytacja, w głąb siebie.
1: Słucham, bardzo dużo słucham. I trening jest właśnie takim elementem, w którym przez to, jak dużo mam prac obecnie, jest takim jedynym wręcz czasem, gdzie mogę sobie pozwolić na więcej słuchania tej muzyki. Realistycznie jest to zazwyczaj taka, faktycznie, tak jak wspomniałeś, cięższa muzyka ze względu na to, że jest jednym z bodźców zewnętrznych, który możemy odbierać, może wpływać na nasze emocje. Ja nie lubię ćwiczyć z kimś, żeby się zmotywować, właśnie potrzebuję tej muzyki, która ze względu na to, że niestety realistycznie kulturystyka też wiąże się z tym, że nas dużo w rzeczy boli. To pozwala nam nie czuć tego bólu tak bardzo.
0: Jak to dużo rzeczy boli?
1: No jestem po kilku kontuzjach dosyć takich poważniejszych, przepukliny, zerwane czworogłowe, ścięgna czworogłowego uda i ból jest nieodzownym elementem mojego codziennego życia i realistycznie włączenie takiej bardziej ciężkiej muzyki pozwala tego bólu
0: nie czuć. Która zagłuszy bodźce bólowe.
1: Dokładnie, zagłusza bodźce bólowe.
0: No wow. I nie skłania cię to do spasowania choć odrobinkę?
1: Jeżeli patrzymy na to, że jest to 15 lat, to jest to element mojego życia, bez którego sobie mojego życia nie wyobrażam.
0: Ale ty w ogóle wydajesz się nie brać jeńców, nie tylko tutaj jak mówisz o treningu, ale właśnie w internecie, na tym swoim kanale, gdzie rozprawiasz się z tymi pseudo...
1: No, szamanami, tak.
0: Szamanami,
1: jak tak, nazwiemy, tak nazwiemy.
0: Tak, ale to szamani tutaj w znaczeniu, tak, bardzo pejoratywnym, to na pewno się spotykasz z hejtem. Co robisz z tym hejtem?
1: Ignoruję, bo jeżeli realistycznie, gdyby nie to, że tworzy jakieś formy w internecie, też byś mnie nie zauważyła, nie chciała ze mną porozmawiać, tak jak wiele innych osób nie chciałoby ze mną porozmawiać. Na pewno znajdzie się w tym wszystkim osoby, które ze względu na głoszoną przeze mnie i w jaki sposób to robię treść, nie będzie się przypisywało, bo łamie im ich ideologię. Nie lubimy odejść od naszych poglądów. Zaburzenie naszych poglądów często będzie się wiązało z hejtem, zwłaszcza, że mówimy tutaj o tym skrajnym prawicowym podejściu ludzi, gdzie osoby takie jak właśnie pan Dorosz, czy bracia R, łączą ze sobą grupę ludzi, którzy możemy gdzieś podchodzą pod sektę. Tego hejtu będzie, oczywiście będzie dużo. Będzie się moje życie z tym wiązało, ale nadal robimy to, albo ja przynajmniej robię to, w dobrej wierze, że koniec, jeżeli komuś, a nóż jednej osobie pomoże, otworzy te oczy, to nadal warto.
0: A myślisz, że pomaga? Że pomaga otwierać oczy? No, my tu tytuł mamy audycji Live Guru Otwórz Oczy, więc zasadne pytanie.
1: Tak, jestem tego przekonany, bo akurat wraz z tym hejtem jest odpowiedź, i to znacznie większa, osób, którym faktycznie pomogłem. Że pozwoliłem komuś otworzyć oczy, że osoby, które faktycznie mówią dziękuję ci za to, co robisz. I to tak naprawdę nadaje tobie wartość tego, co robisz. Bo co z tego, żebyś robił to tylko dla siebie i osoby te nie miałyby odzewu, jeżeli faktycznie są osoby, które z ideą piszą specjalnie i chcą ci podziękować za to, co robisz, to nagle to wszystko znajduje sens.
0: Jakie fakty są najważniejsze do wyprostowania? Co warto przede wszystkim weryfikować, jak spotykasz się z takimi różnymi, bo tam nawet czasami brakuje podstawowej wiedzy dietetycznej, tak, dotyczącej własnego. Czy jeżeli miałbyś stworzyć takie kompendium, co ludzie powinni wiedzieć i na co powinni uważać, słysząc rozmaite teorie i tezy, to co by to było?
1: Czy nie znajdujemy jakiejś skrajności? Czy nie mamy w tym wszystkim głosu, który mówi nam, że ta teoria głoszona przez tych ludzi jest specjalnie głoszona w taki sposób, że twierdzą, że system chce dla nas jak najbardziej, że są przeciwko Big Farmie, czyli wszystko jest z wielkim jednym spiskiem, oni są wybrańcami, którzy chcą głosić dla nas wyjątkową wiedzę. Czy te osoby nie mają w tym wszystkim jakiegoś biznesu? Książki, jakiś sprzedaż konsultacji? Gdzieś w tym wszystkim nie ma drugiego dna, który chciałby nam coś sprzedać?
0: Bo na ogół jest, prawda?
1: Tak,
0: my sobie często nie zdajemy sprawy,
1: jest.
0: Ale bo się słyszy jakąś teorię i dopiero któryś krok, tak, w kierunku tych osób nam unaocznia, że tam za tym jest sprzedaż.
1: Tak, no
0: że ten olej,
1: na Instagram
0: olej
1: na przykład zazwyczaj kończy się napisz w komentarzu pomoc, a wyślę ci swój darmowy e-book i tak dalej. Są to hasła, które zazwyczaj są kierowane przez osoby, gdzie będą w tym w swoich wypowiedziach chciały nam coś wepchnąć na siłę i rzadko jest to dla nas tak naprawdę kierowane naszym zdrowiem. O tym radykalizmie mam nadzieję, że przez chwilę wspomniałem, że jeżeli coś tak bardzo idzie w jakąś stronę, wyrzuć to i będzie zdrowy. Tak naprawdę nic nie jest tak radykalne i jeżeli ktoś twierdzi jakąś teorię, która jest taka bardzo wyjątkowa, na przykład, że to nam uleczy raka, powiedzmy, to przecież byśmy już tej choroby nie mieli. To nie ma osób sprytniejszych niż lekarze. No tak. Nie oszukujmy się.
0: I kiedy teoria jest zbyt prosta, a jednak mówi się tylko to i jeden produkt, jedna substancja załatwia wszystko.
1: No i zdecydowanie. Jedno remedium na wszystko.
0: I jeszcze terminy różne, bo często i do tego też nawiązujesz w swoich rolkach. Ja często słyszę o glikacji.
1: System, to jest proces, w którym to nasze komórki, ze względu na to, że zbyt często były nastawione na glukozę, ulegają glikacji. Czyli przyłączenia się cząsteczki glukozy do czerwonej krwinki.
0: I to dobrze brzmi, prawda? Ta glikacja jest,
1: tak, no jest
0: takie hasło
1: jako,
0: wytrych.
1: Tak jak hasło wytrych insulina. Insulina powoduje tycie. Mamy wiele takich haseł. Trzeba na to też zwracać uwagę, czy osoba, z która próbuje nam, bo zazwyczaj wśród tych osób będziemy znajdowali się takie terminy stricto medyczne. Nie tylko będzie ta ładna dykcja, tylko taki medyczny dla osób niewtajemniczonych, nieznane powiedzenie, które będzie też formą właśnie sprzedaży ze względu na to, że stworzy nam wizerunek, że rozmawiamy z osobą kompetentną, gdyby osoba, która tak faktycznie ma wiedzę, przeanalizowała to i często też właśnie łapie za słówka pojedyncze takie osoby, nagle okazuje się, że w tej wypowiedzi tam sensu zupełnego nie ma.
0: A nie spotkałeś się z taką sytuacją, że ktoś powiedział, stary, masz takie zasięgi, weź, przejdź. No może nie powiem tego na ciemną stronę mocy, ale no nie chciałbyś tutaj nam suplementy takie, śmakie, owakie. Może byś jednak troszkę zweryfikował swoją postawę.
1: Nie, wiesz, jeszcze na ten moment się nie spotkałem, więc na szczęście mam nadzieję, że się nie spotkam. Zresztą koniec końców jest takie piękne zdanie, którym uważam, że powinniśmy się kierować. Honor to jest rzecz, którą tylko my możemy sobie odebrać. Więc jeżeli zatracimy w tą sobie cząstkę, którą się kierujemy, to tak naprawdę skrzywdziliśmy się sami.
0: To ja tego twierdzenia nie chciałabym zagadać. To postawmy tu kropkę i włączmy utwór.

0: Z Michałem Podejko rozmawiamy o pseudo pomagierach, uzdrowicielach, o pseudomedycynie, o tym, jak z nią walczyć, czy da się to wyplenić, o tym, jak tak naprawdę żyć zdrowo i normalnie i nie wpadać w rozmaite internetowe kanały, tak naprawdę kanały zdrowotne. Rozmawialiśmy o tym, że są różne trendy i różne zdrowotne, tak? Różne trendy zdrowotne. Ja myślę, że internet podbija to jeszcze, bo możemy zerknąć i tu, i tam, i właśnie ta dieta ketogeniczna, o której rozmawialiśmy, może być skrajna i może być skrajnie niezdrowa. I również może być problem z odżywianiem, bo to, co internet nam serwuje, no to często wiąże się potem z zaburzeniami odżywiania. Ty się z tym spotykasz jako dietetyk?
1: Bardzo często. Też od razu jeszcze zaznaczmy, pamiętajmy o tym, że też jeżeli już zaczynamy czegoś wyszukiwać, to internet, zazwyczaj wchodzimy w tak zwane cookies. Więc internet też będzie nas napędzał w to, żebyśmy znajdywali twórców o podobnych treściach. Więc tylko
0: siedzimy
1: będziemy
0: w banieczce.
1: Tak, jeszcze bardziej będziemy się pogłębiać, kopać ten swój dołek. Rozmawialiśmy troszeczkę przed audycją o zaburzeniach odżywiania i teraz też będziemy chcieli w jakiś sposób ten temat poszerzyć.
0: Bo ty mi powiedziałeś, i to dla mnie było mimo wszystko zaskakujące, że wśród właściwie sportowców każdej dziedziny można się z tym spotkać. Nie mówimy tutaj jedynie o tym, z czym się często kojarzy, nie?
1: Kojarzymy zaburzenia odżywiania z bardzo szczupłymi kobietami, anoreksja i bulimia. Ale te zaburzenia odżywiania będziemy znajdować wręcz w każdym sporcie, który będzie nam od nas wymagał, w jaki sposób, żeby te sylwetki, czy nasza masa ciała była utrzymywana na odpowiednim poziomie, czy na określonym poziomie. W jeździe konnej, gdzie nie będziemy mogli dociężać konia tak mocno. W sportach samochodowych, tych najwyższym poziomie, też znowu pamiętajmy o tym, że każdy kilogram będzie obciążeniem dla samochodu, więc też tutaj ta masa ciała kierowcy nie może być zbyt duża. Wspomniałaś o wspinaczce, gdzie też miałeś znajomych, którzy faktycznie doprowadzali się do takich zaburzeń ze względu na to, że tam też masa ciała zazwyczaj nie idzie w dobrym kierunku, gdzie też naoglądamy się różnych treści, które niekoniecznie będą nas pchały w dobrym kierunku. Mnie interesuje kulturystyka i w kulturystyce jest to nieodzowny element, zwłaszcza osób, które są nie tyle nowe w tym środowisku, ale też i nowe w tym środowisku, co nieświadome tego, co będzie się wiązało z ekstremalnym odchudzaniem i mamy tego naprawdę dużo. Osób, kobiet, które będą doprowadzały się do takiej skrajności, gdzie zanim doprowadzą się na tą scenę, już będą miały zapasy słodyczy przygotowane na potem, gdzie marzymy o tym, co będziemy jedli, jak będziemy jedli. Gdzie podczas procesu odchudzania już zmieniają nam się nawyki żywieniowe, to znaczy jemy mniejszą łyżeczką, zaczynamy patrzeć na konstrukcję naszej owsianki, czy jest najlepsza na świecie. Jeżeli nie jest najlepsza, to od nowa będziemy ją robić. Doprowadzając się do takiej sytuacji, że nie będziemy chcieli widzieć, dokładnie nie będziemy chcieli, żeby ktokolwiek był w naszym środowisku, podczas gdy jemy, tak samo zresztą mają zwierzęta, które są za bardzo wygłodniałe. Też jak zobaczysz pies, który jest wygłodniały, odpędza swoich współplemieńców od miski. To takie same sytuacje będziemy znajdować u ludzi. Więc w sportach, tak jak i w piłce nawet, będziemy znajdować takie sytuacje. Przypominaliśmy sobie właśnie, wspominałem o Ronaldo, Ronaldinho, na pewno wszyscy kojarzą obie osoby. Spójrzmy, że piłkarze ci po skończonej karierze, ale nie tylko, nawet i w trakcie, doprowadzili się, że ich sylwetka diametralnie nagle, ten brzuszek nagle się nas zaczynał pojawiać, gdzie w sporcie tym też masa ciała jest kluczowa. Przypomnijmy sobie sytuację z ostatnich zgrupowania. Pep Guardiola powiedział, że jeżeli ktoś wróci po świętach 2 kilo cięższy, to nie gra. I więc nie oszukujmy się, taki ciężar, każdy z nas jest w stanie trzymać określoną ilość czasu i w sportach jest taka sama sytuacja i to samo będziemy spotykać u normalnych osób, gdzie w którymś momencie ta cegiełka przeważy i doprowadzi do właśnie takich zaburzeń.
0: I to potem nie jest łatwo wyprowadzić, prawda?
1: Nie jest. Często na przykład w kulturystyce osoby zostają kucharzami albo nigdy nie wracają do tego punktu. Tylko o tym się nie mówi. Więc zresztą też wspominaliśmy o tym, że potem nie widzimy zazwyczaj tych sportowców w późniejszych latach, bo zazwyczaj te osoby będą, jeżeli obcinamy bardzo kluczowy element, czyli żywienie naszej społeczności od codzienności. Nie możemy sobie pozwolić na wyjście z żoną, bo mamy sezon. A po sezonie jest przygotowanie do sezonów. To w którymś momencie, gdy skończy się motywacja, nagle lejce puszczają i sylwetka nie wygląda tak samo, a zaburzenia nadal zostały.
0: Ale ty też mówiłeś o tym, że w kulturystyce czasami widzisz, że zawodnicy już schodzą ze sceny i już mają przygotowaną wyżerkę.
1: Tak, oczywiście.
0: Przecież... Kończy się ten moment rzeźby, tak, że już można sobie pozwolić.
1: Jest to notoryczne. Wszyscy, wręcz każdy wychodzi. Jeżeli ktoś nie jest, dokładnie jeżeli ktoś jest pierwszy raz startujący albo przynajmniej nie ma tych lat doświadczeń, to zazwyczaj tak to jest. Jest właśnie oczekiwane wyjście ze znajomymi i potem całe szafki ze słodyczami gotowe właśnie na tą wieczorną wyżerkę. Przecież nieprzypadkowo wiele osób w ciągu tygodnia potrafiło nam przybrać po 10 kg i jest to coś, o czym się nie mówi, ale co jest elementem właśnie tego sportu.
0: No to my teraz przerwa na Skank Anansi.

0: Dzisiaj o pseudouzdrowicielach, tak naprawdę o oszustach zdrowotnych w internetach i a propos rozmaitych kontrowersyjnych uzdrowicieli. Dziś zmarł w wieku 87 lat Anatolij Kaszpirowski. Przez 25 lat był w ZSRR psychiatrą, potem został lekarzem psychoterapeutą w reprezentacji ZSRR w podnoszeniu ciężarów. No ale prawdziwa sława to koniec lat 80., gdy jego publiczne te seanse lecznicze zaczęły być transmitowane w telewizji, a on przekonywał, że właściwie działają od pierwszej sekundy. Miały uzdrawiać z ciężkich, śmiertelnych chorób i były emitowane także w Polsce. Jeśli dobrze pamiętam, w niedzielę, a i pamiętam, że ulice wtedy pustoszały. U nas dostał nawet poza regulaminowego Wiktora dla osobowości telewizyjnej. No, w sumie zasłużenie, bo wyprzedawał stadiony i sale koncertowe. Ale wydaje się, że w pewnym sensie o tyle był uczciwym oszustem, że zmarł na nowotwór, próbując się z niego wyleczyć własnymi metodami, no jak się okazało, nieskutecznie. Michał Podejko mówi, że tak naprawdę wielu z tych, którzy się pokazują w sieci i mówią o tym, co powinno być zdrowe, a nie jest zdrowe, wierzą w to.
1: Tak, bo zazwyczaj jak spojrzymy na to, jak pewnym głosem oni mówią, jak są przekonani co do swojego stwierdzenia, nie możemy twierdzić, że oni robią wszystko z premedytacją. Czasem byśmy się zastanawiali, czy te osoby nie wierzą w to, co mówią, i ja wychodzę z założenia, że tak, że często to jest nie tylko element biznesowy, tylko ślepego zaufania w to, co głoszą.
0: To ponieważ czasu zostało nam niewiele, to gdybyś chciał zostawić naszych słuchaczy z jakąś jedną myślą a propos tego, na co trzeba uważać, bo ty weryfikujesz te fakty na bieżąco, ale jak uczulić, uwrażliwić ludzi na to, co się dzieje w internecie?
1: Nie tylko może to. Chciałbym, żebyśmy też patrzyli na swoją rodzinę. Czy przypadkiem nie znajdujemy w środowisku naszych rodzin czegoś takiego, że osoby te są w stanie odłożyć leki ze względu na to, że to czy to szaman, czy to wróżka, niekoniecznie internetowy, przekonał ich do swoich radykalnych poglądów. Patrzmy, jakie te osoby mają w tym wszystkim interes, jakim językiem się kierują, czy kierują się literaturą naukową, czy przypadkiem nie jakimiś własnymi wierzeniami, wyznaniami, czy nie idą w tym wszystkim w jakąś skrajność, nie mają w tym wszystkim jakiegoś biznesu. Zwracajmy uwagę, czy ta osoba nie cechuje się właśnie typowymi cechami takiego szamana internetowego. Mm-hmm. Tak jak patrzymy na właśnie Oskara czy braci R, gdzie osoba z niebranży by była w święcie przekonana, że oni mówią prawdę. Mówią pewnym głosem, zazwyczaj założył jeszcze ewentualnie jakiś fartuch, stetoskop. I będą udawali, że wiedzą lepiej, a dietetycy, czyli osoby, którzy specjalizują się w jedzeniu, czy to lekarze, którzy opierają się na science-based medicine, po prostu próbują ich w jakiś sposób odciągnąć od tego prawdziwego leczenia. Na to bym zwracał uwagę.
0: I na takie myślenie krytyczne, prawda? Tak jak rozmawialiśmy i przed anteną, i tutaj też, że teorie, które wydają się zbyt proste i zbyt dobre, by były prawdziwe.
1: Zdecydowanie. Tak, ale niestety krytycznego myślenia musimy się nauczyć sami.
0: I ty, jak wybierasz do swoich rolek, to patrzysz przede wszystkim na poziom nieprawdy, czy na temat?
1: Na wszystko, bo realistycznie często jak wielu osobom może dany film pomóc i jak bardzo będzie ewentualnie nie tyle co zauważone, co faktycznie będzie przynosiło osobom korzyść po obejrzeniu takiego filmu.
0: Kanał Zdopingowani, Michał Podejko, dietetyk walczący z pseudouzdrowicielami w audycji Live Guru. Bardzo ci dziękuję, Michale.
1: Dziękuję również.
0: Ja również dziękuję Julce Nowaczyńskiej za realizację, Halinie Wachowicz za wydanie. I mówię do usłyszenia, Magda Gacyk.

0: mieście krzyk. My, ukryty w mieście krzyk. My.
1: Życie dziecka z chorobą nowotworową nie jest bajką, ale dobra opowieść może dać mu odwagę, pomóc oswoić lęk i przypomnieć, że nadal jest bohaterem własnej historii. Między 2 a 5 października wejdź na wspieram.radio357.pl i pomóż ufundować terapeutyczną książeczkę dla kolejnego dziecka. Dziękuję bardzo. Szymon Majewski.
2: Minęła godzina 19.
3: Radio 357.

Dobry wieczór, za sterami Szymon Kuliś, przy mikrofonie Natalia Fidler. Słyszymy się w audycji So Much Sense. Jest to pierwsze październikowe So Much Sense. The Charities w piosence Moving On nas powitali i chociaż w tekście żegnają się z ukochaną, to my możemy przyjąć, że pożegnali nam lato i muszą już ruszyć dalej. Nie ma na co czekać, najzwyczajniej. Nie będziemy też dłużej czekać na naszą dzisiejszą piosenkę dnia, na całe szczęście. Dziś w tej roli piękna nowość od Basi Małeckiej, Fall in Love with Me.

Chameleon, My Anna i Chloe George. Prawie 10 minut trwa już nasze spotkanie, a ja jeszcze nie dałam znać, co nas dziś czeka i gdzie można do nas pisać, co jest dosyć istotne. Dziś między innymi nowy album od Victorie Monet czy Cipro. Do tego 10 lat minęło od premiery albumu Solange, A Sit at the Table, więc nie możemy pominąć takich okoliczności. Zatem Solange z materiałem z tego albumu się pojawi. A powinnam zacząć od tego, że mamy też nowości od Stevie'ego Wondera. Co prawda 50-letnie nowości, ale to rozwinę już bliżej drugiej godziny naszego spotkania. Mój adres e-mail się poleca niezmiennie: natalia.fiedler@radio357.pl, a w naszej aplikacji czekają na Państwa korespondencje, głosówki. Teraz Ruben James z gościnnym udziałem Toma McFarlanda i Morago w piosence Shotgun.

See You In My Dreams z najnowszego albumu od Victorii Monet, o żalu i tęsknocie za relacją, której nie udało się w porę dostrzec, czy też docenić. I teraz taką tęsknotą można wypatrywać tego uczucia, czy osoby w snach, bo w

W rzeczywistości ta okazja została przespana i tylko na sny w tej kwestii można liczyć. Frequency of Love, tak zatytułowana jest płyta Victorii Monet. W piosence See You in My Dreams gościnnie pojawia się SZA, ale oprócz niej usłyszą Państwo m.in. takich artystów jak Leon Thomas czy Bruno Mars. I tej premiery warto nie przespać, tak jak warto nie przespać epki od Binet.

Art of Anger. I w tej piosence Bina z zapowiedzią krótkiego wydawnictwa Soft Rage, czyli wściekłość czy też irytację, którą skrywamy pod pozornie spokojną powierzchnią. I ta wściekłość na epce Biny będzie miała swoje ujście 6 listopada. Wtedy możemy się spodziewać premiery krótkiej płyty. I w dzisiejszych nowościach tak coś czuję, że Londyn będzie królował, a Bina jest jego dumną reprezentantką.

Cranes in the Sky i Solange. Przy okazji rewelacji związanych z powrotem Solange do studia, którymi dzieliłam się podczas poprzedniego spotkania. Jeszcze bez konkretów, ale wiemy, że artystka pracuje nad nowym materiałem. Zapomniałam wtedy zaznaczyć, że ta piękna i momentami ocierająca się o doskonałość płyta świętuje 10 lat od premiery, a nawet my świętujemy 10 lat od jej premiery. I jest to doskonały pretekst, żeby się z artystką spotkać kilkukrotnie. Don't Touch My Hair, Solange i Sampha.

Options i Sasha Kibo. Dostaliśmy od artystki nowy singiel, jeszcze bez konkretnych zapowiedzi wydawniczych, ale z zapewnieniem, że długo na nowy materiał czekać nie będziemy musieli, co mnie niezwykle cieszy. Rok od wydania epki Act Right, na której znajdą Państwo m.in. Feel Something.

In Movies, czyli Sun and Moon, który tworzą wokalistka Ugi i Anup, producent i autor tekstów, a Tug of War to jest ich debiutancka i niezwykle smaczna epka. Kolejny artysta również z mini albumem do nas zawita i zdecydowanie nie będzie to debiut.

piosence I'm Into Living Stevie Wonder. Gdyby mało nam było wspaniałych wieści, do których zalicza się niewątpliwie trasa koncertowa z okazji 50-lecia wydania albumu Songs in the Key of Life, które nas niestety omija, ale artysta odwiedzi kilka europejskich miast. Do tego wszystkiego w środę dostaliśmy 4 niepublikowane dotąd nagrania, które zostały zarejestrowane podczas sesji do Songs in the Key of Life i przeleżały 50 lat w szufladzie po to, żebyśmy dziś i miejmy nadzieję przez kolejnych 50 lat mogli się nim, albo i więcej, mogli się nimi delektować. A It's Easier czeka na Państwa w propozycjach do listy.

0: don't know what I'm doing.
1: Yeah.
0: So you're like, I hope I'm spending this here, but I don't know.
2: Ogromnie się cieszę. Chciałam dać jeszcze Michaelowi odrobinę się odezwać, bo ja nie mogłam się doczekać tego singla. Niezwykle się cieszę, że mogę się z nim, z Państwem podzielić. Jest to pierwszy singiel zapowiadający płytę Fudge od Michaela Kiwanuki. Summer Clothes zajawia album, który do nas trafi 23 października. Po latach współpracy producenckiej z Danger Mouse'em i z Inflo artysta sam siada za sterami, zamyka się w przydomowym studiu i szykuje dla nas płytę pełną swobody i intymności. Czekamy na październik i w tym oczekiwaniu pomogą nam dźwięki z albumu Kiwanuka z 2019 roku. Living in Denial.

0: Radio 357.
1: Dobry wieczór. Na zegarze prawie 4 minuty po godzinie 20. Witają się z Państwem Szymon Kuliś, program realizujący, i Natalia Fidler przy mikrofonie, a słyszymy się w audycji So Much Sense.

I got the i Labi Cipher przesłuchuję ostatnio pasjami Labiego i przypomniało mi się, że i to mi przypomniało, że pan Rafał z Gliwic, którego gorąco pozdrawiam, napisał kilka tygodni temu, że ucieszyłby go Eminem. I skąd przy I got the Eminem? W okolicach drugiej minuty już prawdopodobnie państwo wyczuli. Fragment tego utworu jest samplem jednej z popularniejszych piosenek Eminema i przyznaję, że ten artysta no nie grzeje miejsca w wielu moich playlistach, ale z racji tego, że w kulturze hip-hopów i fundamentach swoje specjalne miejsce mają sample, to bardzo płynnie możemy to wszystko połączyć i stworzymy jakiś taki zakątek, w którym przyjrzymy się samplom. Przyjmę z wielką przyjemnością wszelkie pomysły dotyczące nazwy takiego kącika. natalia.fiedler@radio357.pl. Czeka na państwa wiadomości oczywiście. W tym kąciku sami poszukamy inspiracji. Mnie wyłapywanie sampli sprawia gigantyczną radość i często jest mi bliżej do nich niż do piosenek, w których bywają wykorzystywane. No i w taki sposób często docieram tam, gdzie być może bym nie dotarła i rzecz jasna zrobimy to też po to, żeby w niedalekiej odległości zaprezentować na przykład Eminema. Tutaj ze specjalną dedykacją dla pana Rafała z Gliwica. Inspiracje do kącika.

Benny w niemałej opozycji do Eminema. Ten pierwszy pokazał nam się jako Slim Shady i w słowach nie przebierał. W piosence My Name Is, a Benny raczej stara się być sobą. Be Myself, Benny Sings i Tune Yards ze świeżego albumu 22 Durham Duo. I oprócz gościnnego udziału właśnie Tune Yards i Annie Tijoux w Be Myself i oprócz przepięknego debiutu córki artysty, a nawet żony, tutaj też ciekawostka, z którą się z Państwem podzielę przy okazji kolejnego spotkania, pojawia się również niezwykle zjawiskowo i kremowo, pojawia się Baby Rose. Do No Harm, Benny i Baby Rose.

Enemy i Jordan Rakai. Tak ochoczo Państwa zachęcam do wysyłania wiadomości. Przydałoby się nimi z Państwem podzielić. Słuchać nas w Żernikach Wrocławskich. Pozdrowienia dla Pana Sławka, dla Pani Agnieszki z Gdańska, Pani Anety, Pana Grzegorza z Kamiennej Góry, dla Państwa Marty, Mirka i Matyldy z warszawskiego Ursynowa, Pani Katarzyny z Bostonu, dla Panów Krzysztofa i Rafała z Gliwic i Pana Adama z Bielska Białej, Pani Sylwii i Pana Alberta z Altanki. Pozdrawiamy gorąco. A Jordan Rakai pojawił się przed momentem nie bez powodu. Czekamy na jego nowy materiał. Płyta A Safe Place to Be Wild już w połowie lutego. A na początku kwietnia czeka nas jego koncert w warszawskim klubie Palladium i nie zgadną Państwo, kto będzie jego supportem.

Cipro w piosence Conversation, a chwilę wcześniej wspaniała Olive Jones, która będzie supportować Jordana Rakai podczas jego trasy koncertowej. Jest to moja ulubiona sytuacja, w której support emocjonuje mnie równie mocno, co główny artysta. 33 minuty po godzinie 20, co oznacza, że jeszcze niecałe dwa kwadranse do końca naszego spotkania, ale jeszcze kilka atrakcji dla Państwa przygotowałam. Cipro jest jedną z nich, przed chwilą Conversation, i myślę, że poprosimy artystkę, aby raz jeszcze głos zabrała. Tym razem w piosence Energy.

Energy i Cipro. Cipro tworzy i pochodzi z Londynu, a w piątek podrywa nam drugie długo grające wydawnictwo, wydawnictwo Message to the Sky, i nie tylko po Energy i po Conversation na to wydawnictwo warto zajrzeć. Jeszcze bez długo grającego wydawnictwa, ale warto zajrzeć do Natalii Mujangi po Pokochaj mnie ponownie.

Kilka dni temu album, z którego pochodzi Little Things, świętował 3 lata od premiery i to nadal w temacie mojej wielkiej tęsknoty za taką bardziej rozrzewnioną i emocjonalną częścią Georgii Smith, bo mowa właśnie o drugiej studyjnej płycie tej artystki, a teraz tytułowe Fallin' or Flyin'.

Distance, czyli kolejna zapowiedź wydawnicza. Album I'll Wait For You pojawi się już pod koniec tego miesiąca. Navy pochodzi z i tworzy w Szwajcarii i będzie to jej debiut. W Distance zabiera głos w imieniu kobiet, ich siły i samostanowienia. Szuka jednocześnie swojej tożsamości i często niełatwiej do odnalezienia równowagi między stawianiem granic a budowaniem relacji. I w Distance jest o tym naprawdę sporo. Czekamy na cały album, zobaczymy, o czym będzie snuła nam opowieść. Powoli już kończymy, ale znajdziemy jeszcze czas dla Kate Renady, Shaylee i piosenki So Good.

So good! Kate Ranada i Shay Lia, czyli zupełnie naturalna kontynuacja przepięknej współpracy, bo ten duet znamy już całkiem dobrze i bardzo się cieszę, że ta relacja trwa i mamy dzięki niej tak piękne rzeczy. Żegnamy się z Państwem. Szymon Kulisz program realizował, mówiła do Państwa Natalia Fiedler, to było oczywiście So Much Sense. Podczas naszego poprzedniego spotkania wspominałam Państwu, że nie wiem, co zwiastuje nowy singiel od Monophonics i Mike'a Jamesa Kirklanda, ale już wiem i może mogą się Państwo spodziewać, z kim Państwa zostawię. The Business okazuje się być singlem tytułowym zapowiadającym długie wydawnictwo i jak wiemy, w przypadku Monophonics jest na co czekać. Przepięknie dziękuję, życzę Państwu spokojnej nocy i do usłyszenia.

0: Nie tak dawno temu i wcale nie tak daleko, bo tuż obok nas mieszkało dwoje dzieci. Dziewczynka miała na imię Maja, a chłopiec Piotruś. No zaraz, ale dlaczego to się urywa? Tu nic dalej nie ma.
1: Bo dalszy ciąg tej historii dopiero może powstać. Z Państwa pomocą.
0: Wiemy, że życie nie zawsze przypomina bajkę. Zwłaszcza, kiedy dziecko musi zmierzyć się z chorobą nowotworową.
1: A Fundacja Iskierka wie, że dobra historia potrafi dać dziecku naprawdę dużo siły.
0: Jej podopieczni otrzymują niezwykłe książeczki i sami stają się bohaterami tych opowieści. Czytając je, nabierają odwagi, by mierzyć się z tym, co trudne.
1: Z okazji Dnia Patrona możemy wspólnie stworzyć takie książeczki. Wystarczy wejść na wspieramradio357.pl i między 2 a 5 października zostać naszym patronem.
0: Pokażmy naszą siłę. Siłę społeczności Radia 357.
2: To jest Ultrafiolet w Radiu 357.

Dobry wieczór, to jest audycja Ultrafiolet. Kasia Nowicka-Nowika, program realizuje Szymon Kuliś. Tradycyjnie zaczynam zawsze pogodnie i energetycznie. Ezra Collective na początek, don't worry. Jak najbardziej musimy się tak troszeczkę podnosić na duchu, bo to słoneczko to takie może być ulotne. I teraz też bardzo pogodnie i przebojowo. John Legend i wsparcie produkcyjne Pharrella Williamsa. I to bardzo słychać. Mi początek tego utworu bardzo przypomina solowy utwór Pharrella, Freedom. Ale i tak jest to piękne i Natalia Fiedler mi doniosła, że Pharrell Williams ma być producentem całej płyty Johna Legenda. Cieszmy się tym.

Madonna rozbiła ostatnio bank podczas ceremonii rozdania nagród MTV VMA. No i bardzo dobrze trzeba doceniać takie legendarne postaci. No i naprawdę szaleje, bo tym razem kolejny utwór z jej ostatniej płyty został poddany takiej, znaczy nie poddany, tylko po prostu nowa wersja powstała z udziałem jednej z gwiazd. Była już Kylie Minogue, a teraz Charlie XCX w utworze Danceteria. Danceteria After Hours, taki jest podtytuł jakby całej tej serii. Proszę pisać nowika@radio357.pl. Ja może tydzień później Państwu opowiem, opowiem, co tutaj się u mnie działo przez weekend, ale na razie pozostanę tajemnicza.

0: Proszę też odzywać się tym razem na moim profilu facebookowym i komentować. Zawsze to jest miłe. Ja oczywiście będę odpowiadała. Nia Archives za nami wspólnie z Georgią Smith nagrały utwór, który znalazł się na albumie nominowanym do Mercury Prize. Utwór Get Me Down. A ja chciałam przypomnieć, że pewnie Państwo już o tym słyszeli nie raz, nie dwa, nie trzy. W związku z Dniem Patrona jeszcze do poniedziałku, do końca dnia można włączyć się do naszej akcji i świętując zrobić jednocześnie coś dobrego dla innych. Przypomnę, że jeżeli dołączą Państwo do grona mocodawców i zostaną patronem lub patronką pomiędzy 2 a 5 października. Dodatkowo nie tylko wspierają Państwo oczywiście nasze radio, to równowartość pierwszego miesięcznego wsparcia przekazujemy na cel dobroczynny. W tym roku zbieramy środki dla Fundacji Iskierka, więc naprawdę warto. No i jest przy tym super, super zabawa. W ostatnim ultrafiolecie sporo było słowa. Teraz tego słowa będzie mniej na korzyść muzyki. A co do słowa z ubiegłego tygodnia, polecam gorąco podcast z rozmową z duetem Cats and Dogs. Dziś mam naprawdę sporo nowości. Oto pierwsza z nich. Jam City.
1: So how did you hear about this place? It's just like a fantasy.

Świetne, naprawdę świetne brzmienia. Londyński producent Jack Latham, ukrywający się pod pseudonimem Jam City. Jego album My World, na którym usłyszymy naprawdę całą plejadę bardzo ciekawych gości. Między innymi Aiden, Bravo, Oaks, I, Hannah Yadi, Solve, Luna, Avalar. Nie wszystkich znam, przyznaję, ale naprawdę ostatnio mam jakieś takie poczucie, że chciałabym w tych płytach móc się troszkę bardziej zanurzyć, bo jest ich tak bardzo dużo do takiego naprawdę solidnego przesłuchania, a nie tak pobieżnego. No mam z tym duży problem i zaczyna to być takim samym problemem, jak moje ubolewanie nad tym, że nie czytam wystarczająco dużo lub też czytam książki zbyt długo. No cóż, jak to się mówi, czas nie jest z gumy, niestety. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu, w tym, który za nami, czyli tytułowy właśnie z tego albumu My World, aż trójka gości, Aiden, Bravo i Ox Eye, a teraz utwór Pure Vice w nieco innym już klimacie i tutaj Solve i Aiden gościnnie.

Jam City płynnie przeskoczyliśmy do nowości od duetu Bicep. Muszę powiedzieć, że jestem absolutnie zachwycona i cieszę się, że po prostu ci panowie mnie nie zawodzą. Proszę koniecznie zobaczyć teledysk do jednego z utworów, nie do tego, który wybrzmiał, do tego, który za chwileczkę zabrzmi. Bo za nami utwór Air z udziałem wokalistki Soar. Mamy jeszcze utwór Lemonder, którego dziś nie posłuchamy, może za tydzień. No i jeszcze Viper. I tutaj Bicep są niezwykle podekscytowani, ponieważ udało im się nawiązać współpracę z kultowym tak naprawdę producentem Chrisem Clarkiem, znanym jako Clark. Bardzo lubi go, zdaje się, jeśli dobrze kojarzę, Basz. Przy okazji polecam neurotransmisję w każdy czwartek o 22. No i właśnie do tego utworu Viper, którego teraz posłuchamy, zrealizowano naprawdę świetny teledysk. Podoba mi się i sama technika takich zastygniętych postaci, całe tempo i potem przejście na takie portrety i takie naprawdę wzruszenie i bardzo duże oddziaływanie. No i też i Bicep zwierzają się, że też to jest dla nich taki nowy rozdział, ponieważ przeprowadzili się do nowego studia, w którym zbudowali własną kabinę wokalną i całkowicie zmieniło to ich system pracy.

A to już kolejna nowość, która bardzo, bardzo spodobała mi się właściwie w całości. Antoni Szmirek mi przyszedł na myśl, troszeczkę The Streets. No jest taka grupa artystów, którzy obracają się w takich lekko połamanych bitach, ale wszystko jest to okraszone fajną melodią i taką nawijką, no nie do końca raperską, ale coś takiego pomiędzy. Frankie Stu and Harvey Gunn, tak się nazywają, są przyjaciółmi. Od 15 roku życia wspólnie tworzą muzykę. Mieszkają w Brighton. Ach, jak ja lubię Brighton. Gdyby nie to, że tam tak bardzo wieje, to bym się tam przeprowadziła. Posłuchajmy jeszcze jednego. To był utwór Bluey, a posłuchamy jeszcze jednego utworu z albumu, który nosi tytuł Goodbye for Now, ale nie jest to, zdaje się, zapowiedź końca tego projektu. Ten utwór mnie tak trochę poruszył, jeśli chodzi o zawartość liryczną. Jeśli się Państwo słuchają, to tutaj artyści troszeczkę narzekają na te wszystkie koszta życia, kredyty, pożyczki i tak dalej. Czyli samo życie, ale ubrane w takie bardzo taki bardzo pozytywny aranż. A później będzie, jak zwykle, przesłodki Benny Sings.

Benny Sings wybrzmiał również w audycji Natalii Fiedler. Ten album 22 Dunham Dew, czyli prawdopodobnie jego adres domowy, ponieważ ten album też, no, mówi się o nim, że jest taki bardzo osobisty i właśnie mówi o takim powrocie do domu. I jak zwykle Benny Sings jest taki po prostu uroczy, piosenkowy, no taki gdzieś tam jakby się czas trochę zatrzymał i zawsze chętnie sięgam po jego utwory, jego albumy, chociaż nie może to być też w nadmiarze, bo robi się czasami troszkę za słodko. Za nami Parachute i na pewno do tej płyty będę z chęcią powracać. To teraz też bardzo ładna piosenka artystki, której wcześniej nie znałam. Troszkę przypomina Arlo Parks, muszą Państwo przyznać. IL i Fractured.

A to Kelela, Don't Piss Me Off. Troszkę wracam w ogóle dziś do takich albumów, które w tym roku się ukazały, no bo cóż, no mamy październik i już niebawem właściwie będziemy się przymierzać do wyboru albumów roku. Już takie zestawienia powolutku się pojawiają tu i ówdzie. No i na pewno dzisiaj Kelela, na pewno zabrzmi też James Blake. Jeszcze troszkę nowości na dziś zostało. Oczywiście nie zabraknie też fajnego powrotu, jak sądzę. Nowika@radio357.pl, a teraz powrócimy do albumu Bonobo, o którym dosyć dużo już mówiłam, więc powiem, przypomnę tylko tytuł Distance in Static, tym razem utwór, którego jeszcze nie prezentowałam, czyli Szoków.

A teraz wrócimy do muzyki polskiej i będzie to takie zestawienie, które nazwałam Jesieniary na M. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba taki zestaw. Zacznijmy od Natalii Marczuk, Herbaciana. Bardzo piękny utwór nagrany wspólnie z gitarzystą, z którym miałam okazję współpracować, czyli z Michałem Rajcą.

jeszcze dwie jesieniary na M. Najpierw artystka, która nie odzywała się przez jakiś czas, ale to uczyniła i ja się bardzo cieszę, że mimo tego, że Klaudia ma na nazwisko Marzec, to powraca do nas w październiku. We wrześniu tak naprawdę, ale ja prezentuję ten utwór w październiku. Wszystko gra ze znakiem zapytania. No oczywiście gra, kiedy słuchamy Klaudii Marzec, a później będzie jeszcze Marcelina.

Marceliny też nie było słychać przez jakiś czas. Ja się bardzo cieszę z jej powrotu. Ma bardzo charakterystyczną barwę głosu, a tę barwę w mowie będzie można usłyszeć na żywo w audycji Oli Budki. Nie jestem tylko pewna, chyba tak, chyba w Kieruj się na południe, dokładnie, bo Marcelina będzie jej gościnią. Utwór najprawdopodobniej za nami. Teraz wracamy do albumu Hani Derej. Jakaż to jest naprawdę zdolna dziewczyna, no ale kiedyś chyba zdarzyło jej się zagubić w Berlinie, bo taki jest tytuł tego utworu, Lost in Berlin.

Przypominam o albumie Enjoy. Enjoy z wykrzyknikiem. Należy się tą płytą cieszyć. Różni producenci, ale nie tylko, bo usłyszymy też tam rapującego Wienia. Stworzyli swoje własne interpretacje utworów Michała Urbaniaka i prace nad tym albumem trwały jeszcze za życia artysty. Za nami Expo 2000, czy też Expo 2000 w utworze Atma. Tutaj z takim dopiskiem Atma 2000 oczywiście. Ja przypominam też, że bardzo ciekawy jest album właśnie tego producenta. Prezentowałam go już w audycji, na pewno też do niego powrócimy. Dostaję co jakiś czas maile od takiej wytwórni 7 AM Music i to są najczęściej takie wydawnictwa gdzieś tam zahaczające o jazz, ale bywają też mocniej elektroniczne. No i odpisałam ostatnio, słuchając albumu artysty, którego teraz posłuchamy, nie sądziłam, że jeszcze ktoś wydaje dubstep. Na pewno oczywiście tak jest, ale rzadko docierają do mnie ostatnio takie typowo dubstepowe albumy. Ale czemu nie? Czemu nie? Zanurzmy się w tym klimacie. Za tym albumem stoi producent, który pisownią oczywiście bardzo utrudnia życie radiowcom. Mamy taką całą grupę ludzi, no ale domyśliłam się. Fathomless, tak się czyta ten pseudonim. Ja oczywiście playlistę sporządzę jak zwykle i w komentarzach zawsze zamieszczam i też na swoich stories i tak dalej. No można to oczywiście zdobyć, można też napisać czy tekstówkę, czy maila do mnie, nowika@radio357.pl. Ja wszystko zawsze podeślę, gdyby było ciężko znaleźć. To może od razu w takiej podwójnej dawce, żeby było lepiej się zanurzyć. Fathomless i Solace, a później You Remember.

No i jak się spodobał Państwu ten klimat? Fathomless, to za nami. A teraz w kontraście do elektroniki tworzonej przy pomocy oczywiście programów komputerowych, są czasami też takie pomysły i ja jak najbardziej im kibicuję, żeby nagrywać muzykę elektroniczną kompletnie na żywo. I tutaj mamy trio. Michał Milczarek, Mateusz Modrzejewski i Bartek Łuczkiewicz razem tworzą projekt MM3 czy też MM3. I mamy już całą epkę Clickbites. Posłuchajmy z niej utworu Red Flag, a też myślę, że powrócimy jeszcze do tego materiału. Bardzo ciekawe.

przy MM3 czy też MM3 naprawdę można było się wyskakać i teraz kompletnie pójdziemy w drugą stronę. Zatęskniłam za tym albumem. Tym razem nie jest to jubileusz, bo ten album ukazał się w styczniu 2001 roku. Album What Sound Duet Lamb i najpiękniejszy utwór na tym krążku, Gabrielle.

0: Ultrafiolet.
1: Czyli trip-hop, stary trip-hop i nowy trip-hop, Night Tapes. Już prezentowałam ten projekt Pacifico za nami. Ostatnio pisaliśmy ze sobą z panem Maciejem o kolekcjach płytowych i padła też nazwa Crazy P, żeby zagrać coś z ich repertuaru. No i wspominaliśmy też wokalistkę Danielle Moore, która odeszła od nas już kilka lat temu. Ja miałam okazję z nią nawet współpracować, też wspólnie występować, więc myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, tym bardziej, że dzięki temu przeniesiemy się troszeczkę do takiej elektroniki nasączonej disco. Crazy P i Strange Affair.

takie 10 minut z nowoczesnym disco. Wcześniej Crazy P, Brytyjczycy, później wycieczka do Norwegii, Lindstrom i Circle, to za nami. Ja chciałabym też bardzo gorąco zaprosić, bo jestem niezwykle podekscytowana. Już mogłam ogłosić wreszcie mój koncert 6 listopada w Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy. I to będzie taki nostalgiczny koncert, nie taki, na którym wszystkich zagrzewam do tego, żeby tańczyć, żeby się ruszać, tylko właśnie, żeby usiąść sobie wygodnie w czerwonych fotelach i się zanurzyć w dźwiękach, które mam nadzieję się spodobają i to będą powroty do moich utworów w nowych aranżacjach, ale również covery. Nie wiem, czy mieli Państwo okazję usłyszeć mój cover Edyty Bartosiewicz. Przyjmę każdą krytykę, proszę do mnie pisać, to jest dla mnie niezwykle ciekawe. Szymon Kulisz realizował ten program, ja bardzo dziękuję. Kasia Nowicka-Nowika, słyszymy się oczywiście za tydzień o godzinie 21:00, jak zwykle. Był James, obiecywałam Jamesa Blake'a, to jak najbardziej na zakończenie. Days go by i jeszcze myślę, że coś się zmieści. Za chwileczkę Bartek Gill i Wiszące Ogrody. Dobrej nocy.

0: Życie dziecka z chorobą nowotworową nie jest bajką, ale dobra opowieść może naprawdę dodać mu siły. Rozpocznij patronat na Wspieram radio357.pl i pomóż ufundować książeczki terapeutyczne dla dzieci mierzących się z chorobą nowotworową. Pokażmy znowu siłę społeczności Radia 357.
1: Radio 357.

Dobry wieczór. W noc z 11 na 12 Mechra roku 1405 mówią Szymon Kulisz i Bartosz Gil. Zapraszamy na godzinne spotkanie w wiszących ogrodach. Rozpoczynamy je z Szeherezadą, która po raz kolejny już zapowiada rychłą premierę swojego debiutanckiego, w zasadzie pełnego albumu zatytułowanego Hudgarzi. On ukaże się 20 listopada i piosenka, która za nami, Paki Za, to kolejna zapowiedź właśnie tego wydawnictwa. Tą piosenką Szeherezada, dziewczyna z San Francisco, ale z korzeniami rodzinnymi głęboko zapuszczonymi w Indiach, zabiera nas na wycieczkę do Lucknow, na mugalski dwór. To ponoć tamtędy się przechadzając, Szeherezada wpadła na pomysł tej piosenki opowiadającej o koncepcji czystości w hinduskiej, nie tylko zresztą, przecież w hinduskiej kulturze, które ona odbiera jako jeden z elementów opresyjnego systemu społecznego, który ciążył jej, gdy tam mieszkała. Mugalski dwór nawabów w Lucknow to oczywiście bardzo, ale to bardzo bliskie związki z Iranem, z Persją. To dynastia, która przecież do Indii, do Lucknow między innymi, gdzie mieli swoją stolicę, przybyła właśnie z Iranu, więc jesteśmy na dworze, na którym mówi się w języku perskim. Dzisiejsza audycja będzie w pewnym stopniu i w pewnej mierze przeciwieństwem tego, z czym mieliśmy do czynienia w tygodniu ubiegłym, gdzie było dużo słowa, dużo poezji, dużo eposu o Leili i o Majnunie. Dziś zostawimy te, być może ktoś powie, nieco naiwne opowieści sprzed wieków. Zresztą tu na myśl od razu przychodzi film Ilkera Czataka, który zdobył w tym roku Złotego Niedźwiedzia w Berlinie, Yellow Letters, w którym bohaterowie, para awangardowych aktorów teatralnych, nie może grać swojego spektaklu nowego ze względów ideologicznych i są zmuszeni, czy też raczej przekonywani do tego, że będą musieli grać ten właśnie epos o Leili i Majnunie. Na co oczywiście zżymają się, bo to historia zgrana i opowiedziana już na wszystkie możliwe strony. My zatem ten epos też odkładamy dziś na bok i będziemy snuć naszą historię muzyką instrumentalną, głównie improwizowaną. Zabierze nas ta podróż głównie do Australii, choć będzie to niewątpliwie muzyka mocno osadzona w tradycji perskiej. Na koniec powinno nam się udać dotrzeć do, uwaga, uwaga, do Polski. Dawno nie było artystów z Polski w audycji Wiszące Ogrody, a i takie relacje uda nam się dzisiaj zbudować. Taką mam nadzieję. Jednak niech portalem prowadzącym nas dziś w ten świat będzie muzyka pochodzącego z Norwegii. Uwaga, uwaga, duetu, który tworzą amerykańsko-norweski artysta John Derek Bishop, związany mocno z tym norweskim środowiskiem nu jazzowym, Bugge Wesseltoftem, Janem Bangiem i wieloma tamtejszymi artystami, oraz pochodzący z Syrii, grający na udzie Khaled Habib. Ich wspólny album Ecco Fremtit ukazał się właśnie.

Khaled Habib i John Derek Bishop. Ten pierwszy jest inżynierem, mieszka w Bergen i jak słychać gra także na udzie. John o korzeniach amerykańskich, Norweg, nagrywający solowo również pod pseudonimem artystycznym Tortusa, to współpracownik takich tuzów współczesnego jazzu jak Nils Peter Molvar, jak Eivind Arset, buduje na żywo z brzmienia udu Khaleda Habiba sample, poszerzając możliwości brzmieniowe tego instrumentu. Również na styku muzyki klasycznej i elektroniki porusza się Iranka Ava Rasti, która mieszka w Berlinie i szykuje się do wydania swojego albumu No One Knows How Wild the Wind Blows, choć potrafi wystąpić z kwartetem smyczkowym, więc niekoniecznie musi być na scenie sama. Utwór Tehran to zapowiedź tego wydawnictwa i muszę przyznać, że głęboko rezonują we mnie

słowa, którymi Ava ten utwór nam przedstawia. Mówiąc o tytułowym Teheranie, że to ostatni utwór, który napisała na ten album, a o samym mieście mówi, że jest ono pełne wspomnień i chwil niezwykłego piękna, ale że nie czuje już, że naprawdę do niego należy. Jednocześnie zdając sobie sprawę, że nie należy w pełni również do żadnego innego miejsca. I ta właśnie sprzeczność leży u podstaw tego utworu. Poczucie, że jakieś miejsce wciąż może być domem, nawet jeśli nie czujemy już, że ono całkowicie do nas należy. Chwilę po tym, jak Ava była w Iranie i pisała ten utwór, na ten kraj napadły Stany Zjednoczone i Izrael.

Po tym, jak do Berlina zaprosiła nas Ava Rusty, zatrzymali nas tam na dłużej autorzy kolejnego albumu, Mariam Rahmani oraz David Esser. Album zatytułowany Santur and Kamenche for Electronics dużo mówi. Ona oczywiście Iranka, mieszkająca na co dzień w australijskiej Adelaidzie. W ubiegłym roku z tamtejszymi muzykami opublikowała album Kamand z fragmentami poezji Saadiego oraz Hafeza. Mam wrażenie, że ktoś tam bardzo się nie postarał, jeśli chodzi o ustawienie mikrofonów. I w ogóle chyba zabrakło mikrofonu dla głosu Mariam. A zupełnym przeciwieństwem tego zdaje się być właśnie ten album z Davidem Esserem, który bardzo, ale to bardzo dba o to, gdzie i jakie mikrofony są ustawione, wydobywając z brzmienia zarówno Santuru, jak i Kamenche, na których Mariam gra, zupełnie niespotykane brzmienia, niekoniecznie tylko te wydobywane przez struny, na których gra się czy to młoteczkami na santurze, czy smykiem na kamęcze, ale także z samych konstrukcji tych instrumentów, z elementów skórzanych i drewnianych w przypadku kamęcze, czy drewnianych w przypadku santuru. Ten australijski wątek zatrzyma nas na nieco dłużej i pozwoli nam wrócić na ostatni album duetu Zodź, który tworzą Gelare Poor, grająca na kamęcze, oraz Brian O'Dwyer, grający na perkusjonariach. Ich ostatni album May the Devils Ear Be Deaf przyniósł 4 utwory, 2 z poezją, zostały już w audycji Wiszące Ogrody przedstawione. Są tam jeszcze 2 utwory instrumentalne, które dobrze, mam wrażenie, pasują do naszego dzisiejszego spotkania. Oto jeden z nich.

Jak słychać, gdy Galare Pur nie sięga po klasyczną czy dwudziestowieczną perską poezję, w utworach duetu Zodź może być również ciekawie. Jest jeszcze jeden mocno związany z Iranem zespół, trio tym razem z Australii, po którego ostatni album zatytułowany Tapestry sięgaliśmy jakiś czas temu w Wiszących Ogrodach. Później już chyba zabrakło troszeczkę czasu i okoliczności takiej jak dziś, żeby do niego wrócić, a to bardzo ciekawe trio, które łączy w sobie brzmienia klasycznego, najbardziej chyba klasycznego irańskiego instrumentu, jakim jest tar. Gra na nim Hamed Sadeghi, klarnetu i saksofonu Jeremiego Rose'a oraz kontrabasu, na którym gra Lloyd Swanton, znany nam doskonale z tria The Necks, goszczącego kiedy to 2 czy może 3 tygodnie temu po raz ostatni w Polsce, choć grają tutaj ostatnio szczęśliwie dla nas często. Wróćmy zatem na ostatni album tria Vazesh Tapestry.

I tak oto dobiegają końca wiszące ogrody, dziś bez klasycznej perskiej poezji, czy to Hafeza, czy Sadiego. Mam nadzieję, że nikt nie poczuł się specjalnie oszukany, a może i nawet zawiedziony. Kończymy audycję utworem z dopiero co opublikowanego albumu nagranego, uwaga, uwaga, 8 lat temu przez polski duet BNNT oraz Radwana Gazi'ego Mumne. Album ten powstał w czasie, gdy Konrad Smoleński, grający na swojej własnej produkcji rakietowym pocisku barytonowym oraz perkusista Daniel Szwed byli w Montrealu w studiu Hotel Tutango Radwana Gazi'ego Mumne, grającego tutaj na syntezatorach modularnych i buzuku. I rejestrowali tam jedną z części projektu Multiversion, gdzie swoje utwory oddawali innym wykonawcom. Czwartą część tego zestawu przygotował właśnie Radwan Gazi Mumne, choć byli tam także inni muzycy, jak chociażby saksofonista Mats Gustafsson. Album A Faithful Daughter, który właśnie się ukazał, to efekt również tego pobytu między 10 a 13 grudnia 2018 roku Konrada i Daniela w Montrealu. Już wkrótce, dokładnie 10 października, Radwan Gazi Mumne i BNNT zaprezentują ten zestaw, te utwory w ramach festiwalu Unsound w Krakowie. Za wspólnie spędzony czas dziękuję już Szymon Kulis i Bartosz Gil. Do usłyszenia.

0: daddy said shoot.
1: Pamiętasz jak w szóstej B był taki złośliwy dzieciak?

Nie śpieszyłem się na świat wcale, to ja wcale. Szpitalne sale omijam do dziś jak pretensjonalny balet. Kiedy piszę lewą ręką trzymam mikrofon. Prawą zadaję ciosy w powietrze. W imię Ojca, Syna, Świętego Photoshopa. Teraz zobacz, jak wygląda mój świat bez korekcji, bez nieludzkiej presji. Przekrwione białko, źrenice, siwa broda, zmarszczki wokół oka, bez wspomagania w stylu Robocopa. Moje ciało wygina.

który zostawia na skórze we krwi zwykłe, ani dobre, ani złe, ale piękne. Życie trudne, wiem o tym. Ślady są ich tysiące, miliony. Różnorodny fenotyp, nie przeoczysz. Miliony śladów w molekułach DNA. Fizyka i chemia. Płacz, śmiech, gniew, stres i radość, spokój.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
0: Radio 357. I żyli długo i szczęśliwie.
2: Dzień dobry, ja się nazywam Grażyna Morek, a to jest audycja, w której rozmawiamy o zdrowiu. Dziś weźmiemy na tapet migrenę. Kto z Państwa na nią choruje, ten wie, że to nie jest po prostu taki silniejszy ból głowy. To problem neurologiczny, choroba, która może wyłączyć człowieka z życia na wiele godzin, a czasem dni. Ból może być tylko jednym z jej elementów. Oprócz niego pojawiają się